0: który przebywał w obozach koncentracyjnych i tam zaobserwował, że to, jak podchodzimy do tych trudnych sytuacji, powodowało to, czy osoby przeżyły w obozie, że poddanie się, czyli poddanie się przyjęcie postawy negatywnej, poddanie się, brak ducha walki powodował, że osoby odchodziły, umierały. Natomiast te osoby, które miały wiarę w przyszłość, miały po co żyć, wiedziały, że czeka ich coś na wolności, one z większym prawdopodobieństwem przeżywały ten czas w obozie.
1: No to są takie trudne doświadczenia, traumatyczne, nie do wyobrażenia dla nas. Jak ktoś miał w rodzinie taką osobę, ta osoba nie zawsze chciała mówić o takich traumatycznych zdarzeniach, ale one też normalnie potrafiły potem, znaczy normalnie, funkcjonowały potem, tak? Ale jest takie nawet powiedzenie, że ludzie są na tyle szczęśliwi, na ile sami sobie na to pozwolą. Czy to jest prawdziwe powiedzenie?
0: To jest właśnie też przyjęcie postawy wobec tego, co mnie spotyka, że wobec tych trudnych doświadczeń, wobec tego nieuniknionego cierpienia, kiedy ktoś odchodzi, kiedy ktoś choruje, kiedy ktoś z naszych bliskich umiera przypadkową śmiercią, to już samo to, jak do tego podchodzimy, może być taką lekcją dla innych i to może być sensem paradoksalnym tego, jak radzimy sobie w tej sytuacji.
1: Co jest tym sensem życia? No dla każdego będzie coś innego. Dla jednej osoby to będzie rodzina, dla innej to będzie ten samorozwój, dla kogoś innego może podróże. Podejrzewam, że wraz z wiekiem to się zmienia, też zaczynamy wraz z doświadczeniami dostrzegać inne rzeczy, to co kiedyś nam się wydawało. To też chyba też wynika z wieku, no bo trudno, żeby młodzi myśleli w jakichś takich kategoriach bardzo głębokich. Oni się cieszą życiem, tak? Nie przejmują się za bardzo, dopiero potem to życie, jakie jest, oni to zaczynają rozumieć i to też nie jest nic złego. Każdy wiek ma swoje prawa, tak? Swoje korzyści.
0: Każdy wiek ma swoje prawa, swoje korzyści, ale tak myślę, że jeśli chodzi o ten kryzys jest jeszcze 40-50-latków, to do tego wieku skupiamy się bardziej na sobie, rozwijamy się, awansujemy w pracy i przychodzi taki moment, że zastanawiamy się, po co to wszystko. Po co mam tak biegać do tej pracy codziennie, czy nawet zajmując się dziećmi, które wychodzą z gniazda, po co to wszystko? I jedną z odpowiedzi, którą możemy znaleźć w logoterapii, jest rozwijanie wymiaru duchowego w człowieku. Gdyby uprościć to, można powiedzieć, że człowiek składa się z wymiaru psychicznego, biologicznego i duchowego. Do wymiaru psychicznego zaliczymy emocje, intelekt, procesy umysłowe, do biologicznego nasze ciało, popędy, automatyzm. Natomiast w wymiarze duchowym zawiera się poszukiwanie wartości, realizacja wartości, dążenie do sensu, postępowanie w zgodzie ze swoimi wartościami. To jest jedna z definicji szczęścia. Szczęście jest jako taki chwilowy stan po spełnieniu. Natomiast szczęście to też postawa życiowa, właśnie to, o czym pani powiedziała, że to zależy od tego, jakie mam nastawienie do życia. Jeżeli ja postępuję zgodnie ze swoimi zasadami, swoimi wartościami, realizuję swoje potrzeby, to wtedy czuję się szczęśliwa.
1: Ale warto tutaj też w nawiązaniu do tej pierwszej części zwracać uwagę na drugiego człowieka, na nasze otoczenie. Żeby to nie było tak, że my narzucamy wszystkim nasz system wartości, bo to chyba też nie jest dobre. Żyjemy w zgodzie ze sobą, tak, ale wszyscy dookoła są nieszczęśliwi wokół nas, bo mają swoje wartości.
0: Myślę, że dzisiaj to jest kluczowe i to, od czego odeszliśmy. Odeszliśmy od tego, że my jesteśmy częścią większej całości.
1: I od tych wartości też trochę odeszliśmy. Tak,
0: i od wartości odeszliśmy i gdzie wartością główną w dzisiejszych czasach stało się ja, moje, a odeszliśmy od tego, co wspólne, co możemy zrobić razem, co możemy zrobić dla siebie nawzajem. Jednym z takich znanych psychologów jest Adler, który mówił, że żeby być szczęśliwym, możesz być szczęśliwym już teraz, jeżeli poczujesz się potrzebny, użyteczny dla innych, dla swojej małej społeczności.
1: Bo może być tak, że będziemy samotni w tłumie ludzi.
0: mogę żyć sama, ale nie czuć się samotna.

0: Ze mną w studiu cały czas psycholog z poradni zdrowia psychicznego przy MSWiA w Opolu, Agnieszka Smorąg, a rozmawiamy o tym, jak trzymać się swoich wartości i jak nie tracić sensu życia, a co robić w sytuacjach, kiedy właśnie nie wiemy, co dalej, kiedy przeżywamy ten kryzys. Nasza gościnie mówiła o wartościach. Tutaj bardzo zwraca uwagę na wartości, że brakuje nam tych wartości na co dzień. Jak tak popatrzymy na to, to rzeczywiście coś w tym jest. Niestety, jesteśmy bardzo skupieni na sobie. Oczywiście nie możemy też zatracać siebie, prawda? Mhm. Żebyśmy nie oddawali całych siebie innym, a inni to będą wykorzystywać, bo też będziemy nieszczęśliwi. Więc jak znaleźć tę równowagę psychiczną? No pani tutaj się specjalizuje w nurcie, w psychologii, w logoterapii, tak? O czym rozmawiamy między innymi, ale też rozumiem, że to są takie pani doświadczenia jako terapeuty w pracy z pacjentami. No to jak wyjść z kryzysu w życiu, który przeżywamy, czym się kierować, jakbyśmy podsumowały tę naszą dotychczasową rozmowę.
1: Według logoterapii życie zachowuje swój potencjalny sens nawet w najbardziej nieznośnych okolicznościach. I przyjmując takie założenie, wybierając takie założenie, takie podejście do życia, to nam pomaga przejść przez kryzysy, przez trudności, przez konflikty, w których bierzemy udział. Ja mam na myśli konflikty z ludźmi, z zawody międzyludzkie. I człowiek ma kreatywną zdolność, żeby przekuć te negatywne strony życia na coś pozytywnego i konstruktywnego. Ale zanim to zrobi, musimy mieć taką wolę tego, że to ma sens i że ja jestem w stanie poradzić sobie z tą sytuacją. Wiara w to. A my często żyjemy w takim nierozpoznaniu. Albo nie rozpoznajemy tego, że jest wyjście z sytuacji. Nie rozpoznajemy tego, że ja jestem w stanie to zmienić. Że są różne możliwości wyjścia. Czasem jest tak, że w ruinach widać więcej nieba, tylko żeby umieć przekierować swoją uwagę, żeby zmienić postawę właśnie wobec tego, co mnie spotyka.
0: Ale rozumiem, że jednocześnie dać sobie też czas na przeżycie tych trudnych emocji, tak? No bo jeżeli przeżywamy na przykład żałobę, utratę po kimś lub po czymś, no to nie możemy też chyba zamykać oczu na to i odsuwać od siebie takie myśli.
1: Bardzo ważny temat pani też.

0: podniosła. Dzisiaj żyjemy w kulturze szczęścia, że nie można być nieszczęśliwym. Jeżeli ja zaczynam cierpieć, za długo cierpieć, to jest coś ze mną nie tak i jestem jeszcze nieszczęśliwy, że nie mogę być nieszczęśliwy. I to się nakłada i powoduje, że to cierpienie jest jeszcze większe i czujemy się niezrozumiani, że trzeba być szczęśliwym. Wcale tak nie jest, że wszystkie emocje są potrzebne i wszystkie emocje nam o czymś mówią. Tak, kiedy doświadczamy smutku czy rozczarowania, to jest po to, żeby zatrzymać się, zastanowić się, co nam ta emocja mówi, jaka potrzeba, jaka moja wartość za tym idzie. Jeżeli zaczynam się smucić, czuję jakiś ciężar, przygnębienie, może tęsknotę, żal, to mnie informuje o tym, że straciłam coś ważnego. Może mówić o rozczarowaniu, niespełnionych potrzebach. Co za tym idzie? Co idzie za tym ważnego? Dla mnie, ale też i dla innych.
1: I myślę, że jak potem przyjdzie lepszy dzień, to też będziemy potrafili lepiej przeżyć i docenić ten lepszy dzień. Jak wyjdziemy i przeżyjemy takie trudniejsze emocje, no bo nie ma złych, dobrych emocji, są trudniejsze dla nas do przeżycia i takie łatwiejsze, no bo kojarzą nam się z takim pozytywnym przeżywaniem ich, no to chyba docenimy taki, mówiąc w cudzysłowie, słoneczny dzień.
0: Docenimy słoneczny dzień i wychodząc z tych kryzysów i patrząc wstecz, to one nas budują, to one rozwijają. Nie, spokojne morze nie wykształci dobrego żeglarza, tylko przez właśnie przyjęcie odpowiedniej postawy, że wyszukanie, dostrzeżenie, nawet czasem paradoksalnych sensów znaczenia danej sytuacji. Może być też tak, że to, co robimy, w jakiej sytuacji jesteśmy, ma sens sytuacyjny i niekoniecznie dla mnie. Właśnie, żeby przekierować uwagę, że może to, co robię, ma znaczenie dla kogoś innego. Nie tylko ja i nie tylko mój pępek jest ważny, ale właśnie to, co robię, żeby coś zrobić dla bliskich, bezinteresownie, żeby pobyć razem, żeby pomóc, żeby się wesprzeć, a czasem po prostu, żeby być, bo tak jak pani powiedziała wcześniej, człowiek jest istotą społeczną, ewolucyjnie jesteśmy stworzeni do bycia z drugim człowiekiem, a będąc w pracy, gdzie wykonujemy zadania, traktujemy siebie zadaniowo, użyję nawet słowa przedmiotowo, brakuje tego takiego bycia razem, po prostu bycia, porozmawiania, tak jak kiedyś siadano, czy przy ognisku, czy przy kominku, biesiadowano wieczorami razem. Zrobiono badania na temat, która społeczność na świecie jest najbardziej szczęśliwa. I te badania pokazały, że najszczęśliwsi są Sardyńczycy. Dlaczego? Bo oni mają stadne życie. Oni są razem, oni siadają, oni spędzają czas razem, siedzą sobie, czasem patrzymy, że siedzą sobie na ganku i po prostu siedzą, ale właśnie to powoduje, my od tego odeszliśmy, a jesteśmy do tego biologicznie stworzeni i społecznie.
1: Czyli sensem życia jednym z jest takie bycie we wspólnocie i budowanie tej wspólnoty, do tego też życie w zgodzie z wartościami, szanowanie wartości też innych, a są takie najważniejsze wartości, którymi się powinniśmy kierować, jeśli chodzi o logoterapię?
0: Logoterapia nie graduje wartości i nie mówi, co jest dobre, a co złe. Tutaj decyduje człowiek i podkreśla się to, żeby nasz duch potrafił się wznieść poza takie chwilowe emocje, poza ograniczenia ciała i wybrać to, co jest zgodne z naszymi wartościami. Natomiast ma to taki charakter transsytuacyjny, że to, co w danej sytuacji jest dobre i ważne, to w podobnej sytuacji 2 lata później może mieć zupełnie inne znaczenie. Więc tu nie mówimy o tym, które wartości są lepsze, które są gorsze. Ważne jest tutaj to, żeby wyjść poza siebie, żeby dostrzegać to, co jest większe niż ja. Tym jest właśnie wymiar duchowy, że ja mam taką wolność do tego, żeby przyjąć odpowiedzialność za swoje wybory, za swoje życie, ale też mając na uwadze to, jaki to ma wpływ na innych. I to nadaje sens mojemu życiu. By to podsumować, to są takie 3 drogi znalezienia sensu życia. Jedną jest praca twórcza, dokonania, osiągnięcia, działania, czyli aktywne i twórcze przekształcanie otoczenia, czyli robienie czegoś na rzecz innych. Drugą drogą jest miłość, czyli przeżywanie, doświadczanie czegoś, kontakt z innym człowiekiem, ale też takie dary dnia polegające na przeżywaniu otaczającej rzeczywistości, dostrzeganiu tego piękna, które wokół nas jest, też przyjęcie takiej określonej postawy wobec doświadczeń, zjawisk, taka życie w dobroci, w takiej prawdzie, w ukierunkowaniu się na to, co mi sprawia przyjemność, jakoś porusza, zachwyca w świecie, jest tą miłością. To nie musi być inny człowiek, ale może być tak, że człowiek znajdzie sens w miłości do drugiej osoby, w pomaganiu, czy choremu dziecku, czy byciu dla innych. To może być sens, ale jeżeli to jest mój wybór,
1: tak, ale to takie,
0: a nie przymus.
1: No właśnie, takie dobre nastawienie do drugiego człowieka i do siebie, no bo siebie też mamy kochać, i do drugiego człowieka. No, wyobraźmy sobie, jakby ktoś był źle nastawiony do drugiego człowieka, jak on się zachowuje, jakie on ma negatywne zachowania względem tej drugiej osoby, jeżeli brakuje tej miłości. Nie mówię, że wszystkich mamy kochać, też są źli ludzie, którzy mają złe intencje wobec nas, albo jakieś inne wartości, albo inne interesy względem nas, to też musimy być ostrożni w tym wszystkim, ale jeżeli mamy takie pozytywne nastawienie, to rzeczywiście ten świat trochę inaczej wygląda.
0: Pani mówi o takich założeniu pozytywnych intencji, takich dobrych intencji, że ja mam dobre intencje spotykając się z drugim człowiekiem i ten drugi człowiek też ma dobre intencje. Czasem mamy nieporozumienia, bo kierują się innymi wartościami, nie lepszymi, nie gorszymi, ale zakładając, że tak jest, będziemy spotykać więcej, będziemy widzieć więcej dobra w drugim człowieku, będziemy spostrzegać więcej dobra w drugim człowieku, ale też dawać od siebie więcej.
1: A kolejna droga jeszcze?
0: Trzecia droga to jest to przyjęcie postawy wobec cierpienia. Cierpienia rozumianego jako część człowieczeństwa. Nie ma życia bez jakieś niewygody. Nie ma życia bez niewygody. Cierpienie to mocne słowo. Natomiast takie niewygody, trudności spotykają każdego z nas i będą spotykać. I to jest coś, co jest immanentną częścią życia. I przyjęcie takiego nastawienia, że to będzie, że na różnych obszarach życia będą różne niewygody, i przyjęcie takiej postawy wobec tego, tej niewygody, tego cierpienia, to też może nadać sens naszemu życiu. Mhm. Jeżeli mam na myśli takie trudne sytuacje właśnie, choroby osób bliskich, czy rozwody, to są sytuacje, w których ważne jest to, żeby przyjąć swoją odpowiedzialność za to, że ja mogę zmienić i mam wpływ na dalsze moje życie, co ja z tym życiem zrobię, jakie ja będę miała nastawienie do tej sytuacji.
1: Tak, jak na przykład utrata pracy. Ktoś może się załamać, zacząć nadużywać alkoholu, żeby się znieczulić życiowo, tak? Żeby nie czuć tego rozczarowania, tego lęku o byt, a tu trzeba mimo wszystko zakasać rękawy i walczyć, tak? I działać. No nie jest to proste, bo tak fajnie się mówi tutaj w studiu, tak? Ale to naprawdę są trudne sytuacje.
0: Kolejna ważna kwestia, odpowiedzialność. Nawet za utratę pracy. Czy ja przyjmę za odpowiedzialność za to, co mogę zrobić, żeby pracę znaleźć, ale też czy przyjmę tą odpowiedzialność, co takiego się w tej pracy być może zadziało, jaką ja mam odpowiedzialność, jestem w takiej, a nie sytuacji i co mogę w tej sytuacji zrobić. Dzisiaj obserwuje się to, że spychamy odpowiedzialność za to, co nas w życiu spotyka, na innych. Często na przeszłość, na wychowanie, na dom rodzinny, na to, że w domu był problem alkoholowy, to przez to ja nie mogę znaleźć pracy. Logoterapia podkreśla, że to my jesteśmy odpowiedzialni za tu i teraz, za to, co zrobimy w swoim życiu. Ona ukierunkowuje nas na przyszłość.
1: Że możemy to zmienić na lepsze.
0: Że możemy to zmienić na lepsze.
1: Nie musimy w tym tkwić.
0: Nie musimy w tym tkwić i przez własne podejmowanie decyzji tego, że mogę to zmienić, już samo to, że mogę to zmienić, przyjęcie woli i odpowiedzialności za to, co się w moim życiu dzieje, że nawet jeżeli do tej pory miałam trudności, to mając taką nadzieję na przyszłość i ukierunkować się na to, co ja mogę w przyszłości zrobić. Nie ma tego bez nazwania tego, czego ja potrzebuję, co jest dla mnie ważne, co nadaje sens mojemu życiu, bo to, co nada sens mojemu życiu, to mi da szczęście w moim życiu. Dlatego to jest takie istotne.
1: Jest takie powiedzenie, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.
0: Tylko ja potrzebuję to dostrzec. Logoterapia mówi, że w każdej sytuacji jest sens. Jest sens do odkrycia. Nie zawsze go widzę. Czasem go widzę z perspektywy czasu. Czasem to nie jest dla mnie sens, czasem to jest sens dla kogoś innego. Ale w każdej sytuacji, w której się znajduję, przez przyjęcie właśnie takiej postawy, że to coś, że to jest dla mnie, to jest dla mnie, to jest po coś dla mnie, żeby zawierzyć, zaufać się czemuś, co jest większe ode mnie. Tu się pojawia słowo duchowość, może być związane z religijnością, z wiarą, wiarą jako czynnikiem chroniącym, jakoś coś też, co nam daje takie poczucie wspólnoty, nawiązując do tego, co mówiliśmy, że jest to dzisiaj duży czynnik chroniący, idziemy w indywidualizm, czyli nie jesteśmy w tej wspólnocie i to powoduje, że mamy więcej kryzysów psychicznych w moim przekonaniu i kiedyś, jeżeli pojawiały się pytania, po co to wszystko, dlaczego jest jak jest, to szło się do rabina, czy szło się do księdza, tak? I tam można było znaleźć odpowiedź, czy w mądrych księgach. Dzisiaj mamy kryzys wiary i to powoduje, że psychologowie, psychoterapeuci mają pełne grafiki, bo człowiek jest istotą duchową i bez rozwoju, bez zaopiekowania się tą sferą, o której dzisiaj rozmawiamy, bo duchowość to sens życia, to robienie czegoś więcej niż ja sam, to dbanie o innych, dbanie o ekologię, dbanie o zwierzęta,
1: otoczenie.
0: O otoczenie, robienie czegoś dla innych, dla czegoś większego. I to jest odpowiedź na kryzys współczesnego życia.
1: Takie bycie dobrym.
0: Bycie dobrym dla siebie i bycie dobrym dla innych. Zaufanie w to, że to, co mnie spotyka, jest po coś. Zaufanie czemuś, że jestem częścią czegoś większego, że to się dzieje po to, żebym stał się tym, kim mam się stać, żeby nawet znaleźć paradoksalną korzyść z tego, co jest, co mnie spotkało. Najtrudniej jest w tym cierpieniu, tym niezamienionym cierpieniu.
1: Niektóre sytuacje przerastają zwykłego człowieka i to jest naprawdę ogromne cierpienie i nawet jak się patrzy na to z boku, to człowiek się nie zgadza na to, że ta osoba tak bardzo cierpi.
0: To przerasta człowieka i to przekonanie, że to jest przerastające mnie, powoduje, że ja nie jestem przy tym człowieku. Czasem wystarczy po prostu być. A my się nawet tego boimy, bo nie pomogę, bo nie wiem, co zrobić i nie robię nic. I to jest najgorsze, co możemy zrobić. A w takich sytuacjach po prostu pobyć razem. Po prostu być.
1: Czyli tutaj
0: i to
1: ta
0: jest
1: wspólnota.
0: Wspierające. I znowu wracamy do tego, od czego wyszliśmy, że to bycie razem z drugim człowiekiem, pielęgnowanie tych relacji z drugim człowiekiem, to nie musi być dużo osób. Ważne, żeby one były jakościowo dobre, żeby mieć taką bliską osobę wokół siebie i to, żeby działać bezinteresownie na rzecz społeczności. Jedną z takich metod jest pomaganie innym. Jeżeli ktoś tutaj nas słucha i jest w kryzysie, to pomyśl, co może zrobić dla kogoś innego. To może być wolontariat, ale nie musi. To może być drobny gest. I to i nam pomaga, że robimy coś dla kogoś innego i temu komuś również sprawimy przyjemność. I na tym polega właśnie też to bycie razem i rozwijanie tej duchowości. Żeby robić coś dla kogoś, ale też przez to oddalamy się od siebie, czasem od tych swoich problemów, problemików, od takich żalów wewnętrznych, które przez to, że odwracamy od nich uwagę, nie karmimy ich i one pośrednio stają się też mniejsze i to jest sposób.
1: Dziękuję serdecznie Pani Agnieszko za te wszystkie ważne słowa. Zostawimy te słowa do refleksji, do takiego rozważenia. Agnieszka Smoląg, psycholog z poradni zdrowia psychicznego w szpitalu MSWiA w Opolu, prezeska Fundacji Intra była moim i Państwa gościem. Dziękuję jeszcze raz. A ja dziękuję Państwu za uwagę. Dziś w audycji to wszystko. Oczywiście polecamy się w każdą sobotę między 13 a 15. Przyjemnego weekendu, pełnego refleksji w gronie bliskich osób. Dużo zdrowia. Do usłyszenia. Pozdrawiam. Marzena Śmierciak.

0: Słuchacie powtórkowego pasma Radia Opole. Przed nami najlepsze fragmenty audycji z poprzedniego dnia.
1: Obierze świat. Magazyn turystyczny Radia

0: powołanie w 2013 roku przez samorząd województwa opolskiego spółki Moszna Zamek spowodowało, że ta bajkowa rezydencja, słynąca z 99 wież, a także 365 pomieszczeń i parku z cennym drzewostanem, m.in. wiekowych dębów wpisanych do rejestru zabytków czy urzekających azalii kwitnących wiosną, stała się nie tylko jedną z największych atrakcji Opolszczyzny, lecz również jednym z najciekawszych zamków w Polsce. Doceniła to również Polska Organizacja Turystyczna, przyznając w 2018 roku certyfikat za najlepszy krajowy obiekt turystyczny. W magazynie Obierze Świata o zabytkowych komnatach czy neogotyckiej kaplicy kilkakrotnie już opowiadaliśmy. Dlatego dziś wspólnie z wiceprezesem zarządu Moszna Zamek Łukaszem Kozińskim zapraszamy na spacer po parku okalającym zamek. Zamek czy pałac?
1: Jest, można powiedzieć, jakiś konflikt delikatny, który się przy tym pojawia, z tego powodu, że znamy encyklopedyczną definicję zamku, czyli że powinien pełnić funkcje obronne. Ten obiekt nigdy tych funkcji obronnych nie pełnił. Nie mamy tutaj fosy, nie mamy murów warownych, ale hrabia, czyli budowniczy tego obiektu, hrabia von Tilla-Winkler, nazywał ten obiekt zamkiem. Historycznie już można powiedzieć, że od roku 1970, kiedy tutaj zaczęło powstawać Centrum Terapii Nerwic, nazwa zawsze już była używana, Moszna Zamek. Przez te 50 lat się trochę utrwaliła ta nazwa i nie upieramy się. Nie upieramy się naprawdę przy tym, że jesteśmy zamkiem, czy jesteśmy pałacem. Czasami pewne rzeczy przychodzą tak jakby przez przyzwyczajenie. I jeżeli przez te ponad 50 lat ciągle się tylko używało nazwy zamek, zamek, zamek, to teraz jak mówimy pałac, mówimy, a to jak, przecież to jest zamek, ma tyle wież. Pierwsze skojarzenie ludzie no najczęściej mają, że to jest zamek, architektonicznie oczywiście pałac, ale większość pałaców w Polsce kojarzy z takimi mniejszymi jak obiektami. Jednak jeżeli się popatrzymy na ten obiekt, to większość ludzi mówi, że ale ładny zamek. Tak naturalnie, przez te wieże, które tutaj są, no to zamek. No.
0: Właśnie, wspomniał pan wieże. 99. Dlaczego 99, a nie 100?
1: Tutaj są takie różne teorie na ten temat. Jedna z takich legend głosi, że hrabia posiadał 99 majątków, dlatego każdy majątek miał tutaj symbolizować właśnie taka wieża sterczyna, która się tutaj znajduje. A druga taka bardziej podatkowa kwestia, jeżeli tak można powiedzieć, to jeżeli obiekt posiadałby 100 wież, hrabia musiałby utrzymywać jeden z garnizonów cesarza. Żeby uniknąć tego opodatkowania, tych kosztów dodatkowych, ponoć dlatego tylko te 99 wież.

0: Historia zamku. O, mówię, już zamek, tak jak inni.
1: Patrząc się na ten obiekt, nie będziemy określać, kto ma rację. Dopuszczamy tak trochę możliwość, taki pałacowy zamek, niektórzy nas nazywają, albo zamkowy pałac. To jest naprawdę taka dyskusja akademicka.
0: Szanujmy właściciela.
1: Myśl właściciela była taka, czyli rodziny von Thiele-Winkler, że budował swój zamek, swoją rezydencję, żeby wejść...
0: Coś potężnego,
1: dokładnie tak. Więc takie było założenie. Z tego powodu, że im tytuł szlachecki został nadany dopiero, to nie był ród, który miał historię 300-400 lat już tytułu hrabiowskiego, tylko no musieli się trochę wkupić w to towarzystwo,
0: tak?
1: W takim dużym
0: uproszczeniu.
1: A że byli bogaci, no bo trafili na taką czarną żyłę złota, którą był węgiel, czyli rewolucja przemysłowa, końcówka właśnie XIX wieku, początek XX wieku, to wtedy ten obiekt, tutaj ten zamek został rozbudowywany przez rodzinę von Thiele-Winkler, przemysłowców ze Śląska.
0: A dlaczego tutaj, do Mosznej?
1: To już też jest taka historia, legenda, z tego powodu, że tutaj się już znajdował właśnie kiedyś taki pałacyk myśliwski. Część środkowa, która teraz też jest, bo zamek się składa z trzech części. Nie jest ta część środkowa, jest część wschodnia i zachodnia, tak zwana. Ta część środkowa jest najstarsza i tutaj się znajdował pałacyk barokowy myśliwski. Z tego pałacyku do dnia dzisiejszego zachowała się posadzka, zaraz jak wchodzimy, która już liczy prawie 300 lat, i piękne schody lustrzane, które też widzimy, również się zachowały i mają te prawie 300 lat. Ten pałacyk był na sprzedaż. Hrabia dlaczego tutaj wybrał? Złośliwym odpowiadał, że jest to pośrodku drogi pomiędzy Śląskiem a Berlinem. Oczywiście to nie była do końca prawda, ale wydaje mi się, że w tamtych czasach nabycie też takiego majątku z ziemią też nie była taka prosta sprawa. Nie
0: było. Chodzi o fundusze?
1: Może nie tyle co o fundusze, ale może też o kwestię znalezienia, sfinalizowania też takich pewnych rzeczy. Na chwilę obecną, no wszyscy mamy już komórki, internet, człowiek chce coś kupić, no to wiadomo, no wyszukuje w internecie i tak dalej. No kiedyś tego jednak nie było, więc to też było na zasadzie jakichś powiązań, jakichś relacji, które się pojawiały. Więc wydaje mi się, że trafiła się taka możliwość zakupienia pałacyku, który był może akurat na sprzedaż. No i właśnie dlatego tutaj dzisiaj możemy podziwiać piękny obiekt, piękny park, w którym możemy właśnie spędzać też miło czas.

0: i my swój spacer od wizyty w parku rozpoczynamy, czyli inaczej jak odwiedzający turyści. Właśnie, jak turysta powinien zwiedzać Zamek w Mosznej?
1: Są różne formy. Nigdy nikomu nic nie narzucamy, więc turysta ma opcję wejścia na przykład tylko do parku i pochodzić tutaj po parterach, też wtedy zamkowych są dostępne, gdzie jest sala kawiarniana, restauracyjna, plus jeszcze parter właśnie w części zachodniej, oranżeria, no i całe tutaj ogrody, przy których się znajdujemy, i również może podziwiać pokazy fontan, które się zaczynają od godziny 10 i trwają do godziny 22, o każdej pewnej godzinie. Fontanna wtedy gra, a woda tańczy do muzyki. Po zmroku dodatkowo jeszcze
0: oświetlenie.
1: Oświetlenie się pojawia, każda dysza jest podświetlana, dysz jest 96 w tej fontannie i wtedy w rytm muzyki porusza się woda i również te światło, więc to jest też taki fajny spektakl dla oczu i uszu.
0: I duszy chyba.
1: I duszy też, no bo jednak jest to w takim zaciszu.
0: Można usiąść sobie
1: na
0: ławeczkę.
1: Usiąść, dokładnie. Leżaki też mamy przygotowane, więc to jest taka jedna forma. Jeżeli kogoś też bardziej ciekawi, co się znajduje wewnątrz, czy też historia, to do godziny 12 w takim dużym uproszczeniu mamy zwiedzanie z przewodnikiem i wtedy można się udać na zwiedzanie komnat reprezentacyjnych, podczas których historia opowiadana jest przez przewodnika, oprowadza i opowiada historię rodu i tego obiektu. Po godzinie 12 mamy ofertę dla tych, i ona trwa do godziny 17, którzy wolą sami poznawać historię. Wtedy mamy audio nagłośnienie w komnatach. Stoją też tablice z historią w podstawowych trzech językach: polski, angielski i niemiecki, bo tak też turystów mamy właśnie też z tych krajów. No i mogą indywidualnie sobie chodzić, podziwiać, spędzić więcej czasu, tak żeby...
0: Zatrzymać się na przykład w pięknej bibliotece.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. Więc to jest dla takich osób, które niekoniecznie chcą iść z grupą, chcą same poznawać tą historię. Dla śmiałków, którzy mają dobrą kondycję, bo tak trzeba powiedzieć, mamy też możliwość wejścia na dwie zamkowe wieże podczas tak jakby takiego jednego zwiedzania. Na najwyższą wieżę, która też pełni właśnie funkcję wieży ciśnień.
0: To czyli jest... na tę po lewej stronie,
1: dokładnie,
0: na najwyższą.
1: Tak. Najbardziej szczelista, najbardziej widoczna wieża, która się rzuca w oczy z daleka, to jest też nasza wieża ciśnień. Tutaj też tak się może chwilę zatrzymam przy tym. Hrabia, projektując cały swój obiekt, przewidział, żeby mieć dostęp do wody. I ta woda była wpompowywana do góry, tak jak to odbywa się dzisiaj. Tam się znajduje zbiornik, który ma 35 tysięcy litrów. Teraz oczywiście nie mamy już swojej stacji uzdatniania wody, tylko woda z sieci miejskiej jest wpompowywana na górze i tam jest też magazynowana. I przez to, że znajduje się 35 metrów nad ziemią, dno tego zbiornika, to naturalnie ciśnienie się tworzy i jak odkręca się kran, to ta woda po prostu wtedy wypływa przez te wszystkie rury, które się znajdują, i to tak działa do dnia dzisiejszego. Jest to o tyle fajne i bezpieczne, że mamy taki nasz zbiornik wodny, że nawet jeżeli jest jakaś awaria w sieci wodnej, to my tą wodę jeszcze też nadal u siebie mamy i możemy też z niej korzystać. Na drugą wieżę, na którą się wchodzi, to jest wieża z drugiej strony, my jej teraz tutaj tak nie widzimy, bo akurat stoimy od strony tarasu, to jest wieża niedźwiedzia, z takim malutkim balkonikiem. I tam też osoby wychodzą, mogą się poczuć jak księżniczki, księciowie, tak żeby ewentualnie też tak trochę jakoś się poczuć i popatrzeć się w stronę właśnie stawu Kalusznika w tamtej okolicy. Ta wieża pierwsza, o której wspominałem, ma możliwość przejścia dookoła, więc 360 stopni możemy pooglądać krajobraz, który otacza, więc można spojrzeć na nasze piękne góry opawskie. Na tej wieży te są oznaczenia, co można zobaczyć. Dodatkowo, no też na przykład widać elektrownię Opole, tak? Więc nawet i Opole z tej wieży też można dostrzec. Wieży Piastowskiej nie udało mi się nigdy dostrzec, ale myślę, że jakby się przyszło przy odpowiedniej widoczności, może z jakąś lornetką czy jakkolwiek, no to też by to było możliwe. Kominy z elektrowni są widoczne naprawdę z daleka.
0: Kolorowe, ładne.
1: Dokładnie tak, więc to są takie obiekty, które są widoczne. Na pewno też widać Górę Świętej Anny, więc jest to naprawdę też tak popodziwiać. No i jeżeli ktoś chce tak sobie z góry zobaczyć faktycznie, jak wyglądają...
0: Z lotu ptaka.
1: Dokładnie, jak wyglądają założenia tutaj ogrodowe, przy których też się znajdujemy na park, no to jest też właśnie taka sposobność. Oczywiście mamy też takie czasami zwiedzania tematyczne, wieczorne,
0: to znaczy?
1: Na przykład, czyli
0: nocne,
1: tak, że
0: czyli
1: na przykład straszymy, dokładnie tak, Zapraszamy wtedy te wszystkie dobre duchy, które są gdzieś związane z Zamkiem Moszna. I właśnie wtedy można je spotkać. Organizujemy to teraz na przykład też na wakacje, też na pewno będą. My to tak nazywamy wakacje z duchami.
0: Ale to dla dorosłych tylko, czy i dzieci nie?
1: Nie, dzieci też mogą. Mamy
0: czyli
1: takie
0: to
1: wtedy...
0: takie pogodne, dobre duchy.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. Staramy się mieć taki zawsze pozytywny tutaj, że tak powiem, klimat, pozytywny taki vibe, jak teraz się to mówi. Tak też to się odbywa. No dodatkowo skojarzenie zamku jest zawsze bajkowe przede wszystkim. Wiele osób utożsamia też z widokiem Walta Disneya z tej czołówki, jak się zawsze zaczyna, te takie wieżyczki. Więc też te skojarzenia, które tak naturalnie przychodzą, staramy się trochę przekuwać w taki też element naszej oferty. Na przykład też mamy takie poszukiwanie kamienia filozoficznego, czyli trochę nawiązanie do Harry'ego Pottera. Wtedy tutaj też na przykład na parku są odpowiednie punkty z
0: kryte
1: magicznymi postaciami, na przykład gdzieś z Gretka można zobaczyć. I wtedy właśnie też odbywa się takie poszukiwanie tego kamienia filozoficznego. Odbywa się to najczęściej w grupach takich 4-6-osobowych. Uczestnicy dostają pierwsze wskazówki, muszą przemieszczać się po kolejnych elementach. Przy okazji oczywiście też poznając tutaj ten teren, no i też park, no bo to się głównie tam odbywa. Raz do roku staramy się zorganizować taki poniekąd zlot miłośników Harry'ego Pottera i to jest najczęściej ostatni weekend wakacji albo pierwszy weekend roku szkolnego i nazywamy to takie otwarcie szkoły magii i czarodziejstwa. To wtedy tych postaci magicznych jest jeszcze więcej, bo najczęściej...
0: I przebierani?
1: Tak, ale co jest też bardzo fajnie i ciekawe, jest zawsze około tak 30-40 animatorów, którzy są w tych przebraniach, kostiumach, ale muszę powiedzieć, że czasami znikają albo giną wśród tych turystów nas odwiedzających, bo oni również przyjeżdżają w takich magicznych swoich jakichś przebraniach. Wtedy no faktycznie przebywając tutaj można się poczuć tak bajkowo albo poniekąd jak na planie filmowym, bo ludzie chodzą poprzebierani, dobrze się
0: wymalowani
1: bawią. Dokładnie tak i wszyscy to traktują jako taką dobrą zabawę. Nikt tego nie odbiera w jakimś tam taki, nie wiem, negatywny sposób, że faktycznie jakieś tutaj magie, czary odprawiamy. Tylko jest to taka fajna rozrywka i też dobry sposób na spędzenie czasu trochę inaczej niż przed ekranem telefonu, czy przed telewizorem, komputerem, czy jakkolwiek. Tylko no aktywnie możliwość spotkania ludzi o takich samych zainteresowaniach.
0: Pan też uczestniczy w takich poszukiwaniach?
1: Tak.
0: Pan się przebiera również?
1: Przebieramy się nieraz, jakkolwiek to zabrzmi, ale no szczerze i otwarcie. No żeby poznać, jak coś faktycznie działa, no to najlepiej być w środku tego.
0: Za kogo pan się przebiera?
1: No to ja już miałem różne przebrania, może lepiej tak publicznie do końca się nie wypowiadać, ale już w szacie...
0: A pracownicy rozpoznali pana?
1: Oczywiście, tak, w szacie czarodzieja już też tutaj biegałem. Też wykorzystujemy na przykład różne takie postacie zbliżone do znanych też postaci z Walta Disneya na przykład, no to też gdzieś tam jakiś bałwanek Olaf czasami się u nas pojawia, jakaś myszka Miki, kot w butach, więc też mamy takie różne czasami niespodzianki się.
0: Kim pan był?
1: No ja już miałem przyjemność być bałwankiem Olafem, czarodziejem też już byłem, bez jakiegoś takiego imienia, no i też między innymi na koniec organizujemy często taki pokaz walki białej magii z czarną magią, jeżeli tak można powiedzieć, przy wykorzystaniu rzymskich ogni, no to też uczestniczyłem w takim pojedynku właśnie na te różdżki.
0: Kto wygrał?
1: Rzymskimi. No oczywiście, że dobro zawsze wygrywa, więc u nas też tak jest i żyliśmy długo i szczęśliwie i tego się tak staramy też trzymać.

0: Kiedy ostatnio byłam w Mosznej, nie było drogowskazów, a teraz do takich urokliwych miejsc są drogowskazy.
1: Tak, często turyści przyjeżdżając, okazywało się dla nas pewne rzeczy oczywiste, że przecież jak są ścieżki, no to wiadomo, że powinno się nimi zmierzać i ewentualnie poznawać miejsce, w którym się jest.
0: Ale tych ścieżek tutaj jest
1: dużo. Ale właśnie tych ścieżek jest całkiem sporo i jednak no, często ktoś, jak rozmawialiśmy z turystami, na przykład po zwiedzaniu parku, czy byli na Wyspie Miłości, mówią, ale gdzie to jest? No i to tak nam dopiero też pokazało pewne takie rzeczy, że no jednak też należy tym turystom jakoś pomóc. Postanowiliśmy umieścić drogowskazy i często już na latarniach, które tutaj stoją, zamontowaliśmy odpowiednie wskazówki, między innymi czy na partery ogrodowe, które też u nas się znajdują, czy jakieś takie ciekawe miejsca, jak dotrzeć do nekropolii, czy też właśnie bezpośrednio na Wyspę Miłości, która też ma swoją taką historię.
0: I w to miejsce się teraz udajemy.
1: Jest tu bardzo tak przyjemnie i nawet no mimo też jakichś wyższych temperatur, które też zagościły u nas, no to jednak zacienienie, które dają tutaj te drzewa, no daje też taki komfort możliwości spacerowania w takim no, komfortowym klimacie i temperaturze
0: też odpowiedniej
1: w cieniu. Dokładnie tak.
0: W towarzystwie śpiewu ptaków.
1: Dokładnie tak. Jeszcze też no momentami, no teraz akurat może nie, ale no też można słyszeć, jeżeli jest po jakichś większych opadach, no to też jeszcze szum wody, bo tutaj park oczywiście też otaczają cieki wodne, kanały, które pełnią funkcję taką nawadniającą, melioracyjną też poniekąd. Dzięki temu też roślinność i przede wszystkim piękne krzewy rododendronów, które tutaj rosną i azalii.
0: Wiosną.
1: Mają, dokładnie tak, w maju. To też mamy taką no, możliwość, że je podziwiania, one mają niektóre też przeszło 200 lat. Więc też jest to taki, można powiedzieć, że zabytek przyrodniczy, który też tutaj można podziwiać. Można też zagrać, tak trochę jeszcze nawiążę, też w grę terenową, która jest tutaj w parku schowana. Na recepcji można się udać, zakupić taką instrukcję, dostaje się albo plecak, albo teczkę i wtedy można samodzielnie praktycznie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Tutaj są pewne elementy takie poukrywane delikatnie, żeby nie zaburzały całego odbioru parku, ale jeżeli się ma już odpowiednie wskazówki, wtedy nagle człowiek dostrzega pewne elementy, które się okazuje, że wcale nieprzypadkowo znajdują się w danym miejscu i się rozwiązuje też taką zagadkę, tajemnicę na przykład hrabiego, żeby odkryć, co tutaj było, jak się odbywało, czy tudzież też właśnie poszukiwacze magicznych fasolek, czyli bardziej tak dla dzieci też mamy taką alternatywę, gdzie też mogą wtedy zmieszać i poznawać park, przyrodę, przy okazji też dobrze się bawiąc i grając w taką grę.
0: Właśnie zauważyłam 7, 3 jakieś
1: tak.
0: Numery.
1: Jeżeli ktoś nie ma instrukcji, no to nie wie, co to znaczy. Ale nie chciałbym za wiele zdradzać, no bo już wtedy pewien ten taki urok tajemniczości zostanie ściągnięty z tego wszystkiego. Więc myślę, że jeżeli ktoś lubi zagadki albo lubi nawet czytać kryminały, to myślę, że tutaj krok po kroku, jeżeli przyjedzie, to znajdzie też dobrze spędzenie czasu tutaj właśnie w jakichś takich też trochę inaczej, nie tylko spacerowanie i podziwianie przyrody, ale właśnie poszukiwanie i rozwiązywanie różnych zagadek. Teraz też no tutaj akurat widzimy, znowu się pojawia jakieś takie tajemnicze trochę urządzenie, żeby rozwiązać kolejną zagadkę.
0: A my idziemy w kierunku Wyspy Miłości.
1: Przy Wyspie Miłości często ludzie pytają, dlaczego jest nazywana Wyspą Miłości.

O jednym z najbardziej romantycznych zakątków parku, czyli Wyspy Miłości, Łukasz Kosiński opowie za tydzień, życząc udanego weekendu, na przykład w Mosznej, i jeszcze zaproszenie. Tym razem na organizowane przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych spotkanie geologiczne do Parku Krajobrazowego Góra Świętej Anny. 25 sierpnia o godzinie 9 w sali parku, która mieści się w domu pielgrzyma na ulicy Jana Pawła II w Górze Świętej Anny, odbędzie się ostatnie wakacyjne spotkanie, którego tematem będzie odkrywanie geologicznej przeszłości Góry Świętej Anny. Zajęcia są bezpłatne, ale obowiązują zapisy pod numerem telefonu 77 461 50 74. Ilość miejsc jest ograniczona, zatem jeszcze dziś warto zgłosić swój udział. Dziękując za wspólnie spędzony czas, jak zwykle nisko się teraz Państwu kłaniam. Barbara Tysryk. Do usłyszenia za tydzień.

0: tym się mówiło. Powtórkowe pasmo Radia Opole. Medialny tygiel.
1: Ireneusz Prochera, dzień dobry. Widać wyraźnie, że Rosja dąży do wzrostu antyukraińskich nastrojów w Polsce. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski twierdzi, że przypadki rosyjskiej propagandy nasiliły się zwłaszcza w ciągu ostatnich tygodni. Dezinformacja jest stałym elementem wojny hybrydowej, którą prowadzi Kreml, podkreśla wicepremier.
2: Specjalnie przygotowane narracje mają nas kłócić ze społeczeństwem ukraińskim. Podjudzanie, różnego rodzaju nieprawdziwe informacje, formatowanie przekazów zgodnych z polityką Kremla, wpisywanie się to niestety polskich polityków, mówiących, że Ukraina gdyby upadła, to dla Polski by było lepiej. Ta narracja coraz bardziej się szerzy, dotyka takich sfer bardzo społecznych. My spróbujemy z nią walczyć i dzisiaj ta walka jest w momencie, w którym trzeba to społeczeństwo coraz bardziej uświadamiać.
1: Jak mówi wicepremier, wciąż brakuje narzędzi, by skutecznie walczyć z dezinformacją na platformach społecznościowych i egzekwować usuwanie prorosyjskiej propagandy.
2: Takie prawo było przygotowane w tamtym roku. Zostało położone na biurku pana prezydenta Nawrockiego. Prezydent zawetował ustawę, tłumacząc, że jest niepotrzebna, bo niepotrzebne jest bezpieczeństwo w internecie, bo przede wszystkim wolność słowa. Jest dzisiaj drugie podejście tej ustawy. Wierzę, że jak trafi na ręce pana prezydenta, to przyjdzie rozsądek, bo nie może być zgody na to, że bezpieczeństwo w internecie jest dzisiaj inaczej traktowane niż bezpieczeństwo w cywilnym, normalnym, spokojnym, codziennym życiu.
1: Członkowie koalicji rządzącej przestrzegają, że wzrost antyukraińskich nastrojów skutkuje m.in. takimi zdarzeniami jak niedawny atak na nastoletnią Ukrainkę w Bielsku-Białej. Polscy użytkownicy platformy TikTok są narażeni na prochiński przekaz, potwierdza raport naukowej i akademickiej sieci komputerowej NASK. Eksperci przebadali w ciągu 3 miesięcy około 10 tysięcy materiałów. Dotyczyły one tematów uznanych przez Pekin za szczególnie wrażliwe. To m.in. kwestie związane z Xinjiangiem, regionem zamieszkałym przez Ujgurów, wobec których rząd chiński prowadzi politykę represji, a także Tybetem, masakrą na placu Tiananmen, Tajwanem, prawami człowieka w Chinach i obozami reedukacyjnymi. Analityk i współautor raportu Antoni Mazek mówi, że w przypadku niektórych tematów nie można na TikToku znaleźć rzetelnych informacji.
3: W niektórych obszarach tematycznych, takich jak obozy reedukacyjne, tych wiadomości, tych treści rzetelnych, które powinny być dostarczone użytkowniku, po prostu nie ma. Tak, użytkownik jest przekierowany zupełnie w innym kierunku, tak aby go zgubić, zniechęcić do dalszych poszukiwań, co według naszej opinii jest sposobem na cenzurowanie tych treści oraz jest zgodne z chińską propagandą.
1: Jak wskazuje dr Michał Marek z NASK, na TikToku promowane są treści podprogowo budujące pozytywny obraz Chin.
4: Chiny w tym obrazie rzeczywistości są państwem dobrobytu, państwem opiekuńczym, państwem, które gwarantuje swoim obywatelom wolność, swobodę wypowiedzi, gwarantuje swobodę wyznawania religii. Jest krajem przyszłości, krajem ogromnego sukcesu gospodarczego i rozwoju technologicznego. I ten przekaz to kontrastowane jest z negatywnym obrazem Zachodu.
1: Zdaniem dr Agnieszki Lipińskiej, która kieruje w NASK ośrodkiem analizy dezinformacji, taki mechanizm może kształtować prochińskie pokolenia.
5: Te algorytmy TikToka podsuwają treść, która ma być podsuwana. W związku z tym ja bym nawet nie powiedziała, że jest to polityka dezinformacyjna, ale w dużej mierze propagandowa, przemyślana, budująca pozytywny wizerunek Chin u młodego odbiorcy, co długoterminowo na pewno będzie skutkowało inną relacją, innym stosunkiem do tego państwa ze strony dużej części odbiorców TikToka, którzy wyszukiwali takich haseł oczywiście.
1: Z TikToka korzysta miesięcznie kilkanaście milionów Polaków. Większość z nich to osoby w wieku od 18 do 25 lat. Koalicja Klimatyczna ma pomóc w walce z dezinformacją o zmianach klimatu. We wrześniu planowana jest debata o bezpieczeństwie klimatycznym Polski. Ekspert koalicji, profesor Zbigniew Karaczun, mówi, że bezpieczeństwo klimatyczne idzie w parze z bezpieczeństwem narodowym, dlatego ta debata jest potrzebna.
6: My jako naukowcy chcemy wyjść do polityków z wiedzą na temat skutków zmian klimatu, po to, żeby polityka w tym zakresie w Polsce była bardziej racjonalna. Chcemy rozmawiać o dezinformacji, o tym zagrożeniu, które jest.
1: Rozmowy w sali kolumnowej w Sejmie odbędą się 7 września. Nieskończone przewijanie treści i automatyczne odtwarzanie filmów mogą szkodzić użytkownikom i naruszają unijne przepisy. Uważa Komisja Europejska. Bruksela przedstawiła wstępne zarzuty wobec Mety, właściciela Facebooka i Instagrama. Komisja Europejska uznała wstępnie, że sposób projektowania obu platform narusza unijny akt o usługach cyfrowych. Chodzi m.in. o automatyczne odtwarzanie filmów, nieskończone przewijanie treści, powiadomienia oraz silne spersonalizowanie systemu rekomendacji. Zdaniem Komisji rozwiązania te zachęcają do nieprzerwanego korzystania z serwisów, prowadzą do kompulsywnego używania i mogą negatywnie wpływać na zdrowie psychiczne oraz fizyczne użytkowników, zwłaszcza dzieci i młodzieży. Bruksela ocenia również, że obecne zabezpieczenia stosowane przez Metę są niewystarczające. A tymczasem Meta, właściciel Facebooka i Instagrama, wprowadza nowe narzędzie do generowania obrazów. Za pomocą sztucznej inteligencji. Model AI o nazwie Muse Image będzie mógł w tym celu wykorzystać fotografie zamieszczone na publicznych profilach w mediach społecznościowych. Ekspertka do spraw cyberbezpieczeństwa Elwira Harmuszko-Rumińska podkreśliła, że takie narzędzie może być wykorzystane przez każdego, również przez oszustów.
7: My nie zawsze się tak naprawdę liczymy z tym, że faktycznie te zdjęcia będą wykorzystywane do różnych niepożądanych celów, ale właśnie w ten sposób jest. Jeśli my nie zrezygnujemy z bycia częścią właśnie tych grafik AI, to domyślnie my wyrażamy zgodę na to, że możemy się w takich grafikach pojawiać, tak? Mogą nas różne osoby, czy to właśnie znajomi, nasi obserwatorzy, czy też inne osoby mogą właśnie nasze zdjęcia wykorzystywać.
1: Ekspertka dodała, że można wyłączyć możliwość wykorzystania zdjęć z profilu na Facebooku i Instagramie. W danej aplikacji należy wejść w ustawienia Meta AI i przejść do ustawień prywatności.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą.
1: Przed mikrofonem Katarzyna Doros-Stachoń. Zaczynamy Agroradio. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski odwiedził Opolszczyznę. W Opolskim Ośrodku Doradztwa

pytają panie z Grodziska w powiecie strzeleckim. A ja tylko przypomnę, że panie w ubiegłym roku zwyciężyły w konkursie wojewódzkim i w tym roku będą reprezentować nasz region na dożynkach polskich. Gospodynie z Grodziska będziemy pytać, jakich zbóż używają do przygotowania korony i w jakiej kondycji są tegoroczne plony. Z Grodziska przeniesiemy się też do Prudnika. Tam z kolei koła gospodyni wiejskich brały udział w festiwalu Polska od kuchni. Panie między innymi sprawdzały się w przygotowywaniu potraw na dania zmielonego kurczaka. Tradycyjnie nie zabraknie przeglądu najważniejszych wydarzeń z kraju i z zagranicy, a będziemy sprawdzać, jak wygląda sytuacja u rolników także w innych regionach. To wszystko i wiele innych będzie można usłyszeć przez najbliższą godzinę, dlatego warto z nami zostać.

0: Zaczynamy od wizyty ministra rolnictwa i rozwoju wsi, który odwiedził Opolszczyznę na początku tygodnia. 40 organizacji działających na obszarach wiejskich w regionie otrzymało dofinansowanie z programu Aktywna Wieś. W Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie promesy wręczał minister Stefan Krajewski. To pieniądze, które pomogą lokalnym społecznościom realizować projekty związane z kulturą, bezpieczeństwem na obszarach wiejskich czy z małą infrastrukturą. Wizyta ministra była też okazją do rozmów na temat aktualnych wyzwań w rolnictwie.
1: Jednym z powodów wizyty pana ministra Stefana Krajewskiego jest wręczenie promes dla stowarzyszeń, które wzięły udział w konkursie Aktywna Wieś, 10 milionów złotych, które zostało przekazane dla stowarzyszeń w całym kraju. Również trafiło do stowarzyszeń OSP, Kół Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeń Rozwoju Wsi. Tutaj w województwie opolskim 40 takich stowarzyszeń otrzyma potwierdzenie uzyskania wsparcia. Serdecznie wszystkim

0: Gratuluję.
1: Mówił Marcin Oszańca, dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.
0: Ale również pan minister przedstawi problematykę związaną z tym, czym zajmuje się Ministerstwo Rolnictwa. Dzisiaj są różne problemy, z którymi pan minister stara się walczyć, rozwiązywać te problemy rolników.
2: Szanowni Państwo, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi to wsparcie rolnictwa, przetwórstwa, ale też wsparcie obszarów wiejskich, rozwój obszarów wiejskich. I na odpowiedź, którą przygotowaliśmy jako odpowiedź na potrzeby mieszkańców wsi, którzy zgłaszali niejednokrotnie swoje potrzeby, że chcą realizować różnego rodzaju inicjatywy, działania, często brakuje pieniędzy w budżecie, kiedy zgłaszają się do samorządów, kiedy zgłaszają się do sponsorów, słyszą, że są pilniejsze potrzeby i wydatki. W związku z tym przygotowaliśmy nowy zupełnie program Aktywna Wieś, który daje wsparcie stowarzyszeniom, które działają na obszarach wiejskich, w miejscowościach do 20 tysięcy. Bardzo ważne działania, potrzebne, będą realizowane 40 tutaj w województwie opolskim, ale ponad 1400 w skali kraju, z wniosków wpłynęło prawie 5000, co cieszy, widać, że są te potrzeby ogromne, chcemy wspierać, chcemy działać, przekazujemy zaświadczenia o pomocy, umowy będą podpisane z beneficjentami, tymi, którzy będą realizować swoje działania.
3: Herba Łukasz, sołtys wsi Rzymkowice i przewodniczący Koła Gospodyń Wiejskich Rzymkowianki. Wygraliśmy projekt Aktywna Wieś, dostaliśmy 15 tysięcy złotych, jest to przeznaczone na rewitalizację takiego placu przyświetlicowego, będzie nazywany Zieloną Oazą, tam będą takie siedziska, drzewa nasadzenia różnego rodzaju, tak żeby goście, którzy są w świetlicy, którzy sobie mają jakąś imprezę, mogli sobie spokojnie wyjść na świeże powietrze, poodpoczywać od głośnej muzyki, pooddychać świeżym powietrzem wiejskim.
1: No i właśnie, jak pan ocenia ten program Aktywna Wieś?
3: Jestem pierwszy raz beneficjentem tego programu, więc nie wiem. Szczerze mówiąc nie wiem, natomiast no, jest to jakby dodatkowy zastrzyk finansowy do wsi, więc jak najbardziej ja jestem pozytywnie nastawiony. Zobaczymy efekty i zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
4: Osiewacz Andrzej, OSP Ligota Bialska, prezes od trzeciej kadencji. Dostaliśmy 15 tysięcy, przeznaczyliśmy na defibrylator AED zewnętrzny oraz na szkolenie z pierwszej pomocy. Oczywiście, że potrzebne, bo pieniążki są zawsze potrzebne. My jako straże składamy się po prostu tylko z pieniędzy, z akcji, na które wyjeżdżamy i sobie sprzęt kupujemy. Coś tam gmina też daje, no ale w tych gminach to tak.
1: Szukacie dodatkowych pieniędzy, czy to właśnie poprzez inicjatywy sołeckie, marszałkowskie, czy chociażby przez takie programy?
4: Tak, piszemy wszędzie, gdzie się da. Korzystaliśmy już z Orlenu, z Siuru, także mamy w tym roku poskładane już też dość dużo. Myślimy, że jeszcze coś spłynie i tak jak mówię, pieniążki zawsze są potrzebne.
2: Jeżeli chodzi o inne tematy, tych tematów jest dużo, tak jak pan dyrektor mówił, potrzeb, staramy się szukać rozwiązań, ale też bardzo mi zależy na tym, żeby nie przepalać pieniędzy, żeby ta pomoc, która ma trafić do rolników, do przetwórców, była jak najlepiej wydatkowana, żeby z jednej strony wzmacniała odporność rolników, przetwórców, z drugiej strony, żeby budowała i zwiększała konkurencyjność polskich rolników i polskich przetwórców.
1: Trudne warunki pogodowe, niskie ceny skupu trzody chlewnej oraz skutki umowy handlowej Unii Europejskiej z krajami Mercosur to tematy, o których podczas wizyty w Łosiowie mówił minister rolnictwa Stefan Krajewski.
2: Ta sytuacja w sektorze trzody chlewnej jest mocno skomplikowana. To nie jest tak, że ona dzisiaj jest inna w porównaniu do lat poprzednich. Mieliśmy górki, mieliśmy dołki świńskie tak zwane i tutaj też było przygotowywane wsparcie, które no też nie pozwoliło na odbudowę, na zwiększenie pogłowia trzody chlewnej, bo borykamy się od lat z afrykańskim pomorem świń, więc tutaj robimy wszystko, by taka pomoc trafiła do rolników, do hodowców trzody, skupiając się oczywiście przede wszystkim na tych gospodarstwach i hodowli zarodowej, tak żeby utrzymać, rozwijać, ale też przygotowujemy rozwiązanie, zmiany w planie strategicznym. 116 milionów euro będzie mogło trafić do organizacji producentów, do grup producentów rolnych po to, by podnosić, wzmacniać konkurencyjność i odporność polskich rolników, producentów trzody, producentów tak samo związanych z produkcją mięsa i wieprzowego, i wołowego, tak żebyśmy mogli to wzmocnić, ten sektor hodowli. Pojawiła się w ostatnim czasie specjalna zapowiedź Komisji Europejskiej i taka strategia wzmacniająca producentów rolnych zajmujących się produkcją zwierzęcą, bo to jest niezwykle ważne, żeby utrzymać, a tych wyzwań jest dużo. To są kwestie związane z chorobami zwierząt, to są kwestie związane ze zmianami pogodowymi, anomaliami pogodowymi. Te wyzwania klimatyczne są też niezwykle ważne i dzisiaj, kiedy tak naprawdę rozpoczęły się w wielu już regionach żniwa, też patrzymy, jakie te warunki do sprzątnięcia naszych płodów rolnych będą. To wszyscy obserwujemy. Kiedy ten deszcz był potrzebny, deszczu brakowało, czekaliśmy z utęsknieniem. Kiedy pojawia się czas żniw, widzimy, że ten deszcz tak właśnie pada, że przeszkadza, żeby móc sprzątać zboże z pola, a spada też w niewystarczających ilościach, tak żeby zmienić sytuację dotyczącą tej suszy, czy rolniczej, czy hydrologicznej.
1: Czy nowe prawo zakończy spory mieszkańców wsi z rolnikami, którzy pracują w nocy? Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pracuje nad zmianą przepisów, które mają chronić producentów przed skargami na uciążliwości związane z zapachem, hałasem czy nocną pracą w polu. Najnowszy projekt ustawy zakłada, że przy kupnie działki wymagane będzie sporządzenie oświadczenia u notariusza o świadomości uciążliwości związanych z produkcją rolniczą.
2: Zachowanie rolniczych funkcji produkcyjnych wsi to jest jedno z głównych założeń i jedna z głównych zmian, które chcę przeprowadzić na polskiej wsi. Widzimy, ile różnego rodzaju napięć społecznych, problemów tworzą właśnie sytuacje związane z zapachami związanymi z produkcją czy z hałasem. To dotyczy również ciągników, kombajnów, maszyn rolniczych, które wyjeżdżają po godzinie 22 i wydaje się, że wszyscy powinni to zrozumieć, bo no, takie są potrzeby, że w momencie, kiedy pojawia się okienko pogodowe, trzeba zbierać z pola niezależnie od pory dnia czy nocy i chcemy to poregulować. To kwestie związane ze zmianami w kodeksach odpowiednich, zmiany, które mają faktycznie i realnie wspomóc rolników, wspomóc przetwórców. To jest na etapie już prac rządowych. Mam nadzieję, że sprawnie nam się uda, bo były oczywiście konsultacje międzyresortowe. Chcieliśmy, żeby ta ustawa nie była wydmuszką, tylko odpowiadała na realne potrzeby i problemy rolników, przedsiębiorców, przetwórców i tak też się dzieje. Nikomu nie zabraniamy mieszkać na wsi. Zapraszamy mieszkańców miast do tego, żeby się osiedlali na wsi, ale musi się to wiązać z tym, że oni mają świadomość, że jest tam produkcja prowadzona, czy roślinna, czy zwierzęca i to się wiąże z pewnymi utrudnieniami.
1: Jednocześnie wiele samorządów już wcześniej zaczęło przyjmować uchwały intencyjne, by chronić producentów rolnych przed skargami mieszkańców. Inicjatorem takich rozwiązań była Izba Rolnicza w Opolu.
5: Ponad 20 gmin w województwie polskim już przyjęło takie uchwały i dzisiaj rolnicy w jakiś sposób są już chronieni na ich terenie. Uważam, że wszystkie gminy powinny przyjąć, przecież większość gmin jest typowo wiejska.
1: Mówi Jerzy Sewielski, prezes Izby Rolniczej w Opolu. Wśród gmin z Opolszczyzny, które przyjęły uchwały intencyjne, jest m.in. gmina Namysłów, Paczków czy Kamiennik.

0: potrafi ważyć nawet kilkadziesiąt kilogramów, a jej wykonanie liczy się w setkach poświęconych godzin. Mowa o koronie żniwnej, która jest symbolem dożynek. W całym regionie trwają intensywne przygotowania do święta rolników. Praca wre m.in. w Grodzisku w powiecie strzeleckim. Tam panie już od kilku tygodni wyplatają swoją koronę. To ciężka i misterna praca przy tworzeniu tego zbożowego arcydzieła. Trzeba wykazać się kreatywnością i cierpliwością, ale taki wysiłek popłaca, bo przypomnijmy, w ubiegłym roku to właśnie korona z Grodziska zajęła pierwsze miejsce w konkursie wojewódzkim.
1: Trzeba było ściąć zboże, oczyścić je. Teraz robimy już bukieciki, z tych bukiecików później będziemy wyplatały koronę. Helena Zagorowicz-Człapa. Osób jest właściwie kilka, bo tak się czasami wymieniamy do tego obiadu. Zbierania zboża przychodzi więcej pań, a potem jak wyplatamy koronę, no to jest nas właściwie 4, 5, 6, zależy co robimy, bo wcześniej przygotowujemy też różne ozdoby, kwiatki, także bardzo to jest czasochłonne, pracochłonne.
2: No właśnie, czy zliczyły panie kiedyś wszystkie godziny poświęcone na przygotowanie tej korony?
1: My akurat nie liczyłyśmy, ale koleżanki z innych kół gospodyń wiejskich, z którymi spotkałyśmy się w tamtym roku na dożynkach wojewódzkich, to właśnie mówiły, że to jest kilka tysięcy godzin, dlatego że robi kilka pań i codziennie pracujemy czasami po 4 czy tam 6 godzin, także jak to wszystko się przeliczy, to tysiące godzin.
3: Nazywam się Aniela Pietruszka. Co roku prawie wyplatam tą koronę.
2: No właśnie, to można powiedzieć, że ile lat już pani nad tymi koronami pracuje?
3: 35.
2: To można powiedzieć, że fach w ręku.
3: No tak.
2: Jakie zboża używacie w tym roku do zrobienia korony? Czy któryś jest więcej, mniej niż w latach poprzednich?
3: W tym roku owies, pszenica, żyto, len.
2: Były kłopoty z zebraniem, czy zboża obfitują w plony?
3: W tym roku, gdzie przyszło, są cieńsze kłosy. No nie jest takie dorodne.
2: Będzie wyzwanie teraz właśnie, żeby upleść tą koronę?
3: Zawsze się tak dobiera, żeby było równo.
2: Ale rozumiem, że też z każdym rokiem ta korona inaczej troszeczkę wygląda.
3: Panie, które projektują, najpierw trzeba zrobić stelaż odpowiedni i później zaplatać to.
4: Jadwiga Sordon.
2: Pani też, słyszałam, tutaj bierze udział w robieniu korony i od ilu lat?
4: O, już. Ho, i może i więcej, nie? Prawda, w tamtym roku było zboże o wiele lepsze, nie? No ale tu trzeba wcześniej pracować nad tym, żeby zebrać przed obfitymi deszczami, bo wtedy to zboże jest fajne, jaśniutkie. Jeżeli przyjdą deszcze, no to wtedy te zboże zrobi się automatycznie czarne, nie? Nieładne. No i później się zbiera, obieramy i robimy nawiązki, związek znowu, rozbieramy wiązki, robimy małe... Takie znowu wiązeczki po 7, po 6, zależy od zboża, nie? I z tego później oplatamy dane ramiona korony, nie?
2: Co jeszcze się pojawi tutaj do dekoracji tej korony?
4: Och, to właśnie ozdoby takie tego typu, kwiatki z liści kukurydzy, z cebuli czerwonej, białej, różne. Robimy z grochu białego warkocze, na przykład warkocz jest robiony z grochu białego, z brązowego i z zielonego, nie? To się robi warkocz, oplata się. No przeróżne zboża, na przykład pszenice, jęczmień, to też znowu nadruty i robi się ozdoby, czy tam jakieś kwiatuszki, czy prasuje się słomę i wtedy się robi kratki, nie kratki.
2: Czyli rozumiem, że te korale, które już się tam na stole znajdują, to już też pod tą waszą koronę przygotowane.
4: Tak, to już jest wszystko przygotowane, już co niektórzy mają jeszcze w domu, nie? Już ponawlekane nadruty i przygotowane już do prac, później już wykończeniowych takich ozdabianych, nie?
2: Dla pani spore poświęcenie, palce trochę nie bolą później przy wyplataniu?
4: Nie, to już jest przyzwyczajenie po prostu i taka rutyna i człowieka już w domu, o już się coś zbliża tego, już po prostu ciągnie do tej pracy, żeby robić, nie? No. Także to jest po prostu dla nas, no można powiedzieć, sama radość, nie?
5: Czekam na Basia Felux, przewodnicząca Rady Sołeckiej. Tegoroczna korona ma inny kształt, na innym stelażu. Zboże zebrane już jest stopniami, bo to wiadomo, że nie każdy tak dojrzewa, żeby je zrywać w jednym czasie. No już jest wysuszone. Teraz powoli będą prace nad strojeniem całej korony.
2: to jest taka miserna robota, jak zauważyłam, już pierwsze tam koraliki z ziaren ponawlekane, pierwsze bukieciki porobione, ale no stelaż jeszcze goły.
5: Stelaż goły, stelaż będzie nabierał kształtu właśnie z dnia na dzień. W tamtym roku właśnie nasza korona zdobyła pierwsze miejsce, najpierw na dożynkach gminnych, później dożynki wojewódzkie. No i w tym roku będziemy reprezentować właśnie województwo polskie i jedziemy z tą właśnie koroną na dożynki polskie. Zobaczymy jeszcze jak będzie, bo tego jeszcze nie wiemy, albo prawdopodobnie, albo ta zeszłoroczna, ale wszystko wskazuje na to, że prawdopodobnie pojedziemy właśnie z tegoroczną, która już właśnie jest w działaniach. Dziewczyny właśnie już tam i kwiatki są porobione z kukurydzy po prostu, z tych liści kukurydzy, z łusek cebuli, z czego tam jeszcze, ojeju, nie wiem, takie no wymyślne, żeby jak najfajniej to też zrobić, ale żeby to też wszystko było nasze, czyli coś, co rośnie tylko u nas, nic zapożyczone z innych, czy też no krajów powiedzmy.
2: Tutaj rolnicy mocno narzekali w tym roku i na suszę, i zdarzały się i przymrozki, i deszcze, więc w jakiej kondycji to zboże jest? Bo tak usłyszałam, że chyba troszeczkę gorsze niż rok temu.
5: No zboże nie jest takie fajne jak w tamtym roku, ale nie narzekamy. Nie narzekamy, bo ono jednak jest. Jest. Mam nadzieję, że właśnie korona też będzie przy okazji bardzo fajna. Wiadomo, będzie go trzeba nieco gęściej jakby też dokładać tych całych wiązków właśnie zbożowych, no żeby to nabrało swojego efektu. Ale aczkolwiek ono jest, no nie tak jak w tamtym roku, mniejsze.
2: A gdzie szukacie inspiracji do swoich koron? No bo to też wieloletnia tradycja z pokolenia na pokolenie, więc jak tu jeszcze modyfikować te projekty?
5: Pomysły, które rodzą się czasami same w głowie właśnie. 2 lata temu bodajże byliśmy na szkoleniach, tam też można było zobaczyć właśnie jak inne panie pracują, w jaki sposób na przykład zawiązują te ziarno, już gotowe wiązki właśnie na koronie. Myśmy to robili wtedy troszeczkę inaczej, teraz właśnie ten sposób od nich mamy, gapiony, jak to się mówi, ale też widzimy właśnie, co można dodawać jako element dekoracyjny do korony, bo to nie tylko właśnie wiązki zbożowe, to nie tylko ziarno nadziewane na druciki i z tego robione właśnie jakieś tam elementy też kwiatowe, ale to też inne dekoracje, więc tutaj jak najbardziej i troszeczkę podpatrzone, ale jak najbardziej też wyszukiwane takie tylko, żeby to było po prostu nasze.
2: To jeszcze przypomnijmy, bo w tamtym roku samej koronie towarzyszyła też piękna pani, też stworzona z tego, co tutaj nam natura dała.
5: Mieliśmy tak zwaną naszą miska z Grodziska. Miska z Grodziska też była reprezentantką właśnie na gminnych dożynkach i na wojewódzkich, a w tym roku, nie wiem czy nam się uda, mamy nadzieję, że tak, jeleń, który właśnie jest symboliką właśnie naszego Grodziska, tak jak historia głosi, że jeleń przynosił właśnie na swoich rogach drzewo pod budowę kościoła, nie tam, gdzie teraz jest cmentarz, bo pierwotnie tam miał być kościół, ale właśnie w centrum naszej wsi, tam gdzie teraz kościół stoi. Więc jest namiar, czy zamiar zrobienia też jelenia, ale zobaczymy.
0: A ja tylko przypomnę, że zwycięzców tegorocznego konkursu koron dożynkowych poznamy 6 września podczas dożynek wojewódzkich w Kluczborku.

0: czas teraz na przegląd najważniejszych wiadomości z kraju i z zagranicy. Zmalał import, ale wzrósł eksport produktów rolno-spożywczych. Minister spraw zagranicznych podsumowuje pierwszy miesiąc obowiązywania umowy Unii Europejskiej i krajów Mercosuru. Radosław Sikorski napisał, że według wstępnych danych za maj polski eksport produktów rolno-spożywczych do krajów Mercosur wzrósł rok do roku do prawie 6 milionów euro. Rok wcześniej było to blisko 4,5 miliona. Import zmalał. Brawo polscy rolnicy, hodowcy i przetwórcy, napisał szef MSZ. Część handlowa umowy Unia Europejska-Mercosur weszła w życie 1 maja. Jej głównym celem jest zniesienie ceł na ponad 90% towarów. I zmieniamy temat. Od 25 do 100% strat w różnych uprawach w województwie lubelskim. Sytuacja producentów żywności była głównym tematem Wojewódzkiej Rady Dialogu Rolniczego. Ministerstwo Rolnictwa chce, by gospodarze jak najszybciej otrzymali rekompensaty, mówi wiceszefowa resortu Małgorzata Gromadzka.
1: Jeżeli chodzi o przymrozki, suszę czy też sparzenie owoców, nie wypłacimy środków, dopóki nie będziemy mieli protokołów szacowania strat. Musimy mieć oszacowane straty, żeby też mieć świadomość, jaka jest skala tych szkód i jakie środki z budżetu państwa, jak i też z Komisji Europejskiej na to wygospodarować.
0: Maciej Cebulak ze Związku Sadowników RP podkreśla, że właściciele upraw mają duże problemy ze sprzedażą produktów.
2: Polskie firmy, które chcą dostarczać polskie owoce do sieci sklepów, jak to miało miejsce w poprzednich latach, muszą konkurować z importem na przykład z Turcji czy z Serbii, gdzie są rekordowe zbiory. Ten towar jest za grosze, no i sieci wolą importować ten towar stamtąd bezpośrednio.
0: W Lubelskiem rolnicy złożyli już około 13 tysięcy wniosków o odszkodowania przymrozkowe. Można je dostarczać do Urzędu Wojewódzkiego do końca sierpnia. Natomiast rolnicy z Żuław zmagają się ze skutkami intensywnych opadów deszczu. Jak podkreślają producenci, obecna sytuacja coraz bardziej przypomina tę sprzed roku. Różnica polega jednak na tym, że zamiast gwałtownych ulew występują długotrwałe opady rozłożone na kilka dni. Dodatkowym problemem jest osłabiona kondycja upraw, mówi przewodniczący Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie elbląskim Roman Puchal.
3: Nieźle poradziły sobie zboża i rośliny jare. Gorzej jest z rzepakami oziemnymi i pszenicą ozimą, bo były siane w zeszłym roku w mokre grunty. Dodatkowo zima długa, śnieżna, zimny i suchy marzec, potem znowu suchy kwiecień i przymrozki i niektóre rośliny, zwłaszcza zimowe, bardzo uściepiały.
0: Według synoptyków w weekend i na początku przyszłego tygodnia temperatury wzrosną. Rolnicy podkreślają jednak, że samo ocieplenie nie wystarczy. Pola potrzebują czasu, by odpowiednio przeschnąć.

0: Na koniec jeszcze zaglądamy do Prudnika, który w ubiegły weekend stał się kulinarną stolicą Polski. Na tamtejszym rynku zorganizowano festiwal Polska od kuchni. Panie z kilkudziesięciu kół gospodyń wiejskich z całego kraju przygotowywały specjały przede wszystkim z lokalnych produktów. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji festiwalu było wielkie grillowanie Grill and Chill, a gospodynie rywalizowały w turnieju na potrawę z mielonego kurczaka.
1: Nazywam się Halina Gąsior, jestem przewodniczącą koła gospodyń wiejskich Ścinawie Małej. Przygotowaliśmy potrawę z kurczaka zagrodowego, no, który jest tradycją w ogóle naszej miejscowości. Z kurczaka powstał pasztet. Kurczak, wiadomo, bardzo delikatne mięsko. No i przygotowujemy go bardzo często na każde uroczystości rodzinne, czy normalnie na kolację, czy na śniadanie. Jako potrawa, jako dodatek do kanapek.
2: Jakieś sekretne przyprawy tutaj się pojawiły?
1: No imbir, gałka muszkatułowa, żurawina.
3: Patrycja Rydzewska, jestem wiceprzewodniczącą koła gospodyń Nasze Mieszkowice.
2: Co na konkurs przygotowałyście?
3: Na konkurs przygotowałyśmy hamburgera z użyciem, z wykorzystaniem kurczaka zagrodowego, konkretnie mięsa z piersi.
2: Czyli u was dwa w jednym, bo potrawa z kurczaka i przy okazji w klimacie grillowym, tak jak dzisiaj tutaj impreza się odbywa.
3: Dokładnie tak. Klimat grillowy to raz, a dwa, że chciałyśmy tutaj połączyć klasykę trochę z nowoczesnością. Nie zawsze to muszą być zwykłe pulpety, mogą to być też hamburgery i to jeszcze w wyjątkowym wydaniu.
2: Jakiś szczególny sos do tych hamburgerów?
3: Tak, mamy własno robioną kiepowidła z żurawiny. Mamy ogórki, które są robione na zalewie octowej, ale z większą ilością cukru, przez to mają też troszkę słodki posmak.
4: Anna Widera, jesteśmy kołem gospodyń z Preczowa, to jest województwo śląskie, gmina Psary. Przygotowaliśmy na konkurs roladę z kurczaka zagrodowego, faszerowaną borowikami zbieranymi w naszym lesie. Podawane będą z szarymi kluskami, inaczej żelaznymi, u nas tak się nazywają. Do tego będzie podawana kapustka z fasolką i sos grzybowy.
2: Czyli u was już grzyby w lasach się pojawiły?
4: A, oczywiście. Piękne kosze żeśmy nazbierali. Same prawdziwe.
5: Smok Aleksandra, przewodnicząca koła gospodyń wiejskich w Bukowie.
6: Na konkurs przygotowałyśmy gniazdo nasze. Mięso mielone z kurczaka zagrodowego z jajkiem rozpływającym. Do tego ziemniaczki świeże z koperkiem oraz surówkę z białej nowej kapusty z koperkiem.
2: To taki przepis specjalnie wymyślony na ten konkurs, czy to jest wasze danie popisowe?
6: Nie, to jest specjalnie wymyślone na ten konkurs, bo dowiedziałyśmy się, że to musi być kurczak mielony i stwierdziłyśmy, że zrobimy coś innego niż zawsze. Gniazdo spróbowałyśmy zrobić u nas w Wiejskim Domu Kultury w Bukowie, no i wyszło przepyszne. Mam nadzieję, że jury też się będzie podobać i będzie smakować.
0: Wydarzeniu towarzyszył jarmark produktów regionalnych, gdzie można było nabyć lokalne przysmaki, rękodzieło oraz produkty przygotowane przez wystawców z całej Polski. A my do Panie z kół gospodyń wiejskich jeszcze wrócimy za tydzień, to za sprawą sezonu ogórkowego. Będziemy sprawdzać najlepsze przepisy na ogórki małosolne i konserwowe. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu Agroradia. Ja serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Przypominam, słyszymy się w każdą sobotę po godzinie 6. Do usłyszenia.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć.
1: Dzień dobry, drodzy słuchacze. Przy mikrofonie Żaneta Plotnik-Krumpiec i zapraszam na program Co w trawie piszczy. A dzisiaj porozmawiamy między innymi o tym, jak natura może wspierać nasze zdrowie i dobre samopoczucie. Gościem naszej audycji będzie pani Marta Owsiak, zielarka, fitoterapeutka i aromaterapeutka, prowadząca holistyczną przestrzeń zdrowia w Dobrzeniu Wielkim. Między innymi pani Marta opowie o ziołach, o aromaterapii i o tym, jak w odpowiedzi idealny sposób korzystać z darów natury. Nie zabraknie także rozmowy o spacerach zielarskich, edukacji przyrodniczej i odkrywaniu roślin, które rosną tuż obok nas. Ja jeszcze z panią Martą osobiście się nie poznałam, więc z niecierpliwością czekam na to spotkanie i muszę państwu przyznać, że to taki prezent, że pani Marta zgodziła się na dzisiejsze spotkanie i rozmowę, a zatem zapraszam was bardzo serdecznie, bo o tym, że natura może nas wspierać, warto pamiętać. Zostańcie z Radiem Opole.
0: W Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: A zatem, drodzy państwo, tak jak zapowiadałam, już jest mój dzisiejszy prezent, czyli pani Marta Owsiak, już Marta, zielarka, fitoterapeutka, aromaterapeutka, prowadząca holistyczną przestrzeń zdrowia w Dobrzeniu Wielkim. Dzień dobry, cześć Marta.
2: Dzień dobry, cześć, witam wszystkich.
1: Od razu to rozszyfrujmy, bo ja na pierwszy rzut oka już pomyliłam nazwę fitoterapeutka z fizjoterapeutką. No tak. Właśnie, na czym polega ten zawód fitoterapeutka, bo to jednak określenie trochę mniej popularne w takiej przestrzeni powszechnej.
2: Tak, dokładnie, ale to się jednoznacznie wiąże z zielarstwem, ponieważ fito od roślin to jest jednoznaczne powiązanie po prostu ze specjalistą od roślin, z zielarzem, fitoterapeuta. Także potocznie się mówi zielarz, fitoterapeuta. To jest jedno sformułowanie na tą samą osobę.
1: A gdybyśmy w skrócie właśnie mogły powiedzieć, tak naprawdę czym ty się zajmujesz, bo jednak wymieniłam kilka tych funkcji i sama nazwa holistyczna przestrzeń zdrowia, no jest taka bardzo szeroka. Gdybyś ty miała powiedzieć, czym właściwie się na co dzień zajmujesz, to jak mogłabyś to określić?
2: Ja prowadzę swój gabinet naturoterapii i w tym gabinecie wspieram ludzi w powrocie do zdrowia takiego szerszego, nie tylko fizycznego, ponieważ my naturoterapeuci jakby jesteśmy od tego, żeby wspierać, nie leczyć, lekarze są od leczenia, ale my wspieramy dodatkowymi rzeczami, takimi naturalnymi, więc no moją pasją są zioła między innymi i aromaty. No to aromaterapia to też wiąże się z ziołami, ponieważ sama destyluję i przerabiam, tworzę olejki, hydrolaty, które później wykorzystuję też w mojej pracy z klientem w gabinecie.
1: Zanim zaczęłyśmy rozmawiać, to oczywiście, drodzy słuchacze, wy tego nie widzicie, ale ja wam opowiem. Marta przyszła z takim koszem lawendy, ma tutaj pełno olejków i przed rozmową tutaj w naszym studiu pryskała się czymś. Co to było i dlaczego właściwie?
2: Mam tutaj w koszyku kilka destylatów, hydrolatów. No to jest hydrolaty, my stosujemy, ogólnie znamy w kosmetologii, jako mgiełka nawilżająca, ale te hydrolaty, które ja tworzę, które ja używam też sama już od lat wielu, one są zebrane z naszych tutaj terenów opolskich, głównie z Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, bo ja mieszkam w tych okolicach i to moją ukochaną taką rośliną, bardzo dużo roślin lubię, ale ukochaną jest właśnie hydrolat sosny i to się nim psikałam tutaj.
1: Ja czuję to teraz tutaj?
2: Możesz tak.
1: I to się miesza teraz z lawendą, która
2: troszkę
1: jest
2: z lawendą, tak, więc to bukiecik będzie w prezencie lawendy.
1: Ale pachnie
2: i
1: to.
2: Lawenda też, no my znamy lawendę jako uspokajacza, prawda? Jako ta, która koi nerwy, emocje.
1: No, ciekawe, czy nam niby zadziałało.
2: Możesz sprawdzić, dlatego zostawiam, sprawdzisz. Ale ona, też tutaj mam właśnie hydrolat lawendowy, ponieważ jest bardzo fajnym surowcem, do tego, żeby zrobić, no, olejki lawendowe są jedne z najbezpieczniejszych olejków, to właśnie lawendowy, nie tylko na nerwy, stres, ale właśnie na oparzenia, na jakieś rany, na ukąszenia. Jeżeli nas ukąsi komar, ugryzie, to jak najbardziej olejek stuprocentowy, taki naturalny, można sobie zastosować, żeby uśmierzyć ten ból i żeby po prostu przestało swędzić. Więc to są, akurat jeśli chodzi o lawendę, to jest tak wszechstronne zastosowanie, że warto skorzystać i warto o tym poczytać jeszcze, żeby każdy się tutaj dowiedział w swoim zakresie, aczkolwiek ja namawiam do tego, żeby korzystać z tego, co my mamy i gdzie my mieszkamy, ponieważ nasz ten teren jest tak bogaty i też historycznie, jeśli chodzi o przerabianie sosny czy igliwia innych drzew iglastych, że to nie wiem, czy każdy wie, ale w pokoju, w miejscowości Pokój, w Stobrawskim Parku Krajobrazowym kiedyś było uzdrowisko. No i tam też okazało się, no nie mam, to tylko wiem z takich źródeł, że tak powiem, przekazywanych z ust do ust, że była największa w Europie produkcja właśnie przerobienia igliwia. Tak, ze względu na to, że tej sosny mamy tutaj i świerków, innych iglaków dookoła mnóstwo, to tutaj właśnie to był przełom XIX-XX wiek, 1847 to było to uzdrowisko. Tutaj też przy doktorze Freudzie, nie mam tego sprawdzonego, ale słyszałam, że to jest też rodzina tego słynnego Freuda, psychiatry, więc tutaj przy tym uzdrowisku funkcjonowała taka przetwórnia właśnie igliwia sosnowego. I wykorzystywano ekstrakt sosny między innymi do celów uzdrowiskowych, kąpano pacjentów, kąpiele uzdrowiskowe były właśnie w tym igliwiu i w tym ekstrakcie prowadzone, także a jeszcze jest taka ciekawostka, bo w procesie dystylacji my mamy później ten odpad, czyli jakby wysuszone te igliwie i to ta wytwórnia, która miała miejsce w pokoju, ona sprzedawała te igliwie do niemieckich kolei. Niemcy po prostu wyścielali tym igliwiem meble tapicerowane w swoich kolejach, ponieważ sosna ma właściwości bakteriobójcze, przeciwdrobnoustrojowe, więc tam nic, żadne, że tak powiem, robactwo nie wchodziło. Te meble tapicerowane były bardzo super jakość po prostu, więc tak sobie przetwarzali to już wtedy w tych czasach. I to funkcjonowało do 20 lat XX wieku. No tak, także no wojna później wszystko, że tak powiem, zniszczyła, ale mamy taką naprawdę fajną historię tutaj związaną z sosną, z igliwiem, którą chciałabym przekazywać i jakby powrócić do tego, co tutaj się na tych naszych ziemiach opolskich działo.
1: Dla mnie to zdecydowanie odkrycie, bo słyszę to po raz pierwszy, a zatem już potwierdziła się moja zapowiedź dzisiejszego programu, że spotkanie z Tobą to dla mnie dzisiaj prezent. Drodzy słuchacze, zostańcie z Radiem Opole. Do rozmowy z panią Martą Owsiak wrócimy.

0: W naszym studiu dzisiaj w programie Co w trawie piszczy pani Marta Owsiak, zielarka między innymi, która zajmuje się zapachami. Już odkryłam, że także historią tych naszych terenów opolskich, które nawet w tym programie mają fajną historię, ale też niosą dużo dobrodziejstwa. I dzisiaj rozmawiamy o naturze, o tym, że warto korzystać z tego, co jest blisko nas. Zanim będziemy rozmawiać o tych wszystkich szczegółach, bo ja już mam kilka pytań na tej liście, ale muszę sobie zapisać, żeby nie zapomnieć ich zadać, to w którym momencie w twoim życiu, bo ty jesteś w ogóle stąd, z tego regionu opolskiego jesteś?
1: Tak, ja się urodziłam w Opolu.
0: Ale w którym momencie u ciebie zrodziła się ta pasja do natury i przerodziłaś ją w taki zawód bardzo profesjonalny?
1: To było dokładnie 10 lat temu, ponieważ no, w moim życiu zadziały się smutne rzeczy i mój organizm zareagował w to po prostu od razu. Ja zaczęłam bardzo chorować. Śmierć członka rodziny, bardzo bliskiego, spowodowała to, że mój organizm po prostu, że tak powiem, wcisnął czerwony guzik, stwierdził, że nie będzie już funkcjonować i zaczęłam chorować. Ja chorowałam bardzo, przez prawie cały rok brałam co miesiąc bardzo duże ilości antybiotyków i to trwało właśnie niecały rok. W każdym razie to też pokazuje, ja dopiero wtedy, kiedy tak mną tąpnęło zdrowotnie, zaczęłam odkrywać świat ziół, ponieważ ta taka tradycyjna farmakologia nie za bardzo mi pomagała. Więc stwierdziłam, że muszę sobie troszkę poszukać innych jeszcze sposobów i powoli zaczęłam czytać, dowiadywać się czegoś więcej i to się u mnie sprawdzało, po prostu. Ja stawałam na nogi, czułam się lepiej, no dalej uczęszczałam do lekarzy, bo to wszystko pod okiem specjalistów musiało się odbywać, ale te zioła, wtedy to była taka moje duże zdziwienie i taka, oczy mi się zaczęło otwierać i taka zaczęła się, że tak powiem, miłość tworzyć między mną a ziołami, ponieważ to mi realnie pomagało. I to było 10 lat temu i pamiętam do dzisiaj, że ja jak zauważyłam te różnice w tym, jak ja wyglądam, bo to miałam duże rzeczy też, takie problemy skórne później od tych antybiotyków, bo to wiadomo, że organizm jest zagrzybiony, po prostu nasze jelita, więc na skórze wszystko wychodzi. I byłam zdziwiona, jak leki, stałam się po prostu na niektóre antybiotyki i leki oporna, a na zioła nie. Więc wtedy to był taki...
0: Jaką moc mają zioła wbrew pozorom.
1: Dokładnie, więc wtedy to był taki moment, kiedy ja otworzyłam oczy, no sama byłam w potrzebie i zioła były tym, co mi po prostu pomogło i weszłam w taki po prostu taką fazę, jak najwięcej nauczyć się o tym i gdzieś tam po rodzinie, po znajomych już się wtedy zaczęły pierwsze mieszanki ziołowe gdzieś tam, więc to na własnej skórze, no tak mi się życie potoczyło, że na własnej skórze się przekonałam, jaką moc mają zioła i to ta miłość trwa do dzisiaj.
0: A zioło, które było takim pierwszym, które ciebie zadziwiło i które odkryłaś, które tak naprawdę spowodowało, że zaczęłaś zgłębiać tę wiedzę, które zadziałało po prostu na ciebie?
1: No to są zioła z wroty czpiołun. To są mocne dosyć zioła, ale takie typowo oczyszczające i nie tylko. Ale to były pierwsze zioła, które naprawdę zaczęły robić dobrą robotę w moim organizmie wtedy.
0: I to są zioła, które pozbierałaś, które zbierałaś tutaj z naszych terenów opolskich, rzeczywiście
1: tak.
0: W okolicach Popielowa, Dobrzenia Wielkiego, za Odrze.
1: Jak najbardziej. Znaczy tutaj w ogóle teren nad Odrą są bogate w zioła, więc tu krwawnik, wrotycz z piołunem jest troszkę ciężko, zależy też jaką odmianą, ale wrotycz, no teraz mamy bardzo fajny sezon na zbiór, bo kwitnie pięknie, więc my musimy wiedzieć też, że rośliny mają cudowną moc i pojawiają się wtedy, kiedy my je potrzebujemy.

0: się deszczu.
1: Trzeba być uważnym na to, co jest blisko nas, tak. Bo chciałabym też podkreślić to, że natura jest o tyle dobrze skonstruowana, że kiedy my żyjemy na jakimś terenie, tak to rozumiem, to natura nam dostarcza wtedy pomocnych rzeczy w tym danym momencie. Też już o tym słyszałam.
2: Dlatego ja też jestem za tym, żeby stosować zioła rodzime i te, które najbliżej nas, że tak powiem, rosną, ponieważ jest

0: agresywnie nas nie zalewają swoją obecnością.
1: No ale kiedy ktoś bardzo mocno ingeruje na przykład w swój ogród.
0: O tak.
1: No to właśnie, no to ingerować czy nie ingerować? Ja ostatnio, od kiedy nagrywałam kilka programów właśnie tych, czyli co w trawie piszczy i rozmawiam z ludźmi, to zaczynam się zastanawiać nad swoim ogrodem, czy aby na pewno tak on powinien wyglądać, bo nagle te łąki kwietne, nagle ta natura jest mądrzejsza i ja nie wiem, czy ten trawnik tak skoszony i pilnujący, już ostatnio powiedziałam, no nie koście, musimy zobaczyć, co wyrośnie.
0: Tak, no i masz rację. Ja jestem zwolenniczką tego, żeby zostawiać, wiadomo, że mamy różne potrzeby, ale żeby tak z taką uważnością podchodzić do tego, co rośnie wokół nas, żeby się po prostu zatrzymać i to, co się pojawia, i intuicyjnie też zbierać. Teraz już jest tyle aplikacji, tyle książek, że naprawdę to nie jest problem wyczytać o danej roślinie, o ich właściwościach, ale też jeżeli ktoś ma zawsze jakiś problem i się boi, ja to rozumiem jak najbardziej, zwłaszcza jeżeli są osoby, które przyjmują leki, ponieważ też zioła wchodzą w interakcje z lekami, więc tu trzeba być uważnym. To zachęcam do po prostu skonsultowania z jakimś fitoterapeutą, zielarzem najlepiej, żeby po prostu sobie nie zrobić większej krzywdy, bo zioła mają moc, pojawiają się wokół nas z jakiegoś powodu, ale też z głową do nich trzeba i z wielkim szacunkiem i pokorą podchodzić.
1: Ale to też znaczy, że jeśli zobaczymy na przykład jakąś wioskę, jakąś miejscowość podopolską i rzeczywiście na tych łąkach rosną podobne właśnie rośliny, zioła, to znaczy, że ta cała populacja, no nie chcę tak mówić, ale to znaczy, że ci ludzie najprawdopodobniej chorują na podobne dolegliwości? I to też o tym świadczy ich tryb życia, ich tryb funkcjonowania, emocje, to wszystko się wiąże?
0: Wszystko, tak, no my jesteśmy ze sobą wszyscy połączeni. Choćbyśmy nie chcieli sąsiadem, jesteśmy połączeni.
1: Ojejku.
0: I lokalnie, regionalnie, jak najbardziej, więc to tylko jedna osoba będzie miała tego świadomość i będzie zbierać i stosować, albo będzie sobie robić kurację po prostu, bo to też nie chodzi o to. Nigdy nie używamy jednego zioła przez cały rok. Zioła, natura się zmienia, my też się zmieniamy i nasze potrzeby w ciągu roku są zmienne. Czego innego potrzebujemy na wiosnę, po zimie, więc inne rośliny wtedy kwitną i się pojawiają, a czego innego już pod koniec roku, szykując się na zimę, więc jakby tutaj trzeba być po prostu uważnym na naturę i mieć te chęci poznania jej i siebie przede wszystkim, ale tu wtedy trzeba się po prostu zatrzymać i poobserwować trochę siebie. No więc w tym dzisiejszym świecie to jest nie lada wyzwanie, wiem.
1: No tak, ale jak obserwować siebie świadomie, nie? Jeśli nie mamy żadnego pojęcia na ten temat.
0: Ja zawsze wszystkim teraz zwłaszcza polecam po prostu kąpiele leśne, czyli spacery do lasu. Jeżeli my damy sobie tylko taką przestrzeń, ale nawet jeżeli nie mamy lasu obok, nie mieszkamy gdzieś przy lesie czy przy parku, to naprawdę znaleźć sobie spokojne miejsce, żeby troszkę pobyć w tej ciszy, ponieważ my wiemy, co nam dolega. Mamy taką świetną intuicję, nasz głos wewnętrzny, że my wiemy, z czym jest, że tak powiem, praca do zrobienia, co nam dolega, co nas martwi, męczy i po prostu w tym kierunku pójść. Ale do tego jest potrzebna też cisza i takie, mówię, no uważne spojrzenie na siebie.
1: Drodzy Państwo, a zatem do naszego uważnego spojrzenia na siebie i do natury wrócimy. Zostańcie z Radiem Opole.

0: Dzisiaj w programie Co w trawie piszczy zerkamy na to, co wokół nas i zerkamy też z Martą Owsiak na rośliny, które są blisko nas, które mogą nam pomóc. Wspominałaś o tym, że kąpiele leśne mogą nam pomóc, że warto wsłuchać się w siebie, ale ja ostatnio tak słuchając różnych historii, też swoich, bardzo częstą taką przyczyną i takim powodem, który jest jakby dobry na wszystko, jest stres. A dolega ci coś, a to zestresowana, a to rzeczywiście tak jest?
1: Stres jest wszechobecny, to prawda. Już od małych dzieci po seniorów, bo z seniorami współpracuję też na co dzień, jest on widoczny i to jest w tych czasach, bym powiedziała, plaga.
0: Czyli rzeczywiście, to jest plaga. Mhm.
1: Tak, jest plaga i ja bym nie powiedziała, że stres jest jakby takim problemem dużym, bo on jest, był i będzie. Niezależnie od czasów, w których przyjdzie nam żyć, będzie ten stres. Tylko problemem jest to, że ludzie zapominają, jak sobie radzić z nim. I to jest to, bo mamy naprawdę większość rzeczy, które są, powiem kolokwialnie, na stres, mamy za darmo i dostępne od ręki. Tylko trzeba po prostu się zaangażować i znaleźć troszkę czasu. Ponieważ te kąpiele leśne, o których wspominałyśmy wcześniej, no to już Japonia była takim, że tak powiem, prekursorem tego hasła i kąpiel leśna, tej nazwy nawet, to powstało w 80-tych latach XX wieku. To nie jest coś, co się narodziło wczoraj. Lekarze w niektórych krajach, no w Japonii to już jest standard, a w Nowej Zelandii lekarze medycyny akademickiej przepisują kąpiele leśne, czyli wyjście do lasu swoim pacjentom, żeby zredukować właśnie ten stres, napięcie, ponieważ coraz, ja też to widzę w gabinecie, stany lękowe, stres, to jest coś, co po prostu, ja nawet nie co druga osoba, ale myślę, że większość z nas się boryka.
0: Ale myślisz, że technologia wszechobecna ma na to duży wpływ właśnie?
1: Zdecydowanie, ponieważ ona jest takim czynnikiem, który nas od tej natury zabiera.
0: Tak, odciąga.
1: Więc odciąga.
0: Na długie godziny.
1: Dokładnie, więc my wiemy, jakie są statystyki, ile spędzamy czasu przed komputerem, telewizorem, dzieci przed tabletami, telefonami. Jeżeli my spędzamy ten czas w taki sposób, to nie spędzamy go tak jak się, no ja jestem, urodziłam się w latach 80., więc w moich czasach dzieci ganiały po podwórkach od rana do wieczora. I mówię, że jeszcze wtedy jakby pamiętam te czasy takie, gdzie się naprawdę dużo przebywało na dworze, ale też te kontakty społeczne. To bardzo wszystko miało na nas wpływ i my sobie, widzę, też potrafimy lepiej poradzić z niektórymi rzeczami niż teraz te młodsze pokolenia. No ale jednak, jeżeli znajdziemy ten czas, żeby pójść na ten spacer do lasu, to ja gwarantuję wszystkim, jak się zaczną zmieniać, jak się zacznie zmieniać nasze życie, ponieważ my po takim spacerze wracamy. Jesteśmy uspokojeni bardzo. Nam się, to są już badania zrobione na ten temat, gdzie nam się uspokaja tętno. Jeżeli ktoś ma problem z sercem, a teraz nadciśnieniowców jest bardzo dużo, to jest wysyp ludzi, coraz młodsze osoby biorą tabletki na nadciśnienie, więc tutaj ten spacer do lasu, oprócz tego, że ma wpływ na nasze zdrowie takie psychiczne, to też i na typowe oczyszczenie układu oddechowego, bo też są na to badania. Drzewa wydzielają fitoncydy, to są substancje, których my nie widzimy, nie czujemy, ale on, wokół siebie, one na kilka metrów nawet, brzozy, sosny, to są te takie najbardziej pospolite drzewa.
0: I takie bardzo polskie.
1: Takie bardzo polskie, pospolite, gdzie naprawdę nie trzeba iść do lasu, tylko wystarczy naprawdę znaleźć zielony teren, czy to park, żeby poprzechadzać się gdzieś z pół godziny, jeżeli ktoś ma 10-15 minut, od tego zacząć, ale warto pójść, ale nie z telefonem w ręku, bo ja też to często spotykam, że ludzie chodzą na spacery do lasu, ale telefon czy słuchawki i tam się dzieje po prostu coś, co... Nie, mamy wszystko zostawić, odłączyć albo schować do torebki i iść.
0: I słuchać dźwięków natury?
1: Tak, ptaki, ten szum, dokładnie, bo to jest to, co nas koi. My nawet możemy się na początku z tego śmiać, ale zobaczymy, jak my wychodząc z lasu się będziemy czuć. I jak to później przełoży się na takie współżycie w domu, z dziećmi, naprawdę to jest w pracy później. To...
0: A taki spacer z dziećmi?
1: To jak najbardziej.
0: Tylko, że dzieci też inaczej obcują tak naprawdę z lasem. I tutaj mam zawsze taką, nie wiem, wątpliwość, bo z jednej strony mamy być uważni, zrelaksować się, ale kiedy idziemy z małym dzieckiem do lasu, ono zupełnie inaczej postrzega ten świat. Ja mam na przykład takie lęki, od razu ci powiem, małe dziecko, już tutaj babcia w tle, która mówi, oj, kleszcze, wszystkie zagrożenia.
1: Ale to kleszczami się wszyscy przejmują zawsze, a już na naszej trawie, przed blokiem, przed domem jest tyle kleszczy, że naprawdę wystarczy dobre zabezpieczenie w postaci też olejków naturalnych.
0: No właśnie, jaki olejek ty polecasz na przykład, taki naturalny?
1: Lawenda też odstrasza, ale wrotyczowy, goździkowy, cynamonowy, te są też świetne olejki, tylko wtedy trzeba uważać i najlepiej rozrobić je w jakimś hydrolacie, spsikać buty, całe ciało można też, w zależności też od dziecka, w zależności od wieku dziecka, ale jak najbardziej cytronella, tutaj takie cytrynowe.
0: Cytronella?
1: Tak, to też, więc
0: w ogóle
1: to odstrasza.
0: Nie wiem na ten temat,
1: to
0: tak?
1: Odstrasza, więc jak najbardziej są naturalne sposoby, ale ja też uważam, że jak przychodzimy, od razu ściągamy ubrania, bierzemy prysznic, więc są metody, które nie bać się wchodzić do lasu. Las nam krzywdy nie zrobi.
0: No właśnie, o tym ostatnio też rozmawiałam z takim panem z Miro z lasu. Taki ma po prostu pseudonim w internecie i on też bardzo zachęcał do tego, ale do naszej rozmowy wrócimy. Zostańcie z Radiem Opole.

0: Rozmawiamy o kąpielach leśnych, o tym, że natura jest piękna, warto z niej korzystać, nie trzeba się bać, bo przecież olejki naturalne i nie tylko mogą pomagać, na przykład w tym, że możemy odstraszać kleszcze. Ja ten temat tak dosyć zgłębiam, no bo chcę wyjść z dzieckiem, mam małe dziecko, więc jakby oczywiście też patrzę na to tak jakby wielopłaszczyznowo, ale słyszałam gdzieś też, Marta, o tym, że na przykład lawenda, którą sadzi się w ogrodzie, ona też odstrasza komary. To jest prawda?
1: Wszystko zależy od tego, bo lawend, odmian lawend jest bardzo dużo. Dokładnie. Więc nie każda ma tyle samo olejków eterycznych i składników. Więc tak.
0: No to jak znaleźć taką lawendę, która jest tą lawendą właściwą, która ma w sobie te oleje takie? Dobrze powiedziałam?
1: Olejki eteryczne. Olejki eteryczne. Jest... W ogóle lawenda też w zależności od tego, kiedy kwitnie i jak, gdzie jest, że tak powiem, jej stanowisko, to wtedy też tych olejków jest różna ilość. No ja destyluję rośliny praktycznie cały rok i inną ilość olejków eterycznych mam w styczniu, na przykład z sosny, inną wczoraj destylowałam akurat właśnie sosnę, więc całkiem inaczej też się destyluje w lipcu. No a na jesień też będzie inna ilość olejków, także to jest bardzo różnie. Ja myślę, że najlepiej trzeba po prostu pytać w sklepach, lawandula, no odmian jest bardzo dużo, to też w zależności od tego, jaką my chcemy mieć lawendę, bo są takie krótsze, są większe, to jest bardzo temat, że tak powiem, rzeka, bo my bardzo dużo ziół przejęliśmy, nam się też klimat zmienia, więc te zioła się super odnalazły w naszym kraju i bardzo dobrze, więc możemy z nich korzystać też i tutaj. Ja jestem zwolenniczką też różnorodności, żeby zawsze brać kilka odmian, kilka rodzajów i sobie sprawdzać u siebie, mieszać jak najbardziej i tutaj we własnym ogródku sprawdzać, co się najbardziej przyda.
0: Dbać o te rośliny w tym ogrodzie, drodzy Państwo. Już za chwilę wiadomości na antenie Radio Opole, ale do naszej rozmowy o przyrodzie wrócimy z pewnością. Zostańcie z Radiem Opole.

0: tym się mówiło. Powtórkowe pasmo Radia Opole.
1: W programie Co w trawie piszczy dzisiaj moim gościem jest pani Marta Owsiak, zielarka, fitoterapeutka, aromaterapeutka, która prowadzi na co dzień holistyczną przestrzeń zdrowia w Dobrzeniu Wielkim. Rozmawiamy o ziołolecznictwie, o roślinach, ale też ty na co dzień zajmujesz się, Marta, medycyną świętej Hildegardy. Wiem, że dzisiaj trochę tak podróżujemy, bo od natury do medycyny to wszystko jakby jest wymieszane, bo z natury trzeba korzystać. Co dzisiaj z tej medycyny świętej Hildegardy pozostało aktualne? O czym się mówi? Co wiąże się z naturą i na czym ty bazujesz?
2: A to dość świetne pytanie, ponieważ no, święta Hildegarda to średniowieczna mniszka, 1000 lat temu żyła.
1: Ojejku.
2: A do dziś korzystamy z jej wiedzy, jak ona pomagała, czym pomagała i to zwłaszcza wśród seniorów, ale nie tylko, bardzo cieszy się dużą popularnością, kiedy prowadzimy takie warsztaty, gdzie robimy właśnie miód z wszechłogi i gruszką.
1: No na czym to polega?
2: To jest taka receptura właśnie świętej Hildegardy, taki mus gruszkowo-wszechłogowy z ziołami odpowiednimi, bardzo dobry na żołądek, na oczyszczenie tutaj wątroby, jelit. I to się robi, można kupić, można też wykonać samemu, ponieważ tam są receptury na internecie już teraz naprawdę w wielu miejscach. Potrzebne są odpowiednie zioła, gruszka, miód. Łączy się to, miksuje, bo to jest taki musik po prostu.
1: A jak wyglądają takie warsztaty, jak ty je prowadzisz? Jak to wygląda organizacyjnie?
2: No teraz akurat bardzo często pieczemy ciasteczka świętej Hildegardy na koncentrację, pamięć.
1: Naprawdę?
2: Tak, bardzo są one popularne, ponieważ no kto nie lubi słodyczy?
1: Seniorzy przychodzą i robicie to razem.
2: Tak, seniorzy i nie tylko. No tym bardziej, że no pamięć, koncentracja, więc to jest coś, co też w tej grupie jest bardzo potrzebne, chociaż już coraz młodsi mają problem z tym.
1: To już dla mnie w tym wieku.
2: Więc na takich warsztatach między innymi robimy takie ciasteczka i to jest, też przepisy są w internecie, ale mąka orkiszowa, masło, jajka i goździk z gałką muszkatołową, cynamonem. To jest właśnie taki clue tego przepisu. Bardzo szybko się je robi, nie trzeba mieć żadnego miksera, wszystko w rękach i no, do tego się pije też kawę orkiszową.
1: Orkiszową?
2: Tak, oczywiście to nie smakuje tak standardowo, ale jest bardzo korzystnie, jeśli chodzi o zdrowie.
1: A dlaczego?
2: Bo orkisz jest ogólnie dla nas bardzo korzystny, więc tu mimo tego, że on posiada gluten, bo to nie jest zboże bezglutenowe, to jednak na jelita bardzo łagodząco działa i nie ma takiego wpływu jak ta pszenica, którą my mamy teraz, że tak powiem, genetycznie tak zmodyfikowaną, że to już nie jest ta pszenica, którą się kiedyś jadło. Te chlebki, bułki, no to nam tylko po prostu robi krzywdę w jelitach, a wiadomo, że jak krzywda jest w jelitach zrobiona, to też w całym organizmie się zaczyna niefajnie dziać. Więc tutaj ten orkisz jest taki, no takim, że tak powiem, świętą Hildegardę bardzo kojarzą wszyscy właśnie z orkiszem, więc u nas na warsztatach, które ja mam okazję często prowadzić, to jest, te ciasteczka się cieszą dużą popularnością, kawy pijemy, ale też właśnie ten miód wszechwłogowo-gruszkowy, więc to też albo robimy, albo dużo o tym mówimy. Zresztą przypraw książek o świętej Hildegardy jest bardzo dużo. Korzystajmy z tego dziedzictwa, bo to jest 1000 lat temu coś Hildegarda zainicjowała i to jest przede wszystkim, muszę też tu powiedzieć, o litoterapii, ponieważ święta Hildegarda to nie jest tylko, to nie są tylko zioła, tylko są też kamienie, gdzie też pomagała sobie kamieniami, czyli litoterapia i wspierała zdrowie swoich pacjentów kamieniami. Na przykład jaspis kładziony tutaj na mostek, na serce, uspokajał serce. Więc wszyscy, którzy mają problemy z arytmią, to tutaj kamień taki naturalny, jaspis, on jest taki koloru ceglanego, polecam serdecznie. Więc święta Hildegarda to jest też taki, że tak powiem, szeroki wachlarz. Nie tylko zioła, ale też kamienie.
1: A to jest też tak, że te warsztaty niosą też inne korzyści oprócz wiedzy, czy to spotkanie, ta wymiana doświadczeń, to jeszcze wzmacnia jakby działanie tych wszystkich produktów? To jest jakiś taki skutek uboczny takich warsztatów?
2: To jest też to, co ja zawsze mówię na początku warsztatów, że my jak robimy cokolwiek, i ja też zachęcam do tego, żeby to praktykować, tak jak rozmawiałyśmy wcześniej o uważności, tak żebyśmy na co dzień też pracowali z intencją. I też my właśnie na tych warsztatach też mamy zazwyczaj intencję, albo wspólną, albo każdy swoją, i już w trakcie wykonywania czy mieszanek ziołowych, czy tych ciastek, czy różnych innych rzeczy, robimy to przede wszystkim z intencją, bo no, nasze myśli mają też moc, nasze słowa mają moc, nasze czyny mają moc, więc jeżeli my o czymś mówimy i też na warsztatach i nie tylko, pomyślimy pozytywnie i jeszcze wykonamy coś z takim dużym ładunkiem emocjonalnym, pozytywnym, no to jak to ma nam nie pomóc?
1: Więc... Jeszcze z taką miłością. Oj, wędrujemy dzisiaj po takich strefach. Drodzy słuchacze, do naszej rozmowy wrócimy. Zostańcie z Radiem Opole.

0: Wędrujemy dzisiaj po takich strefach, które ja lubię zgłębiać, ale wiedza, różne doświadczenia, zwłaszcza związane z naturą, wydaje mi się, że są ciekawe, interesujące z czasem, kiedy poszukujemy właśnie różnych rozwiązań. Jeśli chodzi o zdrowie, zdrowie jest w ogóle najbardziej motywujące, nie? Ono jest najważniejsze. Potem z wiekiem coraz bardziej zaczynamy się zastanawiać nad różnymi tematami i ja tak widzę po sobie. I potem się okazuje, że nagle zaczynamy wracać do korzeni, babka mówiła i gdzieś te mądrości, nawet na przykład mojej babci, akurat w moim przypadku Ołmy, gdzieś zaczynam kojarzyć te fakty, że przecież ona zbierała. Ostatnio też w programie mówiłam, że mój tato już jest na emeryturze i zaczyna chodzić z koszem pełnym pokrzywy. I ja mówię, tato, po co ci ta pokrzywa? A on tam już miał swój plan, bo jego babcia też zbierała. Więc jednak niby jesteśmy tacy już nowocześni, ale dzisiaj we współczesnych czasach musimy coraz bardziej, ostatnio też o tym w programie mówiłam, być niezależni, ale z drugiej strony żyć w grupie, w tych kręgach, które się wzajemnie wspierają. Ty, zajmując się tym ziołolecznictwem, co na przykład polecałabyś? Jakie zioła z takiego naszego terenu, jak obserwujesz na przykład też opinie ludzi, które zioła, które rytuały tobie się sprawdzają, które są blisko nas, z których możemy korzystać i o których warto pamiętać?
1: Jak wspomniałaś o twoim tacie, i pokrzywie, pozdrawiamy tatę.
0: To już wiesz, na co choruje.
1: Znaczy, pokrzywa jest taka też wszechstronna, że tu można by było strzelać, ale ja...
0: On to zbiera, bo babcia zbierała, jego mama i mu się tak chyba przypomina.
1: No, bo to jest to właśnie to takie tradycyjne zbieractwo, że nie wiemy, po co to robimy, ale robimy, bo nasze, że tak powiem, przodkowie nasi tak robili. Tak. No, ale bardzo dobrze, bo to my mamy we krwi. I ja się cieszę, że ludzie do tego wracają. I zrobiły znowu modne. Ja się bardzo cieszę, nie mam nic przeciwko temu i się cieszę, jeżeli coraz więcej osób się tym zaczyna zajmować, bo to o to chodzi. Żebyśmy wrócili do tego, czym się zajmowały nasze prababki, ponieważ wtedy nie było takiego dostępu do informacji. Ludzie coś robili z pokolenia na pokolenie, ale dlaczego? Ponieważ to wynikało przede wszystkim z czego? Z obserwacji. My teraz mamy troszkę problem z tą obserwacją, bo my jesteśmy tak przebodźcowani na co dzień, że my nie widzimy, co nam służy, co nam nie służy. Po prostu a one wtedy, te nasze babcie, wiedziały, że jak tutaj masz ranę, babkę lancetowatą, robiło się plasterek z babki lancetowatej. Tutaj problemy z krwią, czy dla kobiet pokrzywa też, która też wzmacniała tą krew. Czy po zimie, właśnie ta pokrzywa, o której wcześniej wspominałaś. I ja polecam przede wszystkim spojrzeć właśnie na tą pokrzywę, którą zazwyczaj wszyscy walczą, bo ona jest bardzo długo przez rok. I to jest takie pospolite
0: ziółko. Jest jej dużo.
1: Jest jej dużo, jest na wyciągnięcie ręki. Pospolite ziółko polskie bardzo.
0: A co możemy z pokrzywą robić? W czym nam ona może pomóc i jak możemy wykorzystać? Robić też olejki możemy?
1: Ja z pokrzywę akurat destylowałam, więc hydrolat robiłam. Olejku wtedy roślina miała mało, a nie udało mi się pozyskać fajnej ilości, ale hydrolat jak najbardziej, ale pokrzywa przede wszystkim działa oczyszczająco, więc to oczyszczenie na krew i limfę, którą my potrzebujemy po zimie, to jest zioło numer jeden, więc dodajemy do sałatek rosołów na kanapkach, jeżeli jest taka malutka.
0: Normalnie do jedzenia.
1: Dokładnie, możemy ją sparzyć, suszyć, pić. Później w ciągu...
0: Ale sparzyć najpierw, nie? Żeby też ją oczyścić?
1: Ja powiem tak, jeżeli ta pierwsza tak wychodzi, to ją tak na surowo też jem, więc...
0: Naprawdę?
1: Tak. Więc spokojnie, ale...
0: Spokojnie, ja w tym programie już słyszałam takie historie, więc coraz bardziej się przekonuję.
1: Ale jeżeli ktoś się boi, to jak najbardziej wysuszyć i pić. Robić tak zwane napary i pić jak najbardziej, ponieważ to nie tylko oczyści limfę, ale też krew. Wzmacnia przede wszystkim organizm. Ale pokrzywa już później, jak zaczyna kwitnąć i pojawiają się tam takie orzeszki, to się mówi na to. To jest też bomba witaminowa. One to już są tak przy jesieni bardziej, po lecie. To jest dopiero takie wzmacnianie organizmu, także on cały rok i te kolejne fazy wzrostu pokrzywy, to nie jest tylko ta pierwsza wiosenna, więc zbieramy pokrzywę po prostu tyle, ile ją widzimy i za każdym razem, w każdym czasie, o każdym czasie i przerabiamy. Jeśli oczywiście nie pijemy jej cały czas, bo to też trzeba powiedzieć, że trzeba zrobić przerwy w takiej kuracji typowo ziołowej, ale zbieramy, suszymy i niech ona będzie, tak jak kiedyś u naszych babci zawsze były zioła, babka lancetowata pokrzywa, krzywa, wszystko inne, dziurawiec, robiły maści, maceraty, oleje. Dziurawiec ma szerokie zastosowanie wspomagające przy leczeniu też depresji. To już są na to badania. Ona nie wyleczy depresji. Tutaj chcę oczywiście o tym wspomnieć, ale wspiera w trakcie leczenia. Więc naprawdę...
0: Bo jakie ma właściwości?
1: No to w zależności od tego, czy my go zalejemy alkoholem, olejem, czy zrobimy herbatkę. Rośliny są tak cudowne, że jak je potraktujemy, tak będą wpływać na nas. Jeżeli wypijemy herbatkę, czyli zrobimy taki zwykły napar, zalejemy wodą, no to oczyści nam fajnie drogi żółciowe, nam wzmocni żołądek, jelita, tutaj ten układ trawienny. Jeżeli zalejemy alkoholem i zrobimy nalewkę i w mikrodawkach będziemy kurację robić, no to jest właśnie wtedy działanie takie na lęki, stany depresyjne w tą stronę. A macerat olejowy, czy jak zalejemy olejem i wtedy ona cudownie się zmieni na kolor czerwony, ma wtedy taki macerat, to często stosowany jest na bóle mięśniowe, stany zapalne właśnie, więc jak najbardziej wtedy do takiego przykładania, do robienia różnych takich, że tak powiem, nawet jak ktoś ma problemy po prostu ze stawami.
0: Drodzy Państwo, ja powinnam robić notatki, ale nie będę robić notatek, bo oczywiście będę mogła odsłuchać sobie rozmowę z Martą Owsiak, która zajmuje się ziołolecznictwem, chociaż dzisiaj to coraz bardziej niebezpieczne słowo, więc nie będę go używać, ale takim wspieraniem się ziołami, bo do tego tak podchodzimy bardzo świadomie, bo medycyna to medycyna, wiadomo, ale warto też, żeby korzystać z dobrodziejstwa, które jest wokół nas. Zostańcie z Radiem Opole do naszej przyrodniczej, naturalnej rozmowy wrócimy.

0: Dzisiaj w naszym studiu Marta Owsiak, zielarka, fitoterapeutka, aromaterapeutka, która prowadzi na co dzień holistyczną przestrzeń zdrowia w Dobrzeniu Wielkim, to tak pięknie się nazywa. I teraz wrócimy do tej takiej aromaterapii. Mi to osobiście się kojarzy po prostu z pięknymi zapachami i takim spa. Czy rzeczywiście tak jest? Czy te zapachy, którymi my się otaczamy, które są związane z naturą, one mają wpływ na nasze zdrowie, na nasze samopoczucie, na taką aurę wokół? Bo, drodzy słuchacze, u mnie dzisiaj w studiu tak pachnie i raz czuję taki zapach, raz taki, a pani Marta opowiada, ja już czuję się od razu lepiej, już jakby mnie sama mgiełka miała po prostu uzdrowić. Czy rzeczywiście te aromaty, te zapachy mają wpływ na nasz nastrój, idąc dalej potem na nasze zdrowie? Czy ja to tak zbyt romantycznie do tego podchodzę?
1: Nie, jak najbardziej aromaterapia jest bardzo fajną też dziedziną wspierającą nas.
0: Wspierającą, to jest ważne,
1: tak,
0: nie?
1: Tak, dokładnie. Wspieramy się różnymi sposobami, naturalnymi, między innymi właśnie olejkami eterycznymi. No, kto z nas nie pamięta cudownych zapachów z dzieciństwa? Nawet jak przechodzimy koło piekarni, gdzie są świeżo po prostu upieczone bułeczki, już nam się, już tak, nam ślinka cieknie i robi się fantastycznie, więc to my jesteśmy z zapachem związani od małego i zapach na nas też wpływa. Zresztą fizjologicznie to też zapach nam dużo mówi, ponieważ my się pocimy, też wytwarzamy swój zapach. Jak to było, zwierzęta też wytwarzają. No my mamy, nasz pot też o nas dużo mówi, ponieważ my się często pocimy w sytuacji stresującej. To jest fizjologiczne wytłumaczenie tego, że po prostu czujemy jakieś zagrożenie i nasz organizm, nawet często to jest niekontrolowane, wytwarza zapach, żeby odstraszyć jakiegoś przeciwnika, tak jak kiedyś było. Dlatego ten pot czasem w takiej sytuacji stresującej nam ma po prostu pomóc sobie ze stresem, bo tak organizm nasz reaguje. Ale wracając do wspierania zdrowia olejkami i hydrolatami, bo ja się też nad tym na co dzień zajmuję, ja widzę bardzo dużą potrzebę i ludzie jak nie wiedzą, jak korzystać z olejków, bo to jednak no są właśnie naturalne, stuprocentowe ekstrakty. Z tym trzeba bardzo ostrożnie, bo można sobie zrobić też krzywdę. Wiem, że kiedyś była moda na połykanie czy jedzenie, spożywanie olejku oregano. To są naprawdę silne produkty, których ja od razu nie polecam stosować doustnie, ponieważ można sobie zrobić krzywdę. Oregano to jest tak silny antybiotyk, naturalny, bo naturalny,
0: czytałam,
1: ale silny.
0: Odgrzybianie zaczęło mi się wyświetlać właśnie jakieś takie, jak teraz po tej rozmowie mój telefon nie ma zablokowanej tej funkcji, to zaraz mi się wyświetlają różne reklamy. Mm-hmm. To tak działa, nie? I to tam już połknie organo, odgrzybisz się, tak?
1: Tak.
0: Gdzieś mi, tak? Dobrze to...
1: Tak, ale to trzeba też z głową i nie wykonywać wszystkiego, co się przeczyta, zwłaszcza na internecie, ponieważ można sobie zrobić dużą krzywdę. Oregano jest silnym antybiotykiem i to, że jest naturalnym, to nie znaczy, że nam nie zrobi krzywdy, ponieważ musimy go traktować tak, jak antybiotyk kupiony w aptece. Musimy wzmacniać wtedy, w czasie, kiedy już i tak ktoś przyjmuje według tam zaleceń kogokolwiek albo na własną rękę, nie daj Boże, ale to proponuje i wspierać jelita tak czy inaczej dodatkowo probiotykami, ponieważ, a najlepiej tego w ogóle nie robić, ponieważ naprawdę to trzeba mieć już dużą wiedzę i przygotowanie i nie każdy może sobie na taką kurację pozwolić. Ale hydrolaty to jest całkiem inna historia, ponieważ tym sobie krzywdy nie zrobimy, mimo że to oficjalnie jest wyrób kosmetyczny i możemy stosować jako mgiełkę i poprawi się nam stan naszej skóry, to jednak zawarte w nim cząsteczki, mikroolejki eteryczne, które wpływają na nasz układ nerwowy, koją go, na przykład róża damasceńska. O. Będziesz mogła sobie sprawdzić. Święta Hildegarda, właśnie wspomniana wcześniej, 1000 lat temu, stosowała zapachy z róży damasceńskiej, ponieważ sama i w wielu książkach można przeczytać o tym, jak wspominała, że koi układ nerwowy. Więc na ten lęk, stres dzisiejszego świata róża damasceńska, zresztą kto był u mnie na warsztatach, to wie, że ja o tej róży dużo mówię. To nie jest taka, to nie jest hydrolat pozyskany z tej naszej takiej polskiej róży czy pomarszczonej, zależy jaka odmiana, tylko damasceńska, ta, która rośnie w Bułgarii, czy aha, w tych takich, tak. Ona ma najwięcej tych olejków eterycznych, takich, które wpływają na nasz układ nerwowy. Także jest bardzo dużo badań, które pokazują nam to, jak zapachy działają na nasze funkcjonowanie psychiczne i fizyczne. Za granicą, jak uczyłam się aromaterapii i zielarstwa w Instytucie Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych w Warszawie, mieliśmy profesorów, którzy na wykładach nam przekazywali taką wiedzę, że za granicą, zwłaszcza Japonia, tamte tereny, to aromaterapię stosuje się w DPS-ach, w domach właśnie spokojnej starości, ponieważ olejki eteryczne, na przykład lawendowe, rozprzestrzeniały, były badania robione, gdzie się rozpylało olejek lawendowy, takie mgiełki, i podopieczni sobie funkcjonowali w tych zapachach. To wiadomo, że to nie były, nie, oni nie byli narażeni cały czas na ten zapach, bo też nasze tutaj zmysły też się męczą po jakimś czasie. My pewnych zapachów już nie czujemy za jakiś czas, to też możemy, tak, prawda, zaobserwować. Ale co zaobserwowali? Że był zmniejszony ból wśród podopiecznych po olejku lawendowym albo po olejkach cytrusowych, po zapachach cytrusowych, zmniejszona podatność ludzi na jakieś upadki, ponieważ nasz mózg inaczej funkcjonuje. Na przykład hydrolat rozmarynowy, ja często w aucie wożę hydrolat rozmarynowy, który super działa na naszą koncentrację. Więc wystarczy się spsikać w samochodzie, jak mamy dłuższą trasę do przejechania, nie od razu kawa. Rozmaryn, tak, na koncentrację. Więc jakby są na to badania. Ja też, ponieważ jestem wolontariuszką w hospicjach, to też stosuję hydrolaty w takich miejscach, gdzie jak pacjenci mają ochotę, a oni są bardzo otwarci na zapachy, ponieważ takie róże, róża damasceńska bardzo się kojarzy z tymi takimi perfumami, których seniorzy lata temu tak, mieli. Więc to jest, czy te ogrody mam, babć, więc tak, oni po prostu, zapach sprawia, że my się przenosimy w miejsce, którym było nam dobrze. Znaczy ja używam akurat takich kwiatowych, fajnych cytrusów. Cytrusy są bardzo też takie pozytywne, jeśli chodzi o zapachy. Więc to bardzo dobrze wpływa na ludzi, na pacjentów, ponieważ ja to też na co dzień widzę.
0: Drodzy Państwo, a zatem korzystajmy z takich zapachów naturalnych. Za chwilę podsumujemy naszą rozmowę, ale to za moment. Zostańcie z Radiem Opole.

0: programie Co w trawie piszczy. Dzisiaj rozmawiamy o bardzo różnych tematach, o tym, że zapachy, które są wokół nas, mogą nas wprawić w odpowiednią atmosferę, aurę. Co za tym idzie, to wszystko działa na chemię naszego organizmu, tak naprawdę to jest biologia, to wszystko ma znaczenie, każdy szczegół, gdzie tak naprawdę przebywamy, w jakiej aurze. No, rozmawiałyśmy też o kąpielach leśnych. Pani Marta Owsiak dzisiaj w studiu Radia Opole. Marta, mogłybyśmy jakoś podsumować dzisiejsze nasze spotkanie?
1: Często o tym mówię na warsztatach, ponieważ no ta moja holistyczna przestrzeń zdrowia, którą wspominałaś, prowadzę, to jakby o tym też mówi. Bo to chodzi o to, żebyśmy siebie zauważyli w tym pędzie. I zatrzymajmy się, bądźmy uważni. Ja wiem, że wokół nas się dzieją huragany, na które często nie mamy wpływu. One się będą dziać, ale natura to jest coś, co w dzisiejszych czasach uważam jest nam niezbędne do tego, żebyśmy mogli funkcjonować, jeszcze o zdrowych zmysłach, że tak się kolokwialnie wyrażę, ale żebyśmy mogli znaleźć ukojenie. Więc ja zachęcam wszystkich do tego, aby no w Japonii już nawet dla osoby, które nie mają czasu wyjść do lasu, na tą właśnie kąpiel leśną, to jest shirin-yoku, tak się nazywa po japońsku, to Japończycy sobie stworzyli właśnie taką metodę, że używają olejków w biurach albo hydrolatów i psikają, to czyli te drzewa sosnowe, czy cytrusowe, czy mieszanki różnych olejków. Wystarczy usiąść na kilka minut, czy nawet sekund, tyle ile człowiek ma, zamknąć oczy, wyrównać oddech, popsikać się takim hydrolatem, na przykład sosnowym czy różanym, i te kilka sekund później przerodzi się w 2 minutki. Ja myślę, że szef na pewno też będzie zadowolony, jeżeli pracownik wróci do swojego stanowiska taki naprawdę z odświeżonym umysłem, głową czy ciałem, bo to jak my traktujemy naszą głowę ma wpływ też na później ciało. To jest kaskada, to jest domino, więc jeżeli my zadbamy najpierw o naszą głowę, a natura nam dała darmowe narzędzia do tego, tylko wystarczy nasza chęć i kilka sekund na początku, żebyśmy w uważności posiedzieli sam ze sobą, czy sama ze sobą, a później już wszystko do nas inne przyjdzie. Także dajmy sobie czas, idźmy na randkę do lasu, ze sobą, jeżeli są dzieci, to dla dobra dzieci czasem też z dziećmi warto, ale przede wszystkim skupmy się na sobie, ponieważ my tak pędzimy w tym czasie, czasach, że tak, ale dużo rzeczy już robiliśmy dla innych, czy robimy, ale tak jak w samolocie. Pierwsza maseczka zawsze zakładamy sobie, tak? Jeżeli cokolwiek się wydarzy. Więc zacznijmy, ja na to mówię zdrowy egoizm. Więc żeby nam się żyło dobrze w naszych rodzinach, w społecznościach, zadbajmy o siebie. Jak każdy zadba o siebie, to poleci jak efekt domina. Więc później będziemy mieć też siłę, żeby dbać o innych, a natura nam tylko czeka, aż wyciągniemy rękę, bo jest nam zawsze pomocna. Także zachęcam.
0: Ja też zachęcam. Dzisiaj moim gościem była pani Marta Owsiak, która na co dzień prowadzi swoją holistyczną przestrzeń zdrowia. Marta, bardzo ci dziękuję. To było dla mnie naprawdę takie piękne spotkanie.
1: Dziękuję bardzo.

naszym programie Co w trawie piszczy, to już wszystko. Ja Państwu pięknie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że ta rozmowa z panią Martą Owsiak, zielarką i fizjoterapeutką, a także aromaterapeutką, była dla Was także inspirująca. Wszystkiego dobrego. Sprzed mikrofonu kłania się Żaneta Plotnik-Krumpiec. Dobrego dnia i do usłyszenia.

0: To jest pasmo powtórkowe Radia Opole. Posłuchaj jeszcze raz tego, co było w dzień w Radiu Opole.
1: Dzień dobry, kłania się Państwu Joanna Matlak. To jest program Sami Rządzą. Wprowadzenie bonu senioralnego w gminach, powrót Funduszu Dróg Samorządowych czy współpraca z organizacjami samorządowymi. O tym wszystkim już za chwilkę będziemy rozmawiać w programie z wójt Dąbrowy Katarzyną Gołębiowską-Jarek. Zapytamy, jakie działania podejmują gminy w obliczu starzejącego się społeczeństwa i czy to nowe świadczenie, czyli bon senioralny, będzie dobrym uzupełnieniem dotychczasowej oferty dla najstarszych mieszkańców. Porozmawiamy też o temacie, który tak naprawdę nigdy się nie kończy, czyli o budowach i remontach dróg. Zapytamy, czy w ostatnich latach przybyło, czy ubyło możliwości ich sfinansowania.
0: Sami Rządzą, czyli Forum Samorządowe Radia Opole.
1: I tak jak zapowiadałam, naszym gościem jest pani Katarzyna Gołębiowska-Jarek, wójt Dąbrowy. Witam serdecznie pani wójt.
2: Dzień dobry, witam serdecznie słuchacze oraz panią redaktor.
1: I temat bonu senioralnego, myślę, że to jest coś, na co wielu z nas czekało i co będzie nas dotyczyło wszystkich tak naprawdę. Jest podpis prezydenta pod ustawą o osobach starszych i koordynacji opieki długoterminowej. No i to jest taka droga, to jest coś, co umożliwi otwarcie tej drogi, aby ten bon senioralny uruchomić. Być może jeszcze w tym roku gminy mają tutaj odegrać znaczącą rolę, prawda?
2: Tak, to przede wszystkim samorządy gminy mają zająć się całą operacją, że tak powiem, bo to będzie operacja dość skomplikowana, bo przecież wydelegowanie środków dla gmin na takie działania to polega na tym, że nie sam bezpośrednio senior otrzymuje te środki finansowe do własnej kieszeni czy na własne konto, ale gmina będzie tym operatorem. Będąc takim operatorem musi nie tylko taki wniosek od tego seniora otrzymać, ale też zbadać całą jego sytuację. Od sytuacji dochodowej, czyli tych warunków takich mieszkaniowych, poprzez wywiad, poprzez określenie też zakresu potrzeb, bo przecież taki senior musi dokładnie jakby doprecyzować, jakich potrzeb on ma tutaj na myśli, ale też przede wszystkim w całym tym działaniu jakby nie kończy się to na tym, tylko jeszcze trzeba będzie skupić tutaj uwagę na dokładnym scharakteryzowaniu to i znalezieniu odpowiedniej osoby, też opieki dla tej osoby, po czym oczywiście rozliczenie całego procesu, no i kontrola, czyli monitoring właściwie tych świadczonych usług. Dlatego na pewno jest to dość skomplikowane. Środki finansowe, które zostały dzisiaj jakby określone od września, to jest 2150 na jednego seniora, na jedną osobę. Ale też jakby na tym, że prezydent podpisał i bardzo się cieszymy, bo to się około 2 lat gdzieś jednak te tematy ciągły, no prezydent podpisał, na tym się nie kończy, zaraz rozpoczynamy ten drugi etap i już dzisiaj wiemy, że te środki trafią

0: pierwszym rzędzie do gmin, które takich usług publicznych nie mają. Mhm. Z takiej diagnozy wstępnej wynika, że jest to około 320 gmin w Polsce. Gmina Dąbrowa jest jednak, można powiedzieć, prekursorem takich usług już wiele lat temu. Nie ukrywam, na własnym skórze, na własnej rodzinie gdzieś doznałam takiego momentu, że poszukiwałam takich usług na rynku. Ściągnęłam tutaj jakąś fundację, która dla mojej mamy po wypadku takie usługi świadczyła w drodze takich usług asystenckich. I wtedy to właściwie na jednej z narad zaraziłam kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, która też jest osobą taką bardzo właściwą na swoim miejscu i bardzo wrażliwą i wyczuloną na potrzeby ludzkie. Postaraliśmy się o pierwsze środki w AON-ie, więc nasza gmina nie tylko realizuje AON, ale też realizuje inne projekty. I mamy na przykład innowacyjny samorząd, wygrane środki finansowe. Tam jest 150 tysięcy też na funkcjonowanie takich usług opiekuńczych i jakby przeszkoleniu asystentek, podniesieniu ich kompetencji i przyporządkowaniu.
1: No bo to też muszą być odpowiednie osoby z odpowiednim podejściem, wykształceniem, kompetencjami właśnie.
0: Przy porządkowaniu do tych osób, ale też jeszcze mamy jeden program, który realizujemy, program Nie Sami Dzielni, w którym nie tylko mamy tą opiekę właśnie asystencką i przyporządkowanie też właśnie takich osób, które takimi starszymi osobami się zajmują, ale zakupujemy, jesteśmy na tym etapie teraz procedury przetargowej, busa przystosowanego do tego typu usług z podnośnikiem akumulatorowym. Jest to też usługa, która ruszy w naszej gminie od 1 września. Door to door będziemy świadczyć usługi dla naszych mieszkańców.
1: Czy bon senioralny mógłby dobrze uzupełnić to, co właściwie już jest w Dąbrowie?
0: To by świetnie się komponowało, jedynie, bo obawiam się, że właśnie te pieniądze nie trafią do takich gmin jak my, które sobie do tej pory świetnie radziły.
1: Tak, właściwie tak, to w pierwszej kolejności
0: takie są moje
1: obawy. Które jeszcze takich usług nie mają.
0: Tak, i ten bon senioralny właśnie jest po to, żeby pomóc tym starszym osobom w ich codziennym funkcjonowaniu, życiu. A przede wszystkim też chciałabym powiedzieć o tym, że on ma na celu podtrzymać jak najdłużej tych seniorów w tych warunkach domowych, w takich zdrowych warunkach, gdzie jest jeszcze rodzina, która niekoniecznie taki na co dzień może w pełni obsługiwać ich, dowozić na rehabilitację, do lekarzy, do specjalistów, ale też, żeby jak najmniej powodować, że ci ludzie znajdują się w takich długoterminowych ośrodkach. Chciałam tu powiedzieć o tych domach opieki społecznej, bo te DPS-y są dzisiaj bardzo kosztowne dla gmin i to idzie z portfela naszych mieszkańców, czyli właściwie tam nie dostajemy złotówki z zewnątrz, ani ze środków rządowych, ani ze środków od rodzin, bo przede wszystkim bardzo często zdarza się, że nie ma możliwości ściągnięcia tych finansów i współpartycypowania rodziny. W związku z tym na przykład 1 400 000 złotych w gminie Dąbrowa dzisiaj wydajemy na takie usługi dla naszych mieszkańców i jest to bardzo duża kwota. Chcielibyśmy ją zmniejszyć, ale się po prostu nie da. 27 osób mamy objęte taką opieką i uwaga, koszty takiej opieki bardzo rosną. 2-3 lata temu płaciliśmy około 5 tysięcy za jedną osobę w takim, uwaga, miesięcznie na jedną osobę. Teraz jest to koszt 8 tysięcy złotych. 8 tysięcy na jedną osobę utrzymanie w takim domu pomocy społecznej.
1: A perspektywy demograficzne mówią to, co mówią, więc takich osób starszych będzie coraz więcej. Już w tej chwili 1/4 naszego społeczeństwa to są osoby po 60 roku życia, więc musimy sobie zdawać sprawę ze skali tych potrzeb, jakie są teraz i jakie będą za parę lat.
0: No, prognozy są takie, że za 20 lat właściwie około 40% społeczeństwa polskiego to będzie społeczeństwo starzejące się po 60 roku życia. Stąd.
1: Tak dążę do tego, że w interesie nas wszystkich jest to, o czym pani mówiła, czyli żeby tych seniorów jak najdłużej, żeby oni byli w domu, żeby byli jak najdłużej aktywni.
0: Żeby byli aktywni, żeby byli przede wszystkim objęci właśnie taką opieką w tych swoich potrzebach, która wydaje się dzisiaj czasami prozaiczna, naprawdę czasami zwykła. Ja też podam przykład, może taki z życia wzięty kilka lat temu, może z 5 lat temu, kiedy Ośrodek Pomocy Społecznej zmobilizowaliśmy wspólnie się z dziewczynami, żeby porozwozić naszym seniorom jakieś drobne paczuszki na święta, żeby im wręczyć, żeby im było miło, kiedy otworzą drzwi, że

0: że gmina Ośrodek Pomocy Społecznej o nich pamięta, to, drodzy Państwo, zdarzyło się coś takiego, że z zaskoczenia dostałam bardzo dużo miłych telefonów, z czego jedna pani na przykład zadzwoniła i powiedziała: ja, proszę Panią, sobie świetnie radzę. Ja mam lat 70, chyba 8 wtedy. Ja sobie radzę, ja potrafię, nawet sobie węgiel z piwnicy przyniosę, ale nie wejdę na stołek i nie umyję sobie okien. Więc ja bardzo proszę Panią Wójt o znalezienie mi takiej formy pomocy. Kiedy jedna z moich znajomych podjechała umyć te okna, nie wzięła żadnych środków finansowych za to, pani była zachwycona, ale ja sobie zdałam sprawę, że właśnie czasami taka pomoc jest bardzo potrzebna i to jest 40 minut pracy, a okazuje się, że pani jest przeszczęśliwa, z tym, że też wiemy, że takich potrzeb jest zdecydowanie więcej w naszym społeczeństwie. Wśród naszych mieszkańców jest bardzo dużo samotnych osób. Rodziny żyją za granicą, rodziny są w innych dużych miastach. Bardzo często mają małe dzieci, które też muszą, że tak powiem, na dodatkowe zajęcia dowieść, na rehabilitację. Często też się kończy to, że dostęp do tej rodziny jest raz w miesiącu, dwa razy w miesiącu przyjeżdżają do tej mamy czy taty i czasami może się okazać, że tą osobą najbardziej najbliską i pomocną jest sąsiadka, ktoś naprzeciwko.
1: Albo ten opiekun.
0: Ten opiekun. I właśnie okazuje się, że tym opiekunem może zostać ten sąsiad, sąsiadka właśnie, czyli nie tylko być tym, właśnie taką osobą pro bono, tylko dzięki temu spełniać się, mieć dodatkowe środki, dodatkowe wynagrodzenie za to, podnieść swoje kwalifikacje, co daje takiej kobiecie, mężczyźnie, bo to może być nawet mężczyzna, dodaje im takiego pola do spełnienia, do jeszcze w wieku na przykład 50-60 lat, on niekoniecznie czuje się jeszcze wykluczony, może robić wiele, a jeszcze jeżeli idzie za tym wynagrodzenia, podniesienie swoich kwalifikacji, troszeczkę sprawności właśnie takiej nawet dodatkowej.
1: Może pomóc nie tylko tej osobie, ale też kolejnej, jeżeli już będzie miał takie doświadczenie. Tak. A pani wójt, proszę powiedzieć, czy może być problemem albo wyzwaniem dla gminy to, aby dobrze zdiagnozować właśnie, ile jest takich seniorów potrzebujących pomocy, jakiej tej pomocy potrzebują, bo być może w mniejszej społeczności wszyscy się znają, mniej więcej wiemy, no ale w większych miastach? Chyba sztab ludzi jakiś musiałby się tym zająć.
0: To jest bardzo trudna praca. Taka diagnoza, ona nie powstaje ad hoc. To jest praca tak naprawdę w naszym przypadku akurat gminy wiejskiej. Już od kilku lat nad tym pracowaliśmy i przede wszystkim wchodziliśmy z takimi usługami bardzo powoli, małymi krokami. Na początku, pamiętam, to były 3 opiekunki, może jakieś tam 4 czy 5 osób. Ale to wszystko narasta. I dzisiaj w takim dużym mieście taka diagnoza nie tylko musiałaby tak naprawdę opierać się na wielu wywiadach, ale też na takiej dużej pracy wśród rodzin z już jakimiś orzeczeniami niepełnosprawności, bo myśmy też od tego zaczynali. Okazywało się też w terenie, że wiele osób zasługuje na to orzeczenie o niepełnosprawności, a niekoniecznie się o nie stara, żeby nawet brak świadomości, nie wiedząc, jaką drogą pójść, okazało się, że opieka naszych pań z Ośrodka Pomocy Społecznej pomagała im wypełnić wnioski, sformalizować i jakby dokonać tej procedury tak, żeby one mogły w kolejnych latach o taką opiekę asystencką się starać. Dlatego uważam, że jest to na pewno proces długotrwały. Na pewno jest to proces skomplikowany i proces oparty właściwie, szczególnie w dużych miastach, chyba już na jakichś konkretnych programach. Dzisiaj mamy tak skomputeryzowany, scyfryzowany świat, że na pewno to ułatwia życie. O ile ja znam dzisiaj moich sąsiadów i każdego po nazwisku niemalże i wiem, z której miejscowości są, to w małych gminach jest to szybciej do ogarnięcia. Ale też nie jest to do zbudowania, także dzisiaj wiemy, że ustawa wchodzi, prezydent podpisał i to od września ruszy. Na pewno się tak nie wydarzy, a wiemy, że ten bon i to świadczenie, te usługi mają trafić w pierwszej kolejności do gmin, które takich usług nie mają.
1: Czyli tam właściwie ten cały system trzeba by zbudować od nowa.
0: Tak. Zdecydowanie, zdecydowanie. Ja bardzo dużo nacisku robię też na wszystkie w sumie moje działy, na analitykę i na statystyki. Dzięki tym statystykom wiem, jak wygląda w ogóle skala dzisiaj i narodzin, i skala umieralności w gminie, bo to wszystko się też zmienia. Także prognozy nie są ciekawe, szczególnie w gminach wiejskich, bo umówmy się, musimy też jakby zdawać sobie sprawę, że ośrodki miejskie, takie obszary funkcjonalne przyciągają młodych ludzi. Mhm. To są studenci, to później zakładają się rodziny, to tam jest to życie takie bardziej dla młodszych. W ośrodkach wiejskich zostają przeważnie osoby samotne i pozostawione często, tak jak mówię, z grupą niepełnosprawności, co niejednokrotnie też się zdarza, że są to grupy nawet takie sprzężone, czyli to są grupy w kilku chorobach już określone na poziomie na przykład pierwszej grupy. I te osoby w ośrodkach wiejskich mają nawet trudność dostać się do sklepu. Przecież my w gminie Dąbrowa na 14 miejscowości mamy zaledwie 2 duże sklepy, tak? 2 może mniejsze czy 3. To wszystko nie spełnia wymagań. Ludzie płacą ogromne pieniądze, 3-krotnie, 4-krotnie większe za zwykły ryż czy masło. My staramy się, bardzo pobudzamy jakby taką gospodarkę i wyszukujemy działki, poddajemy propozycje, ale jest bardzo trudno, bo wiemy, że jest taka potrzeba, jednak młodzi ludzie też mają już narzędzia do tego, żeby może trochę te nasze pomysły, no niech nikt nie chce mieć za płotem dużego koncernu jakiegoś handlowego i ta walka gdzieś tam troszkę na rynku trwa, ale potrzeby są przeogromne, a do tego konkretna pomoc zdrowotna, czyli usługi zdrowotne, rehabilitacyjne, co też dbamy tutaj i szukamy ośrodków i rozmawiamy dużo w tym temacie, patrząc w perspektywę przyszłości, bo gmina Dąbrowa jest atrakcyjna dzisiaj do zamieszkania i też patrzę na to na kilka lat do przodu, więc te rozmowy też trwają. Chcemy ściągnąć do nas przychodnie, chcemy usługi rehabilitacyjne, chcemy mieć u siebie aptekę z dużego, prawdziwego zdarzenia i myślimy o tym.
1: Wtedy takie młode rodziny mogą właśnie zasilić te szeregi mieszkańców, powiedzmy.
0: Na to
1: i w perspektywie
0: liczymy.
1: Tego starzejącego się społeczeństwa, no może być też tak, że jakieś małe sołectwa, nie wiem, kolonia na przykład już będzie, prawda, no to tam jest kilka osób na właśnie jakiś tam obszar, więc to powolne zanikanie można by zastąpić tymi młodymi rodzinami, no tylko tutaj trzeba stworzyć warunki.
0: Zmienia się w ogóle mentalność, te zmiany społeczne są przeogromne i czasami tak myślę, że ludzie młodzi wysyłając swoje dzieci do szkół, już w takim wieku oczywiście, jeżeli mają te dzieci szkolne, to bardzo chętnie zajmą się właśnie takimi usługami tego typu, niż takim przejazd do miasta, parkowanie, koszty paliwa, koszty amortyzacji, parkingu i ilość godzin pracy, to ja myślę, że to będzie też atrakcją dla spełnienia się w jakimś sensie takim na miejscu, blisko, razem z sąsiadami. Wydaje mi się, że my ktoś...
1: Też zależy trochę od etapu życia, na którym jesteśmy, prawda?
0: Zawodowego i tego spełnienia. Tak, tak. Ale myślę, że to będzie jedna z atrakcji. Ja dzisiaj obserwuję, że mamy takie zgłoszenia. Mamy bardzo dużo zainteresowanych osób tą opieką asystencką w różnym wieku. Właśnie są to osoby jeszcze takie czynne, zawodowe, ale na przykład w pewnym momencie gdzieś wypadły z rynku, bo się opiekowały właśnie na przykład rodzicem swoim przez ileś lat i wypadły z rynku pracy i chcą się jeszcze gdzieś tam spełniać, czują się na siłach, ale są też bardzo obrotne i bardzo takie skoordynowane i to mi się bardzo podoba, bo spotykając się z nimi już kilkakrotnie, widzę tą energię i widzę ich spełnienie i to jest piękne, że można jednak wyszukać w tej społeczeństwie kogoś, kto spełni się, a przy okazji też zaspokoi te potrzeby takie naszych mieszkańców rynkowych.
1: Duże przemodelowanie nas.
0: Duże.
1: Nawet nie tyle, że czeka, tylko to już się dzieje.
0: Idea jest piękna i ja uważam, że jest ona potrzebna i to nie jest kwestia pieniędzy, to jest właściwie kwestia właśnie takiej potrzeby społecznej i senior naprawdę przez całe życie przecież pracował na to, żeby go uhonorować i zadbać o niego i musimy myśleć o tym społeczeństwie w ten sposób. Jeżeli będzie nas tak dużo, że około 40% prognozowane jest za kilka lat, czy za kilkanaście w Polsce, to róbmy coś dzisiaj i dopracowujmy to z czasem.
1: Pełna zgoda.

0: Katarzyna Gołębiowska, Jarek Wójt Dąbrowy jest gościem Radia Opole. Pani Wójt, prawie 20 miliardów złotych w ciągu 9 lat ma trafić na lokalne inwestycje drogowe. Tutaj mówimy o Funduszu Dróg Samorządowych. 9 lat, 20 miliardów lokalne drogi. Dużo, mało?
1: Nie jestem w stanie tego określić, ale uważam jedno, jako wójt dzisiaj po kilku latach, że drogi to są największa potrzeba w gminach, szczególnie w gminach wiejskich. Gminy miejskie czy miasta mają większy dostęp i możliwości chyba finansowe na dokonywanie takich zmian. Poza tym gęstość zaludnienia jest inna, mniejszy obszar do ogarnięcia, że tak powiem, inwestycyjnie, no i większe pieniądze. A gminy wiejskie mają rozległe tereny. Często jest to jeden dom po 300-500 metrach dopiero, ale przecież to jest podstawa, żeby nie brodzić w błocie. I ja obserwuję i dla mnie, moim największym konikiem jest rzeczywiście robienie remontów dróg, przebudowy tych dróg, pozyskiwanie środków w zakresie dróg. Widzę w ostatnich latach duży spadek możliwości ubiegania się o te środki, a przede wszystkim podkręcone mocno kryteria. W związku z czym ostatnie dwa lata mocno walczyłam z Rządowym Funduszem Rozwoju Dróg Lokalnych o to, żeby te kryteria złagodziły się troszeczkę i były bardziej przystępne dla gmin wiejskich, bo w roku poprzednim tylko jedna gmina wiejska w województwie opolskim otrzymała te środki finansowe. Myślę, że moja wizyta też może w ministerstwie, może też więcej takich wizyt wójtów takich gmin typowo rolnych, może też lobbying ze strony rządowej pozwolił na to, żeby usiąść i dopracowywać jakiś nowy model. Może wrócić właśnie do starych setynówek, teraz Funduszu Dróg Samorządowych. Nazwa nie ma tutaj roli i znaczenia dla mnie. Dla mnie jest ważne, żebym ja mogła ubiegać się o środki finansowe, bo dróg do zrobienia jest cały czas dużo.
0: No i żeby można było dość łatwo te pieniądze pozyskać.
1: I kryteria. I myślę, że te kryteria będą dostępne bardziej. Wiem, że tam w ramach tego nowego programu będą dostępne środki również dla miast na prawach powiatu i tu też się zgadzam, bo dla nas akurat, dla gmin obwarzankowych dużego miasta będzie to miało znaczenie, bo to z tych dróg my korzystamy, a przede wszystkim mamy przeogromne jeszcze potrzebne w zakresie dróg osiedlowych i tych nowych domów, które powstają, a powstaje u nas tych domów naprawdę bardzo, bardzo dużo, jednak 5 czy 6 miejscowościami dotykamy bezpośrednio miasta Opola. I tych rodzin się wprowadza dużo. Wczoraj na sesji Rady Gminy uchwaliliśmy nowy zintegrowany plan inwestycyjny, co powoduje, że konkretnie nowy podmiot wprowadza się z budową domków, osiedla. Całkiem niedawno Lex Developer uchwaliliśmy, co też daje możliwość kolejnemu podmiotowi deweloperskiemu. I mamy kilka takich punktów. Spodziewam się naprawdę w okresie następnych 5 lat, że w gminie Dąbrowa przybędzie co najmniej 2-3 tysiące domów. To jest skala razy 2, 2, 3 osoby, to dzisiaj ja już musiałam zapewnić 10% więcej miejsc w szkołach dla dzieci. I tylko w tamtym roku w stosunku do poprzedniego już te 10% zostało wypełnione. Mm-hmm. To się nie zdarza w mieście.
0: Okay.
1: U nas się zdarza. I ja się cieszę, bo ja pracowałam nad tym, żeby gmina Dąbrowa była atrakcyjną do zamieszkania. Wiem, że wiąże się z tym właśnie, z tą dynamiką właśnie potrzeby związane z infrastrukturą drogową, wodno-kanalizacyjną. Zdaję sobie sprawę, ale z drugiej strony, jeżeli będziemy gminą atrakcyjną, będziemy mieć dochody. Dochody oczywiście, mam nadzieję, z tych nie tylko z podatku od nieruchomości, ale z dochodów tych mieszkańców, czyli jeżeli dzisiaj zostały dokonane zmiany w tym, że od podatku, podatek od dochodu mieszkaniec odprowadza w odpowiednim urzędzie skarbowym i to do nas trafia i bardzo bym chciała i lobbowała też w kierunku tego, żeby to był przymus, żeby to był obowiązek, bo nie
0: tam,
1: każdy
0: gdzie mieszkasz,
1: tak robi.
0: Tam odprowadzasz. Prosta zasada.
1: To ja wtedy naprawdę jestem w stanie góry przenosić, bo ja potrafię, myślę, tutaj razem z moimi pracownikami, których mam bardzo też rzetelnych i oddanych, potrafimy tak naprawdę te pieniądze podzielić, żeby sukcesywnie te drogi robić i tylko w ostatnich latach my tych dróg zrobiliśmy 35 kilometrów w ostatnich, jak ja liczyłam, 5 latach chyba w raporcie przedstawiałam, bo zawsze w raporcie pokazuję właśnie, jak to wygląda stosunkowo do lat poprzednich, ale też bardzo dobre mamy stosunki i bardzo dobre partnerstwo z Zarządem Dróg Wojewódzkich czy z Zarządem Dróg Powiatowych. Sukcesywnie każdego roku nowe drogi są wykonywane. Tylko w poniedziałek rusza przebudowa w Mychnicach, na przykład drogi wojewódzkie, o co zabiegałam już ze 2 lata i partycypuję też w ramach tej inwestycji, tak żeby też Zarząd Dróg Wojewódzkich wiedział, że jesteśmy zdeterminowani.
0: Widzę
1: tego.
0: Ambitny, duży plan się szykuje w Dąbrowie, żeby właśnie tych mieszkańców przyciągnąć, tworzyć nowe tereny, gdzie mogliby deweloperzy budować. No z tym się wiąże oczywiście też budowa, przebudowa dróg, aby ten dojazd był dobry, żeby mieszkańcy mieli komfort. To taki wspólny plan w Dąbrowie, nie tylko u pani w głowie, tylko też radni, wszyscy tak mają ten cel, aby właśnie takie miejsca przyjazne tworzyć?
1: To znaczy zdajemy sobie sprawę, że będzie w ten sposób rósł portfel finansowy gminy, że budżet jednak polega głównie na wpływach zewnętrznych, czyli na tych dochodach własnych. No, rządowe środki wpływają głównie na oświatę i one tylko w połowie jakby zapewniają nawet ten, to funkcjonowanie.
0: O tę drugą połowę trzeba się zatroszczyć.
1: Tak, a znowu w tej oświacie jest tak, że jeżeli nie mamy wypełnionych tych oddziałów tymi dziećmi, no to tak naprawdę koszt utrzymania jednego dziecka jest około 25 do 30 tysięcy. Jeden oddział, utrzymanie roczne w gminie naszej to jest 300 tysięcy złotych. Jeden oddział. Więc tworząc pierwszą klasę A i B, to się mocno zastanawiamy, czy to B, te drugie 300 tysięcy w każdej na przykład szkole, no czy to ma sens, czy lepiej nie dopełnić tego innymi dziećmi. Jeżeli też patrząc przez pryzmat tego, że jeżeli wprowadza się rodzina i oddaje do naszego bezpiecznego miejsca szkolnego swoje dziecko, buduje się też na tej podstawie taka lokalna tożsamość, że też bardzo często słyszę, bo się nowi wprowadzają, to oni w ogóle tylko korzystają z miasta, nie chcą się udzielać, współdziałać, nie czują misji naszej. Nie, ja uważam, że jeżeli damy im warunki odpowiednie, czyli te rekreacyjne, sportowe, oświatowe, od żłobka, bo przecież mamy żłobek i żłobek jest genialnie spełnia swoją rolę i ma bardzo dużą listę zawsze dodatkowych miejsc.
0: Będą
1: miejsc.
0: Ci mieszkańcy częścią tej gminy, taką aktywną.
1: A jeżeli obok będzie właśnie Orlik, jeżeli obok będzie jakiś tam skatepark, bo my mamy to wszystko w planach też, bardzo dużo mamy tych planów na przyszłość. Ja czasami myślę, że bardzo odważnie patrzymy w przód, ale uważam, że naprawdę jeżeli teraz, dzisiaj, korzystając ze środków unijnych, rządowych, nie odrobimy tej lekcji, to później będzie za późno. Także mocno, mocno działamy, mamy bardzo dużo. No tylko w tym roku już mamy na 20 milionów realizację inwestycji. Niektóre są w toku, niektóre są przed nami. W ubiegłym roku
0: w tych inwestycjach jakie są drogowe? Jaka to jest część?
1: Myśmy już 6 dróg zrobili w gminie w tym roku i to była Zielona ulica w Chruścinie, Oliwkowa, Krótka ulica w Ciepielowicach, Osadników w Ciepielowicach. W Sokolnikach zrobiliśmy z rządowych środków kolonię sokolnicką. Zrobiliśmy piękną, taką w kształcie litery U, taki objazd wokół osiedla. Bardzo fajna inwestycja, którą chcemy otworzyć oficjalnie z sołtyską najnowszą, czy tam najmłodszej naszej miejscowości, ale też w tej chwili trwa przebudowa bardzo dużej drogi, droga szkolna, czyli prowadząca do szkoły w Dąbrowie i tam jest zakres zadania bardzo, bardzo duży, bo on jest skoncentrowany głównie na tym, żeby poszerzyć tą drogę, czyli cały rów zabudować i otworzyć przestrzeń przejazdową, bo tam był cały czas konflikt komunikacyjny. No oczywiście część chodnikowa, odwodnienie, burzówka i tak dalej, więc wartość tej inwestycji była wyceniona na 3 miliony złotych, ponad nawet. ale my już w styczniu bardzo szybko ogłosiliśmy przetarg. Mieliśmy chyba 22 firmy, które się zgłosiły.
0: To spore grono zainteresowanych.
1: I nam spadła kwota do 1 500 000, więc zaoszczędziliśmy tak samo w przypadku Sokolnik. No i cieszę się, bo oddaliśmy tą część, która nam przyznana była z rządowych środków na poczet kolejnych gmin, które wpadły z listy tej rezerwowej.
0: A tak teraz jeszcze chodzą mi po głowie te kryteria, o których pani wspomniała. Z jakim najbardziej absurdalnym kryterium się pani spotkała, jeśli chodzi o pozyskiwanie pieniędzy na drogi?
1: Nie chcę mówić na antenie, ale rzeczywiście
0: to takiego średniego kalibru.
1: To dobrze, no to powiem, jest to taki absurd był, że mogliśmy zrobić drogę, ale musieliśmy trzymać się parametrów, które mówi ustawa, czyli szerokość drogi, teraz nie pamiętam, chyba 6 czy 6,5 metra, czyli mieliśmy zlikwidować chodnik po to, żeby zrobić drogę. A droga była też do szkoły. Czyli zlikwidować chodnik, ponieważ musieliśmy utrzymać parametry 6,5 szerokość. Trudno w warunkach wiejskich dostosować to do przepisów takich sztywnych i w tym momencie jakby zabierać coś, co jest najważniejsze, czyli chodnik,
0: żeby zbudować
1: dojście bezpieczne dzieci do szkoły. No to taki absurd był. Genialne są, uważam, po prostu przede wszystkim elastyczne zasady, bo gmina wiejska, gmina miejska to różnica. Poza tym, jeżeli my jesteśmy gminą wiejską, ale z zabudową w 99% prawie 100 jednorodzinną zabudową, małe osiedla, małe drogi, wąskie często te drogi, no to nic z tym nie zrobimy. My mamy powiatówkę nawet, która jest o szerokości 3,5 w skrajnie 4 metrach pomiędzy Dąbrową a Chruściną, bardzo wąska droga i to jest droga o randze powiatowej i też nie da się tam nic na razie zrobić, chociaż też już się zastanawiamy z dyrektorem ZDP, bo widzimy tam ogromny potencjał i przede wszystkim jak będzie rozbudowywana droga 46 krajówka, która niebawem ruszy, to będzie jedyna alternatywa, że będziemy strumień samochodowy będzie przepływał przez Dąbrowę i ta droga będzie użytkowana bardzo. Dlatego ja zawsze patrzę też perspektywicznie i czasami jakiekolwiek inwestycje są wykonywane, to chciałabym zawsze, żeby one były kompleksowo wykonane, żebyśmy drogę zrobili raz porządnie, konkretnie i mieli naprawdę na wiele lat spokój. A czasami okazuje się, że musimy zrobić po prostu zwykły remont i tylko zrobić jakąś podbudowę, nieraz 20 centymetrów zaledwie, żeby tylko mieszkańcy mogli po prostu dojeżdżać do swoich posesji.
0: No i to nie wynika ze złej woli, tylko z danych możliwości,
1: gospodarczych, finansowych, budżetowych. Bo nas ograniczają też procedury przetargowe, więc jak tylko już chcemy zrobić piątą drogę albo remont piąty, no to się okazuje, że wchodzimy już w ten próg, który nam nie pozwala i często mówię mieszkańcom już w połowie, tak jak dzisiaj roku, że no, muszą czekać do kolejnego. No myślę, że też dużym takim w środowiskach wiejskich niedopracowaniem jest narzucanie jakieś trzypunktowe, już wcześniej wymyślone miejskie plany zagospodarowania, które narzucają nam drogi 12 metrów szerokości. Taki przypadek mamy w miejscowości Siedliska, jeszcze z chodnikiem po obu stronach. Malutka miejscowość w środku lasu, właściwie kilka
0: ale
1: domków.
0: Ale jak na autostradzie.
1: I ktoś tam zrobił kiedyś punktowy miejscowy plan zagospodarowania z narzuconymi takimi standardami, jak w dużym mieście. I w tym momencie my nie dostaniemy dofinansowania zewnątrz, bo nie jest to zgodne z planem. A wyremontowanie też jest takie nie do końca możemy tutaj...
0: Ciekawa ta kuchnia samorządowa. Państwo się przekonują na pewno. Katarzyna Głębiowska, Jarek Wójt Dąbrowy jest gościem Radia Opole. A co tam w wakacje się dzieje w Dąbrowie? Bo tutaj trochę tych drogowych tematów poruszyłyśmy i trochę remontowych, a wakacje to taki czas naturalnie, kiedy się remontuje, zwłaszcza szkoły czy inne placówki.
1: Tak. W okresie wakacji rzeczywiście na każdej placówce naszej oświatowej wiele się dzieje. Szkoła w Dąbrowie w tej chwili jest w trakcie dużej termomodernizacji. Termomodernizacja kompleksowa, łącznie z wymianą stolarki okiennej, drzwiowej i przede wszystkim panele fotowoltaiczne i taka nowość może, pompy sublimacyjne. To jest rodzaj w ogóle zupełnie innej pompy, którą jakby no, zażyczyliśmy sobie tylko dlatego, że szukaliśmy rozwiązań takich i ekologicznych, ale też ekonomicznych, bo to też ma wpływ. Oczywiście zostawiamy tam kocioł olejowy po to, żeby wspomagał tą pracę i w razie, gdyby przerwa w dostawie prądu nastąpiła, żeby nie mieć tego budynku jakoby całkowicie odciętego, ale też właśnie przy tej jednostce, w tym miejscu będzie rusza już właściwie przebudowa całego boiska wielofunkcyjnego, dostępnego dla każdego mieszkańca wraz z budową nowej bieżni. Bieżnia będzie 80 metrów przepraszam, bieżących, łącznie z chyba 5 metrów szerokości, chyba dwa tory. I na tym mi też bardzo zależy, bo jednak sportowo się też bardzo rozwijamy i tu mamy też ogromne osiągnięcia, szczególnie tej szkoły, która na arenie i takiej wojewódzkiej i ogólnopolskiej zdobywa coraz wyższe punkty i medale. Dzisiaj są liderami i mistrzami właściwie województwa, to też muszę otwarcie powiedzieć, w kilku dyscyplinach. Bardzo idą, zastanawiam się, czy tutaj nie mianować ich w ogóle szkołą sportową. To są takie gdzieś tam przyszłościowe zamierzenia, ale też nie ukrywam, że mamy organizacje pozarządowe bardzo aktywne i czynne. Akademia Piłkarska Strajker, która dzisiaj ma 150 do 200 chyba adeptów w różnych grupach wiekowych, jest organizacją, która ma srebrny certyfikat PZPN-u i to jest naprawdę wysoki stopień, który świadczy tylko o tym, że mamy naprawdę wykwalifikowaną, mądrze zarządzającą dziećmi kadrę i ten kierunek sportowy.
0: Czyli to nie są takie pierwsze, lepsze treningi, nie, tylko już na wysokim poziomie.
1: Na wysokim poziomie, łącznie z organizacją wielu turniejów, bo ta organizacja wygrywa bardzo duże środki, dostaje rządowe, ale też wygrywa zewnętrzne bardzo duże środki. I AP Striker jest taką organizacją, która te turnieje przeprowadza z takimi drużynami jak właśnie z Zabrza, z Krakowa, z Wrocławia. Więc przyjeżdżają taki Widzew. Trudno mi teraz, że tak powiem, przytoczyć tych liderów naszych tutaj polskich, ale to są Aquanessa i na takim wiejskim boisku w Mechnicach nagle rozgrywają się mecze małych takich kajtków, ale jak okazuje się ważne.
0: Ale to jest właśnie świetna motywacja i właśnie to jest ważne dla tych Molochów, też powiedzmy.
1: Tak,
0: nie?
1: Uważam, że właśnie gmina musi się rozwijać tak bardzo zrównoważenie, czyli musi mieć dobrą ofertę dla swoich mieszkańców poprzez właśnie tą oświatę, która jest absolutnie obowiązkiem, ale musi mieć też właśnie dobrze przygotowaną też tą taką ofertę zewnętrzną, żeby nie jechać do Opola, tak jak ja kiedyś musiałam z dziećmi do Football Academy szukać gdzieś na zewnątrz, biegać, prosić, żeby ktoś tam przyjął w Opolu moje dzieci na tą szkółkę, tylko okazuje się, że mamy ją dzisiaj pod ręką, że są dzieci zaopiekowane, wyjeżdżają na obozy, mają zorganizowane świetne zajęcia i to są zajęcia i sportowe, i takie posportowe. Ta organizacja nawet, to jest po prostu grupka miłośników sportu. To nie chodzi o to, że to są ludzie, którzy są, nie wiem, z jakichś stanowisk albo mają na celu tylko zarządzać jak dyrektorzy. To są ludzie, którzy pojadą z nimi na rowerach, pojadą do Zakopanego, grają, szukają rozwiązań, żeby im urozmaicić po prostu czas tym młodym ludziom.
0: To też pokazuje, jakim skarbem są dla wójta, dla gminy organizacje pozarządowe.
1: Niesamowite. Ja uważam, że to jest najpiękniejsze zadanie, które wypełnia tą rolę gminy. Nam brakuje, że tak powiem, zasobów kadrowych i często finansowych. Oni dokładają krocie.
0: A czasami gmina chyba też nie ma możliwości, aby pozyskać pieniądze na takie aktywności, prawda? Organizacja może mieć trochę więcej tych możliwości.
1: Szczególnie w ostatnich latach. Ja zauważyłam, że Urząd Marszałkowski, jakby też Unia promuje takie działania właśnie organizacji, stowarzyszeń, fundacji wspomagających właściwie te zadania gminy. Jest ich coraz więcej i rozdań jest coraz więcej. Coraz większa pula środków trafia do budżetu województwa Polskiego i ona jest przekazywana w takiej drodze dla nas. Ja nie ukrywam, że uczyłam od sama gdzieś tam miałam konika takiego swojego, że pisząc projekty wiedziałam, że mogę się realizować i zaspokajać te potrzeby lokalne i starałam się wszystkie moje organizacje nauczyć pisać. I nie ukrywam, że jestem dumna dzisiaj, bo okazuje się, że właśnie dla AP Striker, nie będąc wójtem, dwa razy napisałam, oni już piszą sami te projekty. Dwa razy zdobyli, ja im pomogłam napisać i to wszystko się skończyło
0: to jest
1: sukcesem.
0: To też to, zdolność pozyskiwania środków, napisanie dobrego wniosku.
1: Tak, ochotnicze straże pożarne. Tak, to jest piękne. Zresztą ja byłam takiego wyznania i na samym początku mojej pierwszej kadencji powiedziałam, że do każdej złotówki pozyskanej przez was dołożę drugą. I to od tego się zaczęło, ale wzięłam ich na salę raz, drugi, pokazałam im, jak się pisze te projekty. A druga rzecz, dzisiaj oni mają też moją pracownicę, Ilonkę, opiekuna, która też pomaga im pisać. Jeżeli jest pomysł i wiedzą, gdzie uderzać, nie wiedzą, jak to ubrać, oni mogą przyjść i są zaopiekowani przez mojego pracownika, który pokazuje im, w jakim...
0: Wyspecjalizowany, który tutaj wie.
1: I tylko aplikować. W tym roku, czy Parada Wozów Strażackich, czy zawody strażackie, które mamy na myśli, czy Zamczysko, to też robimy razem z organizacjami pozarządowymi, więc to jest tak, że jeżeli samorząd współgra z organizacją pozarządową, czyli właściwie no, idzie w tym samym tonie, na tym samym poziomie, co jakie ma potrzeby właśnie to społeczeństwo, no to nie ma lepszego kombajnu po prostu do tego, żeby tą absorpcję środków wykorzystać i dobrze ją wykorzystać.
0: Wszystko pod warunkiem, żeby była ta współpraca, żeby też trochę nadawać na tych samych falach, mi się wydaje.
1: Tak, tak. I to jest bardzo ważne. No musi być ten impuls, musi być ten klucz, w którym razem otwieramy kolejne drzwi i ja jestem bardzo dumna. Naprawdę mam świetne organizacje. Warto tu wspomnieć też o LZS Machnice, która w okręgówce dzisiaj gra i też robi festyn sportowy. Dzisiaj się rozpoczyna ten festyn właściwie. Festyn, który nie tylko same mecze prowadzi i ma memoriał Krystiana Iwańskiego i to też są mecze, ale też po tańcówki. No i oczywiście mecz Panny Mężatki, co jest hitem. Także w niedzielę chyba o 17:00 mecz Panny Mężatki. No ja mam zagrać jako mężatka, więc nie ukrywam, że to jest, że liczę na to, że moi synowie przynajmniej przyjdą poklaskać.
0: Pani wójt, dziękuję pięknie. Jak państwo słyszą, sporo się w gminie Dąbrowa dzieje i my tak od kwestii starzejącego się społeczeństwa przez drogi, na koniec przez organizacje pozarządowe doszliśmy do końca. Pięknie dziękuję pani wójt.
1: Dziękuję pięknie. Tak. Pozdrawiam serdecznie wszystkim, życzę miłego weekendu. No i dziękuję za zaproszenie, pani redaktor.
0: Dziękuję pięknie. Pani Katarzyna Gołębiowska-Jarek, wójt Dąbrowy, była dzisiaj gościem Radia Opole. Jeszcze raz pięknie dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.

0: zaczynamy bardzo leniwy poranek. 26 dzień lipca, kłaniamy się Państwu niziutko. Dzień dobry, Polskie Radio Opole w pasmach FM, w internecie, w paśmie cyfrowym DAB+. Na zegarach powolutku zbliża się godzina 6. Redakcja informacji już przygotowana, aby przekazać Państwu najnowsze informacje. Zaczynamy wiadomości poranne. A w nich rekordowe 14 tysięcy uczestników w biegu Powstania Warszawskiego. Jedna osoba nie żyje, kilkanaście jest poszkodowanych po zdarzeniu na Paradzie Równości w Berlinie. Po upalnym weekendzie do Polski przyjdzie krótkie ochłodzenie, ale później znów temperatury mocno w górę.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Przed mikrofonem Jacek Rudnik, kłaniam się Państwu, dzień dobry, rozpoczynamy. Rekordowe 14 tysięcy uczestników zmierzyło się w 35. już biegu Powstania Warszawskiego. To wyjątkowe wydarzenie otworzył powstaniec warszawski Janusz Maksymowicz.
2: Cieszymy się, że Powstanie Warszawskie ma tylu przyjaciół. Wszystkiego najlepszego.
3: 3, 2, 1... I wystartowała kolejna fala 35. biegu.
4: I to jest chyba jedyna taka impreza, wydarzenie w swoim rodzaju, gdzie faktycznie możemy poczuć się częścią tej historii i poczuć się, że my coś robimy dla tych, którzy kiedyś dla nas coś zrobili.
5: Ważne, żeby cały czas jednak o nich pamiętać.
6: Pradziadkowie też zginęli w powstaniu.
0: Biegacze zmierzyli się na dwóch dystansach, 5 i 10 kilometrów. Najlepsi, pierwszy z nich pokonali w mniej niż 20 minut.
1: Dajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
0: Rozpad Prawa i Sprawiedliwości będzie mieć swoje następstwa. W Sejmie powstanie nowy klub, a na scenie politycznej prawdopodobnie nowa partia. Politycy stowarzyszenia przekonują, że jeszcze za wcześnie, by mówić o szczegółach. Rozmawiała z nimi Małgorzata Nowkowicz.
7: Do końca walczyliśmy o pozostanie w PiS-ie, zapewnia Paweł Jabłoński ze Stowarzyszenia Rozwój Plus.
8: Przez to, że zajmowaliśmy się tylko tym, jak pozostać w partii, nie podejmowaliśmy żadnych decyzji co do jakiegokolwiek tworzenia klubu, partii.
7: Andrzeja Halickiego z Koalicji Obywatelskiej zastanawiają ostatnie sojusze, na które stawia Jarosław Kaczyński. Chodzi o zawarcie paktu z Markiem Wochem, który wcześniej porozumiał się z Grzegorzem Braunem.
9: Myślę, że bardzo szybko będziemy widzieć tego efekty w postaci wzrostu poparcia dla tej koncepcji, którą będzie przedstawiał Mateusz Morawiecki, kosztem tego, co będzie osiągać w sondażach Prawo i Sprawiedliwość z Czarnkiem.
7: We wtorek kierownictwo PiS-u ma zatwierdzić usunięcie polityków z partii.
0: Po bardzo upalnym weekendzie do Polski przyjdzie krótkie ochłodzenie, ale po nim czekają nas znów bardzo wysokie temperatury. Synoptycy prognozują, że pod koniec miesiąca do kraju wrócą wysokie temperatury, które mogą utrzymać się nawet przez tydzień. Klimatolog profesor Bogdan Chojnicki zwraca uwagę, że efektem zmian klimatu bywa coraz częstsza kontrastowość pogody i bardzo gwałtowne zjawiska pogodowe.
10: Patrząc w statystyki, te rekordy wysokich temperatur, one po prostu zdarzają się coraz częściej i jest ich coraz więcej. Kontrastowość to jest sytuacja, która się zdarzać będzie coraz częściej, natomiast nie wyklucza to sytuacji, w których po prostu jest normalnie pochmurno i pada deszcz.
0: Tymczasem na dziś ostrzeżenia przed upalną pogodą wydano dla centralnej, zachodniej i południowej części kraju. Z kolei hydrolodzy ostrzegają przed suszą hydrologiczną prawie w całej Polsce, z wyjątkiem północnej części kraju.
1: Światowe agencje informują.
0: Policja w Berlinie zidentyfikowała podejrzanego o wjechanie samochodem w tłum podczas Parady Równości, w wyniku czego jedna osoba zginęła, 16 zostało poszkodowanych. Znany służbom jako członek miejscowego środowiska islamistycznego pozostaje cały czas na wolności. Rosja przeprowadziła w nocy kolejny atak na Kijów. Według ukraińskich władz stolica została ostrzelana pociskami balistycznymi, a spadające odłamki spowodowały pożary w co najmniej 3 dzielnicach miasta.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Zachmurzenie małe i umiarkowane, w godzinach południowych przejściowo duże, choć raczej bez opadów. Temperatury maksymalne dzisiaj, proszę się na to przygotować, do 32 stopni. Mamy zatem korektę w górę o 2 stopnie w porównaniu z tym, o czym mówiliśmy jeszcze w tych symulacjach pogodowych w sobotę. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, po południu porywisty z południowego zachodu i zachodu. W Opolu w tej chwili bardzo przyjemna temperatura. Mamy 17 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
11: Pamiętasz tę piosenkę?
12: Jesteś legendą.
11: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfmwaw.pl.
12: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
13: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
14: Jak zwykle, nie wiesz co robisz.
15: Wszyscy się na ciebie skarżą.
16: Nigdy nie można na ciebie liczyć.
14: Zejdź mi z oczu.
16: Co za idiot.
17: Nie chcę cię tu widzieć.
15: Nie interesuje mnie twoje zdanie.
18: Co z tobą jest nie tak?
16: Jesteś nikim.
15: 20% osób pracujących doświadczyło mobbingu. Mobbing to przemoc. Doświadczasz mobbingu? Skontaktuj się z nami. Godność ma swoje imię.pl.
1: Reklama społeczna.

0: Efata. Otwórz się na słowo.
1: Witam Państwa serdecznie w 17. niedzielę zwykłą. Przed nami we wtorek wspomnienie świętego Szarbela. Słuchają Państwo Radio Opole, kłania się Roman Juranek. Papież odwiedził Subiaco, duchowe serce benedyktynów, a Lublin żegna księdza profesora Andrzeja Szostka. Dzisiaj w programie także wspomnimy księdza Leona Kantorskiego, duszpasterza młodzieży, i powiemy o Ogólnopolskim Tygodniu Świętego Krzysztofa. Powiemy również o zbliżającej się renowacji zabytkowych organów w opolskiej katedrze i koncercie Padre Guillerme w Opolu. Teraz, jak zawsze, zapraszam do wysłuchania ojca Tomasza Marciszkiewicza, misjonarza ze Zgromadzenia Słowa Bożego z Rybnika, z tamtejszej parafii Królowej Apostołów.
0: Słowo na niedzielę.
2: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił tę rolę. Dalej podobne jest królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Dalej podobne jest królestwo niebieskie do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełni

Ewangelii, stosunkowo krótkiej, znajdujemy aż 3 przypowieści Pana Jezusa: o skarbie ukrytym w roli, o drogocennej perle i o sieci pełnej ryb, które na brzegu zostały posortowane na dobre i złe. Zazwyczaj Chrystus opowiadał jedną przypowieść, a tu dziś mamy aż 3 naraz. Dwie pierwsze, a więc ta o skarbie i perle, mają ze sobą wiele wspólnego. Opowiadają o biżuterii, o kosztownościach, o symbolach bogactwa. Kto z nas nie chciałby znaleźć gdzieś przypadkowo skarbu? Idziesz na spacer do lasu i trafiasz na jakąś kryjówkę ze zgromadzonym tam złotem. Albo w domu w czasie remontu odkrywasz pod podłogą albo w ścianie skrytkę z kosztownościami. Wiele filmów i powieści ma w swojej fabule motyw skarbu. Wyspa skarbów, poszukiwacze zaginionej arki, skarb w jeziorze, piraci z Karaibów. W tych książkach czy filmach zawsze ktoś szukał skarbów. W historii świata mieliśmy nawet okres, którego nazwa wprost nawiązywała do poszukiwania skarbów. Mam na myśli gorączkę złota. Przełom XIX i XX wieku w Stanach Zjednoczonych, gdzie natrafiano na złoża tego cennego kruszcu. Tysiące osób z całego świata ciągnęły do Ameryki w nadziei szybkiego wzbogacenia się, odkrycia złóż złota czy diamentów. Człowiek wiele zrobi, by się wzbogacić. Jeśli jest to uczciwa praca, podparta wytrwałością, systematycznością i pomysłowością, to nie ma w tym nic złego. Istotne jest tylko, by dobra materialne nie zastąpiły nam Pana Boga i nie stały się bożkiem. A tak się stało w przypadku wielu osób. Pieniądz dla wielu stał się wyznacznikiem statusu i złudnym poczuciem potęgi i wpływów, jakie dzięki majątkowi można zdobyć. Jak przenieść na życie nasze codzienne, rodzinne i zawodowe te dzisiejsze przypowieści? Słyszę czasem, jak ludzie zwracają się do osób, które kochają, mówiąc czule: mój skarbie. Czy mówicie tak do osób, które są dla was ważne? Skoro więc dla człowieka, często niedoskonałego, grzesznego, mamy taki komplement, to ileż bardziej możemy i powinniśmy Boga traktować jak nasz największy skarb. Bo w rzeczywistości tak jest. Bóg jest i powinien być dla nas najcenniejszy. Często nie doceniamy tego, kim dla nas jest Pan Bóg. Żyjemy w kraju, gdzie wiara chrześcijańska, gdzie katolicyzm jest dla nas czymś oczywistym. Widzimy na co dzień kościoły, krzyże, kapliczki, prawie wszyscy jesteśmy ochrzczeni, byliśmy u pierwszej komunii i może się wydawać, że to takie oczywiste. Co to za skarb, który mogą mieć wszyscy, można by spytać. Ale w wielu krajach katolicy są mniejszością, są prześladowani, wyrzucani z pracy, wtrącani do więzienia, skazywani na śmierć, bo byli na mszy albo znaleziono przy nich różaniec. Możesz dziś tak z głębi serca świadomie powiedzieć, że Chrystus, Kościół, sakramenty, modlitwa, Matka Boża to twoje skarby? Czy doceniasz to, że każdego dnia możesz być na mszy świętej? A kiedy byliśmy na mszy w dzień powszedni? Nie tylko w niedzielę, gdy mamy taki obowiązek i nakaz, ale tak z potrzeby serca, dobrowolnie, przez nikogo nie przymuszeni. Msza w niedzielę i msza w poniedziałek czy środę jest tą samą Eucharystią, ofiarą Jezusa składaną z miłości do nas. Odkryjmy więc ponownie te wielkie skarby Kościoła. Nie są nimi w pierwszym rzędzie zabytki sztuki sakralnej, rzeźby, freski, malowidła, obrazy, ale sam Bóg. Skarby sakramentów, modlitwy i Pisma Świętego. Nawet nie jesteśmy świadomi, że mamy w domu skarby. Bo czy takim skarbem ciągle jeszcze nieodkrytym nie jest Biblia, którą masz gdzieś na półce albo w szufladzie? Czy znasz ten skarb? Czy czytasz regularnie, starając się poznać Pana Boga? A różaniec? Jakie to bogactwo Kościoła? Święty Jan Paweł II zapisał kiedyś przepiękne słowa właśnie o modlitwie różańcowej. Różaniec to skarb, który trzeba odkryć. Modlitwa tak łatwa, a równocześnie tak bogata, naprawdę zasługuje, by wspólnota chrześcijańska ponownie ją odkryła. A inny skarb, jakim jest sakrament spowiedzi. Tam możesz doświadczyć bogactwa Bożej miłości i Jego miłosierdzia. A skarby mszy świętej czy adoracji Najświętszego Sakramentu. Wchodzisz do kościoła, będąc na spacerze i już na wyciągnięcie ręki masz skarb rzeczywistej obecności Chrystusa pod postaciami chleba i wina. Możesz się tym karmić, adorować, trwać przy Panu Jezusie w milczeniu. Bogactwo

0: Form modlitwy jest tu bardzo szerokie. Szukajmy więc każdego dnia tych naszych duchowych skarbów i uznajmy Chrystusa za naszą największą życiową wartość.
1: Mówił ojciec Tomasz Marciszkiewicz, misjonarz ze Zgromadzenia Słowa Bożego w Rybniku. Teraz przenosimy się do Rzymu, a dokładnie serwis Vatican News zaprezentuje Krzysztof Brąk.
2: Pochopne osądy, narzucanie się siłą i pokusa dominacji nie mają nic wspólnego z Ewangelią, przypomniał Leon XIV podczas modlitwy Anioł Pański. Papież wezwał wiernych, aby naśladowali sposób działania Boga, który cierpliwie przemienia świat od wewnątrz, nie odbierając człowiekowi wolności. Rozważając Ewangelię o chwaście pośród zboża, ziarnku gorczycy i zaczynie, Ojciec Święty zwrócił uwagę, że przypowieści Jezusa ukazują sposób, w jaki Królestwo Boże wzrasta w historii i w życiu człowieka.
3: Bóg wybiera to, co małe, jako znak swojej dyskretnej miłości, która pozostawia nas wolnymi, abyśmy go przyjęli lub odrzucili, która usiłuje znaleźć sobie drogę nawet pośród chwastu. Działa w sposób ukryty i niewidoczny, jak najmniejsze ze wszystkich ziaren i jak zaczyn, który bez rozgłosu zakwasza ciasto.
2: Papież zauważył, że taki sposób działania nie zawsze odpowiada naszym oczekiwaniom.
3: Czasami oczekujemy czegoś spektakularnego. Pragniemy Boga, który interweniuje z wysoka i natychmiast wyrywa chwastę zła. Wyobrażamy sobie Boga silnego i potężnego, a niestety do takiego obrazu dostosowujemy również nasz sposób bycia chrześcijanami i Kościołem. Tymczasem Królestwo Boże rozszerza się także pośród chwastu i wymaga od nas spojrzenia zdolnego dostrzec dobro, kiełkujące nawet pośród mroków zła, bez pochopnego osądzania wszystkiego.
2: Ojciec Święty podkreślił, że Boży styl działania wzywa nas do ufności, także wtedy, gdy wydaje się nam, że Bóg jest nieobecny.
3: Ten Boży styl powinien stać się również sposobem, w jaki zarówno jako poszczególni wierni, jak i jako Kościół, żyjemy w otaczającej nas rzeczywistości. Jesteśmy wezwani do przyjęcia stylu ewangelicznego, bez pochopnego przeciwstawiania się innym poprzez wydawanie aroganckich sądów, bez narzucania się przy pomocy władzy i siły oraz bez utraty zaufania do dzieła Bożego.
2: Leon XIV przywołał również słowa ówczesnego kardynała Józefa Ratzingera, który mówił o logice ziarna. Nie jest ona logiką sukcesu, wielkości czy dominacji, lecz drogą pokory i służby drugiemu człowiekowi. Po odmówieniu modlitwy Anioł Pański papież pozdrowił różne grupy pielgrzymów, które przybyły do Castel Gandolfo, między innymi Akademię Liturgiczną z Rzeszowa. Po raz kolejny zaapelował też o pokój.
3: Z niepokojem śledzimy to, co się dzieje w różnych krajach dotkniętych wojną i przemocą. Nie zapominajmy o tych, którzy cierpią i giną z powodu konfliktów. Obok wielkodusznego zaangażowania na rzecz pokoju, niech nie zabraknie naszej wytrwałej modlitwy.
1: Dodajmy jeszcze, że będący na urlopie papież zatrzymał się w Subiaco, gdzie odwiedził dwa benedyktyńskie klasztory. Modlił się w świętej grocie związanej z początkiem życia monastycznego świętego Benedykta, a następnie spotkał się ze wspólnotą benedyktynów. W monasterze świętego Benedykta zwiedził kompleks klasztorny i zatrzymał się na chwilę cichej modlitwy przed XIII-wiecznym freskiem przedstawiającym świętego Franciszka z Asyżu. W znajdującej się w klasztorze świętej grocie, gdzie według tradycji święty Benedykt prowadził życie pustelnicze, papież zgodnie z wielowiekowym zwyczajem ucałował kolano figury świętego, a następnie wraz z obecnymi odmówił modlitwę Ojcze Nasz. Zmieniamy temat. Szczątki 38 osób rzezi wołyńskiej zostały odnalezione w Woli Ostrowieckiej na Ukrainie. Przy niektórych szkieletach ujawniono przedmioty osobiste, m.in. elementy biżuterii i odzieży. Pierwsze prace pokazały, że są to pochówki nieregularne, mówi ksiądz Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN.
4: Są to pochówki bez strumien. Ciała były rzucane do jam grobowych. Widać to po ułożeniu szczątków. Widać to również po tym, że te szczątki nie leżą jedne obok drugich, tylko po prostu były wrzucane nieregularnie. Po drugie, widzimy, że czaszki noszą ślady urazów mechanicznych bardzo silnych, bardzo czaszki są popękane, mają otwory w głowach, tak jak to byłoby uderzenie jakimś kijem czy jakimś młotem. Oczywiście jakby musimy podjąć te szczątki, poddać je oględzinom, żeby mówić o tym w sposób absolutnie jednoznaczny.
1: Na miejscu pracują fachowcy polskiego i ukraińskiego IPN Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz archeolodzy przedsiębiorstwa Wołyńskie Starożytności. Ta współpraca przebiega na bardzo wysokim poziomie. Mamy wrażenie, że jesteśmy jednym zespołem, mówił ksiądz Tomasz Trzaska.
4: Tutaj jestem pełen szacunku i podziwu, ponieważ są to w 99% Ukraińcy, którzy pracują w tym miejscu, w miejscu zbrodni, popełnionej nie przez Ukraińców w takim sensie wszystkich, tylko przez bardzo konkretne osoby i bardzo konkretną organizację. Niemniej jednak ta praca jest dla nich, myślę, że w jakimś stopniu trudna, natomiast naprawdę nie mamy zastrzeżeń, widzimy ogromne zaangażowanie, bardzo duży wysiłek wkładany z ich strony.
1: Prace poszukiwawcze oraz ekshumacyjne w Woli Ostrowieckiej na Ukrainie potrwają do 7 sierpnia. Władze Litwy planują utworzenie w Bazylice Archikatedralnej Świętego Stanisława i Świętego Władysława w Wilnie Panteonu Litewskich Władców. Projekt ma towarzyszyć kompleksowym badaniom naukowym, których celem jest sprawdzenie hipotezy, że w tym miejscu mogą znajdować się szczątki wielkiego księcia litewskiego Witolda, kuzyna króla Władysława Jagiełły.
5: Litewskie Ministerstwo Kultury przekazało, że Panteon nie będzie odrębnym obiektem ani nową ekspozycją. Ma zostać włączony w istniejącą przestrzeń katedry oraz jej podziemi. Plan zakłada upamiętnienie nie tylko władców spoczywających w mauzoleum królewskim i samego księcia Witolda, ale także wszystkich znanych wielkich książąt litewskich, członków rodzin panujących, przedstawicieli możnych rodów oraz innych ważnych postaci historycznych pochowanych w katedrze. Resort zapowiedział również upamiętnienie tych, których grobów lub szczątków dotąd nie odnaleziono lub nie zidentyfikowano, chociaż źródła historyczne potwierdzają ich pochówek w świątyni. Ministerstwo podkreśliło, że przed opracowaniem koncepcji Panteonu przeprowadzone zostaną szczegółowe badania naukowe. Dopiero później we współpracy z ekspertami zostaną przygotowane rozwiązania architektoniczne i ekspozycyjne. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
1: W mauzoleum wileńskim pod kaplicą świętego Kazimierza spoczywają król polski Aleksander Jagiellończyk oraz królowa Elżbieta Habsburżanka i Barbara Radziwiłłówna. Znajduje się tam również urna z sercem króla Władysława IV Wazy. Do Wilna dotarła 36. Międzynarodowa Piesza Pielgrzymka z Suwałk. Wzięło w niej udział ponad 500 pątników z całej Polski i innych krajów. Większość z nich w ciągu 10 dni pokonała w sumie 270 kilometrów. Tegoroczne hasło pielgrzymki to Królowa Pokoju, które nawiązuje do modlitwy za wstawiennictwem Maryi w czasach pełnych konfliktów, nieporozumień i wojen. W rozmowie z wileńskim korespondentem Polskiego Radia Kamilem Zalewskim pielgrzymi nie kryli radości i wzruszenia.
6: Ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemię obiecano, daję ci pan.
7: Dla mnie pielgrzymka to jest czas duchowy i takie rekolekcje w drodze, a mam też swoje prywatne intencje, w których chcę się pomodlić u Matki Bożej, gdyż są małe problemy rodzinne, ale dzięki właśnie hasłu tegorocznej pielgrzymki Królowa Pokoju wiem, że na pewno wszystko będzie dobrze.
8: No bo ja co roku chodzę, od 2000 roku. Przychodzi czas na pielgrzymkę, to pakuję się i przyjeżdżam. Za ojczyznę, za rodzinę, za pielgrzymów, za tych, którym obiecałem modlitwę, za siebie tak samo, żebym miał moc jeszcze dalej chodzić w następnych latach.
9: Tym, co przyciąga, jest też oczywiście spotkanie z Polakami na Wileńszczyźnie. To trzeba doświadczyć tej i gościnności, tej serdeczności i takiego klimatu, gdzie ja już mam czasami wrażenie, że trudno tutaj w ojczyźnie u nas spotkać. Uczę się patriotyzmu od Polaków tam mieszkających i miłości do ojczyzny.
10: Uwaga, włoskie bramy przybyła 36!
11: Na początku nas zlało, później nas słońce wystudziło i także naprawdę w sumie jest naprawdę była bardzo dobra pielgrzymka.
12: Niesamowite szczęście. Po 18 latach mogę po raz kolejny pielgrzymować do Jasnej Bramy razem ze swoim synem. Pielgrzymowaliśmy do Suwałk z Krakowa, a Suwałk już do Ostrej Bramy na nogach.
13: Jestem z Siedlec. Z dziećmi i z ogromnym wzruszeniem. Z lutami, z upadkami, no bo to wiadomo, wielka dzieci i zawsze pozytywnie, z ogromną radością, wsparciem. Są to tak ogromne emocje, że zapiera dech. Także cieszę się, że dobrnęliśmy, doszliśmy.
1: Trasa pielgrzymki prowadziła m.in. przez Krasnopol, Sejny, Berżniki do granicy z Litwą i dalej przez Mierkinię do Wilna. A pierwsza suwalska pielgrzymka do Wilna odbyła się w 1991 roku po odzyskaniu przez Litwę niepodległości. Została zorganizowana jako dziękczynienie za wolność narodów Europy Środkowo-Wschodniej i upadek reżimów komunistycznych. Jej organizacją zajmują się salezjanie inspektorii warszawskiej.

0: Efata. Otwórz się na słowo.
1: Lublin żegna swojego honorowego obywatela, księdza profesora Andrzeja Szostka, filozofa i etyka, byłego rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Flaga miasta na budynku ratusza została opuszczona do połowy masztu, a po hejnale trębacz odegrał melodię Cisza. Będzie nam go bardzo brakowało, mówi prezydent Lublina Krzysztof Żuk.
2: To duża strata dla naszego miasta, w ogóle dla polskiej nauki, dla naszego ośrodka akademickiego. To był człowiek, ksiądz profesor Andrzej Szostek, niezwykle mądry, skromny, wrażliwy. Wszyscy ci, co go znali, mogą zaświadczyć, że cechował go ogromny szacunek do drugiego człowieka. To, co dzisiaj chyba jest szczególnie ważne, ale także odpowiedzialność i taka postawa pełna dialogu.
1: Pogrzeb księdza profesora Andrzeja Szostka odbył się w sobotę w kościele parafialnym pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Lublinie. Profesor został pochowany w mariańskiej kwaterze cmentarza przy ulicy Unickiej. Teraz o innych rocznicach. 23 lipca 1944 roku Armia Czerwona wyzwoliła niemiecki obóz koncentracyjny na Majdanku w Lublinie. Był to drugi co do wielkości po Auschwitz-Birkenau niemiecki obóz zagłady w Europie. W chwili wyzwolenia przebywało w nim około 1000 więźniów, wśród nich żołnierze Armii Krajowej. Według danych Państwowego Muzeum na Majdanku obóz przeszło 150 tysięcy osób, zamordowano około 80 tysięcy. W 1987 roku teren dawnego obozu hitlerowskiego odwiedził Jan Paweł II. Na życzenie papieża zmieniono plan pielgrzymki i wizytę w Lublinie zaczął od spotkania z byłymi więźniami Majdanka. Wypowiedział wówczas znamienne słowa.
3: Niech to będzie memento dla wszystkich pokoleń, że człowiek nie może stać się dla człowieka katem, że musi pozostać dla człowieka bratem.
1: Helena Czerwińska-Buda miała 15 lat, gdy trafiła na Majdanek wraz z innymi mieszkańcami podlubelskiego Kurowa. W 2010 roku wspominała, że najgorszy w obozie był brak nadziei.
4: Wszyscy patrzyliśmy na Lublin, że tam jest życie, że tam ludzie żyją, a nasza perspektywa była tylko do tego pieca, bo stamtąd się nie wychodziło. A ja bardzo chciałam żyć.
1: Wobec zbliżającego się frontu w kwietniu 1944 roku Niemcy rozpoczęli systematyczną ewakuację obozu. W przeddzień wyzwolenia, 22 lipca, hitlerowcy wyprowadzili w marszu śmierci około 1000 więźniów, w tym kobiety i dzieci, do Auschwitz-Birkenau. Tego samego dnia, na kilka godzin przed opuszczeniem Lublina przez Wehrmacht, Niemcy zamordowali 300 więźniów Zamku Lubelskiego. 26 lipca 2010 roku zmarł w wieku 92 lat ksiądz Leon Kantorski, duszpasterz młodzieży, publicysta, wieloletni proboszcz parafii świętego Krzysztofa w Podkowie Leśnej. Był prekursorem wprowadzenia do liturgii muzyki rockowej. W okresie PRL aktywnie wspierał opozycję, organizował protesty przeciwko polityce władz. Za swoją działalność był represjonowany przez służby bezpieczeństwa PRL. W styczniu 1968 roku, 4 lata po objęciu parafii w Podkowie Leśnej, zorganizował mszę bitową. Pierwsze takie wydarzenie w kościele w Polsce. Oprawę rockową do liturgii skomponowała Katarzyna Gertner, a jej wykonawcami byli muzycy zespołu Czerwono-Czarni.

0: Jak wspominał ksiądz Leon Kantorski w rozmowie z Pawłem Wojewódką w 2002 roku, msze z muzyką gitarową nie były w jego parafii zupełną nowością. Pierwszy nieoficjalny występ lokalnego zespołu miał miejsce już w 1965 roku podczas nabożeństwa majowego.
1: Przed nabożeństwem powiedziałem: moi kochani, dzisiaj tak trochę inaczej będzie. Zamiast organów na chórze wystąpią chłopcy z gitarami. I proszę to przyjąć jako ich wkład w nasze życie religijne. I to było bardzo dobrze przyjęte na ogół. Były głosy przeciwne, ale nie było jakiejś takiej burzy.
0: Msza bitowa okazała się siłą przyciągającą do Podkowy Leśnej tysiące młodych ludzi z całej Polski, wspomniała w radiowym reportażu Agnieszki Lipki-Barnett kompozytorka Katarzyna Gertner.
2: Co tydzień gromadziła się młodzież, było nie 300 osób w kościele, tylko 2000. Zima, nie zima, były tłumy. Tłumy auta miały rejestrację obcą. Nawet jednego konsula radzieckiego podobno wyrzucili z ambasady za karę, że poszedł tam przed do kościoła. A on był ciekawy i chciał zobaczyć to zjawisko, co to jest, bo to zataczało bardzo szerokie kęgi.
0: Msze bitowe zyskały też wielką sympatię ówczesnego metropolity krakowskiego kardynała Karola Wojtyły. Jednocześnie muzyka rockowa w kościele wzbudzała sprzeciw niektórych wiernych i sporą nieufność wielu hierarchów, w tym początkowo kardynała Wyszyńskiego, ówczesnego prymasa Polski. Władze PRL, być może widząc perspektywę rozłamu w kościele, zgodziły się na wydanie i sfinansowanie płyty Pan przyjacielem moim, która ukazała się jeszcze w 1968 roku i szybko zyskała popularność. Wśród parafian w Podkowie Leśnej, którą kierował ponad 30 lat ksiądz Leon Kantorski, znany był z inicjatyw całkowicie nowatorskich. Wprowadził na przykład autosakrum, zwyczaj święcenia nowych aut, których właściciele przy tej okazji otrzymywali wizerunek świętego Krzysztofa. Msze dla automobilistów w dniu ich patrona świętego Krzysztofa przyjęły się w całej Polsce. No i właśnie teraz czas na 27. Ogólnopolski Tydzień Świętego Krzysztofa, obchodzony w dniach od 19 do 26 lipca pod hasłem Uczniowie Misjonarze Światłem Świata na Drogach, a towarzyszy mu akcja Święty Krzysztof 1 grosz za 1 kilometr szczęśliwej jazdy na środki transportu dla misjonarzy. Ksiądz Łukasz Zygmunt, delegat biskupa do spraw misji w diecezji kieleckiej i dyrektor diecezjalny papieskich dzieł misyjnych, podkreślił, że misjonarze są to córki i synowie naszej ziemi, bo wywodzą się z naszych parafii.
3: Papież Benedykt XVI mówi: rzeczowi, której się modli, nigdy nie jest sami. Kiedy na parafii modlimy się za naszych misjonarzy, za nasze misjonarki, to wtedy oni czują naszą więź i obecność razem z nimi.
0: Ksiądz Zygmunt ocenił, że Miwa Polska jest bardzo przejrzystą organizacją.
3: Patrząc tak z perspektywy duszpasterza, księdza diecezjalnego, to muszę powiedzieć, że Miwa Polska jest bardzo przejrzystą organizacją. Tam są konkretne projekty i konkretni ludzie, konkretne wyzwania. I dlatego też widzimy, głosząc właśnie ludziom, czy mówiąc o Miwa Polska, to doświadczamy tego, że ludzie bardzo mocno modlitwą i ofiarami angażują się, realizując te projekty. Widzimy, że te projekty są realizowane. Nasi misjonarze z diecezji kieleckiej wszyscy w 100% otrzymali mniejszą czy większą pomoc z Miwa Polska.
0: Duchowny zaprosił także do Miechowa na zakończenie obchodów Tygodnia Świętego Krzysztofa. Natomiast siostra Renata Grzegorczyk ze Zgromadzenia Służebnic Matki Dobrego Pasterza, misjonarka w Republice Środkowoafrykańskiej, mówiła o posłudze sióstr wobec kobiet.
4: Jako siostry pasterzanki staramy się dostrzegać te potrzeby, które mają ludzie. I są takie trzy obszary, które są dla nas ważne. Myślę, że też dla każdego misjonarza. Edukacja, zdrowie, dożywianie. Też kiedy te obszary są zaopatrzone albo wspólnie z nimi, też staramy się prowadzić formację duchową. Wcześniej prowadziłyśmy szkołę. Taką potrzebą było objęcie dużej szkoły dla 600 dzieci, bo jedna, potem dwie szkoły. Teraz, kiedy ta szkoła została zaopatrzona, też dzięki darczyńcom z Polski, w tym roku mogły się przekazać siostrom miejscowym. Także już Afrykańczycy powoli jak gdyby obejmują edukację, kontynuują te dzieło, które my kiedyś prowadziliśmy jako biali. Też taką nową działalnością, którą rozpoczęłyśmy, która wynikała z potrzeby, jest zaopiekowanie się samotnymi matkami. Tam bardzo często kobieta zmaga się z tym, że kiedy mężczyzna dowiaduje się, że ona jest w ciąży, on ją zostawia, albo daje warunek, albo usuniesz ciążę, albo zostaniesz sama. No takie kobiety, to one często są bardzo młode, to są analfabetki, często są też odrzucone przez rodzinę i staramy się oprócz tego, że dzieciom kupujemy mleko, żeby nie umarły z głodu, to też staramy się dać im zawód. Jestem krawcową, więc dzięki temu mogę nauczyć się szyć. Dziewczyna, która oponuje krawiectwu, będzie mogła im kupić maszynę do szycia, a te, które może nie są za bardzo zaradne, to będą mogły przyjść do nas na misję i po prostu szyć ubrania albo haftować. Bardzo popularne są materiały do opasowania dzieci, mogą je sprzedawać i dzięki temu będą mogły samodzielnie utrzymać swoją rodzinę. Po pierwsze, a po drugie, zauważyłam, że każda kobieta lubi szyć. Tam kobieta nie ma czegoś, co nazywam pasją, coś, co by było tylko dla niej. Pracuje w polu, opiekuje się dziećmi, rodziną i to właściwie tyle, tak? A krawiectwo jest taką działką, kiedy ona robi coś dla siebie. I też ona jako kobieta się zmienia, ma poczucie własnej wartości. I kolejną taką potrzebą, którą zauważyłyśmy, widzieliśmy dużo dzieci, które mają bardzo daleko do szkoły, nawet po 10 kilometrów. I razem z Biblią Polską taki projekt otwarliśmy bliżej do szkoły, czyli rowery dla uczniów, które mają więcej niż 10 kilometrów do szkoły. To jest bardzo dobra szkoła, ale tam nie ma dojazdu. Dla małego dziecka 10 kilometrów to jest 2 godziny, jeżeli idzie pieszo i to dosyć szybko, kiedy nie pada deszcz. Ale kiedy ono do szkoły już dotrze, to jest tak zmęczone, że śpi na lekcjach i nie może się uczyć, a musi wyjść o 5:30 z domu, żeby do tej szkoły na czas dotrzeć. I oczywiście jest głodne i też tak samo musi wrócić. A rowerem ten czas skraca się do 30-40 minut. Otrzymaliśmy 150 rowerów dzięki pomocy darczyńców z Polski, a dzieci same pomogły w robieniu zadeszonego parkingu. I też z tego miejsca też pragnę podziękować wszystkim darczyńcom w imieniu misjonarzy, ponieważ bez waszej pomocy nie moglibyśmy docierać do tych, którzy najbardziej potrzebują naszej pomocy. Bardzo wam dziękuję za ten każdy grosz, który dajecie z racji świętego Krzysztofa, bo on ratuje bardzo często życie. Życie matki z dzieckiem, czy kobiety, która bardzo potrzebuje pomocy, a tam kobiety, dzieci są często bardzo opuszczone, bardzo niedoceniane. I za to wszystko bardzo wam dziękuję.
0: Tomasz Matuszewski, sekretarz Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, przyznał, że bardzo ważną rzeczą jest troszczyć się na drodze o każdego uczestnika ruchu drogowego.
5: W Polsce dokonano dobrej rzeczy. Poprawiliśmy bardzo istotnie wskaźnik śmiertelności na polskich drogach, chcąc rozpiąć pewien taki namiot i wracając do roku 1991, gdzie zginęło 7900 osób, to patrząc na rok ubiegły, gdzie zginęło tylko 1660, można powiedzieć o niesamowitym sukcesie, docenionym również przez świat. Niemniej, pojawia się nowe zjawisko, mianowicie w związku z faktem, że pojazdy są coraz bezpieczniejsze, że coraz bezpieczniejsze są również drogi, coraz sprawniejsza jest pierwsza pomoc przedlekarska. Osoby po wypadkach stają się osobami ciężko rannymi. Jeśli chodzi o ubiegły rok, to w Polsce takich osób mieliśmy ponad 7800. Patrząc na pewne analizy statystyczne, od 20 do 30% tych osób ciężko rannych staje się osobami niepełnosprawnymi. Więc dla tego typu ludzi świat i życie bardzo istotnie zaczyna się zmieniać. I jest tutaj potrzebna dość mocna, fundamentalna podstawa i etyczna, i religijna, i ludzka. W związku z powyższym do tych wszystkich działań, które niestety są powtarzalne, takim problemem naszym tutaj krajowym jest fakt, że najwięcej wypadków jest w sierpniu. Też niejako niech ta konferencja będzie takim alertem, takim pokazaniem, że zbliża się sierpień, który od lat jest najniebezpieczniejszym w zakresie śmierci drogowej i ciężko rannych miesiącem w roku. To jest powtarzalne. Powtarzalne jest również to, że najniebezpieczniejszym dniem jest piątek. Najniebezpieczniejszą godziną jest zawsze godzina pomiędzy 16 a 17. Najniebezpieczniejszym miejscem jest prosty odcinek drogi poza obszarem zabudowanym. A najciekawsze jest to, że najwięcej najtragiczniejszych wypadków przydarza się w sytuacji, kiedy jest bardzo ładna pogoda, sucha nawierzchnia i nic nie wskazuje na to, że rzeczywiście powinno w takich realiach dochodzić do wypadków. Ale tu mamy coś, na co zresztą zwrócił uwagę nasz święty Jan Paweł II, czyli na istnienie pewnego błędu antropologicznego, czyli świadomości tego, że nie wiadomo, co temu wszystkiemu towarzyszy, człowiek popełnia błędy. I rzeczywiście, odnosząc się do danych statystycznych, od 80 do 92% niekorzystnych zdarzeń drogowych, czy zakończonych śmiercią, czy zakończonych poranieniem, to jest wina człowieka. I o ile dość prosto jest poprawiać pojazdy, też wchodzi w Europie kolejny przepis, żeby te nowo produkowane pojazdy były jeszcze bardziej bezpieczne. To kosztuje, ale to można zrobić. To jest względnie proste, bo technika się rozwija. Także dość proste jest poprawianie dróg. To również są koszty, ale to do zrobienia, do osiągnięcia tego efektu nie jest takie trudne. Najtrudniej jest poprawić człowieka i tu właśnie jest to miejsce, ten dzisiejszy dzień, okazją do powiedzenia, że no nie poprawimy tegoż bezpieczeństwa w każdym zakątku tego świata, nie tylko w Polsce, jedynie przez wpajanie uczestnikom ruchu drogowego samych zasad ruchu drogowego. Poprawimy natomiast wtedy, kiedy przeniesiemy to szukanie owej motywacji do prawidłowych zachowań drogowych, czy w sferze etyki, czy w sferze religii, a generalnie będzie to po prostu szacunek dla każdego drugiego człowieka, dla jego zdrowia, dla jego życia.
0: Przypomnijmy, że w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Świętego Krzysztofa Fundusz Pomocy Misjonarzom Diecezji Opolskiej po raz kolejny zwraca się do wiernych z prośbą o materialne wsparcie zakupu środków transportu i innych projektów realizowanych m.in. przez misjonarzy opolskiej diecezji.

0: Efata. Otwórz się na słowo.
1: Teraz Diecezja Opolska. Na początek przypominamy o dzisiejszych wydarzeniach związanych ze świętą Anną. Na górze świętej Anny kończą się uroczystości odpustowe trwające od piątku w grocie lurdzkiej o godzinie 10.15, godzinki ku czci świętej Anny, a sumie odpustowej o godzinie 11.00 przewodniczyć będzie i słowo Boże wygłosi ksiądz biskup Piotr Kleszcz. Odpust ku czci świętej Anny także w Oleśnie, tam trochę dłużej, bo dzisiaj o godzinie 6.00 godzinki, a sumie odpustowej o godzinie 11.00 przewodniczyć będzie i słowo Boże wygłosi ksiądz biskup Paweł Stobrawa. Ponadto o 17.00 uroczyste nieszpory, a jeszcze w poniedziałek o 9.00 msza święta w intencji chorych i seniorów, o 17.00 różaniec z wypominkami i o 18.00 Eucharystia na zakończeniu odpustu, po której wierni przejdą w procesji do kościoła parafialnego. Dzisiaj także Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych, któremu w tym roku towarzyszy hasło „Ja nie zapomnę o Tobie”. Został on ustanowiony przez papieża Franciszka i obchodzony jest w niedzielę przypadającą najbliżej liturgicznego wspomnienia świętych Joachima i Anny. Szczególne obchody tego dnia w Kietrzu, dziś w programie o 16.00 msza pod przewodnictwem biskupa Waldemara Musioła w kościele parafialnym świętego Tomasza Apostoła. O 17.00 nabożeństwo i pół godziny później początek międzypokoleniowego festynu rodzinnego, a także występ orkiestry Alcobras, zaś o 19.00 wystąpi Happy Jędrowski Show i Masztalski. Zabytkowe organy w Opolskiej Katedrze przejdą gruntowną renowację. Prace, o których mówi się od kilku lat, są możliwe dzięki wsparciu z budżetu miasta, które przeznaczyło na pierwszy etap inwestycji 1 800 000 zł. Na początek zostanie odnowiony prospekt, czyli ozdobna szafa organowa, która odzyska swój historyczny wygląd i oryginalną kolorystykę. W kolejnych etapach zaplanowano remont mechanizmu instrumentu. A ma on ponad 100 lat, powstał w XIX wieku, mówi ksiądz Waldemar Klinger, proboszcz Opolskiej Katedry.
2: Brzmienie, jak podkreślają wszyscy fachowcy, jest unikalne naszych organów. Nie będą tylko służyły liturgii, chociaż to jest ich podstawowe przeznaczenie, ale również koncertowaniu. W tym kierunku też idziemy, aby rozbudować ten instrument o takie elementy, które potrafią wydobyć jeszcze większe piękno z tego monumentalnego instrumentu. Co więcej, chcemy do końca tego roku przeprowadzić renowację skrzyni, czyli prospektu organowego. On jest nieszczęśliwie został w latach 60. przemalowany takim szarym kolorem i praktycznie zniknęło to, co było jego pierwotnym pięknem, czyli dominujące barwy dębu, czerwień królewska i złota.
1: Proboszcz dodaje, że obecnie korzystanie z instrumentu wiąże się z realnym zagrożeniem. Zużyta instalacja elektryczna sprawia, że podczas gry dochodzi do zadymienia.
2: Przed remontem już mówili i sygnalizowali fachowcy, że trzeba je remontować. Niestety ten czas 4 lat i wilgoci, i kurzu zrobił też swoje. Także idziemy w tym kierunku, żeby je oddać na powrót graniu. Co jest ważne, mamy zastępcze organy elektroniczne, ale te elektroniczne organy nie są takie, jak powinno być piszczałkowe.
1: Całkowity koszt odnowienia organów wyniesie blisko 3 miliony złotych. Zakończenie prac planowane jest na przyszły rok. Teraz mężki różaniec w Opolu. Ksiądz Dawid Kątny, asystent diecezjalnego moderatora Żywego Różańca, zaprasza wszystkich ojców, mężów, synów i dziadków do udziału w spotkaniach formacyjno-modlitewnych, które będą miały miejsce w Opolu w pierwsze soboty miesiąca. Spotkania rozpoczną się mszą o godzinie 8.00 w kościele katedralnym. Następnie rozmyślania i adoracja Najświętszego Sakramentu oraz procesja różańcowa z katedry do kościoła Matki Bożej Bolesnej i Świętego Wojciecha. Najbliższe spotkanie 1 sierpnia. Przenosimy się na wieżę widokową we Włodzieninie. Na najwyższym punkcie byłego kościoła Świętego Mikołaja pojawi się luneta, nowy monitoring, a także licznik odwiedzin i tablice opisujące historię tego miejsca. Inwestycje zamierzamy zrealizować na wiosnę przyszłego roku, mówi Sebastian Baca, burmistrz Branic.
3: Powstaną dookoła kościoła ścieżki, bo to jest obiekt, który kiedyś był kościołem, kościół świętego Mikołaja, skrywający wiele sekretów i ciekawostek i chcemy je troszeczkę też opisać na takich informacyjnych tablicach, tak żeby no jeszcze mocniej zaciekawić tych, którzy pofatygują się do Włodzinina i chcielibyśmy też tych turystów zliczać, w związku z tym powstanie taki kołowrotek zliczający wszystkich odwiedzających.
1: Dodajmy, że gmina Branice realizuje ten projekt wspólnie z czeskim partnerem z miejscowości Uwalno. W niedzielę 2 sierpnia na Górze Świętej Anny odbędzie się 24. Międzynarodowa Pielgrzymka Motocyklistów. Początek o godzinie 9 w Grocie Lurdzkiej. Jej centralnym punktem będzie msza sprawowana o godzinie 11.30 pod przewodnictwem ojca Dymitra Żeglina. Podczas pielgrzymki odbędzie się zbiórka, z której dochód zostanie przeznaczony na dokończenie budowy drugiej studni głębinowej w Togo i dofinansowanie Fundacji Tobiaszki z Wrocławia. Nie ma już cegiełek wejściówek na koncert Padre Guillerme w Opolu. Portugalski ksiądz i DJ wystąpi na rzecz opolskiej katedry 4 września. Zainteresowanie okazało się tak duże, że cała pula 5000 wejściówek rozeszła się bardzo szybko. Jednak diecezja opolska na razie nie rozważa przeniesienia koncertu w inne, większe miejsce. Ksiądz Joachim Kobienia, rzecznik diecezji, przypomina, że to nie tylko wydarzenie muzyczne, ale też religijne i ewangelizacyjne.
4: Koncert Padre Guillerme był w porządku zaplanowany przed Katedrą Opolską, ponieważ także te cegiełki, które są takimi wejściówkami, ich dochód jest przeznaczony całkowicie na dalsze prace remontowe, renowacyjne przy Katedrze Opolskiej. Poza tym koncert nie jest tylko wydarzeniem muzycznym, ale także religijnym. Na tym bardzo zależało autorowi Padre Guillerme, który poprosił także o mszę świętą, która będzie dzień wcześniej sprawowana.
1: Mimo że tylko 5000 wejściówek mogło być rozprowadzonych, bo takie są możliwości placu katedralnego, to jednak nie zmienimy miejsca, zapewnia ksiądz Kobienia, a koncert Padre Guillerme odbędzie się 4 września, wystąpi też Arka Noego i zespół Skytech. Ojcowie Franciszkanie z Prudnika Lasu zapraszają w niedzielę 2 sierpnia na odpust porcjun kuli. Centralnym punktem uroczystości będzie suma odpustowa o godzinie 11.30 pod przewodnictwem biskupa Waldemara Musioła. Poprzedzi ją przywitanie pielgrzymów i modlitwa różańcowa o godzinie 11 w programie także o 15 koronka do Bożego Miłosierdzia z konferencją oraz nieszpory z błogosławieństwem po mszy świętej przerwa na poczęstunek. I to już wszystko w tym wydaniu programu EFATA. Zapraszam w przyszłą niedzielę, także po godzinie 6. Kłania się Roman Juranek.

0: Opole, na zegarze godzina 7, czas na wiadomości na naszej antenie.
1: W wiadomościach porannych ogromne zainteresowanie widowiskową rekonstrukcją bitwy o twierdzę Nysa. Od tego rozpoczniemy. Tragiczny wypadek w słowackich Tatrach. Nie żyje 21-letni Polak. Ponad setka polskich strażaków dołączy do walki z pożarami w Hiszpanii.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Jacek Rudnik.
1: Przemarsz kilkuset rekonstruktorów ulicami miasta rozpoczął przygotowania do rekonstrukcji wielkiej bitwy o twierdzę Nysa. Coroczne wydarzenie upamiętnia oblężenie miasta z 1807 roku, kiedy wojska napoleońskie zdobyły pruską twierdzę.
3: Rekonstrukcje przyciągają pasjonatów tego typu wydarzeń z całej Polski i też z zagranicy, co nas bardzo cieszy.
4: Armia napoleońska weszła na Śląsk i po kolei zdobywała twierdzę, w tym właśnie twierdzę Nysę. Oblężenie trwało 114 dni i właściwie skapitulowali obrońcy tylko dlatego, że już zabrakło amunicji i aprowizacji.
5: Wnuczek przyjechał z Zielonej Góry, jest na wakacjach i musiałem mu pokazać, jak wygląda Nysa z żołnierzami i historią, którą Nysa jest od początku związana.
1: Tragiczny wypadek w słowackich Tatrach. Nie żyje 21-letni Polak. Zginął podczas próby wejścia na szczyt Wysoka, jeden z najtrudniej dostępnych wierzchołków Tatr. Para polskich taterników planowała wejść na Wysoko, ale zbliżając się do turni postanowiła zawrócić z powodu fatalnych warunków pogodowych. Podczas zejścia 21-latek pośliznął się i spadł około 150 metrów.
2: Wstajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
1: Podróże po Europie będą wygodniejsze. Komisja Europejska przygotowuje przepisy, dzięki którym będzie można kupić jeden wspólny bilet na podróż koleją do krajów wspólnoty. Zapowiadał w Radiowej Trójce europoseł koalicji Dariusz Joński. Powstanie, dodał, specjalna aplikacja do zakupu takich biletów.
6: Tak jak rezerwujemy, nie wiem, hotel poprzez aplikację, to będziemy mogli zarezerwować również bilet kolejowy na trasach europejskich i dodatkowo będziemy negocjować prawa pasażerów kolejowych. Teraz mamy prawa pasażerów lotniskowych i zakończyliśmy pracę i od przyszłego roku już ci, którzy korzystają z samolotów i będą mieli dodatkowe prawa, to tym razem rozpoczynamy pracę nad prawami pasażerów kolejowych. To jest bardzo ważne, bardzo istotne i myślę też, to będzie pewna rewolucja.
1: Polscy strażacy dołączą do walki z pożarami w Hiszpanii, potwierdza Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. W ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności od 1 do 30 sierpnia służbę w Hiszpanii będzie pełnić 105 polskich strażaków.
2: Poranne wiadomości Radia Opole.
1: Osiedle Małe Zacisze w Staniszczach Małych to gmina Kolonowskie, formalnie przekazane w użytkowanie. Pierwsi lokatorzy odebrali klucze do nowych mieszkań. Na nowym osiedlu powstało 12 budynków z 24 mieszkaniami.
7: Zabudowa jest dostosowana do charakteru tej miejscowości, zabudowa wiejska bardziej niż miejska.
8: Mamy tutaj rekuperację pompy ciepła oraz fotowoltaikę, więc zastosowano również rozwiązania odnawialnych źródeł energii.
9: Z naszych informacji wynika, że jeszcze 5 mieszkań jest wolnych, tych mniejszych właśnie, te wszystkie większe już zostały, ale też są jeszcze wnioski, które są rozpatrywane, a więc być może będzie tak, że rzeczywiście za kilka dni wszystkie zostaną wydzierżowione.
1: Teraz gmina Wołczyn, od 14 tygodni wieś Komorzno, nie ma wody zdatnej do spożycia. Wyniki ostatnich badań sanepidu z tego tygodnia wciąż wykazują w niej obecność niebezpiecznego pestycydu. Mieszkańcy mogą używać wody wyłącznie do spłukiwania toalet.
2: Światowe agencje informują.
1: Sprawca sobotniego ataku na Paradę Równości w Berlinie ma powiązania z miejscowymi środowiskami islamistycznymi, przekazała policja w Berlinie. Napastnik, który wjechał samochodem w grupę ludzi, wciąż poszukiwany. Zginęła jedna osoba, co najmniej 17 zostało poszkodowanych, w tym kilka ciężko. W Hiszpanii szaleją pożary. Silny wiatr komplikuje gaszenie ognia w pobliżu Madrytu i Awinii. Spłonęło ponad 25 tysięcy hektarów lasów i łąk. Ponad 63 tysiące osób zostało ewakuowanych.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Ta będzie dzisiaj upalna, gorąca, na razie 19 kresek, ale zobaczymy aż 32 na termometrach i z pewnością poczujemy. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu przejściowo duże. W nocy od 16 do 17, jutro trochę chłodniej, 23 stopnie na termometrach.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: A to jest poranny program Radio Opole. Kłaniamy się. Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie, Marcin Kobza za konsoletą. Zapraszamy.

0: Reklama społeczna.
1: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
2: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
3: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
4: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
5: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
6: Ty też możesz nam pomóc!
5: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
7: Wspomóż naszą kampanię Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
5: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
8: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat.

0: Mamy Weekend z Radiem Opole.
1: A wakacje to taki czas podróży, także po Polsce. My odwiedzimy teraz Łódź. Tamtejsze błonia są wypełnione po brzegi, jak informuje lokalny portal. Ze względów bezpieczeństwa tymczasowo też zamknięto bramki na Łódź Summer Festival. Organizatorzy spodziewali się, że na koncerty każdego dnia przybędzie około 150 tysięcy osób. Prawdopodobnie taka liczba jest już na błoniach. Po wczorajszych deszczach wciąż jest sporo błota, ale wiele osób przyszło w kaloszach.
2: To wygląda gorzej niż jest, mam wrażenie.
3: Długo jakby też się stoi przed bramkami.
4: Organizacja polonametowego mega słaba, mega mi się nie podoba. Musimy takie ogromne kółko zrobić, żeby do jakiejkolwiek łazienki dojść. Jesteśmy ogrodzeni, tak więc mamy jedno wyjście.
2: Bądźcie mili dla siebie, nie przepychajcie się. To jest nasz przekaz.
1: A festiwal trwa do dzisiaj. W niedzielę na scenie pojawi się m.in. Mata i Sean Paul.

0: To teraz przeniesiemy się w Tatry. Coraz więcej osób niestety łamie zakaz kąpieli w tatrzańskich jeziorach. Internet zalały nagrania, na których widać turystów wchodzących do stawu. Straż parku analizuje każdy taki przypadek, by ustalić tożsamość łamiących zakazy, choć jak przyznaje zastępca komendanta Straży Tatrzańskiego Parku Narodowego Grzegorz Lorek, nie jest to łatwe.
1: Gdyby informacja docierała do nas w danym momencie, gdzie to się sytuacja dzieje, co to za ludzie są, jak wyglądają rysopis, żeby nam było łatwiej wyciągnąć konsekwencje wobec takich osób. No, po kilku dniach, kiedy, a tym bardziej jak obcokrajowcy, no to wiadomo, że oni opuszczą Podhale, wyjadą, no nie ma twarzy, no nie ma danych, więc to jest bardzo trudne.
0: Służby Tatrzańskiego Parku Narodowego niezmiennie apelują też, by nie wchodzić do górskich jezior, bo to szkodzi przyrodzie.
1: Przy takim ruchu turystycznym wyobraźmy sobie, żeby wchodziło więcej osób, no to zostanie w ogóle cała biologia ta delikatna zachwiana, więc zdajemy sobie sprawę, że mamy na sobie różne, kiedyś swoją florę bakteryjną, co mamy również olejki, płyny, filtry, kremy, więc na pewno to jest nic dobrego dla tego ekosystemu.
0: Za takie wykroczenie w Tatrzańskim Parku Narodowym grozi grzywna do 500 zł. Jeśli jednak turysta naruszy jednocześnie kilka przepisów, kary się sumują.

0: Mamy Weekend z Radiem Opole.
1: To teraz trochę o bocianach. Tych niestety ubywa na zachodzie Polski. Ptaki opuszczają swoje gniazda, bo nie mają gdzie żerować. W Szczecinie do niedawna były 3 gniazda bocianów, obecnie żadne nie jest zasiedlone. Powodem jest działalność człowieka, przez którą dla tych charakterystycznych ptaków jest coraz mniej miejsca, mówi ornitolog Wojciech Murgowski.
2: Jest coraz mniej terenów podmokłych, oczek wodnych. To wynika po pierwsze ze zmian klimatycznych. Druga sprawa jest taka, że są zasypywane. Coraz mniej jest takich podmokłości. Na głównym miejscem, gdzie bociany żerują, to są łąki i pastwiska. A oprócz tego, że problemy są te związane z rolnictwem, osuszaniem, no to duża część terenów otwartych została zabudowana i jest dalej w dalszym ciągu zabudowywana pod zabudowę mieszkaniową. Powstają wielkopowierzchniowe hale, które też zajmują swoje przestrzenie.
1: Tymczasem rekordowym wzrostem liczby par lęgowych chwalą się Niemcy. Tamtejszy Związek Ochrony Przyrody doliczył się w tym roku około 15 tysięcy bocianich rodzin. Tak wielu przedstawicieli tego gatunku nie było nawet 100 lat temu w tym miejscu.

0: Mamy Weekend z Radiem Opole.
1: I raz jeszcze przeniesiemy się w Tatry. Tym razem będzie o tym, jak turyści korzystają ze słonecznego okna pogodowego właśnie w tym rejonie. Wszystkie miejsca parkingowe na weekend przy szlaku do Morskiego Oka zostały wyprzedane. Na najpopularniejszych trasach robi się tłoczno. Po opadach deszczu, a miejscami także śniegu, w górach wróciło słońce. Dzisiaj w Zakopanem temperatura może sięgnąć nawet 27 stopni. Tatrzański Park Narodowy przypomina, by w taką pogodę pamiętać oczywiście o wszystkich podstawowych zasadach bezpieczeństwa. I o tym mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
2: W górach też pewnie będzie ciepło, więc tutaj by warto pamiętać o właściwym nawodnieniu, o kremie z filtrem, czapce z daszkiem. No więc możemy powiedzieć, że tak jak cały lipiec, no to tak będzie wyglądał właśnie ten weekend, czyli początek chłodny, a potem wręcz upalnie, a znowu po weekendzie spadek temperatury.
1: A ja myślę, że w taką pogodę żal ogromnie koni, które wożą turystów w fasiągach. Pomimo niedawnego porozumienia w sprawie skrócenia trasy, liczby pasażerów, organizacje prozwierzęce alarmują, że są to zmiany jedynie kosmetyczne, postulują całkowity zakaz wożenia turystów. Jeśli ktoś nie może dotrzeć do Morskiego Oka o własnych siłach, pamiętajmy, że Tatrzański Park Narodowy proponuje przewóz e-busami. To nowoczesna, ekologiczna i edukacyjna forma dotarcia w rejon Morskiego Oka. Trzeba jednak pamiętać o wcześniejszej rezerwacji miejsca w takim busie. Obecnie Narodowy Park Tatrzański prowadzi też procedurę przygotowawczą mającą na celu zakup kolejnych 16 elektrycznych pojazdów.

Pole patronuje różnym ważnym i takim wartościowym inicjatywom, dlatego teraz będzie o 33. Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej imienia Johannesa Brahmsa. Ten trwa we Wrocławiu i w każdą niedzielę wakacji można w kolegiacie na Ostrowie Tumskim słuchać koncertów organowych, którym towarzyszą bardzo nietypowe instrumenty. Lira korbowa, ale też polskie instrumenty etniczne pojawią się podczas najbliższego koncertu. Ten dziś o godzinie 19:00. Szczegóły w zakładce patronaty.

0: Reklama.
1: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzja.opole.pl.
0: Po reklamie.
2: Tu Radio Opole, przed nami upalny dzień, a w wiadomości oczywiście już teraz warto dać głośniej.
3: W wiadomościach porannych zderzenie dwóch osobówek na Krajowej 11 w Bąkowie. Droga jest zablokowana. Według nieoficjalnych informacji jutro powinien zostać otwarty nowy most przez Białą w Głuchołazach. Policja w Berlinie ma już wizerunek podejrzanego o wjechanie w tłum ludzi na Marszu Równości.
4: Wiadomości Radia Opole.
2: Jacek Rudnik.
3: Rozpoczynamy od zablokowanej Krajowej 11 na odcinku Kluczbor-Kolesna na wysokości Bąkowa, gdzie, jak przekazał nam przed chwilą młodszy kapitan Dariusz Grudzień ze stanowiska kierowania komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych.
5: W miejscowości Bąków na drodze krajowej numer 11 doszło do zdarzenia drogowego z udziałem dwóch samochodów osobowych. Na miejsce zdarzenia zadysponowano 3 zastępy Straży Pożarnej. Po dojeździe na miejsce zdarzenia stwierdzono, że 5 osób podróżowało łącznie tymi pojazdami. 2 osoby zostały przebadane przez przybyły na miejsce zespół ratownictwa medycznego. 1 osoba została zabrana do szpitala. Droga w tej chwili jest całkowicie zablokowana i zorganizowany jest objazd.
3: Rośnie tragiczny bilans wakacji na polskich drogach. Tylko w sobotę, dodajmy, doszło w całym kraju do 72 wypadków, w których zginęło 7 osób. 78 zostało poszkodowanych. Takie informacje przekazuje na portalu X Policja.
4: Tu są wiadomości Radio Opole.
3: Nie będzie szybkich decyzji Sejmu w sprawie zmian na prawicy, zaznacza marszałek Izby Włodzimierz Czarzasty. Polityk Nowej Lewicy podkreślił, że rozłam w Prawie i Sprawiedliwości będzie mieć swoje konsekwencje.
6: Z punktu widzenia marszałka Sejmu powstanie nowy klub parlamentarny. Pewnie będą aspiracje o obsadzenie wicemarszałka Sejmu. Pewnie zdarzy się tak, że mamy nowy, największy klub parlamentarny w Polsce i jest to Koalicja Obywatelska. Pewnie jest tak, że zapowiada to kłopoty dla prawicy.
3: Frakcja Mateusza Morawieckiego, przypomnijmy, została wykluczona z Prawa i Sprawiedliwości po tym, jak politycy odmówili wyjścia ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Są wśród nich m.in. Michał Dworczyk, Waldemar Buda, Paweł Jabłoński i Marcin Chorała.
4: Wstajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
3: Ceny paliw znów poważnie uderzają w firmy transportowe. Części przewoźników udało się podwyższyć cenę za transport towarów, ale i tak z niepokojem patrzą na sytuację na rynku paliw. Mówi Dariusz Matulewicz z Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych.
7: Natomiast pamiętajmy, że weszliśmy w okres letni i jak co roku mamy tutaj spadek popytu na usługi transportowe, związany z tym, że część firm przechodzi na okresy urlopowe, więc mniej jest tych ładunków do przewiezienia, więc to przewoźnicy konkurujący ceną, bo w tej chwili rynek nie ma innej możliwości, nie widzi innej możliwości konkurencji, no niestety mają coraz większy problem.
3: Dodajmy, że tylko w pierwszym kwartale tego roku z rynku zniknęło ponad 1200 firm transportowych.
4: Informacyjne otwarcie dnia. Wiadomości Radia Opole.
3: W poniedziałek zamykają ulicę Moniuszki w Głuchołazach, a w Opolu rozpoczyna się dwudniowy remont na Spychalskiego. Według nieoficjalnych informacji również w poniedziałek ma być otwarty nowy most przez Białą Głuchołazką w ciągu Krajowej 40, o czym informuje w mediach społecznościowych wicewojewoda Piotr Pośpiech. Natomiast w Opolu w poniedziałek i wtorek będzie prowadzony remont nawierzchni na Spychalskiego od mostu na kanale Ulgi do skrzyżowania z licealną. Będzie obowiązywać ruch naprzemienny.
4: Poranne wiadomości Radia Opole.
3: Rzeka Bóbr umiera. Nie odwracajcie wzroku. Pod takim hasłem będą protestować dzisiaj mieszkańcy i przedsiębiorcy z Doliny Bóbru. To jest pokłosie katastrofy ekologicznej, do której doszło podczas remontu stuletniej zapory w Pilichowicach. Mówi organizator protestu Krzysztof Wilczewski.
8: Z uwagi na to, że katastrofa ekologiczna, która stała się 29 czerwca, ona postępuje, to jest wszystko w toku. Przez najbliższe 2 lata te wszystkie namoły denne, które będą spływały cały czas do rzeki, one będą tylko pogrążały tą całą katastrofę, czy cały ekosystem, czyli nie tylko chodzi o ryby, ptaki, zwierzęta.
3: Organizatorzy wskazują, że zgromadzenie nie jest protestem, protestem przeciwko remontowi zapory, ale zaznaczają, że nie może się ona odbywać kosztem rzeki i przyrody.
4: Światowe agencje informują.
3: Policja w Berlinie opublikowała wizerunek podejrzanego o wjechanie w tłum ludzi na Marszu Równości, w wyniku czego, przypomnijmy, jedna osoba zginęła, a 17 jest poszkodowanych. 21-letni Abdul B. może być uzbrojony i bardzo niebezpieczny. Robert Lewandowski wciąż bez premierowego gola w lidze MLS, a w nocy zespół Chicago Fire przegrał z New York City 1-3. Polski napastnik w zespole strażaków pojawił się zaraz po przerwie. Według komentatorów niczym szczególnym się nie wyróżnił.
4: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
2: Temperatura rośnie, teraz 21 stopni Celsjusza do 32. Dzisiaj w regionie słonecznie. Może trochę chmur się pojawi na niebie, ale będzie gorąco i tylko dzisiaj, bo jutro już 23 stopnie na termometrach.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: A przed nami bardzo aktywna godzina podczas porannego programu w Radio Opole, ponieważ będziemy dbać o waszą kondycję i dobre samopoczucie. Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie, Marcin Kobza za konsoletą, a za chwilę stały cykl Radio Opole, czyli Rusz się, razem z naszą rozmową.

0: Jesteśmy na 107,7 w Namysłowie.
1: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż. Nad falami ciepły piasek, bose stopy, co chcesz, to mów.

0: Ruszcie z Radiem Opole.
1: Dzień dobry, przed mikrofonem Witold Woźtak. Rozpoczynamy kolejną odsłonę programu Ruszcie z Radiem Opole. Dzisiaj zabieram Państwa do klubu 36 minut w Opolu, gdzie właśnie tyle czasu potrzeba na efektywny trening. Pytamy, jak to wygląda w praktyce. Znajdujemy się w klubie 36 minut w Opolu na Zaodrzu. Zacznijmy od tego, na czym polegał ten trening, czy to jest innowacyjna metoda. Z tego co wiem, w Opolu podobnej inicjatywy nie ma, pomijając Państwa na osiedlu Armii Krajowej.
2: Witam, Marcin Maciński. Jestem właścicielem klubów 36 minut w Opolu, dwóch. Klub 36 minut, może powiem o nazwie, bo ona tak jest najbardziej, gdzie wszyscy zadają pytania, skąd ta nazwa 36 minut. 36 minut się wzięło stąd, że jest to minimalny czas, jaki musimy spędzić na obwodzie 12 maszyn siłowo-wydolnościowych, które są indywidualnie programowane przez trenera pod kątem siły, możliwości wydolnościowych, jak i ruchomości pod każdego klubowicza. Jest to zapisywane na karcie. Maszyny są o tyle fajne, że zapamiętują wszystko i później na podstawie danych po szczytaniu całego treningu możemy przeanalizować, jak trening wyglądał, gdzie jest regres, gdzie progres, co trzeba poprawić, żeby osiągnąć jak najlepsze wyniki.
1: Rozumiem, że to są karty elektroniczne, tak? Spersonalizowane dla każdego trenującego i na tej podstawie te wszystkie parametry są oceniane, dopasowywane.
2: Tak, w ogóle cały system daje naprawdę nam bardzo precyzyjny obraz tego. Dane są zapisywane na karcie z tak zwanym chipem, z którą się chodzi po całej sali ćwiczeń. Po włożeniu do każdej z maszyn ona się indywidualnie już ustawia. Podaną osobę, po wykonaniu całego treningu idziemy do drugiego panelu, który jest na ścianie i tam możemy wszystkie wyniki sobie obserwować. Przed każdym treningiem, w zasadzie na początku,

0: jest prowadzony wywiad o zaleceniach, przeciwwskazaniach i celach Klubowicza, co chce osiągnąć. Jest to robione po to, żeby trening był jak najbardziej bezpieczny. To są maszyny, które naprawdę nie zrobią krzywdy, w przeciwieństwie do wielkopowierzchniowych siłowni, gdzie jak ludzie nie mają za dużego pojęcia, a nie mają trenera personalnego, to mogą sobie więcej zrobić krzywdy niż pożytku na tak zwanych wolnych ciężarach.
1: Kiedy pan mówi mi o tych kartach z chipem, ja to sobie trochę też tak wyobrażam, że one są na tyle sprytne, inteligentne, że na przykład po jakimś czasie trochę podnoszą te wymagania na maszynach.
0: Same nie podnoszą. Podnosi trener po konsultacji z Klubowiczem, jak się czuje, i po analizie parametrów z tej karty. Czyli widzimy, że tak powiem, cały wycisk, ruch i kondycję na wykresach i na tej podstawie trener podnosi obciążenia, progresuje wysiłek.
1: Mówi pan 12 stacji, ale jakie to są stacje, jakie to są urządzenia?
0: Wszystkich urządzeń jest 22. 12 to jest tak zwany minimum, to jest minimalny obwód, który należy wykonać. Mamy maszyny na nogi, czworogłowa, dwugłowa, mamy na klatkę, mamy na plecy, mamy na mięśnie grzbietu, mięśnie brzucha, dodatkowo mamy wydolnościowe jak orbitrek plus rowerek i to jest absolutny minimum. Ćwiczenie polega na tym, że mamy zegar, który pokazuje minimalnie ile musimy ćwiczyć, jest to minuta, później mamy 30 sekund na przejście na następną maszynę. Dwa takie pełne kółka daje nam czas 36 minut i jest to absolutny taki minimum, żeby zapewnić pracę praktycznie wszystkich mięśni albo większości mięśni całego ciała, nie wszystkich, bo jednak układ ludzki jest bardzo złożony, ale w większości podstawowych mięśni, które musimy przećwiczyć. Jeżeli nabierzemy już odpowiedniej kondycji, możemy przejść na tak zwane maszyny siłowe, które tu widzimy, są to suwnice, mięśnie skośne brzucha, barki, dodatkowo plecy, także jest tutaj co robić.
1: Skoro maszyn jest więcej, pytanie, czy faktycznie w 36 minut da się zrobić taką część niezbędną, albo czy trenerzy tak to koordynują, żeby właśnie 36 minut, kropka.
0: 36 minut to jest absolutne minimum, jakie tu trzeba spędzić. Jest to krótki, intensywny trening, który aktywuje większość podstawowych mięśni ciała. Oczywiście jak komuś mało, może wejść na drugi obwód, wtedy tych maszyn już ma 22. Natomiast żeby zoptymalizować efekty do czasu, to jest takie 36 minut, które trzeba tutaj minimum spędzić. No 15 minut się niewiele da zrobić.
1: W kwadrans to można się dobrze rozgrzać, rozciągnąć ewentualnie, a nie mówić o udanym treningu. A jeżeli chodzi o trenujących, czy można powiedzieć, że na przykład jakaś grupa wiekowa dominuje? To są osoby młode, w średnim wieku, czy na przykład bardziej emeryci, którzy mają czasu, jak wiadomo, sporo zazwyczaj do zagospodarowania?
0: Generalnie jest to dla wszystkich aktywność, natomiast dominuje tutaj grupa 35-40+, która nabiera świadomości, że jednak ruch w dalszym wieku jest niezbędny, żeby być do końca sprawnym. Jednak ruchomość w pewnym wieku zanika. No są to osoby, które wiedzą już, po co to robią, a nie potrafią odnaleźć się na powierzchni tak zwanej wielkoformatowej, bo do tej pory nie uprawiały czynnie sportu. Jest to też miejsce dla osób, które na przykład gdzieś tam sobie biegały, czy tam uprawiały chód, ale jednak trzeba aktywować inne części ciała, niekoniecznie z trenerem personalnym. Więc tutaj możemy to wszystko zrobić pod okiem trenerów, którzy są cały czas i, jak ja to mówię, bezpiecznych maszyn.
1: Często jest też tak, że ktoś ma bardzo dużą ambicję, naprawdę ma podejście, już nie mówię o nowym roku, żeby wziąć się za siebie, ale ma takie podejście, zacznę, na pewno mi się spodoba, po prostu muszę spróbować. Ale później czasami, albo często, właśnie tu pytanie do pana. Czy widzi pan takie sytuacje, że ktoś rzuca się, w cudzysłowie, na te maszyny, ale szybko rezygnuje?
0: Na pewno styczeń jest takim okresem mocnych postanowień noworocznych, gdzie jest zawsze boom, ludzie walą drzwiami i oknami. No jest później, z reguły jest to odpływ ludzi, czyli jest jednak wow, dobra, ćwiczymy i pomału chęci odchodzą. No wiadomo, trzeba mieć trochę też motywacji i samozaparcia, żeby jednak pociągnąć ten trening. Wiadomo, że efekty nie przychodzą po jednym, dwóch treningach czy po 15 minutach, tylko jednak to musi być długofalowo. My też programujemy treningi na okres kilku miesięcy. No nie ma, że tam po 30 dniach cuda się zdarzają. My jesteśmy też od tego, żeby tu motywować. Program jest też tak skonstruowany, że jak widzimy te wykresy i że się świeci na zielono i jest ranking też, to też trochę motywuje ludzi. Ci, co chcą, to będą ćwiczyć, a my im w tym pomagamy. Motywujemy, wspieramy, no ale na siłę nikogo tutaj nie da się zatrzymać. O.
1: W takim razie dopytam, jak skutecznie motywować? Zachęcać, napędzać, czy chwalić, ganić? Powiedzieć, a możesz więcej, a czemu tak wolno?
0: Na pewno w naszym przypadku, ponieważ jesteśmy tak zwanym małym studio treningowym czy butikowym, mamy tu fajną atmosferę. Jak słychać może, że jest zawsze z kim pogadać, jest wesoło, ludzie się sami też nakręcają, chcą. Są osoby, które trzeba zmotywować. Trzeba czasami pocisnąć ich, żeby były efekty. Są też osoby, które się boją. Nie chcą mieć podnoszonych ciężarów, bo sobie przychodzą tylko się poruszać. Dlatego jest tyle ludzi i staramy się, że tak powiem, każdym się zaopiekować na taki sposób, jaki oczekuje i jaki się da. No to wychodzi też z takiej czutki do ludzi. Na nie wszystkich można krzyczeć i chcą, że tak powiem, biczować i podnosić im ciężary, że ma się potlać, bo czasami przychodzą ludzie, którzy chcą też pogadać. Więc jest taka też czasami klubowa atmosfera kawowa, a czasami jest ekipa, która, a tu się też tam godzinowo dobierają sami, gdzie rywalizują i trzymają sobie tempo, więc jest szeroki zakres ludzi, którzy chodzą i tyle, ile jest ludzi, tyle jest pomysłów na treningi i na motywowanie ich. Ale jesteśmy tu od tego, żeby właśnie pomagać, motywować, wspierać.
1: Dziękuję panu za rozmowę.
0: Dziękuję również, zapraszam.
2: Witam, nazywam się Liliana Tkocz i jestem instruktorem fitnessu w klubie 36 minut Opole.
1: Co panią skłoniło, żeby dołączyć do tego klubu? Czy pani uważa, że taki trening 36-minutowy, obwodowy, stacje to najlepsza forma treningu?
2: Nie uznałabym w kategoriach najlepszej, ponieważ są bardzo różne formy treningu i w zależności od tego, jaką klient preferuje, to taką sobie wybierze, ale jest to na pewno forma treningu, która skłania do tego, żeby, właściwie nie skłania, ale jest to forma treningu, która bardzo mocno jest ograniczona w czasie, czyli w ciągu 36 minut mamy trening siłowo-obwodowy i dla osób, które sobie cenią właśnie oszczędność czasu plus jeszcze chcą zadbać o swoje zdrowie, jest to, uważam, wystarczający trening, oczywiście, jeżeli on jest przynajmniej 2-3 razy w tygodniu wykonany.
1: Skoro jest pani przy tym projekcie od początku, miała pani do czynienia z, nie powiem jak dużą grupą trenujących albo tych, którzy chcieliby rozpocząć taką przygodę. Czy często zdarza się, że ktoś do pani przyszedł, ale szybko zrezygnował?
2: Zdarza się tak dość często, że ludzie po prostu bardzo mocno chcą, są zmotywowani w momencie, kiedy są u nas na treningach wprowadzających, ale w pewnym momencie często tłumaczą się brakiem czasu, co jakby jest dość dziwne, ponieważ te 36 minut, które oferujemy, to jest naprawdę krótki czas i to jest taka, jakbym powiedziałabym, najczęstsza wymówka, jeśli chodzi o to, że klienci rezygnują czasami z przyjścia po prostu na siłownię. Ale nie tylko na siłownię, tylko z podjęcia jakiegokolwiek wysiłku. Tak to bym bardziej wyszła. I w ogólności, że jednak problemem jest jakby znalezienie czasu na swoją aktywność fizyczną i na swoje zdrowie, a nie jest problemem jakikolwiek klub czy jakakolwiek siłownia.
1: Ale też na początku pani musi mieć skądś wiedzę, jak ustawić te maszyny, czyli jak rozumiem na początku wywiad środowiskowy, co kto chce, co kto umie, na ile miał ze sportem do tej pory do czynienia.
2: W momencie, kiedy klient przychodzi do naszego klubu, wchodząc na trening wprowadzający, robimy analizę składu ciała oraz jest do wypełnienia cała ankieta medyczna, którą my w międzyczasie omawiamy też z klientem, czyli dowiadujemy się właśnie, czy uprawiał kiedyś sport, czy w ogóle jest kanapowcem, czy też kiedykolwiek chodził na siłownię, jakie są jego ograniczenia, bądź też problemy zdrowotne i zgodnie z tym, co nam opowie, w tym momencie idziemy z nim na obwód i dostosowujemy maszynę do tego poniekąd, co dowiedzieliśmy się i plus tego, co słyszymy na bieżąco w trakcie treningu.
1: Załóżmy, że ja do pani przychodzę. Oczekuję dużych efektów, a po jakim czasie, po ilu tygodniach albo miesiącach pewnie bardziej, po jakim czasie ja mogę spodziewać się konkretnych, zauważalnych efektów?
2: Myślę, że to jest pytanie, którego nie lubią wszyscy instruktorzy fitnessu i instruktorzy na siłowni, ponieważ to jest bardzo trudno zweryfikować ze względu na to, że tak naprawdę to klient klient jest osobą, która ma siebie troszeczkę pilnować i ona właściwie decyduje o swoich efektach. My wspomagamy, czyli jeżeli mówimy, że fajnie by było, gdyby rozpoczął 2-3 razy w tygodniu trening siłowy, to na pewno będzie wzrastała jego masa mięśniowa, ale tylko pod warunkiem, że będzie się też dostosowywał w pewnym sensie w diecie, którą będzie stosował poza klubem. Więc jeżeli założymy, że klient przychodzi 2-3 razy w tygodniu, ale wychodząc z klubu idzie sobie na fast foody, to wiadomo, że tego efektu, nawet jakbym obiecała, że w pół roku coś zrobimy, to nie ma opcji, żeby on był. Więc jakby są to bardzo duże zależne, są to zależne, które są przede wszystkim od klienta, a my jesteśmy osobami, które mają motywować i my możemy dać założenia, ustalić z klientem cel, że w przeciągu pół roku na przykład będzie redukcja tkanki tłuszczowej powiedzmy o 2-3 kg, ale wzrośnie masa mięśniowa też o 2-3 kg. Ale będziemy też tłumaczyli, że na wadze będzie dalej ta sama waga, tylko zmienią się proporcje, dlatego robimy co jakiś czas analizę składu ciała, więc jest mi bardzo trudno komuś powiedzieć na początku, że tak, na pewno w przeciągu 12 miesięcy schudniesz 20-30 kg, bo nie jestem przy nim cały czas i nie siedzę u niego w kuchni.
1: Ale chyba zgodzi się pani z takim twierdzeniem, że każdy wolałby mieć 2 kg mięśnia niż 2 kg oponki tak zwanej, absolutnie, albo brzuszka piwnego.
2: Absolutnie na tak. Dlatego jakby zadaniem klubu i naszym tutaj jest przede wszystkim wprowadzenie zdrowego nawyku życia. Czyli jakby naszym głównym celem nie do końca jest czyjeś odchudzanie. Jeżeli oczywiście klient sobie ten cel postawi, to my będziemy mu towarzyszyć i będziemy go wspomagać. Ale jakby głównym celem jest przede wszystkim wprowadzenie zdrowych nawyków, odciążenie kręgosłupa, odbarczenie stawów obwodowych. Czyli chcemy, żeby klient ćwicząc z nami właśnie wzmacniał swoje ciało, przybywało tej masy mięśniowej, a jednocześnie uczyć go prawidłowej higieny życia i prawidłowych nawyków żywieniowych i wtedy to wszystko razem powoduje, że jak rozumiemy, co się dzieje z naszym ciałem, to zaczynamy też dbać o właśnie odżywianie, czy też te inne aspekty życia, chociażby higienę snu. I to razem zaczyna pracować i dawać efekt. Ale na to niestety potrzebny jest też czas.
1: Czyli można powiedzieć, że nieco bardziej skomplikowana matematyka.
2: Jak zawsze. Nic nie jest w życiu bardzo proste. Także zgadzam się absolutnie tak, że jest to bardziej może skomplikowana matematyka, jak się ją wysłuchuje, ale w momencie, kiedy zaczynamy działać, to się okazuje, że są to bardzo proste zasady, kilka zasad, których się przestrzega. No i w tym momencie to jest tylko kwestia silnej woli i czasami potrzeby motywacji, a po co są tutaj instruktorzy, żeby właśnie motywować.
1: Dziękuję pani za tę rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
3: Nazywam się Mateusz, jestem trenerem w klubie 36 minut Opole.
1: Czy na podstawie pana doświadczeń trudno jest rozpocząć taki trening 36-minutowy, można by powiedzieć, że intensywny na pewno, bo skoro minutę, co najmniej minutę ćwiczeń, pół minuty przerwy, to tak czasami chyba trudno złapać oddech.
3: Z tego, co ja zauważyłem, najtrudniejszym krokiem tak naprawdę jest przyjście i zapisanie się na pierwszy trening, bo to jest chyba ta największa bariera psychiczna w osobach, że trzeba wyjść z domu, zrobić coś nowego i to jest najtrudniejsze, a później jak ktoś do nas przyjdzie, nieważne w jakiej, że tak to powiem, stanie fizycznym, czy będzie bardziej wytrenowany, czy mniej, to my sobie cały trening dopasowujemy już do osoby, która do nas przychodzi. Czyli jeżeli jest ktoś, kto powiedzmy przez całe życie nigdy nic nie ćwiczył, to my sobie te obciążenia rowerki dostosowujemy tak, żeby on dał radę to zrobić. Wiadomo, żeby był to dla niego wysiłek, no ale nie chcemy też, żeby się zniechęcił po pierwszym treningu, żeby mu pokazać, że powiedzmy jest tam troszeczkę słabszy niż być powinien, więc dostosowujemy sobie to po prostu dla każdego indywidualnie do jego możliwości.
1: Czy można tak mniej więcej ogólnie uśrednić, powiedzieć, w jakiej kondycji ludzie do was trafiają? Czy to są naprawdę amatorzy, którzy pierwszy raz wstali z kanapy? Czy to są osoby, które kiedyś coś robiły, później była długa przerwa, a teraz pomyślały, że wrócą?
3: To jest bardzo ciężko tak uśrednić, bo są osoby, które tak naprawdę dopiero zaczynają trening na przykład w wieku 50 lat, a są osoby, które ćwiczą praktycznie całe życie, więc no ciężko jest stwierdzić tak jednoznacznie, że to będzie poziom taki. No, każdy przychodzi gdzieś tam z innym doświadczeniem, z innym już wytrenowaniem, więc nie da się jednoznacznie określić, że powiedzmy każdy będzie na średnim poziomie.
1: A jeżeli chodzi o oczekiwania trenujących, bardziej chcą zrzucić kilogramy, może na przykład brzuszek piwny, bardziej wytrenować nogi, czy na przykład po prostu chcą być bardziej wytrzymali, mieć lepszą kondycję?
3: Okej, z tym, z czym ja się spotkałem, to powiedzmy takie dwa najczęstsze te oczekiwania, to zazwyczaj jest schudnąć, nabrać kondycji i siły, jeżeli powiedzmy to będą dwie grupy. Jeżeli ktoś nie ćwiczył, nie ćwiczy i chce zacząć, to zazwyczaj zaczynamy od tego, żeby utracić nadmiar tkanki tłuszczowej, no a później wiadomo, progresywnie cały czas iść w stronę kondycji i siły, żeby jednak rozwijać się na każdą możliwą stronę, a nie skupiamy się tylko na jednym typu, że chcemy schudnąć 20 kilo i koniec, sukces osiągnięty, tylko jednak sztuka zdrowego życia polega na tym, żeby po prostu człowiek cały czas był w ruchu.
1: Z tego, co dowiedziałem się, z tego, co wiem, od czasu do czasu, a w sumie po każdym treningu analizujecie wykresy. Kiedyś nie było takich możliwości. Pytanie, czy to bardzo ułatwia pracę trenera?
3: Dla nas jest to na pewno ułatwienie. Utrudnieniem to jest dla osób, które ćwiczą, bo one muszą jeszcze dodatkowo w własnym zakresie to przeanalizować na zasadzie, na przykład, jeżeli jesteśmy w kontekście wagi, co one w domu jadły. Jeżeli wykres nam pokazuje, powiedzmy, że przez 2 miesiące, 3 ta waga idzie do góry, bo waga może iść do góry jednocześnie na tkance tłuszczowej i na mięśniowej. Jeżeli chodzi o mięśnie, no to znaczy, że trening jest bardzo dobrze robiony, no i po prostu klubowicz się rozwija, ale jeżeli tkanka tłuszczowa nam przychodzi, to prawdopodobnie nie odżywia się on odpowiednio, więc wtedy on się musi zastanowić, co robi nie tak. My się staramy po prostu naszym klubowiczom pomóc tym wszystkim, porozmawiać z nimi, doradzić im, pokazać im drogę, no ale jednak to jest dalej zadanie klubowicza, żeby w domu, że tak to powiem, samemu się też przypilnować.
1: A może część osób ma takie podejście, że wychodzi stąd po treningu, myśli sobie, dobra, nagroda za ten wysiłek. Nieopodal jest na przykład restauracja fast food.
3: No tak, to też się zdarza. Ja na pewno nie chcę mówić, że to jest coś złego. Ja wyznaję w życiu zasadę złotego środka, czyli nie można przesadzić ani w jedną, ani w drugą stronę. Nie chcemy się katować na zasadzie codziennie jeść to samo, żeby jedzenie nie miało dla nas smaku, no ale też życie nie polega na tym, żeby codziennie jeść pizzę, burgera i zagryzać to czekoladą. Więc po prostu no tutaj już też wchodzi w grę dyscyplina, której się staramy po prostu z treningu na trening uczyć.
1: A latem dochodzą lody, gofry i tego typu przysmaki.
3: Tak, to na pewno nie ułatwia sprawy, aczkolwiek ja zawsze moim klubowiczom tłumaczę to tak. Rok ma 365 dni, bo dużo osób, bardzo częstym przykładem jest to, a co jak ktoś z rodziny zaprosi mnie na urodziny, będzie ciasto, będą różne inne rzeczy, to co mam odmówić? No ja mówię nie. To nie jest tak, że urodziny są praktycznie co tydzień, co drugi dzień, tylko my sobie musimy taki, powiedzmy, rozrysować taki kalendarz i nawet jeśli my w sobotę pójdziemy sobie na gofry, na lody, na pizzę, w drugą sobotę będą urodziny jakiejś ciotki, to dalej większość tych dni, jeżeli trzymać się będziemy naszej diety, to dalej w większości będziemy się odżywiać zdrowo.
1: Dzięki za rozmowę.
3: Super, dziękuję bardzo.
1: Pani Ewa, klubowiczka, 36 minut. Jak to się stało, że pani tu trafiła?
4: Obserwowałam po prostu z autobusu, jak jeździłam, że 36 minut i zaciekawiło mnie, co to jest. Więc zobaczyłam w internecie i zorientowałam się, jak można podejść, zapisać się. Więc w ubiegłym roku, w marcu, faktycznie podeszłam tutaj, no i przyjęto mnie, przekazano mi szereg informacji, wypełniłam ankietę i dano mi czas na zastanowienie się, ponieważ są te wstępne takie rozmowy, polegały na tym, że na początku na tych 8 maszynach przećwiczono ze mną, dostosowano, właśnie pan Mateusz dostosował do moich możliwości obciążenie, kazano mi się zastanowić, czy przyjdę, czy nie. No i przyszłam faktycznie w ubiegłym roku, po chyba 10 dniach, podeszłam już na stałe i jestem do teraz.
1: Czyli spodobała się pani ta forma treningu, jak zakładam?
4: Tak, ona dużo daje. Ja już jestem na emeryturze i szukałam właśnie czegoś takiego, gdzie mogłabym nabrać troszeczkę formy, bo jednak z czasem człowiek sztywnieje i dlatego chciałam się rozruszać i zostaję do dzisiaj. Zresztą to mi też pomaga, bo ja mam schorzenie, jakim jest niestety cukrzyca i widzę, że to bardzo dużo daje, bo obniża mi poziomy cukru, także zostaję na razie.
1: A czy widzi pani jeszcze jakieś inne korzyści?
4: To, że spotykamy się tutaj z różnymi ludźmi, różne środowiska są, wymieniamy sobie informacje, czasami opowiadamy o jakichś filmach, książkach, piosenkach, reagujemy na sytuacje, jakie się dzieją w mieście. Właściwie też taki akcent klubowy, że spotykamy się tutaj wśród ludzi.
1: Czyli miejsce spotkań, taka trochę świetlica, dwie pieczenie na jednym ogniu.
4: Dokładnie, dokładnie. Także można i pożartować, i wymienić jakieś swoje umiejętności, znajomości. To też dużo daje. No każdy w jakiejś tam swojej dziedzinie ma swoje talenty i coś nam przekazuje.
1: A kiedy pani tutaj przyszła, z jakim zamiarem? Żeby co zrobić?
4: Poprawę sylwetki rzeczywiście, bo stwierdzono mi poprzez to moje schorzenie nieszczęsne, tą cukrzycę, że jednak mam otyłość i chciałabym z tym walczyć. Jeszcze efekty są trochę słabe, ale właśnie tutaj też trenerka w zasadzie przygotowała mi indywidualną dietę, związaną też właśnie z moją cukrzycą, żebym po prostu troszeczkę zmieniła sposób żywienia. Bo to jest też ważne, bo nam się może wydaje, że my się dobrze odżywiamy, ale jednak po otrzymaniu tej propozycji, tego projektu, widzę, że jednak zbyt monotonna był ten mój jadłospis, a teraz jest troszeczkę zmieniony. Dzięki właśnie tutaj trenerce.
1: Dziękuję pani za tę rozmowę.
4: Dziękuję.
1: Jak słyszeliśmy, w wakacje nie trzeba rezygnować ze wszystkich smakołyków. Należy jedynie pamiętać o umiarze i regularnym ruchu. Na dziś to tyle. Do usłyszenia za tydzień.

0: nie boję.
1: Mamy weekend z Radiem Opole.
2: To teraz coś dla tych, których denerwują hulajnogi elektryczne na naszych chodnikach. Od sierpnia na przykład w Irlandii hulajnogi elektryczne będą dostępne tylko dla pełnoletnich. Nowe przepisy wprowadzają też obowiązek noszenia kasków i kamizelek odblaskowych w czasie poruszania się tym jednośladem. Hulajnogi elektryczne mają też zostać uznane w Irlandii za pojazdy mechaniczne. To oznacza, że będą musiały być rejestrowane, a korzystanie z nich będzie wymagało prawa jazdy. Rząd też chce zakazać sprzedaży hulajnóg osobom poniżej 18 roku życia oraz wycofać z rynku modele mogące rozwijać ponad 20 km na godzinę. Zaostrzenie przepisów to reakcja na rosnącą liczbę wypadków, zwłaszcza z udziałem dzieci. Według Children's Health Ireland liczba młodych pacjentów z urazami mózgu po takich zdarzeniach wzrosła w ciągu roku o połowę. Więcej jest także interwencji irlandzkiej policji. A w Wielkiej Brytanii zaś prywatnymi hulajnogami elektrycznymi nie wolno jeździć po drogach, chodnikach ani po ścieżkach rowerowych. Można ich używać wyłącznie na terenie prywatnym za zgodą właściciela, choć testowane są też powoli publiczne wypożyczalnie hulajnóg elektrycznych. To tyle w tym temacie. Pamiętajcie o bezpieczeństwie.

0: Reklama.
1: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
0: Po reklamie.
2: Tu Radio Opole, godzina 9 na zegarze. Mamy dla Was kolejną porcję informacji.
3: Jedna osoba poszkodowana po zderzeniu dwóch osobówek na Krajowej 11 w Bąkowie. W Przechodzie w gminie Korfantów finałowy dzień międzynarodowego turnieju w piłce prądowej. A na zakończenie sportowe podsumowanie soboty przygotował dla Państwa Grzegorz Frankowski.
4: Wiadomości Radia Opole.
2: Jacek Rudnik.
3: Od 2 godzin mamy zablokowaną Krajową 11 na odcinku Kluczbor-Kolesna na wysokości Bąkowa. Doszło tam, jak już Państwo wiedzą z wiadomości Radia Opole, do zderzenia dwóch samochodów osobowych, w wyniku czego jedna osoba została przetransportowana do szpitala. Trasa jest zablokowana, trzeba korzystać z objazdu przez Bąków. Tymczasem rośnie tragiczny bilans wakacji na polskich drogach. Tylko wczoraj doszło w kraju do 72 wypadków, w których zginęło 7 osób. Około 80 zostało poszkodowane, przekazała policja w serwisie X. Do tragicznego zdarzenia z udziałem dzieci doszło wczoraj w województwie łódzkim. Informacje w tej sprawie zebrał Krzysztof Kuczyński.
5: Około 18.30 na drodze krajowej numer 74 w Wójcinie pod Paradyżem zderzyły się 3 samochody. W wypadku zginęło 2 dzieci, informuje młodszy aspirant Mateusz Piliński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
6: Poszkodowane zostały dzieci w wieku 9 i 11 lat. Pomimo udzielonej pomocy medycznej ich życia nie udało się uratować.
5: Policja apeluje do kierowców przede wszystkim o ostrożność na drogach.
3: Rekordowe 14 tysięcy uczestników zmierzyło się w 35. biegu Powstania Warszawskiego, który utworzył Powstaniec Warszawski. Janusz Maksymowicz.
7: Cieszymy się, że Powstanie Warszawskie ma tylu przyjaciół. Wszystkiego najlepszego.
8: 3, 2, 1 i wystartowała kolejna fala 35. biegu.
9: I to jest jedyna taka impreza, wydarzenie w swoim rodzaju, gdzie faktycznie możemy poczuć się częścią tej historii i poczuć się, że my coś robimy dla tych, którzy kiedyś dla nas coś zrobili.
10: Ważne, żeby cały czas jednak o nich pamiętać.
11: Pradziadkowie też zginęli w powstaniu.
3: Biegacze mierzyli się na dystansach 5 i 10 kilometrów. Najlepsi pierwszy z dystansów pokonali w mniej niż 20 minut.
4: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
3: Rozpad Prawa i Sprawiedliwości będzie mieć swoje następstwa w Sejmie, gdzie powstanie nowy klub, a na scenie politycznej najpewniej także nowa partia. Politycy stowarzyszenia przekonują, że dziś jeszcze za wcześnie, by mówić o szczegółach. Rozmawiała z nimi Małgorzata Nełkowicz.
12: Do końca walczyliśmy o pozostanie w PiS-ie, zapewnia Paweł Jabłoński ze Stowarzyszenia Rozwój Plus.
13: Przez to, że zajmowaliśmy się tylko tym, jak pozostać w partii, nie podejmowaliśmy żadnych decyzji co do jakiegokolwiek tworzenia klubu, partii.
12: Andrzeja Halickiego z Koalicji Obywatelskiej zastanawiają ostatnie sojusze, na które stawia Jarosław Kaczyński. Chodzi o zawarcie paktu z Markiem Wochem, który wcześniej porozumiał się z Grzegorzem Braunem.
14: Myślę, że bardzo szybko będziemy widzieć tego efekty w postaci wzrostu poparcia dla tej koncepcji, którą będzie przedstawiał Mateusz Morawiecki, kosztem tego, co będzie osiągać w sondażach Prawo i Sprawiedliwość z Czarnkiem.
12: We wtorek kierownictwo PiS-u ma zatwierdzić usunięcie polityków z partii.
3: Tak, widowiskowa impreza tylko w Przechodzie w gminie Korfantów, gdzie niedziela będzie finałowym dniem międzynarodowego turnieju piłki prądowej. Do kibicowania strażakom z Polski, Czech i Niemiec zachęcał Krzysztof Sporek, prezes OSP w Przechodzie. Przypominał jednocześnie krótko zasady takiego widowiskowego meczu.
15: Mamy naszych strażackich węży, prądownic, strumieniem wody po prostu wygenerowanych z naszych strażackich, oczywiście motopomp. Staramy się strzelać bramki. Trochę jak w meczu piłki nożnej, 2 razy co prawda po 5 minut, nie po 45 minut. Kto strzeli więcej goli, wygrywa. W niedzielę już zwycięzcę musimy wyłonić. No i trzeba strzelać bramki, najczęściej atakować. Nie lubimy się bronić, bo obrona sprowadza do tego tylko, że te bramki padają, może rzadziej, ale padają.
3: Atrakcje towarzyszące turniejowi przygotowano na Błoniach nad Ścinawą Niemodlińską, gdzie za godzinę mniej więcej stanie także nasze studio plenerowe.
4: Światowe agencje informują.
3: Teraz Berlin, trwa obława za 21-letnim Abdulem B., podejrzewanym o wjechanie w tłum ludzi na Paradzie Równości w niemieckiej stolicy, w wyniku czego jedna osoba zginęła, 17 zostało poszkodowanych. powiązany z miejscowym środowiskiem islamistów. Mężczyzna może być uzbrojony i bardzo niebezpieczny. 83 lata kończy dziś Mick Jagger, wokalista The Rolling Stones, jednego z najważniejszych rockowych zespołów w historii. Jest na liście 100 najlepszych wokalistów wszechczasów, przypominają portale muzyczne. Stonesi nagrywają do dziś z wydanej 10 lipca nowej płyty. Na naszej radiowej playliście znają już Państwo między innymi takie rzeczy jak chociażby Rough and Twisted oraz najnowsze In the Stars.
4: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
3: 5 minut po 9.
4: Sport w Radiu Opole.
0: Grzegorz Frankiewski, dzień dobry. Rekordzistka polskich biegu na 400 metrów Natalia Bukowiecka zgodnie z planem wygrała finałowy bieg rozgrywanych w Białymstoku Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce. Naszej utytułowanej biegaczce nie udało się jednak złamać granicy 50 sekund, której w tym sezonie wciąż nie może pokonać. Finiszowała z rezultatem 50 sekund i 2 setne. Nie zawiodła najlepsza polska płotkarka Pia Skrzyszowska, zdobywając pewnie złoto na 100 metrów przez płotki w czasie 12,70 setnych. W rzucie szczepem. Najlepsza była wicemistrzyni olimpijska Maria Andrejczyk. Jej rezultat to 58 metrów i 93 centymetry, a w rzucie młotem na najwyższym stopniu podium stanęła trzykrotna mistrzyni igrzysk Anita Włodarczyk wynikiem 71 metrów i 25 centymetrów. Dzisiaj ostatni dzień zawodów. Zmieniamy temat. Wicemistrzowie Polski piłkarze Górnika Zabrze wygrali u siebie ze Śląskiem Wrocław 2-1 na inaugurację Ekstraklasy. Pierwszego gola zdobyli goście po strzale Przemysłowa Banaszaka w 7 minucie. W 65. Górnik wyrównał po samobójczej bramce Jechora Macenko. Trafienie na wagę 3 punktów dla Zabrzan zaliczył Iwan Dimi 11 minut przed końcem gry, mówi obrońca Górnika Rafał Janicki.
16: Nie da się wygrać na stojąco, nie da się wygrać na pół gwizdka, nie da się wygrać jak jesteśmy zaangażowani, tak jak byliśmy w pierwszej połowie i mam nadzieję, że nie będzie już tak więcej, że tak podejdziemy, bo ta liga nie wybacza i, no i to było widać w pierwszej połowie, że jak nie gramy na 100%, przede wszystkim agresywnie, bez piłki, nie pozwalamy przeciwnikowi za dużo, no to Śląsk może dużo zrobić na boisku.
0: W innym meczu Jagiellonia Białystok pokonała Koronę Kielce 1-0. W sobotę rozegrano 3 spotkania pierwszej kolejki piłkarskiej Betclic pierwszej ligi. Lechia Gdańsk przegrała z Pogonią Grodzisk Mazowiecki 0-3, Pogoń Siedlce zremisowała z Łódzkim Klubem Sportowym 1-1, a Stal Rzeszów uległa Chrobremu Głogów 1-5. Opolska Odra w pierwszej kolejce przegrała u siebie z Arką Gdynia 0-1. Broniący mistrzowskiego tytułu Formuły 1 kierowca McLarena Lando Norris wywalczył pole position przed dzisiejszym wyścigiem o Grand Prix Węgier. Brytyjczyk przerwał w kwalifikacjach dominację Mercedesa. Po raz pierwszy w tym sezonie na czele stawki nie wyruszy do Grand Prix zawodnik tego zespołu. Norris wyprzedził kierowców Ferrari, Lewisa Hamiltona i Monakijczyka Charlesa Leclerca. Początek Grand Prix Węgier o godzinie 15.
4: Pogoda.
2: Już 23 stopnie Celsjusza na termometrach, będą dzisiaj 32 w sumie i bardzo słoneczna niedziela przed nami, a jutro to 23 kresek, czyli znowu chłodnie. Jak ktoś się zmęczy upałem, to przed nami chłodny poniedziałek jest w planach.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: No ale oczywiście chłodny jak na warunki letnie. Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie, kłaniam się serdecznie. Marcin Kobza za konsoletą. W tej godzinie między innymi Rzym odwiedzimy. Tam akurat jest bardzo gorąco, ale można szukać ochłody.

0: Słuchajcie, Radia Opole, na Opolszczyźnie upał. Dzisiaj od jutra ochłodzenie, ale we Włoszech temperatury nie odpuszczają i w Rzymie także. Ale jest sposób na upały i to bardzo dobry. Kultura może być takim pomysłem. Rzym otwiera kina i biblioteki dla mieszkańców, a także turystów, którzy szukają schronienia przed wysokimi temperaturami. To w ramach projektu Il Grande Freddo, czyli Wielki Chłód.
1: W 11 klimatyzowanych kinach 2 razy dziennie można za darmo oglądać włoskie filmy. Chłodem kusi też 11 rzymskich bibliotek, gdzie nie tylko wypożycza się książki. To także duże przestrzenie, w których mieszkańcy mogą przebywać razem. Czasami żartuję, ale jest też w tym i trochę prawdy, że najlepsze wesela odbywają się w bibliotece. Dlaczego? Bo są to miejsca, do których ludzie naprawdę chętnie przychodzą, gdzie czują się mile widziani, a od teraz także znajdą tam świeżą wodę i przyjemną, chłodną atmosferę. Mówi Simona Cives, dyrektorka rzymskiej sieci bibliotek i centrów kultury. Przed słońcem w Rzymie można schronić się także w Pałacu Wystaw i Teatrze Argentina. Jest tam przestrzeń do czytania, nauki, pracy zdalnej i odpoczynku w chłodnym wnętrzu. Projekt Wielki Chłód potrwa do 4 sierpnia. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
0: A ja przypomnę, że chłodne wnętrze znajdziemy dzisiaj też we Wrocławiu podczas festiwalu Non Sola Scripta, którego Radio Opole jest patronem medialnym. Festiwal organowy z towarzystwem tradycyjnych instrumentów, takich orientalnych, ale także polskich, na przykład suka biłgorajska czy fidel płocka. Także się pojawi podczas dzisiejszego koncertu o godzinie 19:00 to w kościele Świętego Krzyża na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu. Tam także będzie chłodno.

0: Mamy Weekend z Radiem Opole.
1: Teraz coś dla miłośników roślin. Będzie o ciekawym zjawisku florystycznym. Lipa lśniąca zakwitła w prywatnym ogrodzie w Falencicach koło Gorzowa Wielkopolskiego. To prawdopodobnie jedyny taki przypadek w Polsce. Roślina występuje w naszym kraju. Jej naturalnym środowiskiem jest jednak południowa Azja, mówi właściciel ogrodu Marek Pogorzelec.
2: To jest lipa, która w naszym klimacie nie zimuje. No to jest taka bariera, żeby ją utrzymać przy życiu, to trzeba mieć szklarnię. No i trzeba przede wszystkim ją zdobyć, co tutaj na terenie Unii Europejskiej jest bardzo trudne, aczkolwiek możliwe. Prawdopodobnie jest to pierwszy przypadek, że w Polsce ta lipa zakwitła i można to zobaczyć.
1: Z okazji zakwitnięcia lipy lśniącej prywatny ogród w Falencicach zostanie dzisiaj po południu udostępniony dla zwiedzających, a ja jestem ciekawa, czy gdyby wam coś wyjątkowego zakwitło w ogrodzie, to czy byście udostępnili?

0: Tu Radio Opole, dzisiaj kolejny koncert promenadowy w stolicy regionu. Cieszą się one dużą popularnością na Placu Wolności. Występują znani wykonawcy, którzy umilają czas Opolanom. Dzisiaj zabrzmią piosenki z repertuaru Marka Grechuty w nowych interpretacjach. Usłyszymy je w wykonaniu Artura Goca, piosenkarza i aktora, który podkreśla, że pokochał Opole, a Opole chyba także jego pokochało, skoro po raz kolejny może tu wystąpić, tak powiedział artysta.
1: W ramach koncertów promenadowych zaśpiewam piosenki z mojej 7. płyty zatytułowanej Dzikie wino za plątanie, czyli są to piosenki Marka Grechuty. Płyta ukazała się w ubiegłym roku, w grudniu. Była 80. rocznica urodzin tego wspaniałego artysty, a w tym roku jest 20. rocznica śmierci, który największe sukcesy święcił w Opolu. To też jest takie dla mnie ważne, że mogę te piosenki zaprezentować właśnie tam.
0: Piosenki z repertuaru Marka Grechuty w wykonaniu Artura Goca usłyszymy dzisiaj o godzinie 17 na Placu Wolności. Wstęp oczywiście wolny.

0: co oni śpiewają? To sprawdza dla nas Marek Tkaczyk ze Szkoły Językowej Spikadelik w rozmowie z Katarzyną Zawadzką.
1: Zaczynamy od powtórki. Beat around the bush albo beat about the bush, czyli owijać w bawełnę. Takie tak. Sformułowanie ćwiczyliśmy w zeszłym tygodniu.
2: To owijać w bawełnę, tak sobie pomyślałem, że tak naprawdę ci młodsi słuchacze może nie do końca w ogóle znają takie wyrażenie, bo jego dawno nie słyszałem, powiem ci szczerze. Ono gdzieś tam jest zastępowane różnymi innymi. Ale beat around the bush w angielskim zdecydowanie funkcjonuje od dawna po dzisiejsze dni, także można to często usłyszeć. To jest to właśnie takie owijanie w bawełnę, lanie wody i unikanie odpowiedzi. To jest to beating about the bush, nie przechodzenie do sedna. Rockowy, jeden z rockowych hymnów, ale takich bardziej popowo-rockowych, to powiedział lat 80. Def Leppard, to taki zespół, który bardzo długo gdzieś tam pojawiał się i grał przez lata 80., 90., 2000. Natomiast nigdy nie było jakby na takim topie i chłopaki w ogóle mieli strasznego pecha w takiej sytuacji, że oni się nie mogli przebić. Nagrali z album, który w tamtych latach, 80., 90., kosztował 5 milionów dolarów, co było mnóstwem kasy. Dzisiaj to tak naprawdę nie jest tak dużo, jeśli chodzi o nagranie płyty. No i oni nagle się okazało, że będzie klapa, że kompletnie nic z tego nie wyszło. Nikt w ogóle nie chce puszczać tej muzyki i się załamali, że co to będzie. I teraz przypadek znowu zrządził tym, co się działo później, bo tam w tamtych, w Stanach generalnie bardzo popularne w tamtych czasach były kluby go-go. I teraz w tych klubach go-go nagle zaczęto grać tę piosenkę, bo wszystkim się jakby dobrze do niej tańczyło i to wszystko gdzieś tam pasowało do atmosfery. I to spowodowało zwrot akcji, bo ta piosenka się stała tak popularna, że potem wszyscy zaczęli sobie w domu puszczać i szukać tej piosenki. No i finalnie trafiła do rozgłośni radiowych i sprzedali 20 milionów płyt, także...
1: Jak ty znajdujesz te wszystkie historie?
2: Wiesz co, jest ten research jest taki bardzo ciekawy, bo z jednej strony troszeczkę czytam więcej, czy także staram się gdzieś tam wgryźć głębiej. Czasami tak po prostu dla zabawy pytam AI, co mi znajdziesz ciekawego? Czasami sobie nie radzi, okazuje się, że ja coś fajniejszego gdzieś tam wygrzebałem, a czasami się okazuje, że mi zaskakuje czymś, czego ja nie znalazłem i potem muszę sprawdzić, czy to faktycznie, bo to trzeba sprawdzać, pamiętajmy, nigdy tak, nie wierzmy.
1: Bo ona zmyśla.
2: Powiem ci, że miałem takich kilka razy taką sytuację, że poprosiłem go, żeby mi zrobił taki zabieg, wiesz, z piosenką, żeby mi znalazł wyrażenie fajne. I ja już sobie wszystko przygotowałem, mówię, ale fajna fraza, mówię, gdzie to jest w tej piosence? I sprawdzam tekst, nie ma tego w tej piosence. I do niego mówię, ej, stary, no przecież w tej piosence nie ma tego.
1: A on mówi, masz rację, pomyliłem się, tam nie ma tego zwrotu.
2: Ale najlepsze jest to, że on używa takiego kolokwialnego języka, mówi, ale siara, dałem ciała, przepraszam. Także bardzo polecam uważać na to, co dostajemy z AI, bo czasami potrafi nas na manowce sprowadzić. Więc Def Leppard ma jeszcze jedną ciekawą rzecz. Nie wiem, czy kojarzysz w ogóle, widziałaś kiedykolwiek jednorękiego perkusistę, bo to jest to, co w tym zespole jakby jest najbardziej rozpoznawalne na całym świecie. To jest jedyny perkusista na całym świecie, który nieszczęśliwie w wypadku stracił całą rękę, całe ramię po prostu. I zespół stwierdził, że oni się nie podają i poczekają na niego, żeby coś wymyślić. I inżynierowie, słuchaj, usiedli do tego. Wymyślili mu cały system pedałów, które zastępują tą drugą rękę. I warto zobaczyć teledysk do Pour Some Sugar on Me, Def Leppard, co on robi, zastępując rękę nogami, stopami po prostu. To jest coś niesamowitego, niespotykana rzecz. Nie ma drugiej takiej historii w muzyce, gdzie ktoś po utracie po prostu jednej z ważnych kończyn, która pomaga ten instrument ogarnąć, wychodzi z tej sytuacji i nagle się okazuje, że się da. Także to jest kompletnie niesamowite. Ja mam podobny przykład koło siebie na pływalni. Jest taka dziewczyna, która pływa zawsze obok mnie. No i ja wiem, że nigdy nie będę pływał tak jak ona. I ona doszła do takiego poziomu, mając jedną właśnie kończynę niekompletną, że ja jestem w totalnym szoku, że można w ogóle coś takiego zrobić i przekroczyć barierę i być lepszym od tych ludzi, którzy mają wszystko. To są takie dwa przykłady, bo perkusista Def Leppard też to pokazał, że mało który perkusista tak dobrze gra jak on, a on w tym wszystkim nie ma jednego ramienia, jednej ręki całej. Także to godne podziwu i godne inspiracji dla nas wszystkich, którzy mamy to szczęście, że mamy te wszystkie kończyny, jednak okazuje się, że nie do końca potrafimy z nich korzystać. W piosence Def Leppard, Pour Some Sugar on Me, mamy wyrażenie
1: Shake it up, czyli potrząsnąć czymś albo ożywić coś.
2: No właśnie, bo mamy zawsze to wyrażenie, to znaczenie wyrażenia prawdziwe, dosłowne, i też to metaforyczne. To metaforyczne to właśnie ożywienie jakiejś sytuacji. Jak to wygląda w zdaniach?
1: Shake the bottle up before drinking, czyli wstrząśnij butelką przed użyciem, przed wypiciem.
2: To często mamy napisane na butelkę.
1: Tak. Mhm. We need to shake things up at work, czyli musimy ożywić sprawy w pracy.
2: Mhm. Dokładnie tak. No i w piosence to się wszystko pojawia gdzieś tam obok refrenu.
1: Take a bottle, shake it up, break the bubble, break it up. Czyli weź butelkę, wstrząśnij ją, przebij tą bańkę, zrób to.
2: Mhm. Tak, czyli wyjdź ze strefy komfortu, zacznij się bawić, wyluzuj się kompletnie. Tego wam też życzymy na całą niedzielę. Zresztą to jest fajna, energetyzująca piosenka, która fajnie potrafi obudzić, także polecamy.
1: Czyli my też będziemy shake up.
2: Też będziemy shaken up. To jesteśmy wtedy ożywieni, tak? Def Leppard, pour some sugar on me i wyrażenie
1: shake it up.
2: Zapraszamy.

0: Reklama.
1: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
0: Po reklamie.
2: Radio Opole, jesteśmy z Wami przez cały czas. Dla Was gramy i mamy teraz kolejną porcję informacji.
3: Po upalnym weekendzie do Polski przyjdzie krótkie ochłodzenie, ale po nim znów temperatura ostro w górę. W Przechodzie to gmina Korfantów, finałowy dzień międzynarodowego turnieju w piłce prądowej. W wiadomościach także rzecznik MZD Mariusz Chałupnik o aktualnych pracach przy ścieżkach pieszo-rowerowych to w Opolu.
4: Wiadomości Radia Opole.
2: Jacek Rudnik.
3: Rozpoczynamy od dobrych informacji dla zmotoryzowanych. Po 3 godzinach odblokowano krajową 11. Chodzi o odcinek Kluczbor-Kolesno na wysokości Bąkowa, gdzie kilka minut po 7, jak już wiedzą Państwo z wiadomości Radia Opole, doszło do zderzenia 2 samochodów osobowych, w wyniku czego jedna osoba została przewieziona do szpitala. Odpowiedzią wolnego świata nie może być zmęczenie wojną, lecz jeszcze większa determinacja w zwalczaniu rosyjskiego terroru, napisał o poranku na portalu X szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, komentując nocny rosyjski atak rakietowy na Kijów. Rosjanie wystrzelili na Ukrainę 7 rakiet balistycznych Iskander, około 140 dronów, a także pociski manewrujące.
4: Twoje źródło prawdziwych informacji.
3: Po upalnym weekendzie do Polski nadciągnie krótkie ochłodzenie, ale po nim czekają nas znów dość wysokie temperatury. Synoptycy prognozują, że pod koniec miesiąca do kraju wrócą ekstremalnie wysokie temperatury. Mogą utrzymać się nawet przez tydzień. To dla wielu z nas spore wyzwanie.
5: Jakiś chłodny prysznic?
6: Kapelusz, żeby chroniło jednak oczy i głowę.
7: W cieniu gdzieś siąść, posiedzieć, nogi pomoczyć jak w wodzie.
3: Klimatolog profesor Bogdan Chojnicki zwraca uwagę, że efektem zmian klimatu bywa coraz częstsza kontrastowość pogody i gwałtowne zjawiska atmosferyczne.
8: Patrząc w statystyki, te rekordy wysokich temperatur, one po prostu zdarzają się coraz częściej i jest ich coraz więcej. Kontrastowość to jest sytuacja, która się zdarzać będzie coraz częściej, natomiast nie wyklucza to sytuacji, w których po prostu jest normalnie pochmurno i pada deszcz.
3: Tymczasem na niedzielę ostrzeżenia przed upałami wydano dla centralnej, zachodniej i południowej części kraju.
4: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
3: Chmielowicka, Wrocławska, Ozimska to między innymi przy tych ulicach w Opolu trwa budowa ścieżek pieszo-rowerowych, przypomniał na naszej antenie rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg Mariusz Chałupnik. Jednym z mocno oczekiwanych traktów jest połączenie dzielnicy Grudzica z jeziorami Malina, co powinno być ukończone do połowy sierpnia.
9: Mamy ulicę Wrocławską, to będzie odcinek od mostu na kanale Ulgi do ulicy Partyzanckiej, więc znów będzie takie połączenie już naturalnie wykonane. Chmielowicka, Ozimska, duży odcinek, Czarnowąsy, Świerkle, ponad 3-kilometrowy. Sporo dzieje się też na Teligi, to jest kilometrowy odcinek. Jeżeli chodzi o infrastrukturę pieszo-rowerową, no to też łączymy. To jest też świetna inwestycja od Grudzic do jezior Malina. Tam jest bardzo wąsko, tam było niebezpiecznie. Tam nie było ani chodnika, ani drogi dla rowerów. Teraz takie ciągi powstają. Ja myślę, że do połowy sierpnia tam już będzie na gotowo i jeszcze w czasie wakacji będzie można z tego skorzystać.
3: Niedziela, finałowym dniem międzynarodowego turnieju piłki prądowej w Przechodzie w gminie Korfantów. Do oglądania widowiskowej rywalizacji zachęcał na naszej antenie prezes OSP z Przechodu Krzysztof Sporek. Pytaliśmy, czego od strażaków mogliby się uczyć piłkarze.
10: Myślę przede wszystkim, że zaangażowania, bo u nas nie ma odpuszczania. Do ostatniej sekundy, do ostatniej piłki zawsze jest o co walczyć i zawsze, zresztą my strażacy z natury jesteśmy zawzięci, nie odpuszczamy i chyba to dobrze.
3: A impreza, jak się okazuje, w Przechodzie ma wieloletnie tradycje.
10: Czy korzenie sięgają już okolic przed wojną, pierwszą wojną światową, z przekazów ustnych, z, jak to się mówi, z rodziny na rodzinę, że już w Wasserballa w Przechodzie grano, wtedy jeszcze na sikawkach konnych, tych ręcznych, tak. Taka reaktywacja nastąpiła w czasie obozu polsko-niemieckiego z naszymi przyjaciółmi z Hercegoradu. Jakoś tak to, kolokwialnie mówiąc, zażarło, że mamy w tym roku 24. edycję.
3: Atrakcje towarzyszące turniejowi na Błoniach nad Ścinawą Niemodlińską, gdzie jest też nasze plenerowe studio Radio Opole.
4: Światowe agencje informują.
3: W Berlinie trwa obława za 21-letnim Abdulem B., podejrzewanym o wjechanie w tłum ludzi na Paradzie Równości w niemieckiej stolicy, w wyniku czego jedna osoba zginęła, a 17 jeszcze zostało poszkodowanych. Mężczyzna może być uzbrojony i bardzo niebezpieczny. Mieszkańcy kilku przedmieść Bordeaux w południowo-zachodniej części Francji ewakuowani z powodu pożarów. Władze ostrzegają, że ogień zbliża się w dość dużym tempie do tego miasta liczącego ponad 260 tysięcy mieszkańców.
4: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
2: Przed nami bardzo ciepła, upalna wręcz niedziela do 32 kresek na termometrach dzisiaj w Opolu. Temperatura obecnie na poziomie 26 stopni Celsjusza. Jest bardzo słonecznie. Jutro zaś ochłodzenie 23 kreski. No i już więcej chmur, może nieco przelotnie popadać.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: W tej godzinie zabierzemy Was do Tokio śladami Patryka Szymańskiego, Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie, za konsoletą Marcin Kobza. Zapraszamy.

0: Mamy Weekend z Radiem Opole.
1: I teraz przeniesiemy się do Japonii. Dzisiaj będziemy spotykać się z Patrykiem Szymańskim, który wyjechał tam 3 miesiące temu, ponieważ postanowił właśnie zmienić miejsce zamieszkania, postanowił uczyć się języka japońskiego, ale też oprowadzać m.in. polskie wycieczki po Tokio. No i ta zmiana to jest bardzo ciekawe wydarzenie w jego życiu. Na co dzień też, przypomnę, fotografuje, jest autorem reportaży, ma wszechstronne zainteresowania. Łącząc się z nim telefonicznie, zapytałam o to, jakie podczas tych 3 miesięcy były jego najważniejsze, najbardziej intensywne przeżycia w tym Tokio i w ogóle w Japonii.
2: Takie najciekawsze, co się mi przytrafiło, to chyba znajomość z członkami, albo być może członkami jakuzy, czyli gangów, syndykatów, może mafii japońskiej. Trafiłem na nich szukając fotografii i to nawet nie jest jakieś niezwykłe, bo odbywa się tutaj taki festiwal Sanja w maju co roku i ci panowie słynący z tatuaży pojawiają się tam i eksponują te tatuaże, więc bardzo dużo fotografów. Znalazłem sobie online po prostu informacje, gdzie i jak szukać tych ludzi i bardzo dużo fotografów się tam w tym czasie kręci i łatwo można takie zdjęcia wtedy zrobić, bo ci ludzie są do tych fotografii chętni. Specjalnie przechodzą w takich szatach, które później mogą zrzucić i eksponować tatuaże. No natomiast ja, będąc właśnie takim raczej gadatliwym i zaczepnym człowiekiem, poznałem się tam z niektórymi z tych ludzi, porobiłem im zdjęcia i powiedziałem, no jeżeli mi dacie jakiś kontakt, no to wam te zdjęcia wyślę. Później się odezwałem znowu, mówię, no tutaj są zdjęcia, proszę bardzo, ale ja jestem bardzo zainteresowany Japonią, kulturą Japonii, więc gdyby była okazja się spotkać, to bardzo chętnie. No i właśnie z jednym kolegą się zaprzyjaźniłem. No i to jest taki właśnie wytatuowany od szyi ponad garść.

0: taki człowiek. Ci członkowie Jakuzy, oni noszą te tatuaże trochę jak garnitury, no i to jest cała taka rozbudowana kultura. Ja się na tym nie znałem aż tak bardzo przed przyjazdem. Tutaj coś tam słyszałem, ale teraz sporo o tym czytam.
1: No proszę, od 3 miesięcy mieszka w Japonii, już poznał członków Jakuzy. Jak mówi, pracuje też nad reportażem związanym z tym tematem. Więcej za chwilę także w rozmowie z Patrykiem Szymańskim. Ja się

0: to jeszcze na moment powracamy do połączenia z Tokio z Patrykiem Szymańskim, reporterzystą, fotografem, który przeprowadził się właśnie tam i od 3 miesięcy radzi sobie w Japonii. Od poniedziałku do piątku codziennie bierze udział w 4-godzinnych lekcjach języka japońskiego. Podobno idzie mu coraz lepiej, no ale też przygląda się tamtejszemu życiu. Mówił już o tym, że brał udział w festiwalu, publicznym festiwalu, gdzie pojawiają się członkowie jakuzy. Co z tego wyniknęło? Jeszcze o tym przez chwilę.
1: Być może byli to członkowie mafii, być może jacyś po prostu bandyci. Ja nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Wiem, że widziałem członków jakuzy takich prawdziwych. Widziałem bossów grup, syndykatów. Ta grupa się nazywa Nakamura Kai. Widziałem ludzi, którzy mają ucięte małe palce i to jest bardzo taki charakterystyczny symbol członka tych gangów. Ja nie wiem, wiem, że na przykład wśród włoskiej mafii rozróżnia się kogoś, kto należy tam do gangu, a kogoś, kto jest członkiem mafii, czyli już jest w takich najwyższych szeregach, więc no nie wiem, czy ja takich akurat mafiozów widziałem, chociaż widziałem dwóch takich starszych mężczyzn, którzy tam byli no bardzo poważani i wysoko szanowani. Zrobiłem zdjęcie jednemu z nich, sami mnie poprosili o to, bo ja się tam szwendałem koło nich i ci, których wcześniej poznałem, mówią, że chodź tutaj na chwilę, zrobisz nam zdjęcie z tym facetem. Mhm. Ja zrobiłem to zdjęcie i na początku nawet wrzuciłem je sobie na Facebooka, ale później ten jeden z moich znajomych mi mówił, nie widział tego na szczęście, że ja tak zrobiłem, bo nie wiem, jakby to skomentował, ale mówi, że słuchaj, tamtego zdjęcia to może lepiej nie wrzucaj, no bo to jest taki raczej ważniejszy człowiek, więc jego usunąłem. No, więc ja jakby dopiero badam ten temat, chciałbym się na tym bardziej skupić, ale ja do końca jeszcze nie wiem, kogo ja tam widziałem i nie wiem, jak to działa, że oni się tam pokazują. Wiem, że jakuza jakby no nie jest taka do końca podziemna. To są ludzie, którzy bardzo duży szacunek mają albo mieli wśród ludzi, ponieważ bardzo dużo działają w taki charytatywny, nazwijmy to, sposób. Jest na przykład taka bardzo znana sytuacja, kiedy wydarzenia w Fukushimie miały miejsce i tam wybuchła elektrownia i tsunami, były trzęsienie ziemi, to jakuza w ciągu 24 godzin zebrała ciężarówki sprzętu dla tych poszkodowanych ludzi, wody pitnej, całą taką pomoc, która jest w pierwszych momentach potrzebna. Oni to zrobili szybciej niż służby państwowe, więc no w ten sposób zyskują jakby duży szacunek i myślę, że dlatego mogą się tak publicznie pokazywać, bo wiedzą, że niewiele im grozi, bo ludzie są za nimi.
0: Ale czy to nie jest charity washing, czyli przykrywanie złych uczynków dobrymi uczynkami? Rozmowa z Patrykiem Szymańskim w całości na stronie internetowej Radia Opole. Do znalezienia. Kreatywnie i aktywnie ten cykl.

0: Kreatywnie i aktywnie.
1: Teraz mamy wakacje. Kiedy pracuje pan z tymi najmłodszymi, kiedy pan organizuje takie obozy, no właśnie, to są takie zadania, które stosuje pan na dzień dobry i na pożegnanie na przykład?
2: Jednym z pierwszych takich moich warsztatów, nazwijmy to, podczas obozu, to jest bezpieczna praca z narzędziami.
1: Bezpieczeństwo i zasady
2: tak,
1: BHP.
2: Tak, bo używa się jednak tego noży, siekier, pił.
1: Dzieci?
2: Też, oczywiście. No, sprawstwo, tak? Uczą się sprawczości w ten sposób. No na tym to polega, tak? Bo generalnie, tak jak mówiliśmy sobie, że żyjemy w czasach, gdzie jest bardzo komfortowych i żadne skaleczenie, jakieś w ogóle wyzwania takie, gdzie moglibyśmy się ubrudzić, to unikamy tego. A generalnie, no, tak naprawdę nie ma rozwoju bez wchodzenia w dyskomfort.
1: A dzieci można już uczyć takiego survivalu rzeczywiście?
2: Jasne. No,
1: powinno się?
2: Prostym przykładem jest też nasze leśne przedszkole, tak, w którym pracuję, gdzie generalnie uczymy odpowiedzialności dzieciaki poprzez to, że na przykład bierzemy plecaczek na wyprawę, ale ten plecaczek trzeba nieść na plecach, a potem go zabrać. Jak ktoś dziecko chce zostawić, no to okej, nie? Były takie sytuacje, gdzie dzwoniliśmy do rodziców i że no, dziecko zostawiło plecak w lesie. Czy jest to okej? Okay? No dobra, nie? I trzeba było potem iść z tym dzieckiem, żeby to dziecko nauczyć tej konsekwencji, że no tak się dzieje, prawda? Gdzieś tam ja jestem w ogóle fanem podejścia do wychowania tak jak mieli to ludzie pierwotni, tak?
1: Czyli?
2: No gdzie generalnie to dziecko podążało za rodzicem, a nie tak jak teraz żyją.
1: Że rodzic za dzieckiem.
2: Tak, no nie, bo to się nam hierarchie odwróciły totalnie w naszych czasach. Bo rodzic, dziecko powinno podążać za rodzicem. Jasne, trzeba mieć otwartość i słuchać to dziecko, co ono mówi, przyjmować jego komunikaty, ale generalnie to rodzic powinien mieć tą...
1: Ale jak to wam się sprawdza w przedszkolu? To jak to wygląda w praktyce? Jak to wygląda, takie praktyczne działania?
2: Ramy oczywiście, że są i są bardzo ważne. Ważna jest ta struktura dnia. A w ogóle dla dzieci, tak jak czytam różne też książki, czytam pisy, poradniki, tak, na temat jakby psychologii rozwoju dziecka, no to tak, no to trzymanie się jakby ram jest bardzo ważne, bo to daje po prostu dzieciakom poczucie bezpieczeństwa.
1: W którym momencie pan wkracza, żeby pomóc dziecku?
2: Okej, rozumiem. No generalnie mamy na przykład taką zasadę, jeśli chodzi o wchodzenie na drzewa, prawda?
1: O, wchodzicie na drzewa.
2: Tak.
1: Dzieciaki macie ograniczoną wysokość?
2: Czy... Tak. O, mówimy tam,
1: jest jakaś zasada?
2: W cudzysłowie trzecie piętro, prawda? Generalnie przy rodzicu mogą więcej, prawda? Tylko bo jakby no nie chcemy też brać my odpowiedzialności za to, że
1: oczywiście
2: coś się stanie, bo no... Wie pani, póki jest dobrze, to jest dobrze. Póki dziecko wspina się na drzewo i nic się nie dzieje, to jest super. No ale jak z tego drzewa spada, no to jednak jest strach. Więc no trzeba mieć taką elastyczność, ale też taką właśnie uważność na to, żeby te granice postawić. I na przykład mamy takie zasady, że na przykład nie powinny się dzieci wspinać po kilka osób na jedno drzewo, bo oni wtedy tracą uważność, tak?
1: Mhm. Albo... Czyli też uczą się tej uważności, tak. A to jest bardzo ważne, ta koncentracja.
2: Tak. Ale wspaniale jest obserwować właśnie, jak te dzieciaki przychodzą, takie powiedzmy 3,5-latki, tak? I są
1: to
2: takie troszkę niezdarne na początku, ale potem po półtora, po dwóch latach bycia tam i naprawdę mamy takie przykłady, że mamy 5-latki, które się tak dobrze wspinają. Ostatnio też kupiliśmy, Kasia kupiła, dyrektorka przedszkola, taką kopułę do wspinania z metalu i super, po prostu dzieciaki na tym po prostu
1: uwielbiają. A pokazujecie
2: to
1: im jakieś techniki? I jednak pan podpowiada czasami,
2: ja im mówię na przykład to, żeby jak wchodzą na drzewo, żeby się trzymali w tego miejsca, gdzie odchodzi gałąź, tak? Bo on jest wytrzymały, ale natomiast jak im dalej od miejsca, gdzie wyrasta ta gałąź, im dalej gałęzi, tym jest bardziej niebezpiecznie.
1: Czyli oni poznają takie różne sposoby, jak właśnie obcować z naturą.
2: Tak, jasne. No takie techniczne rzeczy też, typu na przykład pokazuję im patent na kleszcze, prawda? Czyli
1: jaki?
2: Że wkładamy sobie nogawkę do skarpetki.
1: Często nasza wizja takiego obozu być może nie pokrywa się z tym, jak wygląda rzeczywistość. Jak wyglądają takie obozy survivalowe? Jaki wiek jest odpowiedni, żeby wysłać takie dziecko w pana ocenie?
2: Generalnie na przykład ja biorę dzieciaki od 8 roku życia, ale zdarzało się, że miałem 7-latków.
1: Czyli od 8, czyli dzieci szkolne.
2: Tak, raczej tak. Chociaż to też zależy od mentalnego nastawienia tego dziecka i od rodziców, tak? No bo jak są rodzice, którzy są osadzeni w outdoorze, gdzieś tam dużo chodzą po górach, no to czasami nawet 7-latek lepiej w cudzysłowie ogarnia niż taki 11-latek, który jest typowym mieszczuchem i siedział całe życie przed komputerem i nie miał możliwości zmierzyć się z tym dyskomfortem. Także myślę, że tu głównie od... musimy znać nasze dziecko i wiedzieć, czy ono jest po prostu gotowe na takie rzeczy.
1: A co może czekać obozowicza? Co czeka takiego obozowicza? Jakie zadanie na przykład? Okay.
2: A czy może jeszcze dokończę wątek, bo generalnie jest tak, że zdarzyło się też tak, że bo jeździłem też przez wiele lat z taką firmą, a też jako wychowawca, to bo oni są jednym z większych takich organizatorów obozów, czy byli w tym roku, na przykład nie robili obozu. W każdym razie było tak, że dzieciaki były tam wepchnięte trochę, w cudzysłowie, przez rodziców. No, w zasadzie rodzice sobie lecieli na all inclusive, tak, a dzieciaki zostawiali na obozie. No i te dzieciaki niekoniecznie chciały być na tym obozie. Ale jak jest dobra atmosfera w grupie, plus wychowawca jest też takim empatycznym i fajnym gościem, to...
1: Jak pan Miro.
2: To dzieciaki potrafią zmienić nastawienie i bywało tak, bo my robimy na przykład kręgi. To jest dla mnie taka bardzo istotna rzecz na obozach.
1: Właśnie czytałam o tym na pana stronie. Tak, że tak, o tych kręgach warto pamiętać.
2: Tak, że pod koniec dnia, no nie zawsze się tu udaje pod koniec każdego dnia, ale staramy się zrobić taki krąg, gdzie podsumowujemy, co się zdarzyło, tak? Mhm. Na przykład, że zupa była zasłona na stołówce. Nie, no śmieję się.
1: Ale też trzeba umieć, ale też mówić.
2: Na przykład, tak, tak, ale albo o sytuacjach jakichś konfliktowych. No i też pytamy ich, co wam się podobało, co wam się nie podobało. Na przykład oni mówią, nie podobało mi się, że chłopacy mówią coś tam, prawda? Jakieś teksty, nie wiem, takie szowinistyczne do dziewczyn. No to wtedy jest taka szansa na wypowiedź i chłopaki mogą się z tym skonfrontować, czasami przeprosić.
1: Ale trzeba mieć odwagę też publiczną, tak, ale... dzisiaj w dobie też takich różnych komentarzy, żeby się wypowiedzieć, prawda? Publicznie jednak.
2: Znaczy ja zawsze się staram budować w swojej grupie taką atmosferę właśnie zaufania, no bo też tak jak właśnie znowu Krisek mówi, gdzieś tam w swoich tekstach, że przetrwamy razem, tak? Czyli kluczem do przetrwania jest współpraca. Więc jak będziemy współpracować w grupie, stworzymy taką ciepłą, fajną atmosferę, to jesteśmy w stanie dużo więcej osiągnąć.
1: To jakie zadania na przykład dają najwięcej radości młodym dzieciakom podczas takich obozów? Które to są te ulubione?
2: Myślę, że rozpalanie ognia.
1: Aha.
2: Szczególnie dla tych osób, które pierwszy raz to robią, bo po prostu ja wtedy widzę zachwyt.
1: Udaje się?
2: No różnie, w większości się udaje. Zdarza się bardzo rzadko, że się jakiemuś dziecku nie udaje. Dlatego czasami powtarzamy tą czynność, tak? Żeby to dziecko, dajemy mu szansę drugi raz spróbować. Generalnie rzadko się nie udaje, ale na przykład właśnie to rozpalanie ognia jest taką rzeczą. Bardzo dzieci to jest hipnotyzujące dla nich. Myślę, że dlatego, że po prostu rodzice często nie pozwalają dzieciom do kontaktu z ogniem, czy nawet rozpalenia głupiego grilla za przeproszeniem. A dajmy dzieciom to robić, bo one czują wtedy sprawstwo, one muszą czuć się potrzebne, nie? No to w ogóle tak jak człowiek, tak? Jak człowiek się czuje potrzebny, to od razu jego poczucie własnej wartości idzie w górę. I te dzieci czują się taką naprawdę satysfakcję, że same stworzyły ogień, tak? Ja zawsze ogień porównuję do dziecka, do noworodka. Także jak rozpalam ogień, i tak to tłumaczę dzieciom, że rozpalanie ognia jest jak właśnie małe dziecko, jak noworodek. Bo jak dziecko, jak pojawi się płomień, to trzeba go karmić na początku małymi igiełkami, jakąś, nie wiem, korą brzozy, cienkimi jakimiś takimi materiałami, które bardzo łatwo łapią ten płomień. I tak samo jak noworodek. Jak noworodkowi damy, zawsze to im powtarzam, jak damy mu udko z kurczaka noworodkowi, to go nie zje, prawda? Bo nie ma ząbków. I tak samo jest z tym ogniem, że on ten ogień potrzebuje się rozwinąć. Kiedy się rozwinie, to dajemy mu kolejne, na przykład takie patyczki grubości palca, tak? A potem dodajemy dopiero grubsze. I tak samo jest z dzieckiem, tak? Czy z bobaskiem, tak? Żeby samo jadło. To też potrzebuje, potem je, tak, takie dziecko, potem jak jest starsze, to je jakieś papki, musy i tak dalej, a dopiero jak się wykształcą ząbki, to je jakieś twardsze rzeczy, pokarmy. I ja taką analogię na przykład stosuję i dzieciaki bardzo to łapią.
1: A jakie jeszcze takie ulubione zadanie?
2: Jeszcze inne to struganie w drewnie. Bardzo lubią.
1: A co najszybciej wystrugać można? Łyżkę? Nie.
2: Łyżkę to trudniej, bo do łyżki trzeba mieć albo specjalny nóż łyżkowy, albo po prostu metodą tarcia zrobić to zagłębienie, tą komorę zupną, jak to się
1: tak.
2: Jest takie pojęcie, chyba z wojska. Czy to, co w łyżce do nabierania, czy tam czara zupna. to to jest trudniejsze do wystrugania, a tak to dzieciaki bardzo często lubią na przykład nóż sobie wystrugać, tak? Drewniany nóż, bo ja też mam takie pokazowe noże, do, jak pokazuję, mam warsztat bezpiecznej pracy nożem, to daję im drewniane noże. Takie, wystrugałem kiedyś kilka takich drewnianych noży i im się to podoba.
1: A co to znaczy jest bezpieczny tak, że... warsztat?
2: Bezpieczny nóż.
1: A, tak? Bezpieczny nóż.
2: Tak, taki drewniany, tak? Że on jest z drewna, ale... ćwiczymy na nim chwyty, tak? Oraz to, jak chwycić ten nóż, bo ja też to dzieciakom pokazuję, tak?
1: Dzieciaki się uczą chwytać i o czym trzeba pamiętać?
2: No, żeby od siebie pracować przede wszystkim i ja stosuję też taką technikę kolana, łokcie, tak? Czyli jak pracujemy nożem, to żeby mieć łokcie przynajmniej na kolanach, z tego względu, że nawet jak się ten nóż nam wyśliźnie, to nie trafi w nas. Kolejna sprawa to ostrzem nigdy nie do siebie, nie? To okej, tacy bardziej zaawansowani snycerze, tak? Tak się to nazywa, snycerstwo, czyli właśnie taka praca w drewnie, ale narzędziami ręcznymi, to stosują techniki takie, że w swoim kierunku też się prowadzi to ostrze, ale to są osoby, które są z doświadczeniem, tak? Ale generalnie początkującym się raczej pokazuje techniki od siebie.
1: A z przedszkolakami też pan już stosuje taką naukę? Nie, to
2: z przedszkolakami to zależy. Tymi starszymi owszem, bo jak one mają motorykę małą, dobrze rozwiniętą, to tak, to one są w stanie dobrze chwycić ten nóż. Natomiast młodszym dzieciom raczej nie, ale w ogóle jak chcecie małe dziecko nauczyć obsługi noża, to zacznijcie od tego, żeby po prostu z wami ziemniaki obierało albo jabłko obrało. To są naprawdę proste rzeczy, a na co dzień można, tak? Ja mam takiego kumpla też, Mariana, z Warszawy on jest i też jest świetnym instruktorem i on tak właśnie tłumaczy. U niego pierwsze zajęcia to jest obieranie jabłka. Dzieciaki mają takie, co? Jabłko mam obrać? No tak, zacznij od tego, tak? Od podstaw. Żeby też takiej pokory nauczyć te dzieciaki, nie? Ogólnie utożsamia się survival z lasem.
1: No właśnie, dlaczego
2: to niekoniecznie tak jest, tak? Bo jakby survival to jest na co dzień, tak? Na przykład musimy przetrwać to, że mamy depresję albo taką najważniejszą rzeczą, oprócz oczywiście naszej głowy i wiedzy i tego mentalu i nastawienia, to jest myślę, że nóż, nie? Takim narzędziem najważniejszym. No ale znowu warto sobie w survivalu ćwiczyć sytuacje, w których nie mam tego. Właśnie, czyli jak nie mam noża, to co mogę zrobić? Dlatego na przykład podobało mi się to na obozie u właśnie Chriska, że musieliśmy sami zrobić nóż z puszki, mając do dyspozycji tylko kamień i sznurek, tak? Czyli za pomocą kamienia trzeba było naostrzyć, zagiąć tą blaszkę, potem rozszczepić kawałki drewna, osadzić to, rękojeść, zawinąć to sznurkiem, no i w ten sposób zrobić nóż, tak? Czyli w survivalu dobrze, ważne jest też takie niekonwencjonalne myślenie i kreatywność. Tak? Żeby nie myśleć też tak szablonowo, czy w ogóle jak w życiu, prawda? Że często jest tak, że szukamy jakiegoś rozwiązania na jakiś problem, a tu się okazuje, że jakieś najprostsze rozwiązanie, po prostu nie wiem, podchodzi pięciolatek i mówi, a może to zrobić tak.
1: Ale akurat dzieci to mają naturalnie jakoś tak rozwinięte. My to potem zabijamy.
2: Ja tutaj mam taki przykład właśnie z obozu. Kiedy ja generalnie pokazuję taki patent na budowanie schronienia z koca ratowniczego. To jest bardzo fajna rzecz.
1: Na czym to polega?
2: No, że się rozstawia koc ratowniczy pod kątem. Koc ratownicy, koc NRC, tak nazywa, taki, który w apteczce można nosić, bo on jest lekki, prawda? W kieszeni go możemy mieć, a jest wodoodporny i ma też dzięki tej powłoce srebrnej, czy też złotej, on odbija ciepło. I po prostu ustawiamy go sobie pod kątem i kiedy rozpalimy sobie ognisko, to w środku jest bardzo ciepło. Się robi taki termos. Testowaliśmy to ze znajomymi zimą i działa. Na kursach przetrwania też się taki patent stosuje. Jest to szybsze do rozłożenia niż na przykład budowa klasycznego szałasu z gałęzi. Bo tak naprawdę budowa szałasu z gałęzi to jest kilka godzin. Ludzie sobie z tego nie zdają sprawy, bo myślą, no wrzucam parę patyków. Ja z dzieciom zawsze robię test, żeby polali na przykład butelką wody, prawda? Żeby polali, czy jest szczelny. Oni widzą, a nie za bardzo. Generalnie też Okej, bo trochę w dygresję poszedłem, ale może...
1: Ale właśnie fajne, dobrze, podoba mi się.
2: Generalnie miałem też taką, właśnie, bo wracając do tej sytuacji na obozie, to miałem taką sytuację właśnie, że jeden chłopak, ja zawsze budowałem to schronienie jakby pomiędzy dwoma drzewami, albo z jednej strony drzewo, z drugiej strony patyk wbity w ziemię, taki wyższy, tak, i było takie jednospadowe schronienie z takim prostym daszkiem. No a ten chłopak przywiązał po prostu do drzewa i potem już do ziemi, czyli zrobił taką, no, jakby w jednym punkcie był szczyt, tak, i potem to wszystko schodziło w dół. Czyli po prostu od totalnie innej strony zbudował to schronienie. I miałem takie, wow, że ja tyle lat to robię, tyle lat się tym zajmuję, a nie wpadłem na to, że można inaczej. No, generalnie kiedyś miałem tak, że jak szkoliłem dzieciaki, pokazywałem im te różne techniki, to zawsze mówiłem, no teraz budujemy szałas i musicie zbudować tak i tak i tak. A teraz wychodzę z założenia, że lepiej dać im zbudować po swojemu, te młodsze dzieci szczególnie, to one budują sobie w cudzysłowie bazy bardziej niż namiot, niż szałasy takie z prawdziwego zdarzenia. I kiedyś z tym walczyłem, a to potem stwierdziłem, to nie ma sensu, bo najlepiej oni się nauczą, kiedy sami właśnie zmokną. I były takie sytuacje, że właśnie budujemy sobie te schronienia, no i oni budowali po prostu po swojemu, na przykład z płaskim dachem się zdarzyło nawet, że zrobili, gdzie nałożyli płaskofolię, tak? No i potem spadł deszcz, no i to po prostu wszystko na nich spadło, prawda? No bo jak płaski dach może trzymać się z folii, prawda? Gdyby to była blacha, to jeszcze, ale no folia nie za bardzo. No i właśnie to, że dzieci powinny się uczyć na błędach, a czy w ogóle warto się uczyć na błędach, i no nie ma nic złego w popełnianiu błędów, bo żyjemy w takiej erze, że ojej, popełniłeś błąd, to jesteś zły, tak? Nie, generalnie błędy są spoko.
1: I też są różne drogi do tego celu. Teraz tak się zastanawiam, w którym momencie daje się dziecku nóż, żeby obrało jabłko, nie?
2: Też ja myślę, że dwutrzylatkom, jak już są takie sprawne, to można zacząć.
1: Tak?
2: Na pewno obieraczki na początku można
1: zacząć,
2: bezpieczne, tak, że nawet jak się zatnie, to zdjęcie będzie tylko takie, ono na skórek sobie.
1: A co tam? Muszę mamie przekazać, żeby dzisiaj słuchała programu, czyli babci, bo no, babcia właśnie.
2: No właśnie, to jest to, że babcie często są takie tu ostrożne, a same w dzieciństwie też tak pracują.
1: O, prawda, bawiły. Nie? W ogóle nie było, że w polu siedziały tam.
2: Tak, nikt właśnie to jest taki trochę paradoks, że z jednej strony rodzice mówią, no bo za naszych czasów to było to i my biegaliśmy na podwórku, no a z drugiej strony rodzice nie pozwalają teraz na to dzieciom. A statystyki mówią, że generalnie jest bezpieczniej, dużo bezpieczniej jest niż kiedyś, tak? Jakby są kamery, są gdzieś strzeżone osiedla. Generalnie najwięcej zagrożeń tak naprawdę płynie z internetu w naszych czasach. Gdzieś tam oglądałem taki materiał gdzieś tam w internecie na ten temat. I no najwięcej zagrożeń jest z internetu. Jakby tych zagrożeń na co dzień, na podwórku, że tak powiem, jest dużo mniej niż kiedyś.
1: Panie Mirku, bardzo dziękuję za to spotkanie.
2: No ja również.
1: Pan Miro z lasu dzisiaj był moim gościem.
0: Kreatywnie i aktywnie.

to już wszystko w porannym programie. Dziękuję za to spotkanie. Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie, Marcin Kop za audycję zrealizował. Niebawem wiadomości, później niedzielna loża radiowa, którą dzisiaj poprowadzi Ireneusz Prochera, a my ponownie usłyszymy się po godzinie 14 w audycji Lepiej Żyć. Dzisiaj ciekawy temat o tym, jak media społecznościowe od tej strony psychologicznej na nas wpływają. Katarzyna Mordowska będzie gościnią programu. Do usłyszenia.

0: serce.
1: Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Lubisz pracę z ludźmi i chcesz wspierać dzieci i młodzież? Wybierz pedagogikę w Akademii Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Oferujemy specjalności odpowiadające współczesnym wyzwaniom. Pedagogika specjalna, opiekuńczo-wychowawcza z integracją sensoryczną, przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi oraz nowość, psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego. Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
1: Po reklamie.
6: Fakty zamiast fikcji. Radio Opole to niezawodne źródło informacji.
7: Niedzielne, słoneczne przedpołudnie w pasmach FM, w internecie, w paśmie cyfrowym DAB+. Na zegarach mamy godzinę 11, czas na najnowsze wiadomości. Zapraszam do słuchania. A w nich rośnie tragiczny bilans wakacji na polskich drogach. Politolog profesor Szymon Ossowski o konsekwencjach sondażowych po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości. Piosenki Marka Grechuty zabrzmią dziś podczas koncertu promenadowego na Placu Wolności w Opolu.
6: Wiadomości Radia Opole.
7: Rośnie tragiczny bilans wakacji na polskich drogach. Od tego rozpoczynamy. Tylko wczoraj doszło do 72 wypadków, w których zginęło 7 osób. Około 80 zostało poszkodowanych, przekazała policja w serwisie X. Jak mówi rzecznik komendanta głównego policji Robert Opas, minionej doby funkcjonariusze zatrzymali prawie 400 pijanych kierowców.
8: Tylko w sobotę policjanci zatrzymali 370 nietrzeźwych kierujących. Mówimy tutaj o osobach w stanie po użyciu alkoholu i w stanie nietrzeźwości. Po raz kolejny apel o rozważną, bezpieczną jazdę, dostosowanie prędkości do warunków ruchu.
7: To kryzys Prawa i Sprawiedliwości, tak politolog profesor Szymon Ossowski komentuje w TVP Info rozłam w partii. W jego ocenie będzie to mieć bardzo poważne sondażowe konsekwencje.
9: Jeżeli odejdzie 40 bardzo ważnych polityków, no Mateusz Morawiecki, byli ministrowie, osoby, które współrządziły, kiedy PiS rządził Polską, to oczywiście, że to osłabienie dla partii. Gdyby doszło do stworzenia jakiegoś nowego ugrupowania, no to oczywiście jeszcze dodałybyśmy do tego większy spadek w sondażach, także na pewno jest to kryzys partii. Partia oczywiście istnieje, nadal będzie miała bardzo duży, ale jak już widzimy, nie największy klub w Sejmie.
7: Mateusz Morawiecki zaznaczył, że on i osoby skupione wokół jego stowarzyszenia pozostają członkami ugrupowania, przynajmniej do wtorku, kiedy odbędzie się posiedzenie Komitetu Politycznego Partii. Ten komitet ma zatwierdzić usunięcie polityków z Prawa i Sprawiedliwości.
6: Wiadomości Radia Opole. I nie masz pytań.
7: Policjanci i strażnicy Tatrzańskiego Parku Narodowego wspólnie patrolują tatrzańskie szlaki w okresach wzmożonego ruchu turystycznego. Jak wyjaśnia rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek, takie prewencyjne działania mają bardzo dobre efekty.
10: Nasza obecność powoduje to, że szczególnie tam, gdzie jest najwięcej osób, czyli w pobliżu górnej stacji kolejki na Kasprowym, czy w pobliżu schronisk, gdzie czasami potrafi być nawet i 200-300 osób jednocześnie, no ta obecność munduru powoduje, że jest bezpiecznie, że jest spokojnie i dochodzi do takich różnych sytuacji. Chociaż słyszeliśmy ostatnio o turyście, który no niestety przesadził z ilością wypitego alkoholu w jednym ze schronisk na hali kontratowej, no i potrzebna była pomoc, żeby go sprowadzić do Kurzyn.
7: Teraz Opole piosenki z repertuaru Marka Grechuty zabrzmiał w nowych interpretacjach podczas koncertu promenadowego na Placu Wolności. Pokochałem Opole, chyba z wzajemnością, skoro po raz kolejny u was występuje, zaznacza piosenkarz i aktor Artur Goc.
11: W ramach koncertów promenadowych zaśpiewam piosenki z mojej 7. płyty zatytułowanej Dzikie wino zaplątanie, czyli są to piosenki Marka Grechuty. Płyta ukazała się w ubiegłym roku w grudniu. Była 80. rocznica urodzin tego wspaniałego artysty, a w tym roku jest 20. rocznica śmierci, który no, największe sukcesy święcił w Opolu. To też jest takie dla mnie ważne, że mogę te piosenki zaprezentować właśnie tam.
7: Koncert Artura Goca rozpocznie się na Placu Wolności o 17:00. Wstęp oczywiście wolny.
6: Światowe agencje informują.
7: Rumuński myśliwiec F-16 zestrzelił drona, który bez zezwolenia naruszył przestrzeń powietrzną kraju. Jak podaje agencja Reutera, to trzeci taki incydent w ciągu 3 ostatnich dni. Tajfun Noul przechodzący przez południową część Chin przyniósł bardzo poważne ulewne deszcze. W prowincji Guangdong ewakuowano przeszło 700 tysięcy osób. W kilku prowincjach ogłoszono alerty najwyższego stopnia przed powodziami.
6: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
7: Piękna, słoneczna, letnia pogoda. Tak najkrócej mogę Państwu to wszystko powiedzieć, patrząc na prognozę, która przede mną. 27 stopni. Do końca dnia zachmurzenie małe i umiarkowane. Po południu przejściowo zachmurzyć się może odrobinę mocniej, ale padać dzisiaj nie będzie. Maksymalnie temperatury do 32 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. W godzinach południowych także powieje odrobinę silniej z południowego zachodu i zachodu. Mamy już orientacyjną prognozę pogody na poniedziałek. Proszę spodziewać się dość drastycznego spadku temperatury, a co za tym idzie także zmiany cyrkulacji ciśnienia. Osoby bardziej wrażliwe na takie właśnie trendy pogodowe, ciśnieniowe będą mogły to odczuwać jutro maksymalnie. 23 stopnie.
6: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
0: Pamiętasz tę piosenkę?
4: Jesteś szlegiem.
0: Poznajesz wokalistkę, ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfmwaw.pl.
12: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
13: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
14: Jak zwykle, nie wiesz, co robisz.
15: Wszyscy się na ciebie skarżą.
16: Nigdy nie można na ciebie liczyć.
14: Zejdź mi z oczu.
16: Co za idiot.
17: Nie chcę cię tu widzieć.
15: Nie interesuje mnie twoje zdanie.
18: Co z tobą jest nie tak?
16: Jesteś nikim.
15: 20% osób pracujących doświadczyło mobbingu. Mobbing to przemoc. Doświadczasz mobbingu? Skontaktuj się z nami. Godność ma swoje imię.pl.
6: Reklama społeczna.
1: Reklama.
5: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ i w Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZIA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
1: Po reklamie.
6: Niedzielna Loża w Radiu Opole.
7: Kłaniam się Państwu, Ireneusz Prochera, a wraz ze mną w studiu są Konrad Gęsiarz, Prawo i Sprawiedliwość.
19: Dzień dobry, witam Państwa.
7: Karolina Kucwir, Partia Razem.
20: Dzień dobry.
7: Barbara Kamińska, Koalicja Obywatelska.
21: Witam słuchaczki, słuchacze Radia Opole.
7: Stefan Połonecki, Polska 2050.
22: Dzień dobry.
7: Natalia Podmostka, Nowa Lewica.
23: Dzień dobry, witam serdecznie.
7: Piotr Pośpiech, Polskie Stronnictwo Ludowe.
24: Witam Państwa.
7: I Paweł Toma, Konfederacja Nowa Nadzieja.
25: Witam Państwa bardzo serdecznie.
7: No to proszę Państwa, na początek mocny polityczny akcent. Byliśmy świadkami stopniowania napięcia politycznego przez dłuższy czas. W tym tygodniu minionym sprawa wygląda na to, że się rozwiązała. Doszło do rozpadu Prawa i Sprawiedliwości. Były premier Morawiecki i ponad, tutaj dane się różnią, ponad co najmniej 30 jego zwolenników, posłów, senatorów i europosłów pożegnało się z Prawem i Sprawiedliwością. We wtorek ich wyrzucenie ma zatwierdzić komitet polityczny. Czy odejście ludzi ze środowiska Morawieckiego i rozpad Prawa i Sprawiedliwości zmienia sytuację na polskiej scenie politycznej? Jakie będzie miało konsekwencje? Ja przypomnę, że przecież wybory parlamentarne za niespełna niewiele ponad rok. Premier Morawiecki mówi, nie ma hegemona na prawicy. Co to oznacza dla pozostałych partii? Jak na to patrzą zarówno te partie, które są dzisiaj w opozycji, jak i partie rządzące? Proponuję, byśmy zaczęli od
18: pana Konrada Gęsiarza. No, niech się pan wytłumaczy z tego, co się wydarzyło w PiS-ie.
19: Panie redaktorze, szanowni państwo, po pierwsze nie nazywałbym tego rozpadem Prawa i Sprawiedliwości. Doszło do sytuacji, tak jak już pan redaktor powiedział, która gdzieś tam rodziła się od jakiegoś czasu. Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości jasno określił zasady co do posłów, żeby parlamentarzyści określili się, czy będą brali udział w jakichkolwiek innych projektach politycznych, czego jakby komitet zabronił. Mamy sytuację, że rzeczywiście to środowisko wokół pana premiera Morawieckiego nie podpisało tych oświadczeń. Mówimy tu o około 40 parlamentarzystach, czy to z Parlamentu Europejskiego, czy tutaj naszych posłach i chyba jednym senatorze. Natomiast chciałem przypomnieć, że Prawo i Sprawiedliwość to największa partia, jeżeli chodzi o ilość posłów. Jeżeli chodzi w ogóle o naszych parlamentarzystów, to mamy ich ponad 240, więc odejście 40 oczywiście jest to bardzo duża grupa, natomiast nie mówiłbym tutaj o rozpadzie. Wiem, że to jest wygodna narracja dla naszych przeciwników politycznych. Przypomnę, że w 2012 roku, kiedy pan Ziobro również odchodził z Prawa i Sprawiedliwości, tworząc Solidarną Polskę, też już wieszczono upadek Prawa i Sprawiedliwości, a później doszło do tego, że Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory i mogło samodzielnie rządzić. Dlatego byłbym daleki jeszcze tutaj od mówienia o rozpadzie. Rzeczywiście sytuacja na pewno byłaby lepsza, gdybyśmy razem wspólnie działali, bo ten system Donta, który jest przy wyborach, preferuje te większe i silniejsze partie, które zdobywają więcej głosów. Natomiast z drugiej strony dobrze, że mamy już koniec tego spektaklu. Jeżeli chodzi o pana Morawieckiego, mówienie, że to jest tylko stowarzyszenie, że to ma nie być działalność odrębna polityczna. Mamy jakby przecięcie tej sytuacji i myślę, że teraz powinniśmy się skupić na działaniu jednak, bo to, co dzieje się w Polsce, te złe rządy koalicji 13 grudnia są chyba ważniejsze od tego, żeby zajmować się tylko i wyłącznie tutaj jakby własnymi sprawami. Natomiast no, te podziały są na scenie politycznej. Przecież mieliśmy przykład rozpadu najpierw Trzeciej Drogi, później kolejnie rozpadu Polski 2050 na kolejne jakieś ugrupowania. Mamy przykład tutaj lokalny z Brzegu. Też można by powiedzieć, że Koalicja Obywatelska się rozpada, straciła w Brzegu. Wszyscy radni Rady Miejskiej w Brzegu odeszli, ponieważ no, mówi się, że samorząd najważniejszy, ale jak samorządowcy głosują tak, jak chcą mieszkańcy, no to partia im dziękuje wtedy, bo jest nie pomyśli partii. Dlatego myślę, że skupmy się na tych rzeczach najważniejszych dla Polek i Polaków, bo mamy dużo więcej dzisiaj problemów niż tylko to, co dzieje się w Prawie i Sprawiedliwości.
20: Przepraszam, mamy czas, panie redaktorze?
22: Proszę?
20: Mamy czas? Mierzymy czas?
22: No, zawsze mamy czas, panie wojewoda, ale...
20: mierzymy.
22: Pani Kucwir, jakie jest stanowisko partii Razem? Bo tutaj wysłyszeliśmy, że pan Gęsiarz bagatelizował to, co się stało. Myśli pani, że to będzie miało jakieś większe konsekwencje?
23: Znaczy tutaj tak, rozwód w PiS-ie na pewno zmienia sytuację na scenie politycznej w Polsce, ale jakie będą konsekwencje tego, no to tak naprawdę zobaczymy dopiero z czasem. Ja ani nikt inny nie jesteśmy tutaj w stanie przewidzieć przyszłości. Ogromne znaczenie mają tutaj właśnie ten czas i biologia, które decydują o dynamice zmian wszędzie, czy to w naturze, czy w polityce. Na ten moment, tak jak podkreślał też Adrian Zandberg, PiS-u Lecha Kaczyńskiego już nie ma. Z jednej strony mamy kandydata na premiera, czyli pana Przemysława Czarnka, który krzyczy i przesuwa się coraz bardziej w tą radykalną prawą stronę. Z drugiej strony mamy pana Morawieckiego, tworzącego własny projekt, który można określić mianem technologii.

0: No dobrze, ale tutaj odbiegamy trochę od tematu. Ja bym proponował jednak, byśmy się skupili na tym głównym wątku naszej rozmowy. Wracając do tego, co wydarzyło się w Prawie i Sprawiedliwości, to komu kibicujecie jako Razem? Morawieckiemu czy Kaczyńskiemu?
1: Nie kibicujemy nikomu. Dla nas jako Razem istotne jest to, co w tej całej sytuacji odchodzi w cień i pozostaje przyćmione właśnie tym kolejnym odcinkiem zajmowania się przez polityków prawicy sobą nawzajem i przerzucenie odpowiedzialnością za ten rozwód w PiS-ie.
0: Dziękuję bardzo. Barbara Kamińska, to z punktu widzenia Koalicji Obywatelskiej to, co się wydarzyło, to niesie ze sobą jakieś korzyści polityczne?
2: Wszystko, co się wydarza w polityce, w partiach, ma mieć swoje odzwierciedlenie i ma swoje odzwierciedlenie w wyniku wyborczym. I to, co się zadziało w PiS-ie, to może być bardzo dobrze wyreżyserowany spektakl z elementami dramatycznymi, aby wciągnąć w tą sytuację i przekonać do tej sytuacji wyborców. Chodzi też o to, aby pan Morawiecki zagospodarował centrum, aby utrzymać tych wyborców, którym zaczyna być bliżej do Konfederacji. I może być tak, że tak jak to ubywało w PiS-ie, że za rok panowie padną sobie w ramiona i będą mówili, że wszystko jest okej. Trudno jest dzisiaj też powiedzieć jednoznacznie o tym scenariuszu, który przytoczyłam, dlatego że widzimy, iż faktycznie zmienia się scena na prawicy. Jest wiele nowych partii, nowych ugrupowań, które zaczynają ze sobą konkurować. W związku z tym też, aby utrzymać pewną hegemonię na prawicy, no potrzebne są pewne ruchy i zmiana liderstwa. Wiadomo też już od dawna, że w PiS-ie zaczyna być konkurencja między różnymi frakcjami o schedę po Jarosławie Kaczyńskim, który do tej pory twardą ręką trzyma tą partię, aczkolwiek jeśli chodzi o kwestię związaną ze skutkami tego, to naprawdę czas pokaże. Dzisiaj myślę, że jest to bardziej problem tej partii niż satysfakcja jakiejkolwiek innej.
0: Dziękuję bardzo. Stefan Połonecki.
3: Widzimy tutaj, jak przez ostatnie tygodnie, dni, nawet gorączkowo Jarosław Kaczyński próbował połączyć, załagodzić atmosferę w swoim ugrupowaniu. Jedni podpisywali deklarację, drudzy nie, wstrzymywali się i tak dalej. Pan Morawiecki postawił na swoim. Z naszego punktu widzenia, też jako Partii Polski 2050, wiemy, co czuje Jarosław Kaczyński. Odchodząc, rezygnując z partii określona grupa posłów, zdaje sobie sprawę, że go po prostu zdradzili, bo z tych list wchodzili do Sejmu, nagle odchodzą, zdradzili go. Podobnie jak Mateusz Morawiecki, który nieudolnie próbował stworzyć rząd w 23 i przez dwa tygodnie blokowali wszystko, więc tak jak tutaj pan z PiS-u mówi, koalicja 13 grudnia, no tak, no przez dwa tygodnie czekaliśmy, aż Mateusz Morawiecki spróbuje coś stworzyć i nie stworzył. I myślę, że teraz też nic mądrego nie stworzy, bo wyborcy są mądrzy i patrzą i nie są aż tak jakby zaszufladkowani z prawej czy z lewej strony, widzą, jakie są zagrożenia z tej radykalnej prawicy, widzą i pamiętają afery PiS-u respiratorowe, wybory kopertowe, przecież miliardy złotych publicznych pieniędzy poszło w piach. Elektrownia Ostrołęka, wiele, wiele różnych afer i pan Morawiecki myśli, że nikt o tym nie pamięta. Nie wiem, może to jest dla niego taka właśnie to wyjście z PiS-u, to jest dla niego taka karta przetargowa, że po wyborach w 27, jeżeli zdobędzie jakiś tam wynik, będzie mógł grać tą swoją kartą, beze mnie nic nie zrobicie, może do PiS-u tak zapukać, ale w zamian coś chce, nie chce, żeby rozliczać poszczególne afery i myślę, to jest jego taka karta przetargowa, właśnie to całe stowarzyszenie, to wyjście, ten podział, a Jarosław Kaczyński myślę, że sobie jakoś tam poradzi.

0: radzi mniej lub bardziej.
1: Dziękuję bardzo. Natalia Podmostka.
2: Rozpad PiSu to nie jest przełom ideologiczny, to jest raczej brutalna walka o to, kto w przyszłości miałby objąć rządy po Jarosławie Kaczyńskim. Tutaj wystąpienie posłów z ugrupowania pokazuje, że no chcą przejąć powolutku może tą władzę. Natomiast tak jak tutaj wszyscy zauważyliśmy, czas pokaże, do wyborów mamy jeszcze niespełna rok. Także no zobaczymy, co będzie próbował ugrać pan Morawiecki na scenie politycznej. Proszę pamiętać, że to wystąpienie nie zwalnia z tego, że wcześniejsze rządy i nieudolne rządzenie nie pomoże nie rozliczyć w jakiś sposób, tak jak tu było powiedziane, czy to te respiratory, czy inne afery związane z nieudolnymi rządami PiSu. Jeśli chodzi o nadchodzące wybory, no zobaczymy, jak to się będzie układać metodą Donta. Wiadomo, że silniejsze ugrupowania, tak już tutaj było powiedziane, mają łatwość i szybciej są w stanie zbudować te mocne ugrupowania przede wszystkim. Dla nas miejmy nadzieję, że faktycznie ten rozłam spowoduje upadek prawicy, ale żeby to nie spowodowało wzmocnienie się takiej, no jakby tych odłamów tutaj, które mamy również przedstawicieli z prawicy, czy to pana Brauna, czy no przede wszystkim chciałabym, żeby to faktycznie miało realny wpływ dla wyborców, żeby zobaczyli, że nasza koalicja 13 grudnia, jak już zostało powiedziane, będzie mogła dalej przewodniczyć Polsce.
1: Dziękuję bardzo. Piotr Pośpiech.
3: Szanowni Państwo, drodzy słuchacze, to, że Prawo i Sprawiedliwość jako partia populistyczna, radykalna, przyjmująca często narrację moskiewską i antyunijna się rozpada i pogrąża w chaosie na naszych oczach, to nie jest zła wiadomość dla Polski. Uważam, że to jest dla Polski bardzo dobra wiadomość. Wiecie Państwo, ja też myślałem w którymś momencie, że to może być zagranie, tak jak wspomniała Pani Przewodnicząca, które skończy się padnięciem sobie w ramionach tuż przed wyborami, bo na fuzji, na połączeniu zawsze partie zyskują. Natomiast od czwartku do dzisiaj sposób komunikowania się między stronami, jak oni się tam nazywają, maślarzami, harcerzami, grzybiarzami i kto tam jeszcze jest, bo to jest wszystko mało poważne. Przypomnę, maślarze to ci, co nie lubią niemieckiego masła, a harcerze to faceci w krótkich gadkach po prostu. Przepraszam wszystkich harcerzy w Polsce, których bardzo szanuję. Natomiast oni się tak zachowują. Wiecie Państwo, mam nadzieję, że to rzeczywiście będzie proces, który oczyści trochę prawicę w Polsce, który spowoduje istotny spadek poparcia dla tego ugrupowania. Chciałbym także podkreślić rzecz, która wydaje mi się w kontekście tego, co się dzieje, szalenie ważna. My jesteśmy w Opolu, regionalnie. Proszę Państwa, ten rozłam będzie postępował w głąb kraju, w regionach, w powiatach, w gminach, tam, gdzie funkcjonują struktury pisowskie. My się za chwilę dowiemy, kto jest maślarzem, a kto jest harcerzem albo
1: jeszcze... Na razie podobno nie ma nikogo.
3: Wie pan, to się za chwilę okaże, bo jeżeli Mateusz Morawiecki i prawie 40 parlamentarzystów musiało odejść, bo założyło sobie stowarzyszenie, to co z odnową Marcina Ociepy? To jest stowarzyszenie. On jest w klubie Prawa i Sprawiedliwości, aktywnie działa politycznie jako odnowa i może być w tym klubie, a tamci nie mogą być. Co zrobi poseł z Płocka, czyli pan Kamil Bortniczuk? Czy po której stronie będzie próbował się odnaleźć? Czy też pani poseł Katarzyna Czochara? I tak dalej, i tak dalej. Ten spektakl jeszcze długo potrwa, bo podziały zaczną się bardzo mocno rysować. Ja sam jestem ciekawy, czy Konrad Gęsiarz to maślarz, czy harcerz. Zobaczymy. Czas pokaże. Proszę Państwa, i w tym znaczeniu jest to komedia. My robimy swoje. Nie jesteśmy koalicją 13 grudnia. Proszę nie przyjmować tej chorej narracji. Jesteśmy koalicją 15 października i zmieniamy Polskę, Szanowni Państwo. W poniedziałek przyjedzie 3 ministrów na Opolszczyznę po to, żeby podpisywać umowę na obwodnicę Prudnika, otwierać most w Głuchołazach, który odbudowaliśmy po powodzi, mówić o kolejnych inwestycjach drogowych i kolejowych. Poziom użłobkowienia w Polsce przez ostatnie 3 lata wzrósł o 11% i wynosi 46%, a dzięki takim programom jak Aktywny Rodzic, Dostępność i Bariera Finansowa do stacjonarnej, do takiej instytucjonalnej opieki nad dziećmi do lat 3 praktycznie zniknęła w Polsce. To jest ważne, a nie to, czy maślarze napisali coś na Facebooku harcerzom i odwrotnie. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Paweł Toma, a Konfederacja kibicuje temu wyjściu.
0: I tak, i nie, ale proszę Pana, to jesteśmy tak naprawdę teraz, widzimy efekt końcowy tak naprawdę tej całej rozgrywki, którą widzieliśmy przez jakiś przez tydzień czy troszeczkę więcej.
1: Dłużej nawet. Chyba.
0: Nawet dłużej czasami można by powiedzieć, dlatego że tutaj śledząc właśnie te poczynania wewnątrzpartyjne i napięcie, jakie ciągle panowało przez te parę miesięcy, w sumie nie mogło być inaczej. Dlatego, że rządy Prawa i Sprawiedliwości są objęte przez osobę, która jest autorytarna i która tak naprawdę albo się jest z nim, albo jest się przeciwko niemu. Nie ma tej drogi innej ucieczki. Albo ktoś jest z panem Jarosławem Kaczyńskim, albo ktoś jest wrogiem pana Jarosława Kaczyńskiego. Więc tutaj właśnie pan premier Mateusz Morawiecki co chwilę był tak naprawdę marginalizowany w swojej partii. Myślę, że też był obwiniany za nieudane wybory ostatnie tutaj parlamentarne. I sądzę, że taka wisienka na torcie to było też wybór tego kandydata na premiera właśnie pana Przemysława Czarnka. I to możliwe, że przechyliło szale, żeby podjąć odpowiedzialną jakąś decyzję dla pana Mateusza Morawieckiego, żeby zaistnieć jakkolwiek na arenie jeszcze politycznej, nie zostać odsuniętym gdzieś na dalsze listy, powiedzmy, że wyborcze. Więc stwierdził, że założy stowarzyszenie i pozyska jakichś członków, którzy będą razem z nim kontynuować jego misję. Natomiast wiadomo, pan Jarosław Kaczyński jest mocnym liderem i nie lubi innych liderów, więc musiał zrobić taki, a nie inny ruch. Musiał go po prostu przysłowiowo wyrzucić. Natomiast jest to po prostu niepodpisanie lojalnościowych dokumentów, które tak naprawdę samo przez się rozumują, że po prostu zostaje wydalony z tej partii i musi działać na własną rękę, żeby coś ugrać. I tutaj tak jak pani z koalicji mówi właśnie, że jest możliwe połączenie, nie sądzę, dlatego że pan Jarosław Kaczyński jest za silną osobą, żeby uznać kogoś innego za, powiedzmy, że lidera. Tutaj jest to jest typowo autorytarna osoba. I ten rozpad musiał się wydarzyć, tylko było pytanie, kiedy się to wydarzy. I teraz pan Jarosław Kaczyński według mnie jest perfekcyjnym strategiem politycznym, bo wybrał najlepszy moment do tego, żeby zrobić taki rozłom. Środek wakacji, czyli jeszcze mamy dosyć dużo czasu do wyborów, mamy rok z okładem, więc można przegrupować swoje szyki, można poszukać nowych liderów, można pomyśleć o nowej strategii na wybory. Pamiętajmy, że Prawo i Sprawiedliwość dalej trwa. To nie jest tak, że ona się rozpada, że tego nie będzie. Prawo i Sprawiedliwość dalej działa i będzie działała jako silna prawicowa partia. Natomiast środek lata również to jest sezon urlopowy, tak jak dobrze wiemy. Wszyscy wyjeżdżamy na urlopy i ta, powiedzmy, że ludzie, którzy przyjadą po tych czasach w październiku, może wrześniu, albo zostaną bardzo szybko oswojeni z tą narracją, że powiedzmy, że jest jak jest i Prawo do Sprawiedliwość dalej trwa, albo wręcz zostaną, niektórzy nie będą wiedzieć, że cokolwiek takiego się wydarzyło, bo obecnie powiedzmy, że ktoś, kto jest daleko, powiedzmy, że w Europie albo na świecie, nie śledzi teraz poczynań politycznych, bo ma inne ważniejsze cele, jakim są po prostu w czasy, więc może przyjechać i dalej trwać w tej swojej nieświadomości, że nic się nie wydarzyło w Prawie i Sprawiedliwości. Natomiast sądzę jedno, że pan Jarosław Kaczyński troszeczkę niedoszacował strat, dlatego że on jakby zaniża ilość osób. Tak tutaj podawało, że pan Jarosław Kaczyński stwierdził, że 30 osób opuściło Prawo i Sprawiedliwość, no to pan Mateusz Morawiecki mówił nawet o 405 osób.
1: No tak, no bo jest nawet opublikowana lista
0: tak,
1: tych, którzy
0: i
1: mieli wyjść.
0: Dlatego ja widzę właśnie, że teraz pan Jarosław Kaczyński po prostu jak takim chce jakby zbagatelizować ten problem, że to wcale nie jest dużo ludzi, że to jest całkiem niedużo, my sobie z tym poradzimy, i pozamiatać ten spór jakby pod dywan. Natomiast co konferencja myślała na ten temat? Tak jak powiedziałem na samym początku.
1: Ale już krótko.
0: Tak, już.
3: Redaktorze, proszę włączyć ten stoper, bo...
0: My ani się nie cieszymy, ani zbytnio nie rozpaczamy. My tak naprawdę wykonujemy dalej swoją misję niezależnie od tego wszystkiego, aby uzdrowić.
1: Swoje.
0: Tak, robimy swoje, żeby po prostu dalej uzdrowić tą scenę polityczną z duopolu, jakim jest PO-PiS. I wierzymy, że nasz upór i determinacja przekona do siebie coraz więcej osób. Jasne. I wierzymy w nowoczesną, silną opozycję.
1: Dziękuję bardzo.
3: Proponuję przełączyć na Republikę i zobaczyć, jak się narracja posypała.
1: No, bardzo tutaj fajnie. Są różne. Pani Barbara Kamińska.
4: Ja tylko chciałam powiedzieć, że jednym z większych problemów przy takim rozpadzie każdej partii, a tutaj szczególnie jeśli chodzi o PiS, to utrata tylu posłów wiąże się z utratą finansów. I za 2025 rok widać, że ta utrata subwencji w PiS-ie była znacząca, bo ona wynosiła chyba około 60%, a w tej chwili to będzie postępować. I jednym właśnie ze skutków takiego rozpadu to jest zmniejszenie finansów, a szczególnie w roku wyborczym to zmniejszenie finansów ma ogromne znaczenie w przygotowaniu potencjalnej kampanii.
5: Konrad Gęsiarz. Czy odniosę się tutaj... To, co mówi tutaj pani z Koalicji Obywatelskiej, przecież wy nam zablokowaliście w ogóle te subwencje. Pani chyba zapomniała o tym, że nielegalnie subwencja jest zablokowana dla Prawa i Sprawiedliwości i Prawo i Sprawiedliwość tej subwencji nie dostaje wbrew prawu. Minister Domański nie chce wypłacać subwencji wbrew prawu, więc mówienie tutaj to jest już szczyt hipokryzji. Zgodzę się tutaj z panem wojewodą, że rzeczywiście są ważniejsze sprawy do zajmowania się w kraju, że zmieniacie kraj, a mieszkańcy szczególnie widzą, jak zmieniacie kraj w służbie zdrowia, to odczuwają najbardziej te zmiany. Teraz widzimy również, jak wasz minister Motyka chwalił się, jak to reguluje ceny paliw na stacjach benzynowych. Szkoda, że dalej nie puszcza grafik, jak wyglądają na dzień dzisiejszy te ceny. I myślę, że tym należałoby się, by się zająć właśnie w pierwszej kolejności, bo mamy szczyt wyjazdów wakacyjnych Polaków, mamy żniwa, a paliwa zaczynają bić kolejne rekordy. I to samo jest w służbie zdrowia, gdzie kolejne rekordy są bite, ale niestety, jeżeli chodzi o zadłużanie się polskich szpitali. Więc tym na pewno byłoby lepiej się zająć.
3: W dwóch zdaniach, panie dyrektorze, oczywiście się zajmiemy ceną paliwa. Przypomnę was wszystkich w czapkach. Made America Great Again, klaszczący Donald Trump, bo to on strzela na Bliskim Wschodzie. Niech pan włączy telewizor, otworzy.
5: A niech pan przeliczy ceny baryłki i dolara.
3: I to ma wpływ na ceny w Polsce. Przed chwileczką pan prezydent zawetował ustawę, która umożliwiała skonsumowanie nadzwyczajnych zysków ze sprzedaży paliw i dofinansowanie kosztów paliwa. To chyba wyście wystawili tego kandydata na prezydenta, czy ja się mylę? To nie jest Karol Nawrocki popierany przez PiS, kandydat niezależny i przez Konfederację na dokładkę w drugiej turze? To on dzisiaj pozbawił nas około 4 miliardów złotych na dopłatę do paliwa. Tak, próbujemy zmienić Polskę, a wy szczypiecie piach w tryby cały czas, każdego dnia. Teraz macie prezydenta, który nam po prostu przeszkadza. A co do opolszczyzny, co do ochrony zdrowia, proszę państwa, o wszystkim możemy rozmawiać. Panie redaktorze, niech pan przygotuje taką debatę i zaprosi nas o ochronie zdrowia. Podyskutujemy na ten temat, nie po łebkach.
1: W ubiegłym tygodniu rozmawialiśmy.
3: Bardzo dokładnie, naprawdę.
1: Proszę bardzo. Pani Kucir?
6: Tak, ja bym chciała jeszcze wrócić tutaj do tematu tego rozłamu w PiS-u, bo po pierwsze on się dzieje 14 miesięcy przed wyborami, więc ten efekt świeżości, na który stronnictwo Morawieckiego, pana Morawieckiego tutaj mogło liczyć, niekoniecznie się uda. Po drugie, do wtorku też może się bardzo dużo zmienić. Tak naprawdę musimy obserwować, zobaczyć, kto rzeczywiście odejdzie, może ktoś jeszcze wróci, może ktoś dołączy. A po trzecie, najważniejsze będzie to, ile ludzi z regionów pójdzie za tą technohadecją. Ponieważ w wyborach ważne jest, ile osób działa lokalnie na tym najniższym szczeblu.
7: Tutaj odpowiadając panu odnośnie służby zdrowia, no to przypomnę, że to Prawo i Sprawiedliwość w 2022 bodajże przyjęło ustawę o podwyżkach dla medyków i corocznej podwyżce. Medycy dostają 14 bodajże chyba procent podwyżki. a cała budżetówka raptem 3%, czyli nauczyciele, inne osoby prowadzące tutaj, uczestniczące w tym życiu publicznym i społecznym, tylko 3% mogą dostać. PiS załatwił. Teraz mówienie to, że koalicja 15 października sobie nie radzi, no trzeba jakoś ugasić ten pożar, bo działając tak, jak działał PiS, że tylko dolewając wody do dziurawego wiadra, no to nic tam nie było. Widzieliśmy, co się dzieje w tych jednostkach, jakie stworzono mechanizmy, procent od zabiegu i tak dalej. No chory system po prostu.
1: Wszystko sprowadza się do służby zdrowia, proszę Państwa. W ubiegłym tygodniu bardzo gorąca dyskusja na ten temat.
3: Wróćmy do tego, skoro jest taki ważny, to pogadajmy.
0: Możemy o konsolidacji teraz porozmawiać, nawet tych szpitali.
5: Dobrze. Tak. Panie redaktorze, ja tylko krótko, bo jeszcze tutaj nawiązano. Jak chory system działa, najlepiej widzieli Polacy i widzą na przykładzie Szpitala Południowego. To właśnie jest ten, jak działa ten chory system. 3 lata rządzicie. Szliście jako koalicja do wyborów z hasłami ukrócenia kolejek do lekarzy, dzwonienia lekarza do pacjentów. To były wasze hasła. To były wasze hasła.
0: Czyli koalicji to by miał bardzo krótkie kolejki.
5: No to tak, no, ale
0: się zapisać.
5: Nie mam tej legitymacji z serduszkiem.
1: To
5: więc.
1: Jeszcze jeden temat, który się już przewinął, czyli rola prezydenta i inicjatyw prezydenckich, bo Karol, można powiedzieć, do 2 razy sztuka. Po raz drugi chce, by Polacy zabrali głos w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Dosłownie nawet, bo już pojawiło się pytanie to referendalne, czy jest pani, pan za realizacją polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Poprzednim razem zarzucano Karolowi Nawrockiemu, że to pytanie, które chciał zadać Polakom, było zbyt skomplikowane, a właściwie nawet zawierało w sobie odpowiedź. Więc czy tym razem będzie lepiej, czy tym razem ta inicjatywa ma jakąś szansę, żeby zostać przyjętą przez Senat, bo to Senat musi zatwierdzić referendum. Paweł Toma, powiem. Proszę bardzo.
0: Ogólnie te pytanie, które tego mamy przebawić, przeprowadzenie 27 września, tak jak pan redaktor tutaj wspomniał, pytanie brzmi, czy jest pani za realizacją przez Polskę politykę klimatyczną Unii Europejskiej? Pytanie nie jest stwierdzone tym razem, więc
1: to
0: może
1: jest pytaniem.
0: Przejść. Tak, jest typowym pytaniem, ale doczytałem dzisiaj, że podczas tego referendum ma być dołączona również karta odpowiedzi z stwierdzeniem retorycznym w sumie, co należy głosować, dlaczego jest źle, powiedzmy, że jeśli się
1: czym
0: nie
1: jest głosuje. Ta polityka?
0: Tak, jest ta polityka. I dlatego sądzę, że nie wątpię, żeby to w ogóle te referendum miało miejsce, ze względu też na to, że musi przejść najpierw przez Senat, tak jak pan tutaj stwierdził. Natomiast tam jest, wiadomo, większością mamy koalicję obywatelską, więc nie ma szans, żeby takie coś przeszło, to jest po pierwsze. Po drugie, osobiście również sądzę, że nie będzie to dobre, jeśli nawet przeszłoby, doszło do skutku, dlatego że ekonomicznie to jest bez uzasadnienia, powiedzmy, że zrobić takie referendum, które jest tendencyjne w swojej odpowiedzi. Więc myślę, że to jest zagranie typowo populistyczne tutaj do pana prezydenta, żeby podsycić ten ciągły podgrzać tą atmosferę pomiędzy panem prezydentem a panem premierem i żeby utrzymać ten jakby napięty stosunek pomiędzy tymi dwoma panami i to jest jakby pretekst do pokazania, że ja tutaj pan prezydent staram się coś dla was ugrać, natomiast ci źli właśnie tej z całej reszty wszyscy mi przeszkadzają w tym, żeby to nie doszło do skutku. Także jak mam nadzieję, że po prostu nasi obywatele nie dadzą się wciągnąć po prostu w tą kolejną przepychankę po prostu pomiędzy panem prezydentem a premierem.
1: Piotr Pośpiech.
3: Szanowni Państwo, ważne, aby wskazać na rzecz najistotniejszą, uważam, w tej kolejnej inicjatywie. Mianowicie, to, że się kompromituje pan prezydent i jego kancelaria niezbyt fortunnym formułowaniem pytań, to jest osobna kwestia, można długo o tym mówić. Natomiast w istocie rzeczy tego rodzaju inicjatywy zmierzają do wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej, co jest bardzo niebezpieczne. Proszę Państwa, to nie jest żadna tajemna wiedza. Każdy może ma dostęp dzisiaj do internetu, sprawdzi sobie w oficjalnych dokumentach, nie tylko w plotkarskich portalach, że nie da się jednostronnie odstąpić od polityki klimatycznej, na przykład związanych z handlem emisji czy z ETS-ami. Nie da się jako państwo członkowskie. Można to zrobić tylko, jednostronnie nie da się wycofać, można to zrobić tylko poprzez wyjście z Unii Europejskiej. Czyli robimy hipotetycznie referendum, wychodzi z niego, że Polacy przyjęli to pytanie za dobrą monetę i co mamy następnego dnia ogłosić wyjście Polski z Unii Europejskiej? Wiecie co? Populiści, a tym trąci inicjatywa prezydenta, mają zawsze proste odpowiedzi na skomplikowane sprawy. I tego trzeba się wystrzegać. Nie wolno to dopuścić do takiego referendum i trzeba ludziom powiedzieć, że Polska jest dumnym krajem, członkiem Unii Europejskiej, który ma własny wpływ jako członek Unii Europejskiej na politykę klimatyczną. To z naszej między innymi inicjatywy ta polityka ulega zmianie. W lipcu bieżącego roku, jak na zamówienie, może to pana ministra, pana prezydenta wybudziło, w lipcu tego roku został omówiony i przyjęty pakiet na poziomie Komisji Europejskiej zmian do na przykład handlu prawami do emisji. To jest droga. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że polski, ostatnim zdaniem, panie redaktorze, bo to jest ważne, polski budżet, Polska z handlu praw do emisji w latach 2018-2023 pod rządami harcerzy i maślarzy otrzymała między 70 a 75 miliardów złotych i one się rozpłynęły. One się rozpłynęły i nie trafiły na dywersyfikacji naszych źródeł energii. Proszę Państwa, polityka klimatyczna w dzisiejszym świecie to nie jest krzyczenie o zesrozę. To jest odpowiedzialne działanie. Proszę Państwa, w ten rząd, nasz rząd, a propos ministra Motyki, proszę Pana, przy rozliczeniu praw, pieniędzy ze sprzedaży praw do emisji, za 24 rok dopiero trafiło ponad 16 miliardów złotych do polskiego budżetu. 14 miliardów trafiło bezpośrednio do budżetu na walkę ze skutkami dla środowiska. 2 miliardy 265 milionów przekazano do funduszu rekompensat pośrednich kosztów emisji dla branży energochłonnych. 8 milionów przeznaczono na funkcjonowanie Krajowego Ośrodka Bilansowego.
8: Ważne dane, natomiast ważne.
3: I 8 milionów do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Proszę rozliczyć 75 miliardów z poprzednich 4 lat.
8: Natalia Podmostka, potrzebne jest takie referendum?
2: Moim zdaniem to referendum również będzie zmierzało ku temu, żeby próbować wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. To jest cyniczny sposób, w jaki chce pan prezydent to pokazać i zmobilizować elektorat, który jest antyunijny. Przede wszystkim, jeśli chodzi o same odnawialne źródła energii, one długofalowo będą powodowały obniżenie kosztów rachunków za prąd, polepszenie się życia i funkcjonowania Polakom, jak i również po prostu mieszkańcom Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o kwestie związane też z polityką klimatyczną, musimy się w końcu odciąć od dostawców energetycznych. Przede wszystkim musimy postawić na energię odnawialną. Natomiast samo referendum w mojej ocenie nie wniesie nic, co jako jednostronne państwo będziemy mogli wnieść w Unię Europejską, bo my jesteśmy liczącym się na arenie politycznym krajem i nie wygląda to tak, że wszystko jest ustalane poza naszymi plecami. My jako beneficjenci Unii Europejskiej przez lata mogliśmy korzystać, rozwijać Polskę
9: i możemy
2: dalej. I dzięki temu wygląda ona teraz tak, jak wygląda. Proszę pamiętać, cofnąć się do lat 90. Jeszcze przed wstąpieniem do Unii Europejskiej. Tak naprawdę dla nas błogosławieństwem było to, że wstąpiliśmy do Unii Europejskiej, bo takiego diametralnego wzrostu naszego państwa, myślę, że jeżeli nie mielibyśmy możliwości, nie byłoby to w stanie. I zarówno za rządów PiS-u na szczęście ta Polska mogła się rozwijać dzięki Unii Europejskiej.
8: Dziękuję. Stefan Połonecki.
7: No to
8: co z tym referendum?
7: Znowu widzimy, że prezydent, otoczenie prezydenta próbuje jakby, nie wiem, skłócić społeczeństwo albo odwrócić uwagę od jakiejś swojej nieudolności. Przecież mówił, że obniży o 33% ceny energii. nie udało mu się to zrobić. Straszenie tutaj społeczeństwa ETS-ami i tak dalej, normami klimatycznymi. Ja tylko przypomnę, że podatek ETS w energii to jest raptem 15%, a VAT, haracz państwa, 23%. Więc jest możliwość tutaj dopracowania i nie ma sensu straszyć społeczeństwa jakąś polityką klimatyczną, bo przypomnijmy, przecież ten cały Zielony Ład to przyjmował PiS i tam też są dobre...
3: Grudzień 2019.
7: Tak, i tam też są w tym Zielonym Ładzie są dobre rozwiązania dla rolnictwa, może nie dla przemysłu całkiem, ale teraz właśnie ta zmiana, która nastąpiła i obudzenie się Unii Europejskiej właśnie, że niszczy swój przemysł tą polityką. Myślę, że tu będzie złagodzone i propozycja nawet pana prezydenta Francji Macrona, żeby obniżyć właśnie stawki z 80 euro do 30-40 za tonę dwutlenku węgla. Myślę, że to przejdzie i ten przemysł nasz tutaj europejski na tym zyska, więc pan prezydent, nie wiem, no próbuje coś namieszać, ale mam nadzieję, że chociaż już chyba gdzieś tam w mediach chyba słyszałem panią marszałek Senatu, że to będzie odrzucona w ogóle propozycja. No
8: tak, taki
7: i to
8: rachunek
7: przejdzie. Więc bez sensu, powinien się skupić chyba na czymś bardziej pożytecznym i potrzebnym dla społeczeństwa.
8: Barbara Kamińska, to tylko pusty gest, czy rzeczywiście ta propozycja referendum coś ze sobą wnosi?
4: Znaczy, to nie jest tylko pusty gest, to jest nieodpowiedzialny gest, który tak naprawdę kwestionuje to, że ochrona klimatu to jest moda, a nie odpowiedzialność. I inwestycja w klimat to jest tak jakby polisa dla przyszłych pokoleń. I to nie jest absolutnie tylko związane z tym, że Unia Europejska ma takie podejście, ale znane autorytety naukowe jednoznacznie mówią, że to jest jedno z największych wyzwań XXI wieku wobec ludzkości, jeśli chodzi o ochronę klimatu. I jakby na to nie patrzeć, to przecież porozumienie paryskie, w którym jest 194 kraje, a w sumie 195, bo jako piąty jest liczona cała Unia Europejska, wszyscy w różnym stopniu angażują się w swoich działaniach w ochronę klimatu. Nawet Chiny, które są największym najwięcej emitują dwutlenku węgla, bardzo dużo inwestują w zieloną energię, w panele fotowoltaniczne, w elektryczne samochody i tak naprawdę
0: sprzedają
4: nie tylko sprzedają. Chyba tylko cztery kraje, w tym Stany Zjednoczone, które wyszły z tego porozumienia, bo tam w zależności od tego, jaka jest administracja, takie jest podejście do klimatu, a wszyscy w różnym stopniu zaczynają przekładać swoją gospodarkę, jak również przygotowują świadomościowo mieszkańców do tego, aby ochrona klimatu była jednym z priorytetów polityki każdego kraju. Dlatego, że wpływa to na zdrowie, na bezpieczeństwo. I zobaczcie, jakie są koszty związane ze skutkami różnych katastrof klimatycznych, które nawiedzają nasz świat coraz częściej. Zaczyna się postrzegać wszystkie skutki, nie tylko w Europie, ale również na świecie, jeśli chodzi o skutki wynikające z bardzo szybkich, niekontrolowanych zmian klimatycznych. I jeżeli to referendum, które chce przeprowadzić pan prezydent, ma w jakikolwiek wpłynąć na postrzeganie tego przez Polaków, to znaczy, że on tak naprawdę nie docenia Polaków i uważa, że Polacy to nieświadomy kraj.
8: No właśnie, a może by się okazało w tym referendum, że Polacy są za realizacją tej polityki.
4: I jeżeli podaje się tezę, że ekologia to jest tylko koszt gospodarczy, to znaczy, że nie traktuje się Polaków poważnie.
3: To pytanie nie nadaje się do referendum, przepraszam.
4: Absolutnie, bo to jest pytanie z tezą. A z drugiej...
5: jaką tezą?
4: No przecież nie będę panu tłumaczyć coś, co jest oczywiste dla wszystkich.
3: No oczywiście.
4: A z drugiej strony myślę, że jest wiele cennych inicjatyw, które warto by podjąć przez Urząd Prezydencki, a niekoniecznie zajmowanie się czymś, czym zajmują się naprawdę na świecie poważni decydenci.
8: Dziękuję bardzo. Karolina Kucwir.
6: Tak, prezydent Karol Nawrocki prezentuje nam drugą próbę podejścia do tego tematu. Pytanie zostało zmienione, ale mając z tyłu to pierwsze podejście, zastanówmy się, jak bardzo nietendencyjne będzie to wyjaśnienie. Pierwsze, które, jak zauważyła moja koleżanka z partii Razem, Dominika Rykało, narzucało i interpretację, i odpowiedź. Na referendum w 2015 roku wydaliśmy 70 milionów złotych, a frekwencja była bardzo niska. Zadajmy sobie w takim razie dwa pytania. Po pierwsze, czy naprawdę jesteśmy w sytuacji, w której możemy pozwolić sobie na przepalanie pieniędzy na zabawy prezydenta? A po drugie, ile ludzi rzeczywiście weźmie udział w takim referendum? Pan Karol Nawrocki chce wydawać miliony na debatę o zatrzymaniu rozwiązań klimatycznych w momencie, w którym wszyscy odczuwamy skutki tej katastrofy klimatycznej. Rekordowe upały w Polsce są zagrożeniem dla seniorów, przyczyniają się do paraliżu na kolei, a susze dotykają naszych polskich rolników. My Razem, zamiast przeprowadzać drogie referenda, od dawna jesteśmy za Polską z atomu, krzemu i stali, która bierze odpowiedzialność za sprawiedliwą transformację i odpowiedzialne odejście od paliw kopalnych. Tak, aby efekty zmian nie uderzyły w społeczeństwo i bezpieczeństwo kraju. Na ten moment decyzja o referendum należy do Senatu, więc będziemy obserwować i czekać na dalszy rozwój sytuacji.
8: Dziękuję bardzo. I Konrad Gęsiarz.
5: Szanowni Państwo, ja tak trochę od tyłu zacznę, bo tyle było mówione, żeby pan prezydent skupił się na czymś, co jest potrzebne obywatelom. Pan prezydent złożył całą masę projektów ustaw do Sejmu. O tych 33% za energię, obniżkę też leży w Sejmie od listopada, tylko jest blokowana przez marszałków i nie jest poddawana pod debatę w Sejmie, więc mówienie o tym, żeby pan prezydent skupił się...
9: 40 dobrych rozwiązań zawetowych.
5: Skupił się, no niedobrych, bo próbowali się tam za każdym razem właśnie wcisnąć jakieś złe rozwiązania. Ale wracając jeszcze do tematu, może właśnie warto dać możliwość, żeby to Polacy się wypowiedzieli na ten temat. Przecież takie referendum, gdyby doszło do skutku, miałoby obopólne plusy, bo zarówno jedna strona, jak i druga mogłaby przedstawić dość wyraźnie Polakom, jakie są plusy tego, że tą politykę klimatyczną Unii stosujemy w pełni i jakie są, być może druga strona przedstawi minusy. Natomiast jasnym jest, że Unia Europejska od czasu, kiedy zaczęła stosować tą swoją politykę klimatyczną, przestała być konkurencyjna na rynkach światowych, jeżeli chodzi o gospodarkę. Cały czas tracimy do Stanów Zjednoczonych, do Chin i takie w ślepo pójście w tą politykę, o której tak naprawdę decyduje wąska grupa decydentów w Brukseli, no nie jest na rękę, jeżeli chodzi o gospodarkę, a Polska, która do tej pory w głównej mierze właśnie stała na węglu i jesteśmy, jeżeli chodzi właśnie o tą transformację trochę z tyłu poza Europą, odczuwamy najbardziej te koszty. Przecież widzimy, po ile u nas jest prąd na dzień dzisiejszy przez to. I takie straszenie, że referendum to jest od razu wyprowadzenie Polski z Unii, no jest to ta narracja koalicji 13 grudnia, no bo czym nie straszyć? Albo wyjściem z Unii, albo tym, że tak powiem, prawa strona jest prorosyjska i to jest taka narracja. Natomiast Polacy są na tyle mądrzy, że nie dają się w to złapać. Dlatego pan prezydent wychodzi z kolejną propozycją, i myślę, że odpowiedzialnym byłoby, aby Senat poparł tą propozycję i dajmy się wypowiedzieć Polakom, bo chyba to jest najlepsze rozwiązanie. Jeżeli wszyscy wierzymy tutaj w mądrość naszych mieszkańców, no to nie ma się czego obawiać, tak? Żadna ze stron nie powinna się tu niczego obawiać. Polacy są mądrzy, na pewno w referendum zdecydowaliby. A myślę, że jeżeli okazałoby się, że jednak większość jest za tym, żeby na ślepo nie stosować tej polityki, to byłby ogromny argument dla rządu polskiego na arenie właśnie międzynarodowej, europejskiej, żeby pokazać tam, że słuchajcie, zróbmy coś konkretnego jeszcze, bo ta polityka, no jednak przez wszystkie państwa, czy przez wszystkich mieszkańców nie jest przyjmowana i zmiany są konieczne.
9: Ja przepraszam, uśmiecham się trochę, choć temat jest bardzo poważny, dlatego że nasz kolega z Prawa i Sprawiedliwości albo udaje, albo naprawdę nie jest w stanie powiązać prostego faktu, że są pewne rzeczy, które nie podlegają rozstrzygnięciu w drodze referendum i nie potrafi powiązać dwóch rzeczy. Otóż tego rodzaju wypowiedź społeczeństwa polskiego w kontekście pytania, które sformułowała Kancelaria Prezydenta, jest jednoznaczne z opuszczeniem Unii Europejskiej. Proszę Państwa, to jest tak jasne i tak oczywiste, że nawet inicjatorzy tego referendum to rozumieją i wiedzą. I mówi to też, słuchajcie, przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości, zatroskany jak pan prezydent o Polskę i ceny energii, który reprezentuje ugrupowanie. Szanowni Państwo, w 15 roku Polska ściągnęła i zaimportowała ruskiego węgla 5 milionów ton. W kolejnych latach ten import rósł do rekordowych 15 milionów ton ruskiego węgla importowanego do Polski przez rząd Prawa i Sprawiedliwości Mateusza Morawieckiego. Następnie po inwazji Rosji na Ukrainę ściągał węgiel, żeby ogrzać Polskę z całego świata, płacąc za to olbrzymie pieniądze. Następnie od 18 do 23 roku rozpłynęły mu się 75 miliardów złotych ze sprzedaży praw do emisji, którym mógł zmienić polską gospodarkę i uodpornić ją na kwestie klimatyczne. Nic z tym nie zrobił. Dzisiaj za sprawą pana prezydenta prawa strona sceny politycznej w Polsce ma pomysł pod tytułem zanegujmy unijną politykę klimatyczną w drodze referendum. No to jest skandal. Po prostu stać was na więcej. Skupcie się trochę, pomyślcie. Może następny pomysł będzie jakiś bardziej do rzeczy.
8: Natalia Podmostka.
2: Ja jeszcze chciałam się tutaj odnieść do samego referendum. Tak mnie zastanawia, czy ktoś będący przy panu prezydencie w ogóle zadał sobie pytanie, czy wydawanie milionów złotych na referendum w obecnej sytuacji, gdzie państwo wyrzucają jakieś nasze tutaj błędy w rządzeniu, jest zasadne, bo tak naprawdę to referendum, dalej podkreślam, nie wniesie nic innego, jak tylko to, że chcieliby państwo doprowadzić do tego, żebyśmy wystąpili z tej Unii Europejskiej. Natomiast w chwili obecnej myślę, że zarówno Polcy, no, cały nasz naród opowiedziałby się za milionem innych rzeczy, na które można by było spożytkować te pieniądze, niż nadrukowanie kart czy sporządzanie samego referendum. Kwestie klimatyczne musimy sobie uzmysłowić. One muszą w końcu zacząć nas dotyczyć. My żyjemy teraz tutaj, ale przyszłe pokolenia, jeżeli my się tym nie zajmiemy, nie będą miały możliwości żyć w taki sposób dogodny na tej planecie. Mamy ocieplenie klimatu, różnego rodzaju kataklizmy się pojawiają. To nie są rzeczy, które zrobimy w 5 minut, ale jeżeli nie podejmiemy rękawic do tego, żeby zacząć ograniczać pewne emisje spalin, czy też po prostu zacząć dbać o energię, o zieloną energię, o w ogóle o świat, no to tak naprawdę nie zmieni się nic.
8: Proszę, dziękuję bardzo. Tylko wziąć
7: jeszcze... Społeczeństwo już jest tak obciążone kosztami różnego rodzaju, że naprawdę chyba nie stać nas na takie zabawy, które proponuje tutaj Kancelaria Prezydenta. To równie dobrze społeczeństwo mogłoby wystąpić do Kancelarii Prezydenta, żeby pan Karol Nawrocki zadzwonił do swojego przyjaciela Donalda Trumpa i poprosił go o zakończenie konfliktu na Bliskim Wschodzie czy w Wenezueli, a żeby obniżyć koszty paliwa w Europie i na świecie.
8: Dziękuję. Pani Kucwir?
6: Tak, tutaj z pana strony zostało całkowicie pominięty temat tego, że referendum to jest koszt. Ale odchodząc nawet od tego tematu, sam pan powiedział, że Polska stała na węglu. I bardzo dobrze pan powiedział, ponieważ to jest przeszłość i my musimy iść do przodu. Mówi pan też o kosztach prądu. Tak, dokładnie. Dlatego musimy iść w atom w tym momencie. A opuszczenie Unii Europejskiej, do której ma prowadzić to referendum tak naprawdę, to nie jest zabawa. To są też konsekwencje. Proszę się przejść po Opolu, czyny się, zobaczyć, ile tablicznik informujących o finansowaniu z Unii Europejskiej się pojawi.
8: Dziękuję bardzo.
5: Jeszcze tylko się tak odniosę jednym zdaniem. Prawo i Sprawiedliwość nie jest za żadnym wychodzeniem z Unii Europejskiej. I ta narracja naprawdę tego nie zmieni.
8: Proszę Państwa, bardzo dziękuję za udział w dzisiejszym programie. Konrad Gęsiarz, Prawo i Sprawiedliwość.
5: Dziękuję.
8: Karolina Kucwir, Partia Razem.
6: Dziękuję bardzo.
8: Barbara Kamińska, Koalicja Obywatelska.
10: Spokojnej niedzieli.
8: Stefan Połonecki, Polska 2050.
7: Dziękuję.
8: Natalia Podmostka, Nowa Lewica.
2: Dziękuję serdecznie, słonecznej niedzieli.
8: Piotr Pośpiech, Polskie Stronnictwo Ludowe.
9: Dziękuję, przyłączam się do tych życzeń. Pięknej niedzieli Państwu życzymy.
8: I Paweł Toma, Konfederacja Nowa Nadzieja.
0: Bardzo dziękuję, miłej niedzieli życzę.
8: Ireneusz Prochera, również kłaniam się Państwu nisko.
10: Niedzielna Loża w Radiu Opole.

0: Narzekaliśmy, że nie ma lata, no to mamy trochę za swoje. W tej chwili w stolicy regionu 29 stopni Celsjusza do maksimum zapowiadanego przez synoptyków, czyli 32 stopnie. Jeszcze odrobinę brakuje. Radio Pole na zegarach południe, wiadomości. Zaczynamy. Prezydent zmienia pytanie, jest drugie podejście do referendum w sprawie polityki klimatycznej. Rozpoczyna się ostatni etap modernizowania budynku byłego dworca kolejowego w Głubczycach. Ten plan zna dokładnie nasz reporter Grzegorz Frankowski.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Rozpoczynamy od Łodzi. 6 osób zatrzymanych przez policję podczas Łódź Summer Festival, gdzie w sobotni wieczór ze względu na przekroczoną liczbę uczestników organizatorzy zablokowali wstęp na teren wydarzenia. To nie spodobało się kilku osobom, dowiedział się Damian Grosicki.
2: Organizatorzy postanowili czasowo zamknąć bramki z powodu zbyt dużej liczby osób, które chciały wejść na teren festiwalu. Nie wszyscy byli zadowoleni, więc postanowili wyżyć się na policjantach, mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
3: W trakcie działań w kierunku funkcjonariuszy rzucane były butelki oraz kamienie.
2: Na nagraniach w mediach społecznościowych widać, jak policjanci wyprowadzają trefkich uczestników, którzy nie stosowali się zarówno do zaleceń mundurowych, jak i zakłócali ogólnopanujący porządek. Zatrzymano 6 osób w wieku od 19 do 30 lat. Teraz każda z nich oddzielnie będzie rozliczana według swojego zachowania.
0: Drugie podejście do referendum w sprawie polityki klimatycznej. Prezydent Karol Nawrocki zmienia trochę pytanie. Tym razem chce, by Polacy odpowiedzieli, czy jest pani pan za realizacją polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Poprzedni wniosek w tej sprawie, przypomnijmy, przepadł w maju. Informuje Małgorzata Nałkowicz.
4: Ideę referendum klimatycznego popiera kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek.
5: Tego rodzaju referendum przyniesie rezultaty, które będą później dawały podstawę do tego, żeby wychodzić z ETS-u od razu i montować koalicję państw europejskich, która będzie ratowała gospodarkę nie tylko polską, ale i europejską.
6: Oni chcą zogniskować konflikt. To jest takie polexitowe myślenie, które mają z tyłu głowy, boją się o tym powiedzieć, dlatego zasłaniają się polityką klimatyczną.
4: Uważa senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna i dlatego jego zdaniem wniosek powinien zostać odrzucony. Na rozpatrzenie wniosku Senat ma 14 dni.
0: W najbliższym tygodniu we wtorek zbiera się Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości, który ma zatwierdzić decyzję o usunięciu grupy członków partii, którzy nie zdecydowali się na opuszczenie Stowarzyszenia Rozwój Plus prowadzonego przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Prezes ugrupowania Jarosław Kaczyński oświadczył, że takie dwutorowe działanie zmierzało w jego ocenie do podziału formacji. Na to nie ma zgody.
1: Najnowsze informacje z Opolszczyzny. Wiesz pierwszy.
0: Teraz w Głubczyce rozpoczyna się ostatni etap modernizowania budynku byłego dworca kolejowego.
7: Mamy już praktycznie rzecz biorąc wyłonionego wykonawcę, ale trwa jeszcze uzupełnianie dokumentów i tym podobnie. I myślę, że w przyszłym tygodniu ogłosimy, kto jest tym wykonawcą. Prowadziliśmy do budżetu w tym roku już ponad 4 miliony złotych swoich środków. Mamy 5 milionów z rewitalizacji. Według tych kosztorysów, które były na tym przetargu, to jest około 16 milionów. złotych, czyli będziemy potrzebować między 6 a 7 milionów złotych swoich środków na przyszły rok, żeby całą budowę zakończyć.
0: I jak dodaje burmistrz Głubczyc Adam Krupa, wszystkie prace w budynku, w którym powstanie Centrum Usług Społecznych, będą zakończone w przyszłym roku.
1: Światowe agencje informują.
0: Premier Hiszpanii Pedro Sanchez odwiedził rejon miasta Avila, gdzie szaleją pożary, które strawiły już 15 tysięcy hektarów lasu w górach Gredos. Minionej nocy ewakuowano mieszkańców 16 wsi w Dolinie rzeki Tietar. 83 lata kończy Mick Jagger, wokalista The Rolling Stones. Znalazł się na liście setki najlepszych wokalistów wszechczasów. Stonesi mają się dobrze, nagrywają do dziś. Z najnowszej płyty z naszej radiowej anteny znają już Państwo takie single jak chociażby Rough and Twisted, ale przede wszystkim chyba Industry.

0: klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Do końca dnia w opolskim zachmurzenie małe i umiarkowane, gdzieniegdzie przejściowo może wzrosnąć, padać jednak nie będzie. Maksymalnie proszę spodziewać się temperatur do 32 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, głównie z południowego zachodu i zachodu. Mamy wstępną prognozę pogody dla Śląska Opolskiego na poniedziałek. Spodziewamy się dość gwałtownego spadku temperatury, czemu będzie towarzyszyć także wolta ciśnieniowa. Odczują to osoby, które są bardziej wrażliwe na takie zmiany cel. Jutro maksymalnie 23 stopnie.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
2: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
3: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
4: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
5: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
6: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
7: Ty też możesz nam pomóc!
6: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
8: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
6: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
9: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
10: czują się bezpieczne i kochane.
11: Mogą być, kim chcą, bez ograniczeń.
12: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
13: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
14: Dziękuję, że we mnie wierzysz.
15: Razem możemy zmienić świat.
16: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
9: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
0: Reklama społeczna.
2: Reklama.
0: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata. Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.

Nie jesteś sam. Lanber, Ernest Staniaszek. Dzień dobry Państwu. Rozpoczynamy audycję muzyczną w dobrym rytmie. Przy mikrofonie Żaneta Plotnik-Krumpiec. Zapraszam na program, a za moment powiem, co w naszej audycji muzycznej.

w Opolu z taką piosenką trochę niecodzienną, elektroniczną i dzisiaj ta piosenka pod tytułem Miękne wybrzmi w audycji w dobrym rytmie i mam dla Was niespodziankę, bo Sara Girgis także pojawi się w studiu Radia Opole. Porozmawiałam z nią przy okazji właśnie Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, a zatem o filmie, muzyce, inspiracji i o tym, jak dzisiaj młode pokolenie widzi muzykę, porozmawiamy. Zostańcie z Radiem Opole, a teraz już przed nami właśnie nowe pokolenie, czyli Roxy, Chciałabym Ciebie Więcej, a potem trochę powrócimy do takiego pokolenia z moich lat, czyli Reniusis i Ćma i jakieś takie połączenie międzypokoleniowe, czyli później Ci opowiem, Dawid Kwiatkowski i Margaret. Zostańcie z Radiem Opole.

0: W naszym studiu Sara Girgis, tegoroczna debiutantka podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Dzień dobry, cześć Sara.
1: Dzień dobry, cześć i tobie i wszystkim słuchaczom.
0: Czy to brzmi tak bardzo dumnie dla ciebie, czy to kolejny krok w twojej karierze? Czy jednak Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki dla takiej młodej osoby jak ty, on ma jeszcze znaczenie? Czy ty w ogóle kojarzysz tradycję tego festiwalu?
1: Oczywiście, że tak.
0: Naprawdę?
1: I oczywiście, że ma dla mnie przeogromne znaczenie. Ja bardzo poważnie podchodzę do tego, co robię i wszystko musi być ze mną spójne, musi być autentyczne, takie naprawdę z serca, i gdybym czegoś nie czuła, albo miała coś robić dla zasady, powiedzmy, żeby tylko się tam pokazać, nie miałoby to dla mnie sensu. Więc ja naprawdę czerpię ogromną radość z tego i to jest dla mnie ogromny zaszczyt, że udało mi się dostać właśnie do koncertu debiutów, tym bardziej, że w tym roku była podobno rekordowa liczba zgłoszeń, a ja zgłaszałam się pierwszy raz tak naprawdę, bo ja czekałam na to w swoim życiu, żeby tworzyć muzykę taką, jaką naprawdę chcę, na swoich zasadach. No i w końcu się to wydarza i jeszcze w tak piękny sposób, no niemożliwe to jest dla mnie.
0: Wspomniałaś, że wybierałaś już ze swoim producentem materiał na płytę i wspomniałaś, że to jest 50 demówek różnych pomysłów.
1: Tak.
0: No rozumiem, że ta płyta już jest wybrana, ale kiedy wybierałaś właśnie piosenkę, zgłoszenie na debiuty do Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, no to właśnie to był trudny wybór, bo to jednak ważny festiwal, ważny konkurs, a jeśli ma się tyle tych piosenek, na pewno ukochanych, wybranych, no to właśnie na co stawiałaś, wybierając akurat piosenkę Miękne?
1: Intuicja mi podpowiedziała, tak mówiąc zupełnie szczerze, tak jak było, zastanawiałam się nad dwiema piosenkami. Nad piosenką Miękne i nad piosenką Nonsens, która jest moim najnowszym singlem i niedawno miała swoją premierę.
0: Ale one to są dwa skrajnie inne światy.
1: Tak, tak. Mm. I nad nimi się właśnie zastanawiałam i przyznam szczerze, że ja byłam przekonana, że można zgłosić więcej niż jedną piosenkę.
0: Aha.
1: Więc ja stwierdziłam, że zgłoszę te dwie piosenki. A jak przyszło co do czego, to przyznaję się, że ja w ogóle na ostatnią chwilę uzupełniałam to zgłoszenie, to okazało się, że mogę tylko jedną. I tak myślę sobie, o kurczę, no to się trochę tak wkopałam, że muszę podjąć taką decyzję, ale tak pomyślałam sobie zaraz, no nie, no co mi mówi intuicja, że cały czas mam w głowie to Miękne. I naprawdę po prostu coś krzyczało we mnie, że to ma być to Miękne i po prostu posłuchałam tej intuicji i bardzo się cieszę, że też posłuchałam tej intuicji w momencie, gdy decydowałam o tym, co będzie moim drugim singlem, co jako drugi singiel zaprezentuję słuchaczom, dlatego, że jak dzieliłam się z ludźmi z branży piosenką Miękne, to spotykałam się z takimi opiniami, że no wiesz, no przepiękna jest ta piosenka, ale ona w ogóle nie jest taka komercyjna. Powiem ci, że taka odważna i nie wiem, czy niezbyt odważna decyzja. Bo tak, miałaś piosenkę Serce, która była w drugiej Furiozie, która była bardziej takim przebojem, powiedzmy, o ile tak mogę to określić.
0: No tak, nie, no tak, musisz określić to, tak?
1: Natomiast ja jestem po prostu Sarą Girgis upartą, bardzo upartą. Słucham siebie, nie kieruję się żadnymi, powiedzmy, regułami, robię to, co czuję. I wiem, że jeżeli na dłuższą metę ma to się udać i mam zajmować się tym w życiu, to nie mogę się zamęczyć jakimiś nadmiernymi przemyśleniami, odrzucaniem tego, co mówi mi mój własny głos. Chcę po prostu iść naprawdę swoją drogą.
0: A zatem posłuchajmy teraz tej piosenki na antenie Radio Opole. Miękne. Sara Girgis.

0: Miękny, Sara Girgis w Radiu Opole i Sara jest z nami, tegoroczna debiutantka podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. No, odważna decyzja, ale gdyby się nie udało, to co z tą odważną decyzją? Wtedy pomyślałabyś, że ta intuicja jednak może cię czasami zawieść?
1: No, każdy z nas, kto miałby szansę wygrać, cieszyłby się z tego. No, nie da się powiedzieć inaczej, to by było naprawdę coś wspaniałego. Natomiast, tak jak powiedziałaś i w 100% się z tą zgodzę, stanięcie na tej scenie jest największą nagrodą.
0: No dobrze, jak tam jest w amfiteatrze? Co cię zaskoczyło? Ten pierwszy kontakt, pierwsza próba. Jeśli zerknę na twoje piosenki, to tam jest dużo tej muzyki takiej elektronicznej, takich brzmieni typowo produkcyjnych, tak? Ale tutaj ta orkiestra nadaje takiej balladzie zupełnie inną przestrzeń. No, to cię porywa też?
1: Niesamowitych. Oczywiście, że tak. Natomiast ja bardzo chciałam te dwie rzeczy połączyć. Te dwa klimaty. I nie chciałam, żeby ta elektronika została zabita, bo ja uważam, że wtedy nie miałoby to w ogóle sensu. Chciałam, żeby instrumenty, które będą mi, powiedzmy, towarzyszyć orkiestra, żeby to po prostu wzbogaciły, nadały jeszcze jakiejś takiej szczególnej emocji, natomiast jednak opierając się na tej elektronice, więc tak naprawdę zostajemy przy tej elektronice z dodatkiem przewspaniałym, to może jest takie małe słowo, nie umiem teraz znaleźć innego, właśnie orkiestry. I to już po prostu mnie rozwala na łopatki, naprawdę. Jeżeli chodzi o aranż, to ja ten aranż usłyszałam jeszcze zanim pojawiłam się na próbie, bo tam rozmawialiśmy o tym, musieliśmy to tam akceptować.
0: I to też, Paweł bardzo się cieszę, że tak?
1: Tak, pozdrawiam Pawła bardzo serdecznie z tego miejsca, bo Paweł jest naprawdę no, wybitnym muzykiem i mówię to tak zupełnie szczerze, że tak uważam. Plus też jest naprawdę świetnym człowiekiem i bardzo wspierającym. I też stara się nas zrozumieć i chce pokazać nas takimi, jakimi my chcemy siebie pokazać. To jest najpiękniejsze, więc ten kontakt cały czas jest naprawdę super właśnie pod tym kątem.
0: W takim razie, kiedy stanęłaś na tej scenie, zabrzmiały te smyki, to było tylko skupienie na to, co się dzieje, na te walory techniczne, czy już mogłaś jakby poczuć po prostu, wiesz, coś takiego unikatowego, co można tylko poczuć na scenie?
1: Poczułam i ta próba już nawet w siedzibie Polskiego Radia w Warszawie była dla mnie przeżyciem. I naprawdę mówię zupełnie szczerze, że to już było dla mnie przeżycie. Jak ja usłyszałam to na żywo, ja już w ogóle wcześniej byłam za tym aranżem zachwycona, ale jak usłyszałam to na żywo, to po prostu dosłownie zmiękłam.
0: O czym jest piosenka Miękny?
1: O tęsknocie. I za kimś, i za czymś tak naprawdę, bo ja przyznam szczerze, że ja pisząc tę piosenkę nie myślałam powiedzmy o jednej konkretnej osobie. W tym wypadku miałam tak, że powiedzmy, najczęściej myślałam o dwóch osobach, w tym między innymi o mojej świętej pamięci prababci Ani, którą bardzo mocno kocham i której mi brakuje i też jej właśnie dedykuję ten występ. I też już o tym powiedziałam, że ten występ będzie dla niej, bo wiem, że byłaby ze mnie bardzo dumna. Natomiast nie ograniczałam się, powiedzmy, jeżeli chodzi o adresata.

Naturalnie Baranowski w audycji w dobrym rytmie i absolutnie to nie koniec naszej audycji muzycznej. Zapraszam Państwa po 13, a już za moment na antenie Radia Opole wiadomości. Zostańcie ze mną przy mikrofonie cały czas Żaneta Plotnik-Krumpiec.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, jak firma?
2: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
2: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
2: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
0: Po reklamie.
4: Dużo słońca w całym mieście, dużo słońca w Opolskie. Mamy lato z prawdziwego zdarzenia. Bardzo wysokie, takie typowo lipcowe temperatury. Wreszcie, powiedzą Państwo, na zegarach 13 zaczynamy wiadomości. Do końca lipca rząd przedstawi projekt ustawy o podatku cyfrowym. Politolog dr Paweł Kowalski o sprytnym, jak mówi, ruchu Morawieckiego. Opole będzie miastem startowym 5. etapu Tour de Pologne, w którym ma wystartować także kluczborczanin. Patryk Stosz przygotowuje się teraz we Włoszech.
5: Wiadomości Radia Opole.
4: A rozpoczynamy od kierowców. Proszę uważać na możliwe utrudnienia w ruchu na krajowej 11 Opole Kluczbork na wysokości Zewady. Pojazd osobowy wypadł tam z drogi. Na czas działań służb ratowniczych są jeszcze obecne na miejscu. Ruch odbywa się jednym pasem. Do końca tego miesiąca rząd przedstawi projekt ustawy o podatku cyfrowym, którym będą objęci duże koncerny, m.in. amerykańskie, potentaci branży technologicznej. Największą przeszkodą może okazać się uzyskanie podpisu prezydenta, który utrzymuje dobre relacje z administracją Stanów Zjednoczonych. To właśnie amerykańscy potentaci, jak chociażby Google, mogą być potężnie obciążeni tym opodatkowaniem. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
6: Są w Polsce firmy, które czerpią miliardowe zyski, a nie dokładają się do rozwoju gospodarczego Polski. Kilka dni temu słyszeliśmy o karze dla AliExpress 550 milionów euro. A to jest właśnie przykład takiej firmy, która w Polsce wraz z innymi platformami sprzedażowymi ma ponad 11 miliardów zysków w każdym roku, a nie płaci tutaj podatku.
4: Sprytny ruch i całkiem dobry wizerunkowo skutek, zdaniem doktora Pawła Kowalskiego z pracowni marketingu politycznego Uniwersytetu w Łodzi. Mateusz Morawiecki celowo doprowadził do sytuacji, w której decyzję o wykluczeniu z partii członków Stowarzyszenia Rozwój Plus podjął prezes Kaczyński.
7: Co oczywiście znakomicie ułatwia budowanie takiej narracji potencjalnie, gdyby stowarzyszenie przekształciło się w partię polityczną, że my jesteśmy takim lepszym PiS-em, to znaczy mniej radykalnym. Przypomnę może, że głównym takim, wydaje się, punktem krytycznym, który spowodował to, że Mateusz Morawiecki jednak zdecydował się właśnie sprowokować Jarosława Kaczyńskiego do wyrzucenia i postawił pewne swoje ostre warunki, było wyznaczenie Przemysława Czarnka jako tego przyszłego premiera INSPE, pominięcie Morawieckiego.
4: Na wtorek zapowiedziano posiedzenie Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości, w trakcie którego ma zapaść decyzja o wykluczeniu z partii ponad 30 osób.
5: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
4: W Kietrzu można już korzystać ze stacji do szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych na parkingu przy ulicy Kościuszki. Stacja jest zasilana prądem zmiennym, a jej maksymalna moc to 22 kW, tłumaczy Tomasz Złoczowski, prezes spółki komunalnej Hydrokan z Kietrza.
8: Przy jednostanowiskowym ładowaniu, jeżeli tych pojazdów jest dwóch, no to naturalnie stacja dzieli po prostu tą energię na pół. Jest czynna całodobowo, 7 dni w tygodniu. Można z niej korzystać za pośrednictwem płatności elektronicznych. Dedykowana aplikacja, która dla tej stacji jest wdrożona. Ta stacja też jest uwzględniona na mapach właśnie tutaj stacji ładowania elektrycznego. Nie tylko mieszkańcy ogólnie tutaj gminy Kietrzy, ale również wszyscy przejeżdżający w obrębie Kietrza będą mogli sobie tą stację zlokalizować, przyjechać, skorzystać. Myślę, że na pewno wartość dodana dla wszystkich użytkowników samochodów elektrycznych.
4: A regulamin korzystania ze stacji jest dostępny na stronie spółki komunalnej Hydrokan.
5: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
4: 7 8 sierpnia Opole będzie miastem startowym 5. etapu Tour de Pologne. Na wstępnej liście składu reprezentacji biało-czerwonych jest też zawodowy kolarz z Kluczborka, Patryk Stosz. To dla niego będzie 6 start w takiej imprezie. Obecnie przygotowuje się do niej we Włoszech, a swoje sukcesy w Tour de Pologne już ma.
0: 3 razy byłem aktywnym, raz zdobyłem też klasyfikację górską. No i w tym roku na pewno też będę chciał powalczyć o aktywnego. No zobaczymy, czy się uda, czy forma dopisze. Póki co jestem na zgrupowaniu w Livigno, więc przygotowuję się, więc zobaczymy, jak to będzie.
4: Kolarzy startujących w Tour de Pologne będzie można zobaczyć w Opolu 7 sierpnia.
5: Światowe agencje informują.
4: Jedna osoba zginęła, co najmniej 10 jest rannych lub doznało ostrych reakcji stresowych wskutek rosyjskiego ataku na Charków. Rosyjskie wojska około 9 zbombardowały dzielnice mieszkalne miasta. Plaże w Normandii, na których rozpoczęła się aliancka operacja wyzwalania okupowanej przez Niemców Europy, zostały właśnie wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Decyzję podjęto podczas sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa w Busan w Korei Południowej, a w poniedziałek może zapaść decyzja o wpisaniu na tę listę modernistycznego Centrum Gdyni.
5: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Mówiliśmy Państwu w prognozie pogody, że będzie 30 gwarantowana. Tak też się dzieje. 30 stopni w stolicy regionu, maksymalnie do 32. Może taka temperatura pojawić się w naszym regionie. Do końca dnia zachmurzenie przejściowo lokalnie może wzrosnąć. Padać jednak nie będzie. Wiatr słaby i umiarkowany głównie z południowego zachodu i zachodu. Orientacyjnie prognoza pogody na poniedziałek. Zachmurzenie duże, możliwy przelotny deszcz. Jutro maksymalnie temperatury znacznie niższe, tylko od 21 do 23 stopni.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
9: Reklama.
10: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZIA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
9: Po reklamie.

co chcę, to mam, gdyby to było takie proste. Oczywiście Babie Lato, rozpoczynamy drugą godzinę programu w dobrym rytmie i w naszej audycji dzisiaj gościmy Sarę Girgis, debiutantkę, która podbiła swoim pierwszym singlem Serce polską scenę muzyczną, ale to cały czas początek i Sara konsekwentnie prezentuje swoje nowe piosenki, a dzisiaj właśnie w studiu Radia Opole rozmawiamy o jej inspiracjach, a zatem zostańcie ze mną, zanim Sara, to teraz przed nami Myśl o mnie Bryska, Kuba Szmajkowski, Porto i Dawid Podsiadło na Błysk.

0: czy w momencie, kiedy wystąpiłaś w programie The Voice of Poland, tam się pokazałaś, no to już nie wiem, to chyba jest prawie 10 lat temu, tak?
1: O, już prawie, albo nawet więcej. 11, to jest szalone.
0: To jest szalone. Mhm. Ja sobie przypomniałam to wykonanie przed naszym spotkaniem. Też młoda, bardzo wrażliwa, delikatna dziewczyna. Teraz cię widzę, to jakby w ogóle się nie zmieniłaś, ale myślę sobie, że jak cię też słyszę, to dużo się u ciebie zmieniło. Czy ten występ w programie The Voice of Poland, to on właśnie sprawił, że przeniosła się na stałe do Warszawy? To wtedy podjęłaś decyzję, że to będzie twoja droga zawodowa?
1: Nie wiem, czy tak stricte bym to z programem powiązała. Co prawda to był podobny czas, kiedy to się właśnie wydarzyło. Natomiast ja zdecydowałam się podjąć studia w warszawskiej szkole filmowej na organizacji, w kierunku organizacji produkcji. I zrobiłam to z taką myślą, żeby wdrożyć się od drugiej strony w ten świat, żeby kiedyś sobie sama produkować teledyski. Więc u mnie to naprawdę było tak, że ja od przedszkola, odkąd tylko usłyszałam od pana nauczyciela od muzyki, że pięknie śpiewam, to po prostu dążyłam do tego, żeby to robić. I te studia były właśnie z takim zamysłem podjęte. Oczywiście prócz tego, że też kocham film, natomiast to skłoniło mnie do przeprowadzki i już wtedy poczułam, że chcę zostać w tej Warszawie.
0: W takim razie jak te dwie dziedziny, one się przenikają? Czy te dwie dziedziny mają ze sobą bardzo dużo wspólnego? Czy rzeczywiście ty idziesz przez miasto i widzisz już od razu obrazy, widzisz te teledyski, widzisz, słyszysz piosenkę i jedna dziedzina wspiera drugą?
1: Ogromnie.

0: Ale w jaki sposób?
1: Ja, szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie nie łączenia tych dwóch dziedzin. I mi też bardzo w ogóle dużo energii daje to, że produkuję teledyski, że jestem na planie. Uwielbiam to robić.
0: Ale wtedy jesteś z drugiej strony jednak, nie? Jeśli
1: z jednej
0: produkujesz.
1: I z drugiej.
0: Aha, ty na razie jest z jednej i drugiej.
1: Dokładnie, dokładnie. I z jednej i z drugiej. I sprawia mi to naprawdę no, ogrom fanu i czerpię z tego radość, bo ja uwielbiam to, jak ktoś potrafi obrazem dobrze pokazać te muzyczne emocje. Ale też staram się to robić w taki sposób, żeby to naprawdę było świadome, żeby to nie był tylko ładny obrazek, tylko żeby naprawdę jeszcze te emocje potęgował i żeby mógł pokazać to, co ja czuję bądź czułam, tworząc daną piosenkę.
0: Bo obrazek tak naprawdę w teledyskach wydaje mi się, że może naprawdę wzmocnić tekst, muzykę, ale może bardzo, też po prostu tak. Zepsuć totalnie.
1: Dokładnie. Dokładnie.
0: Często tak, teraz dzisiaj też jest moda na takie szybkie materiały. Jakby też nie zatrudnia się całych planów produkcyjnych. Artyści tworzą szybko. Sama też to zauważasz, że wbrew pozorom, mimo tego, że mamy więcej możliwości, jakby wypuszcza się dużo więcej takich teledysków, które, no, mówi się o nich, że to są teledyski, ale tak naprawdę one nie spełniają tych takich klasycznych, podstawowych cech teledysku, takiego dobrego, jak
1: zgadzam
0: myślę
1: się, takie
0: sobie.
1: Takie bardziej wizualne, może
0: o, właśnie.
1: Tak to też się określa.
0: No. Ale masz jakiś sposób na to, żeby właśnie tak nie było? Żeby jednak korzystać z pomocy producentów, żeby jednak korzystać z profesjonalistów, z reżysera i produkować te teledyski tak
1: korzystam,
0: bardzo?
1: Korzystam, bo ja produkuję pod takim kątem, że no po prostu sama to wszystko organizuję, powiedzmy.
0: O, czyli najgorsza robota.
1: Do tej pory, bo o tym też muszę wspomnieć oczywiście, do tej pory przy jednym moim teledysku współpracowałam z moją koleżanką Patrycją Krzyczkowską, z którą studiowałam w Warszawskiej Szkole Filmowej, która jest przewspaniałą kierowniczką produkcji w branży i ona mi właśnie wtedy bardzo pomogła, bo to takie było jeszcze większe dla mnie przedsięwzięcie, a miałam bardzo dużo też innych rzeczy na głowie i ona mnie bardzo mocno wsparła, natomiast wszystkie inne do tej pory, no, przy wszystkich innych też byłam kierownikiem produkcji i to jest dla mnie bardzo ważne, natomiast współpracuję z taką, no, przewspaniałą ekipą, mogę powiedzieć moją ekipą, z Poliną Talaj, z operatorką i z reżyserką Agatą Kapuścińską. Na początku myślałam, że ja sama będę reżyserować teledyski, natomiast jak rozmawiałam z ludźmi, tak z mojego bliskiego grona, to no, wytłumaczyli mi, że naprawdę warto mieć na planie osobę, która od drugiej strony na to patrzy, bo może i ja wiem, czego chcę, piszę scenariusze, koncepcje są moje, ewentualnie jest tak, że z Agatą po prostu, czyli z reżyserką, później nad tym pracujemy i razem się tym zajmujemy, natomiast pierwotnie wszystko wychodzi ode mnie. I to jest dla mnie najważniejsze, że ja cały czas czuję, że to jest moje, a że mam taką osobę, która nad tym czuwa i jest takim wsparciem dla mnie.

0: A jeśli mówimy o tym aspekcie muzycznym, to też jednak powierzyłaś jakby taki ostateczny kształt twoich piosenek producentowi i to właśnie też on ma to ostatnie zdanie?
1: Nie, ja bym nie określiła tego w taki sposób. Ja naprawdę traktuję nas jako duet. I mimo, że ja działam powiedzmy solowo pod własnym nazwiskiem, to my czujemy, że jesteśmy duetem.
0: To pan,
1: i ja powiem,
0: to Paweł jest jakby odpowiedzialny za wszystko.
1: To znaczy, ja piszę melodię i piszę teksty sama, a Paweł po prostu produkuje muzykę.
0: No właśnie, to dzisiaj tak się mówi, że produkuje. No, ja lubię słowo komponuje, no ale jednak w przypadku takiej muzyki mocno elektronicznej, bo ta muzyka jest taka, tak. to jednak to słowo produkcja już jest dzisiaj takie bardzo mocne, nie?
1: Tak, no ja przyznam szczerze, że ja cały czas używam właśnie tego słowa i oczywiście z tego miejsca bardzo serdecznie pozdrawiam Pawła, samplera Bogarta, mojego producenta muzycznego, bo mówię zupełnie szczerze, nie byłoby mnie muzycznie bez Pawła. Nie byłoby. To jest po prostu taka muzyczna chemia, która się wydarzyła, o której ludzie w branży marzą i uważam, że to jest po prostu moje największe szczęście.
0: Płyta już prawie cała jest. Kiedy planujesz premierę? Ja wiem, nie chcę cię zapytać o datę, tylko o plan, o ten pomysł taki na całość.
1: Ja już wiem od jakiegoś czasu, kiedy to będzie tak naprawdę i wszystko jest.
0: Ale to jest w tym roku już?
1: Z koncepcją. Jeszcze nie zdradzam.
0: Aha, jasne.
1: Ale naprawdę już niedługo. Naprawdę już niedługo.
0: Jaką myśl chcesz przekazać publiczności właśnie przez ten debiutancki album, bo zawsze to jest tak, że ten debiut i pierwsza płyta to nie jest tylko wycinek z tych ostatnich kilku lat, tylko to jest bardzo ważne dziecko, bo to jest bardzo często zapis wielu emocji, nawet tych takich trochę dziecięco-młodzieżowych. Jaki komunikat ty chcesz wysłać do świata? Celowo zadaję ci takie pytanie, bo wiem, że też patrzysz z dużą wyobraźnią na świat.
1: Fantastyczne pytanie i cieszę się, że mogę o tym powiedzieć, ale też żałuję, że nie mogę odpowiedzieć ci po prostu tytułem tego albumu, bo jeszcze go nie zdradzam, to by powiedziało naprawdę wszystko. Natomiast określiłabym to w taki sposób, że chcę tą płytą przekazać ludziom, że dla mnie droga jest bardziej fascynująca niż sam cel i chcę o tej drodze opowiedzieć. Każda piosenka będzie osobnym rozdziałem, tak też każdy singiel mój ogłaszam właśnie, że jest rozdziałem mojej historii. Wszystko jest powiedzmy sensownie poukładane.
0: I czyli to będzie całość? To będzie taki long play, trochę jeszcze tak z powiewem takich starych przyzwyczajeń. No, nie przyzwyczajeń, tylko tak kiedyś się wydawało płyty długo grające, że one jednak były koncepcyjnie całością. I to też będzie taka płyta?
1: U mnie tak będzie i tak jak powiedziałam, właśnie każda piosenka będzie takim osobnym, oddzielnym rozdziałem mojego życia, żeby opowiedzieć po prostu, co działo się w moim życiu, zanim ja poczułam się tak jak w sercu, czyli w pierwszej piosence, którą podzieliłam się z słuchaczami, bo to było takie intro.
0: Ta ale piosenka, od razu taki duży
1: taki hymn kobiecości. Dziękuję ci bardzo, naprawdę.
0: No powiem ci, że to duże wejście.
1: Absolutne spełnienie marzeń, bo ja zawsze chciałam, żeby moja piosenka znalazła się w produkcji filmowej, a to, że to się wydarzyło przy debiucie, to jest jakieś po prostu istnie szalone. Więc naprawdę
0: nie,
1: się
0: myślę,
1: cieszę.
0: Że to nie jest przypadek.
1: I tam jest mało słów, ale celowo. Ja zawsze też marzyłam takiej piosence, która będzie takim hymnem mojej kobiecości, takim intro, w którym dam do zrozumienia, że nie potrzeba wiele słów, żeby wyrazić po prostu to, co się czuje wtedy w życiu. Na przykład piosenka Miękne właśnie była pierwszym rozdziałem mojej historii, mimo że serce było pierwszym singlem, bo od Miękne zaczęłam opowiadać moją historię i każda piosenka będzie opowiadała moją historię, co działo się w moim życiu,
0: jest ta prababcia,
1: zanim poczułam
0: też,
1: się
0: nie?
1: tak kobieco jak w sercu. Na takiej zasadzie. I chcę też tym albumem przekazać taką myśl, że nie trzeba świecić, żeby istnieć. I to jest związane z nazwą mojego albumu i z całą koncepcją, którą tak naprawdę w głowie mam już, jeżeli dobrze pamiętam, nie wiem, półtorej roku lub dwa lata już.

0: trzeba świecić, żeby istnieć. Tak. Bardzo ładne to jest. To jest twoje?
1: Moje.
0: Piękne, nie trzeba świecić, żeby istnieć, czyli chodzi
1: o tą drogę, że jeszcze przed osiągnięciem takiej pełni
0: teraz,
1: po prostu.
0: Czyli chodzi o to, że tu i teraz, no ale wiesz, jeśli mówi to artysta, który właśnie, no jakby na niego są wszystkie światła skierowane i trochę chodzi o to w sztuce, nie, że tylko, no właśnie, fajnie, że ty już na początku swojej drogi jakby jesteś w takim miejscu, że to przekazanie tych emocji drugiemu człowiekowi to jest najważniejsze, nie tylko ten błysk, nie?
1: Nie, dla mnie to jest najważniejsze, naprawdę.
0: A w którym momencie jakby mocno tego doświadczyłaś, że te przemyślenia takie przyszły do ciebie, czy były jakieś takie momenty w życiu, że właśnie poczułaś, że tak jest?
1: Ja zawsze tak miałam, naprawdę. I wiem, że może ciężko w to uwierzyć, zawsze tak miałam. Około 3 lata temu na przykład miałam taką sytuację, że dostałam propozycję kontraktu międzynarodowego od wytwórni właśnie międzynarodowej.
0: I zrezygnowałaś.
1: Tak, a raczej to było tak, jak już mogę tak szczegółowo to opowiedzieć, że ja ten kontrakt podpisałam, natomiast to wyglądało w taki sposób, że wytwórnia zgadzała się na moje piosenki, które wtedy miałam. A później po drodze zaczęli wysyłać mi swoje piosenki, mówiąc, no Sara, ale nagraj, zobaczymy, jak to tam będzie. Jakieś takie po angielsku, których ja w ogóle nie czułam, które ktoś napisał. I tak wysyłali po prostu różnym artystom, no ja nie potrafię tak działać. To jest dla mnie, no nie do przyjęcia.
0: No ale jest kontrakt podpisany, tak to jest z zerwaniem tego.
1: No właśnie, ja miałam to szczęście, że naprawdę nie było z tym problemu, bo poczuliśmy, że po prostu nie odnajdziemy się w tym razem. Więc naprawdę ja dziękuję Bogu, że mimo, że to się wydarzyło, to naprawdę mogłam łatwo z tego zrezygnować. I wiem, że to brzmi nierealnie, ale naprawdę tak było. Więc dobrze, że sama nie jestem sobie świadkiem na to, żeby to nie było, że opowiadam takie historie, że miałam kontrakt i że go zerwałam. Naprawdę z ręką na sercu tak było. I wiesz co, ja jak zerwałam ten kontrakt, ja poczułam się tak cudownie, poczułam się tak odważna. Pomyślałam sobie, Boże, ja mogę wszystko. Mogę, ja to zrobię sama po prostu.
0: I teraz musisz pracować sama, ale to też daje satysfakcję.
1: Sama i nie sama tak naprawdę, bo wiesz, no ja mam naprawdę cudownych ludzi obok siebie. No może jestem sobie menadżerem, ale mam, wiesz, na przykład Maćka Knesaka, który początkowo zajmował się, powiedzmy, nagrywaniem mnie, no jak mam tak to nazwać dosłownie, to no, po
0: tak
1: prostu, wiesz,
0: było,
1: to prostu towarzyszył mi, nagrywał telefonem publikacje, które ja później sama montowałam, bo jestem uparta i nawet w takim procesie muszę być. Natomiast teraz to się przerodziło w to, że jest, wiesz, moim asystentem, jest, bardzo mi pomaga i też mamy taką prywatną relację i wszyscy ludzie, no Szymon Sobczak, fryzjer, który jest tu dzisiaj ze mną, siedzi obok, który jest po prostu też moim przyjacielem, jest złotym człowiekiem, Daria Chlebko, która kręci nam piękny making of właśnie z całego festiwalu w Opolu i no mówię, to jest dla mnie bardzo ważne, więc cieszę się, że też mogłam powiedzieć właśnie o tym i że mam takie wsparcie ludzi. To jest piękne. No.
0: To jest piękne i
1: sama
0: bardzo
1: i nie
0: ważne.
1: Sama, no.
0: Nie, no to jest bardzo ważne, bo to też buduje artystę i warto mieć takich ludzi dookoła.
1: Tak,
0: siebie.
1: To jest najpiękniejsze. Ja
0: Sara,
1: dzięki temu mam siłę do robienia tego wszystkiego i dźwigania tego debiutu samej.
0: Sara, pięknie Ci dziękuję za to spotkanie.
1: Ja również
0: wszystkiego
1: Ci
0: dobrego.
1: Dziękuję. Wspaniale mi się rozmawiało. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.

Mogę powiedzieć spokojnie, że to już kultowy duet, mimo że w sumie to nowa piosenka. Daria Zawiałow, Dawid Podsiadło, Za krótki sen. W naszej audycji w dobrym rytmie, w takim letnim wydaniu. To już wszystko. Ja Państwu pięknie dziękuję i absolutnie nie mogłam się powstrzymać, żeby na koniec dla Państwa nie zagrać jednej z moich ulubionych artystek, która moim zdaniem co rusz to wydaje lepszy singiel przed Państwem, Ania Karwan. Wiem, co było warto. Życzę Wam letniej, dobrej atmosfery. Sprzed mikrofonu kłania się Żaneta Plotnik-Krumpiec. Do usłyszenia.

0: niedzielne popołudnie słuchają Państwo Radia Opole. Na zegarach za kilka sekund mamy godzinę 14. Czas najwyższy przekazać Państwu najnowsze wiadomości. Jesteśmy gotowi. Zaczynamy. Trybunał Konstytucyjny zbada opodatkowanie od nadmiarowych zysków firm paliwowych. Tymczasem od poniedziałku możliwe kolejne wzrosty cen na stacjach paliw, zwłaszcza diesla. Szybko zmieniająca się pogoda wpływa na zaostrzenie chorób. Przypominają lekarze, słowo klucz to nawodnienie.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę wprowadzającą podatek od nadmiarowych zysków firm paliwowych w okresie od marca do grudnia tego roku. Według niego ustawa nakładająca podatek od zysków uzyskanych przed jej uchwaleniem mogłaby naruszać zasadę mówiącą, że prawo nie działa wstecz. Stąd właśnie, jak tłumaczy wątpliwości. Tymczasem ceny paliw nadal w górę, to może być mocno widoczne od poniedziałku.
2: Zamyka pan oczy od poniedziałku i tankuje, nie patrząc na dystrybutor.
3: Nie, tankuje dzisiaj, w niedzielę.
2: Ale w przyszłym tygodniu trzeba pewnie będzie uzupełnić.
4: Nie wiem, co będziemy robić. czy zamykać oczy, czy będziemy klękać przed dystrybutorem, nie mam pojęcia.
5: Na rower trzeba będzie. A jak? Masło na rowerze, wszystko na rowerze będzie w końcu, no.
4: Drugą Japonię, nie?
0: Największe podwyżki czekają w poniedziałek kierowców samochodów z silnikami diesla. Ceny oleju napędowego według wstępnych szacunków mogą wzrosnąć nawet o 50 groszy za litr.
1: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
0: W Warszawie trwają obchody 82. rocznicy Powstania Warszawskiego. Park Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego zamienił się w mapę powstańczej stolicy, a wieczorem odbędzie się msza święta z udziałem powstańców i harcerzy. W Powstaniu Warszawskim, przypomnijmy, które wybuchło 1 sierpnia 1944 roku, zginęło według różnych szacunków od 150 do 200 tysięcy cywilów oraz od 16 do 18 tysięcy polskich żołnierzy.
1: Pierwsi w Opolu, pierwsi w regionie. Wiadomości Radia Opole.
0: Szybko zmieniająca się pogoda wpływa na zaostrzenie chorób, przypominają lekarze. Najczęściej odczuwają to seniorzy, mówi szefowa oddziału ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie, Agnieszka Ponieważ.
6: Przy zmianach pogodowych zauważamy zwiększoną ilość pacjentów, głównie z zaburzeniami rytmu serca, osoby starsze, które są jakby narażone na zaostrzenie swoich chorób związane właśnie ze zmianą pogody, mogą bardziej dbać o nawodnienie, o poziom elektrolitów, czyli kontrolować poziomy potasu, sodu, bo to też jest bardzo ważny element, który może wpływać na zaostrzenie chorób przewlekłych.
0: Badminton, tenis stołowy, turnieje piłki nożnej, różnego rodzaju zajęcia sportowo-rekreacyjne czekają do końca wakacji na uczestników akcji Wakacje w mieście na sportowo w Głubczycach, przypomina Bartosz Dzierża, dyrektor Zarządu Oświaty, Kultury i Sportu w Głubczycach, organizator tej całej akcji.
7: Organizujemy dwa dni w tygodniu, wtorki i czwartki, tak zwane mamy Wakacje w mieście na sportowo. To jest od godziny 11 do godziny 14, czy na naszym tutaj Rurliku w Głubczycach, czy też na korcie tenisowym, czy w parku, różnego rodzaju gry, między innymi właśnie, czy można piłkę nożną poćwiczyć, potrenować na korcie tenisowym podstawy tenisa, czy tutaj nawet w parku ten norking, walking, tak żeby te dzieci też mogły pospacerować.
0: W Zakopanem wyraźnie przebywa turystów, właściciele pensjonatów i restauracji obserwują znacznie większy ruch niż ma to miejsce zwykle. W lipcu największym zainteresowaniem wśród rezerwujących, to już statystyka, cieszy się co roku sierpniowy weekend, po którym zainteresowanie wypoczynkiem w Tatrach wyraźnie ma.
1: Światowe agencje informują.
0: Niemiecka stacja radiowa RBB twierdzi, że zatrzymano wczoraj w godzinach wieczornych pasażera samochodu, który wjechał w sobotę w tłum na Paradzie Równości w Berlinie, w wyniku czego jedna osoba zginęła, kilkanaście zostało rannych. Trwała tymczasem obława policyjna na głównego podejrzewanego kierowcę samochodu. To 21-letni Abdul B. Gruzińska Służba Bezpieczeństwa Państwowego wszczęła postępowanie w sprawie masowych przerw w dostawach energii elektrycznej, do czego doszło dwukrotnie w całym kraju, 24 i 25 lipca. Władze Gruzji podejrzewają, że awarie mogły być wynikiem sabotażu.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 31 stopni Celsjusza. Tyle notujemy obecnie w Opolu. Do końca dnia proszę spodziewać się zachmurzenia małego i umiarkowanego. Miejscowo zachmurzy się odrobinę mocniej, padać jednak nie będzie. Wiatr mamy słaby i umiarkowany, głównie z południowego zachodu i zachodu. Przed nami noc z przelotnym deszczem, temperatury minimalne w okolicach 17. W poniedziałek natomiast spodziewamy się znacznego spadku temperatury. Jutro tylko nie więcej niż 23-24 stopni. Proszę na siebie uważać. Dziękuję. Spokojnego dnia. Wiadomości od 15. Będzie przekazywał Roman Jurzanek.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
8: Reklama.
9: Cześć sąsiad, jak firma?
10: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
9: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
10: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
9: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
10: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
11: Lubisz pracę z ludźmi i chcesz wspierać dzieci i młodzież? Wybierz pedagogikę w Akademii Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Oferujemy specjalności odpowiadające współczesnym wyzwaniom. Pedagogika specjalna, opiekuńczo-wychowawcza z integracją sensoryczną, przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi oraz nowość, psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego. Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
8: Po reklamie.

0: Lepiej żyć.
1: Audycja Lepiej żyć w Radiu Opole. Przy mikrofonie kłania się Katarzyna Zawadzka. Dzisiaj będziemy rozmawiać o mediach społecznościowych od strony psychologicznej. Jak na nas wpływają? Czy mogą zmieniać naszą osobowość? Czy stawiają nam jakieś nowe wyzwania, wśród których musimy się odnajdywać? Albo może nie musimy. Katarzyna Mordowska, psycholożka, socjoterapeutka, dzisiaj jest gościnią programu i będzie mówić właśnie o mediach społecznościowych. Na początek bardzo ogólne pytanie. Co o tym myślisz? Żyjemy już od kilkunastu lat z takimi zaawansowanymi mediami społecznościowymi. Jak patrzysz na to zjawisko? Jak obserwujesz ludzi?
2: Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry Państwu. No tak, faktycznie mam tą chyba wątpliwą przyjemność, że jestem z internetem od 25 lat, bo od 30-25 lat internet, generalnie internet, mówimy o socjalach, ale jest z nami, czyli mamy możliwość tworzenia takiej, nawet nie tyle tworzenia, ale współuczestniczenia w równoległej rzeczywistości. Tak to widzę, że wiesz, ta nasza rzeczywistość jest tu i teraz. My rozmawiamy, wymieniamy się spojrzeniami, Państwo tego nie widzą, słyszymy się. Natomiast kreowanie tej drugiej rzeczywistości, takiej równoległej, symultanicznej, to jest coś, w co człowiek i trochę ucieka, i trochę nas wyrywa z tej rzeczywistości, która jest moim zdaniem prawdziwsza, bardziej realna, bardziej zmysłowa, bardziej namacalna, sensytywna. Jednak tamta rzeczywistość trochę nas odziera no nie chcę powiedzieć człowieczeństwa, bo to by było może za duże słowo, chociaż przed wejściem na antenę rozmawiałyśmy o tym, że może tak być, że social media zabierają nam trochę osobowości, tego, co jest takie trwałe, co jest stabilne. W psychologii oczywiście osobowość jest złożona z wielu elementów. Jest temperament, z którym się rodzimy i to jest ten element, którego nie zmieniamy. Jednak środowisko zawsze nas będzie kształtowało. I pamiętam ten świat sprzed, no i nie wiem, możemy mówić Facebooka, Instagrama?
1: Tak, tak
2: możemy, bo to jest chyba już w powszechnym użyciu. I pamiętam ten świat po. I on jest mocno inny, Kasia. Ty też pamiętasz, jak było przed, jak być może jako dzieci widziałyśmy to trochę inaczej i było to naznaczone beztroską, może dlatego, że to było po prostu dziecięce. Ale jednak mimo wszystko socjale tworzą coś, co jest i ucieczkowe dla niektórych, i jest formą kreacji. No, wszyscy influencerzy przecież zbudowali ogromne i majątki, i kariery zrobiły właśnie na socjalach. Więc jest w tym coś takiego, co nas jakby zasysa.
1: Ja ostatnio mi takie zdanie utkwiło w pamięci, w jednej z psychologicznych gazet było napisane o tym, że wchłaniamy tą władzę algorytmów w siebie, tych zasięgów, jak kiedyś bezkrytycznie przyjmowało się normy społeczne, o których dzisiaj już rozmawiamy krytycznie.
2: Ta forma manipulacji jest ogromna. Społeczeństwo zawsze było manipulowane i to jest część w ogóle generalnie rozwoju społeczeństwa, że ty to wiesz z kulturoznawstwa, ja to wiem z socjologii i z psychologii społecznej, więc ten wpływ i manipulacje są ogromne. Nie będziemy mówić o instytucji, nie wiem, czy kościoła, czy politykach i tak dalej, bo to nie chodzi o to, żeby to stygmatyzować czy deprecjonować. To jest po prostu faktem. To jest modus vivendi społeczeństwa, sposób na życie. I tutaj podobnie, tak jak mówisz, zasysamy algorytmy, albo inaczej, socjale zasysają nasze upodobania i tworzą algorytmy pod nas. Czyli trochę jesteśmy takim bezwolnym pyłem w tym, co się dzieje. Kiedyś tego, wiemy, że Facebook się oczywiście, Instagram się rozwijał różnymi drogami. Nie było algorytmów. To, co było dostępne, to się nam po prostu pojawiało. A teraz zauważ, że pojawia się to, czego oczekujemy.
1: Czyli on jest dzisiaj, ta kultura mediów społecznościowych, kultura zasięgów jest takim rodzajem władzy, jaką kiedyś pełniły inne instytucje, jednostki, zjawiska.
2: Na pewno, na pewno.
1: Na przykład religia była takim źródłem kształtującym światopogląd, tak, przeżywanie świata, tego, tak, co wolno, nie wolno. Dzisiaj premiujemy to, co ma zasięgi, to podziwiamy, więc to jest to narzędzie władzy.
2: Dokładnie. Przy czym jeszcze w kościele, bo też to jest ciekawy temat, ale oczywiście trudny do rozmowy. Religia jest jednak bardzo wewnętrzną, intymną formą przeżycia, więc o tym nie będziemy też mówić, ale jeżeli chodzi o pewne mechanizmy, o formę kreowania społeczeństwa, to Kościół był i tym takim ograniczeniem i też dawał ogromne szanse. I podobnie jest tutaj, tylko tutaj problemem jest to, że my mamy w socjalach tu i teraz. Mamy tą dopaminę taką wiecznie dostymulowaną, co akurat dla głowy, naszej głowy jest niedobre. Człowiek nie ma tak ukształtowanego mózgu, żebyśmy nie mieli tego, wiesz, odroczenia i wyczekiwania. W Kościele jednak w religii generalnie mówiło się o tym właśnie odroczeniu, że jeżeli twoje życie będzie bezgrzeszne, jeżeli sobie zasłuży, to w tym doczesnym życiu musisz popracować po tym, żeby po to, żeby mieć i przeżyć życie wieczne. Natomiast

0: wejściem w uzależnienia, zarówno behawioralne, jak i chemiczne. Czyli, wiesz, ten układ nagrody permanentnie stymulowany będzie powodował, że my będziemy na takim, no, haju. Po prostu. Plus lajki. Znamy różne historie i mogłybyśmy się tutaj dzielić różnymi historiami. Może nawet warto o tym powiedzieć, bo to Państwo zapamiętają, że życie w socjalach nie jest absolutnie życiem w rzeczywistości. I powiem tylko, że w gabinecie miałam pacjentkę, która... Znam dwie takie historie, ale może o tym powiem, która miała dużo followersów, miała dużo, była influencerką. Jej życie było diametralnie różne od tego, co promowała w socjalach.
1: Ale wiesz, Kasia, powiedziałaś, że to, co jest tej rzeczywistości takiej zmysłowej, sensualnej, materialnej, tej, która się toczy poza internetem, że to jest prawdziwsze, a ja czasem nie wiem, bo jednak to, co wrzucisz do sieci, do mediów społecznościowych, widzi i przeżywa, znaczy może nie w taki sposób, jak ty to przeżywasz, ale tak, w taki sposób, jak jest skonstruowany ten przepływ informacji, bardzo dużo twoich znajomych. Oni to wszyscy widzą, a to, co się zdarza w rzeczywistości, jeżeli tego nie udostępnisz, nie upublicznisz, zdarza się tylko między tobą a tą osobą, która jest obok, albo między tylko tobą a światem, już nikim więcej, albo małą grupką ludzi. Więc co jest bardziej realne? To jest mniej odbiorców.
0: No, to tutaj chyba musiałybyśmy powiedzieć o tym, co ma większy zasięg, bo faktycznie zasięg będzie miało to, co idzie w eter, a może to, co jest za naszym płotem, w naszym ogródku, może jest bardziej wartościowe. Akurat mamy obydwie Facebooka i Instagram. Ty pokazujesz to, co robisz, ja pokazuję to, co ja robię, więc...
1: Więc ja nie będę jednoznacznie się opowiadać o mediach społecznościowych.
0: Ja chyba też nie, ale widzisz, miałam takie fantazje i pomysły, żeby z tego zrezygnować. I też się zastanawiam bardzo często, może właśnie z racji tego, co robię, co jest moją intencją. Pamiętam, że na początku, zakładając swojego fanpage'a, myślałam głównie o tym, żeby emitować treści psychoedukacyjne i jakby tego się trzymam. Tego się absolutnie trzymam. Natomiast myślę sobie, obserwując z kolei innych psychologów, psycholożki, które mają dużo większe zasięgi, które są, nie wiem, napisały książki, które są tak tutaj w Polsce powszechnie znane i lubię widzieć, jak one są na przykład w takiej totalnej głuszy i lesie i myślę sobie, to nam, psychologom, jest bardzo potrzebne, bo my jako osoby i zawód pomocowy mamy bardzo często wyczerpaną baterię społeczną i musimy ją ładować, żeby się nie wypalić, więc czasem zdarza mi się też dawać zdjęcia, żeby pokazać innym, jak ważny jest odpoczynek, jak ważny jest ten work-life balance, więc na pewno to jest kawałek z mojego prywatnego życia. Ale muszę ci powiedzieć, że kiedyś spotkałam dawno niewidzianego znajomego, który powiedział, że te treści, które zamieszczam, w ogóle się tego nie spodziewałam, to było niezwykle miłe. Mówi, czasem to zmienia totalnie moje myślenie, totalnie mój mindset i bardzo ci za to dziękuję, że to jedno zdanie jest mi w stanie otworzyć pewne rewiry, które były dla mnie na przykład niedostępne. I pomyślałam sobie, okej, czyli jest sens robienia tego, co robię. Być może trzy zdania spowodują, że ktoś będzie miał refleksję, że zmieni swoje życie na trochę lepsze.
1: No dobrze, ale to jest też taka przestrzeń, gdzie ludzie nieustannie się chwalą, która wywołuje też siłą rzeczy, to jest chyba wpisane w ludzką naturę, nieustanne porównywanie się, rozwija próżność, kusi taką autokreacją nieustanną, która bywa często oderwana od rzeczywistości. Widzimy jakiś jeden zatrzymany kadr z czyjegoś życia i taką narrację, jaką ta osoba nam chce sprzedać. Każdy stał się trochę jakby swoim PR-owcem przez te media społecznościowe. To jest wyczerpujące i to sprawia, że nieustannie trwa jakaś gra o prestiż społeczny.
0: Otóż to jest wyczerpujące. I tutaj znowu nawiążę do pacjentki, o której przed chwilą powiedziałam, że to było ten rozstrzał, wiesz, ta rozbieżność, ten dysonans pomiędzy życiem rzeczywistym, a tym wykreowanym w socjalach. Jeżeli to jest tak duże, jeżeli to jest tak ogromne, to powoduje właśnie wyczerpanie. I tego muszę ci powiedzieć, ja osobiście nie pochwalam, nie lubię tego, bo co to powoduje w innych? właśnie chęć porównywania się, właśnie niskie poczucie własnej wartości, myślenie pod tytułem o rany, on

0: on, ona tak ładnie wygląda, on, ona jest tak zbudowana, on, ona ma taki samochód, on, ona jest akurat na bardzo ważnych wakacjach gdzieś na końcu świata, a ja tylko pojechałem, nie wiem, na ryby, województwo dalej. I to nie jest w porządku. Jestem zwolennikiem, no może zwolennikiem to jest za duże słowo, ale uważam, że w porządku jest, jeżeli pokazujemy cząstkę swojego życia, jeżeli mamy na to wewnętrzne przyzwolenie i wewnętrzną zgodę, ale najlepiej byłoby, gdyby to było nasze życie, nasze, nie to wykreowane. Nie pokazujmy tych beżowych dzieci, bo inne matki z kolei myślą, a to jest naprawdę duży problem, uwierz, że jestem okropną matką, bo moje dziecko ciągle płacze, moje dziecko ciągle wymiotuje, moje dziecko nie jest tak piękne jak na tych instagramowych zdjęciach, więc jeżeli mamy taką możliwość, nawet zdjęcia, no kiedyś był Photoshop, teraz to robi AI bardzo sprawnie, możesz sobie wykreować zdjęcie jakie chcesz, to nie. Bo summa summarum, my również na tym źle wychodzimy, jako kreatorzy tego nierzeczywistego życia w socjalach. Bo jest to tak wyczerpujące, to tak nam daje, wiesz, ogromny rozstrzał między właśnie ja prawdziwym, a ja wyidealizowanym, że finalnie nie wiemy, gdzie się znaleźć, finalnie nie wiemy, co się z nami dzieje, gdzie ja jestem i kim ja jestem.
1: No to jest też spotęgowanie ja, tak jak Gombrowicz pisał w dziennikach poniedziałek ja, wtorek ja, środa ja. Tak działają dzisiaj media społecznościowe. Każdy jest bardzo zafiksowany na sobie, na tym, co on teraz.
0: O rany, to jest...
1: Znaczy mówię każdy, to, tak, to tak. Jest wielki kwantyfikator, ale to tak. Generalnie... wciąga w taką, no takie tak. Zachowania.
0: Ale to jest takie smutne, że aż musiałam powiedzieć o rany, bo to mnie zawsze przeraża, że ty wiesz, rozmawiamy, że jestem zwolennikiem budowania i jednak poczucia wspólnotowości, że właśnie mimo tej symultanicznej rzeczywistości w socjalach, ja jednak uważam, że to, co jest między człowiekiem, głos, zapach, dotyk, inny dźwięk niż ten wykreowany, to jest dużo więcej niż, no, niż próba wykreowania siebie w socjalach i dlatego myślę, że właściwie jako ludzie, to do tego nawiązywałam i tu już skończę wątek, że nasze mózgi nie są tak, tak bardzo, wiesz, zaadoptowane do tych warunków, które mamy teraz wysoko ztechnologizowanych. Że nasze mózgi jednak są trochę prymitywne i one lubią to, co jest spójne, co jest autentyczne. Lubią tą naszą społeczną odsłonę. Lubią to, co się dzieje w przyrodzie. Tam naprawdę jest nasze miejsce, że nie ma innego życia, nie ma innego, ono jest, ale dla naszych głów nie ma. Niż to, które się dzieje tu i teraz między jednym i drugim człowiekiem.
1: Ale tak jak można nie lubić reklam, tak jak były czasy telewizji, te reklamy, które przerywały filmy, były denerwujące i się na nie narzekało, ale jednak wychodziło na to, że ludzie kupują te produkty, których marki są promowane, bo je znają, kojarzą. Tak dzisiaj działają też media społecznościowe. Mhm. Jeśli ktoś ma jeszcze jakiś taki zawód związany z tym, że ta rozpoznawalność jest bardziej potrzebna, to oddziaływuje, choćby wydawało nam się, że tworzą to bardzo sztuczne mechanizmy.
0: No tak, tak jest. Ja pamiętam jeszcze, wiesz, na pierwszym magisterium na politologii i naukach społecznych mieliśmy psychologię reklamy i pamiętam jak dziś wykłady na temat działania podprogowego, takiego wiesz, tylko na takich delikatnych sugestiach co do i jak bardzo my temu ulegamy i jak bardzo nam się wydaje, że temu nie ulegamy. Więc faktycznie tak jest, jak mówisz. Nie ma opcji, żebyśmy byli obojętni. I ja nawet wiem, nie mam w ogóle myśli na temat tego, żebyśmy, wiesz, żyli bez socjali, bez internetu, to jest po prostu niemożliwe. Chociaż znam osoby, które nie mają internetu i mają się całkiem sprawnie, w tym moja mama. Są osoby, które nie mają socjali i też mają się całkiem dobrze, więc jest to możliwe. Natomiast to, co myślę, że nie kwestia tego, żeby ich nie było, tylko kwestia, jak z nich korzystamy. Żebyśmy nie mieli tego poczucia, albo właśnie gorzej, czasem się nie ma tego poczucia, że to nas wciąga, że jesteśmy niewolnikami tego, co o nas decyduje. Jeżeli mamy możliwość sięgania po telefon, ale nie jest to naszym takim no, narkotykiem, bo to jest uzależniające właśnie przez, jak powiedziałam wcześniej, dopaminę, to może to jest okej, może możemy zamieścić jakieś treści, ale jeżeli już sięgamy co chwilę po telefon i patrzymy, ile tam jest lajków i patrzymy, co, jak kto skomentował, i jesteśmy trochę uzależnieni, to w psychologii się nazywa FOMO, taki fear of missing out, czyli taki lęk przed tym, że jestem poza. Bardzo często nastolatkowie to mają. Jeżeli zostają wykluczeni z jakiejś grupy albo właśnie ich posty nie są lajkowane, czy relacje, bo młodzież nie dodaje postów, to odczuwają taki ogromny niepokój. I to już jest problem poważny, bo to będzie działało na nasze zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne. To będzie w przypadku młodych ludzi kształtowało ich osobowość.
1: Myślę, że dorośli to już też to mają.
0: Dorośli też to mają. To jest pełna zgoda, że to mają. Oczywiście lepiej, żeby teraz, jak zamieścimy post o naszej audycji, żeby polubiło go 100 osób, a nie 10.
1: No jest. Właśnie, ale zobacz, jak to działa.
0: No właśnie.
1: Czy to jest zdrowe i czy to jest dobre, że tak się dzieje?
0: No wiesz, możemy sobie to zracjonalizować i powiedzieć, jesteśmy tutaj tak mądre, takie piękne treści przekazujemy, że im więcej ludzi to polubi, tym do większej ilości osób to dotrze i będziemy dobrą nowinę niosły w świat.
1: Czy to ale jest trzeba by na pewno. Próżność.
0: No właśnie, ale trzeba by na pewno. Wszystko można sobie wytłumaczyć. I wiesz, im dłużej pracuję z młodzieżą i z dorosłymi, tym bardziej jestem przekonana, że bez takiej naszej intencjonalnego działania, bez takiego mądrego i zamyślonego korzystania i z socjali, i z życia, no to właściwie zawsze będziemy bezwolni. A nie ma nic gorszego, niż być niewolnikiem albo sytuacji, albo pracy, albo, nie wiem, drugiego człowieka. Ta wolność wewnętrzna to jest coś, co naprawdę jest odczuwalne. Warunkiem jest, że mamy dobrze pojętą asertywność wypracowaną, że jesteśmy w stanie postawić granice również sobie. Również sobie.
1: Za moment wracamy do naszej rozmowy. Dzisiaj psycholożka, socjoterapeutka Katarzyna Mordowska. Przypomnę, gości w programie.

0: powracamy do naszej rozmowy dzisiaj o mediach społecznościowych z takiej psychologicznej perspektywy. Katarzyna Mordowska, socjoterapeutka, psycholożka, gości w programie. Myślę sobie, ja przynajmniej tak to obserwuję, że trzeba jednak wykonywać jakąś psychologiczną pracę związaną z tym, jak te media społecznościowe funkcjonują, żeby one nie zawłaszczały świadomości psychiki, żeby nie było jakiejś dyktatury zasięgów, lajków, żeby ocalić to, co jest zgodne z naszymi wartościami, potrzebami, a nie jest jakoś sztucznie przez te technologie nie powiem, że wymuszane, że nas tak masują, prawda, że zmieniają naszą percepcję świata.
1: No tak, to jest to, o czym myśmy wcześniej powiedziały, ale bardzo fajnie, podoba mi się to słowo zawłaszczają świadomość, bo to jest chyba totalnie adekwatne do tego, co się dzieje. I mam wrażenie, że jeżeli będziemy tacy właśnie bezwolni, czyli nie będziemy mieli takiego pełnego, świadomego kontrolowania tego, co się dzieje, ale w życiu zawsze tak było, w życiu zawsze były pokusy. Alkohol jest pokusą, zdrada jest pokusą, narkotyki są pokusą, shopping jest pokusą, robienie zakupów nałogowo. Tych pokus jest całe mnóstwo i one zawsze były. No może w okresie komuny nie było shoppingu, bo nie było czego kupować, półki były puste. Natomiast socjale są takim znakomitym przykładem tego, jak one mogą nas zaanektować po prostu. I tak jak powiedziałyśmy wcześniej, dają nam to, czego oczekujemy. Łapiąc nasz algorytm, wiedzą dokładnie, czego potrzebujemy i w cudowny sposób nam to przedstawiają. I jak z tego nie skorzystać? Moim zdaniem teraz musimy się dużo większą, silną wolą wykazywać niż kiedyś, żeby się temu oprzeć. Ale z drugiej strony, czy nie jest tak, że jak jesteśmy wystawieni na pewnego rodzaju pokusy, że to jest taka, wiesz, takie od życia sprawdzam, na ile ja jestem świadoma, na ile jestem intencjonalna, na ile zarządzam swoim życiem, czy zarządzamy, bo mówię teraz w kobiecej formie, ale to nie chodzi o formę, tylko chodzi o to, żeby mieć jednak kontrolę. Nie rezygnujmy z tych socjali, bo człowiek też nie lubi tych restrykcji, wiesz, głowa, mózg będzie się broniła rozhamowaniem. Im więcej restrykcji, tym więcej rozhamowania. Ale stwórzmy sobie taki modus operandi, taki sposób działania, stwórzmy sobie taką swoistą kontrolę, świadomą, ale nie taką ograniczającą, ja nie mogę tego robić, ja nie chcę tego robić, tylko z takim zamysłem wdrożenie jakiejś alternatywy, na przykład pójścia na spacer, nie wiem, pobycia z dzieckiem, bo widzisz kolejny wątek, to też muszę to powiedzieć, bardzo często młodzież mówi, że rodzice ich mocno karcą za korzystanie z telefonu, a jednak sami robią dokładnie to samo. I to nie jest jednorazowa sytuacja, często to słyszę w gabinecie, że mama zwraca mi uwagę, żebym nie korzystała z telefonu, natomiast ona sama nic innego nie robi, tylko korzysta z telefonu. Finalnie, jak zobaczymy na statystyki, bo niestety to nam też daje telefon, okazuje się, że na telefonie jesteśmy 3-4 godziny. Nikt nie może w to uwierzyć, że to jest tyle czasu.
0: Ale czy nas trochę społecznie cofa do gimnazjum albo do jakiegoś do czasów szkoły średniej, mówię o dorosłych ludziach, już pełnoletnich, albo takiego koledżu z amerykańskiego filmu, gdzie jedni byli popularni i lubiani, a drudzy niekoniecznie czuli się gdzieś tam szarzy na końcu, nie umiejący się w tym odnaleźć, może nawet nie biorący jakiegoś czynnego udziału w tym życiu w mediach społecznościowych. Bo albo kontestują, albo mają tak wysokie poczucie własnej wartości, że tego nie potrzebują, bo ja myślę, że to się też zahacza o poczucie własnej wartości, które jakoś próbuje siebie docenić, jakoś człowiek szuka tej kompensacji tego, jak się ze sobą czuje. Czy to nie jest nas trochę nas cofanie właśnie do takich czasów w szkole, kiedy jedni zabiegali o to, żeby być rozpoznawalni i żeby mieć ten społeczny prestiż, a drudzy o tym marzyli, a jeszcze inni kompletnie kontestowali?
1: No oczywiście, że tak, że popularnym będzie w socjalach ten, który ma właśnie dużo lajków i ten, który ma dużo followersów.
0: To nie jest prymitywne.
1: I to jest prymitywne. No to na pewno jest prymitywne, dlatego że to jest, zauważ, tylko forma nagradzania tego, co jest bardzo mocno powierzchowne i fasadowe. My nie nagradzamy człowieka jako takiego, bo my tego człowieka czasem w ogóle nie znamy. Natomiast nagradzamy tą jego powierzchowność. To,
0: jakiś obrazek, który wygenerował o sobie.
1: Dokładnie. Dokładnie tak. Więc a na pewno w życiu i gimnazjalistów, no już teraz nie, ale kiedyś w siódma, ósma klasa liceum, to była forma kreowania samego siebie i tej fasadowości. Te dzieci tak naprawdę mocno się zakrywają. Pracuję z młodzieżą, więc wiem, że one są, nie pozwalają sobie na szczerość, nie pozwalają sobie, bo boją się, że jeżeli pokażą miękkie podbrzusze swojej słabości, to zostaną po prostu zranieni, ugodzeni w to miękkie podbrzusze. Więc tutaj dla mnie najbardziej wartościowe, jeżeli mogę tak powiedzieć o socjalach, jest to, że ktoś pokazuje siebie prawdziwego. I nie wiem, no myślę sobie akurat o pierwszej, lepszej osobie teraz, o Joannie Flis. To jest taka psycholożka, która myślę, że ty wiesz, o kim mówię. Ona brała udział i w projekcie Młode Głowy zrobiła, no o niej nie będę mówiła, ale ona akurat jest takim typem człowieka, napisała książki bardzo fajne, zajmuje się uzależnieniami, ale też zajmowała się tematem dorosłych dzieci, niedojrzałych emocjonalnie rodziców, co akurat w mojej praktyce jest bardzo potrzebne. Więc to jest taka niezwykle pracowita dziewczyna i ona, dodając swoje zdjęcia, nie dodaje ich takich mocno zretuszowanych, tylko pokazuje siebie taką, jaka jest. I to do mnie przemawia, że mogę oprócz tego, że przeczytać treści psychologiczne i zgodne z nauką, bo ona bardzo walczy z pop psychologią, ja też tego nie lubię, a jednocześnie pokazuje siebie taką, jaka jest naprawdę.
0: Ale też wybiera momenty, które pokazuje, wybiera na podstawie selekcji zdjęcia, które daje. Dla mnie już samo medium, nawet jeżeli człowiek stara się być jakoś, w jakiś sposób przybrać pozę autentyczności, jest jednak pozą.
1: No
0: wiesz?
1: Tak, no tak, tak. No na pewno, ale tym były też, tym też jest sztuka, prawda? Kiedyś, żeby...
0: Może w ogóle życie społeczne tym jest.
1: Może życie społeczne tym jest, to ciekawe, ciekawe, takie filozoficzne. Czy jesteśmy w stanie żyć tak w pełni autentycznie? Chyba nie. W ogóle nie jest chyba to możliwe.
0: A media społecznościowe to podkręcają, bo dają większą jeszcze przestrzeń na to, co jest jakiegoś rodzaju kreacją. Chociaż cały czas mi się teraz zaciera, jak o tym myślę, autentyczność, kreacja, gdzieś ta granica.
1: Właśnie też myślę o tym intensywnie, jak o tym powiedziałaś i też się zastanawiam, na ile my sami wobec siebie jesteśmy autentycznie, to musielibyśmy chyba kolejną musiałybyśmy audycję nakręcić o tym, na ile jesteśmy w stanie być autentycznie, a na ile kreujemy samych siebie, może przed samymi sobą też.
0: Gombrowicz uważał, że są tylko maski, a pod maską tak, jest pusto i tak, nie ma już nic.
1: Tak, uwielbiałam Gombrowicza i pamiętam, że Iwonę, księżniczkę Burgunda, widziałam kilkanaście razy, jak nie kilkadziesiąt, w tym cztery inscenizacje i tam jest dużo o tym, na ile jesteśmy wykreowani, na ile akceptujemy bądź nie pewnego rodzaju autentyczność i słabość, a na ile oczekujemy tego, żeby świat wyglądał tak, jak sami go kreujemy. Bo zobacz, jest też twórca, jest odbiorca, Reis, prawda? Że czasem jesteśmy i twórcą, i odbiorcą. Czyli odbiorca też w jakimś sensie będzie kreował, tu są też algorytmy, będzie kreował to, co jest akurat pożądane.
0: Ja widzę bardzo dużo wad mediów społecznościowych, o których można by długo rozmawiać, ale widzę, tak mam taki jeden argument na plus, że one rozbiły elitarność tradycyjnych mediów, do których trudno było się dostać ze swoim przekazem, który reglamentowały osoby wpływowe, mające po prostu władzę nad tymi środkami tradycyjnego przekazu, nieważne czy one były bardziej liberalne, mniej, tylko chodzi o to, że trudno się było tam dostać i bardzo ograniczona grupa osób ze względu też na możliwość przekazu tam trafiała. Tak. A teraz każdy może wyjść ze swoim jakimś działaniem i może znaleźć swoją niszę i swoją grupę. Oczywiście wiąże się z tym mnóstwo zagrożeń i bardzo trudnych rzeczy, które się tam dzieją w tych mediach społecznościowych, nazywanych też przez niektórych antyspołecznościowymi, ale masz jakby większe szanse, jeżeli chcesz dotrzeć do innych osób.
1: No to też jest ciekawe, co powiedziałaś. Faktycznie, biorąc pod uwagę jeszcze nasz historyczny kontekst, czyli to, że byliśmy społeczeństwem, które przez wiele lat było okłamywane, bo i historia była zakłamana, i rzeczywistość była zakłamana. Mówię o czasie do 89 roku. Mieliśmy cenzurę, tylko niektóre informacje były kolportowane, inne nie. Natomiast faktycznie ta wolność słowa, i też się zastanawiam, bo zobacz, religia bardzo mocno jednak kontrolowała to, co można było powiedzieć, co nie, a teraz można powiedzieć wszystko i to znowu ma i tą jasną stronę i ciemną.
0: Można też przekłamywać i może trudniej jest to rozpoznać niż kiedyś.
1: No właśnie, pytanie, czy istnieje taka prawda sensu stricte? Ja sobie myślę o takim bardzo negatywnym wpływie tej wolności, ale też ten pozytywny zrozumiałam i on ma ogromny sens, ale film Adolescence właściwie, Dojrzewanie, pokazuje, jak bardzo socjale bez tego kontekstu, takiej wiesz, pełnej zmysłowości, bez tego zamysłu, bo pisząc mamy tylko możliwość przekazania pewnej treści, ale już nie mamy tego, co jest wokół tego niewerbalnego języka, spowodował lawinę ogromnego nieszczęścia. I tutaj taki efekt trzepotu skrzydeł motyla, że w jednym miejscu motyl porusza skrzydłami, a na drugim końcu jest trzęsienie ziemi. I trochę tak to wygląda, że przez taką, no przez taki język rozhamowany jesteśmy w stanie dosłownie zabić człowieka. Przepraszam, że takie wielkie słowo, ale czasem tak to wygląda. Wiesz, że brałam udział w takim projekcie o przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej. To właśnie pokazuje, jak bardzo jesteśmy w stanie zranić drugiego człowieka przez niewybredne komentarze, przez hejtowanie, przez dawanie upust swoim frustracjom, bo internet to umożliwia i socjale to umożliwiają. Ja czasem nawet nie mam telewizji, więc tutaj w ogóle nie oglądam żadnych wiadomości, ale to jest moje celowe działanie. Natomiast oczywiście, że no, jak już mówiłam, mam Facebooka i czasem czytam to, co się dzieje. Czasem mnie mniej interesuje sama treść, tylko interesuje mnie to, co jest poniżej. Interesują mnie komentarze, bo to daje obraz społeczeństwa tego, jak odbieramy pewne tematy, pewną rzeczywistość. No jak wiesz, różnie z tym bywa, prawda? Bardzo łatwo jest dać upust swojemu niezadowoleniu w internecie, bo tutaj już nie ma żadnych granic, nie ma żadnych barier.
0: Jeszcze długo mogłybyśmy rozmawiać, ale żeby tak zakończyć jakoś z jakimiś narzędziami. Mhm. Co radzisz, żeby jednak jakoś zachować, właśnie czy w ogóle to jest dobra rada twoim zdaniem, zachować zdrowy dystans w stosunku do tych mediów społecznościowych dzisiaj, kiedy one są tak bardzo rozwinięte, a jeśli tak, jak to zrobić?
1: Świadomie reglamentować dostęp do socjali i naprawdę znajdować zdrową alternatywę, niezależnie od pogody. Nie szukajmy powodów do tego, żeby sięgać do socjali. Szukajmy powodu, żeby wyjść do drugiego człowieka, żeby zobaczyć tego drugiego człowieka, żeby zobaczyć, czy się uśmiecha, czy jest niezadowolony. Porozmawiajmy z przyjaciółmi, wykonajmy nawet telefon. To jest jedna rzecz. Druga, socjale też mają takie plusy, jak na przykład różnego rodzaju grupy. Więc możemy wykorzystać socjale jako narzędzie do tego, żeby skorzystać z życia w rzeczywistości, czyli wyjechania na rower. Ostatnio mi się pojawił taki komunikat, słuchajcie, mam pomysł, żeby zobaczyć, nie wiem, źródła stobrawskie, trasa taka i taka, tyle i tyle kilometrów, umówmy się tu i tu. I to jest świetne. Uważam, że jeżeli mamy wykorzystać socjale jako narzędzie, to jest okej. Natomiast jeżeli to jest cel sam w sobie, po to, żeby kreować siebie, czyli szukamy innych narzędzi do tego, żeby się tam wykreować jako ktoś, no to sami sobie podcinamy gałąź, na której siedzimy.
0: Dlaczego?
1: Dlatego, że nie ma tego, wiesz, nie ma tej sprawczości. Jeżeli już jesteśmy w tym tak mocno uwikłani i jeżeli oczywiście dajemy posty przemyślane i tak dalej, ale pomyślmy o tym, że ten post być może będzie powodował jakieś określone działanie, że będziemy mogli na przykład z kimś gdzieś wyjechać, że to może komuś pomóc, bo nie wiem, jeżeli chodzi o mnie, no to ja wykorzystuję czasem treści, które słyszę w gabinecie, po to, żeby inni skorzystali, bo nie wszyscy wiem, że przyjdą na terapię, bo niektórzy uważają, że to jest no nieistotne, ale niektórzy nie przyjdą na terapię, ale może jeżeli przeczytają post, to trochę zmieni ich sposób myślenia o związku na przykład, o podejściu do dzieci i tak dalej. Więc dla mnie ten post to nie jest, wiesz, cel sam w sobie, tylko narzędzie do dojścia do czegoś. Te grupy, nie wiem, ja mam też poulubioną Tatromaniacy, lubię chodzić po górach, no nie wiem, rowery i tak dalej. Jeżeli możemy wykorzystać te grupy do tego, żeby się spotkać z drugim człowiekiem, fizycznie z nim porozmawiać, to czemu nie?
0: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Katarzyna Mordowska, socjoterapeutka, psycholożka, dzisiaj gościła w programie. Media społecznościowe to temat rzeka oczywiście, ale przynajmniej trochę udało nam się dzisiaj na ten temat porozmawiać. Może kiedyś jeszcze powrócimy do tej rozmowy. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję, dziękuję Tobie, dziękuję Państwu.

dzisiejszy program Lepiej Żyć w Radio Opole dobiega końca. Za uwagę dziękuję i kłania się przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka. Do usłyszenia za tydzień w tej audycji. A niebawem wiadomości Radia Opole, później audycja Na kocią łapę i na psa urok, którą poprowadzi Magdalena Szybińska. Dzisiaj m.in. o tym, jak wybrać psa i na co zwrócić uwagę, jakie są pierwsze zabiegi, którym trzeba poddać zwierzę. O tym m.in. będzie mówił lekarz weterynarii Stanisław Firlik.

0: Jest godzina 15, tu Radio Pole na FM w internecie i DAB plus czas na wiadomości. Zapraszam. Przechodzi dziś ostatni dzień 24. turnieju piłki prądowej. Do groźnego wypadku doszło podczas rajdu Polski. W wiadomościach także wakacje z wojskiem. Szczegóły za chwilę, zapraszam.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. A zaczynamy od apelu strażaków, by uważać. Podczas żniw pole pszenicy płonęło dziś w Ujeździe. Ogień objął obszar o powierzchni około 5 hektarów. W działaniach ratowniczo-gaśniczych uczestniczyło 6 zastępów Straży Pożarnej, informuje Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich. Pożar został szybko opanowany, nie dopuszczając do dalszego rozprzestrzeniania się ognia. Strażacy przypominają, że wysokie temperatury, niska wilgotność oraz intensywna eksploatacja maszyn rolniczych znacząco zwiększa ryzyko pożarów. Obecnie, dodajmy, strażacy gaszą pożar ścierniska w Racławiczkach i pola w Tarnowcu. Pozostajemy przy strażakach, ale już z zupełnie innego powodu. Przechodzi dziś ostatni dzień 24. turnieju piłki prądowej. Zadanie polega na tym, by strumieniem wody ze strażackiego węża wbić piłkę do bramki przeciwnika. To jedna z bardziej widowiskowych i oryginalnych imprez strażackich w regionie. Same rozgrywki i finały turnieju potrwają do godziny 17. Dziś w ramach wydarzeń towarzyszących właśnie rozpoczyna się występ zespołu Kokorycz, a mieszkańcy przechodu są dumni z organizacji turnieju.
2: Właśnie przez ten Wasserball przechód jest tak znany. Jak się wspomni Wasserball, wszyscy wiedzą, że to jest przechodzie.
3: Nasi przodkowie wcześniej również bawili się w takie zawody, ale były to motopompy, nie jak dzień dzisiejszy na paliwo, tylko były motopompy mięśniami napędzane i po prostu również się bawili.
4: I tak na co roku jest super zabawa, tak się fajnie przyjechać. Zapraszamy wszystkich.
0: Przed nami jeszcze o 17:00 dekoracja drużyny, a następnie koncerty i zabawa taneczna. Organizatorem wydarzenia jest Ochotnicza Straż Pożarna w Przechodzie, a Radio Opole objęło turniej patronatem medialnym i dzisiaj prowadzi tam akcję Wakacje w Radiowozie.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Do groźnego wypadku doszło podczas rajdu Polski. Na odcinku specjalnym w Haszlach koło Cieszyna polska załoga numer 71 wypadła z trasy i uderzyła w drzewo. Samochód po zderzeniu stanął w ogniu. Autem jechali Piotr Piesko i Mateusz Kacprzak. Na miejsce przyleciał śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Kierowca i pilot zostali przewiezieni do szpitala. To kolejny wypadek podczas tego rajdu. Wczoraj na odcinkach specjalnych w Jastrzębiu-Zdroju i Ochabach doszło do dwóch innych zdarzeń. Do szpitali trafiły 4 osoby, członkowie załóg.
1: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
0: Wakacje można spędzić nie tylko na wypoczynku, ale także zdobywając wojskowe doświadczenie. Ministerstwo Obrony Narodowej zachęca młodych ludzi do udziału w programie Wakacje z Wojskiem. To dobrowolne, miesięczne szkolenie wojskowe, które kończy się złożeniem przysięgi, mówi major Krzysztof Ługowski.
5: Wakacje z Wojskiem, szkolenie dobrowolne, gdzie możesz nauczyć się podstawowych zachowań żołnierza, podstawowych umiejętności i z ratownictwa, i ze szkolenia ogniowego, taktyki, terenoznawstwa i wielu, wielu innych przedmiotów.
0: Jak dodaje major Ługowski, wojsko poszukuje osób o różnych zainteresowaniach i umiejętnościach.
5: Są to często kierowcy, ratownicy medyczni, często są to także lekarze, bardzo często osoby same nie wiedzą, jak bardzo wspaniałe umiejętności posiadają, jak bardzo są cenne w wojsku. Zaufaj nam, przyjdź, przeszkol się, a my już Ci powiemy, gdzie można Twoje umiejętności wykorzystać na jakiej specjalizacji.
0: Trwają zapisy na ostatni turnus programu Wakacje z Wojskiem, który rozpocznie się 17 sierpnia i potrwa do 12 września. W naszym regionie taki turnus będzie realizowany w pierwszym pułku saperów w Brzegu.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 30 stopni za oknami, a ciśnienie to 1004 hektopaskale. W regionie zachmurzenie małe, wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego i nad ranem możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna tej nocy wyższa od poprzedniej nocy, od 15 do 17 stopni, a jutro w dzień początkowo zachmurzenie duże, później większe przejaśnienia i rozpogodzenia, przelotne opady deszczu, początkowo jeszcze miejscami burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz około 15 mm.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
6: Pamiętasz tę piosenkę?
7: Jesteś legendarny.
6: poznajesz wokalistkę. Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
7: Jak zwykle, nie wiesz co robisz.
8: Wszyscy się na ciebie skarżą.
9: Nigdy nie można na ciebie liczyć.
7: Zejdź mi z oczu.
9: Co za idiot.
10: Nie chcę cię tu widzieć.
8: Nie interesuje mnie twoje zdanie.
11: Co z tobą jest nie tak?
9: Jesteś nikim.
8: 20% osób pracujących doświadczyło mobbingu. Mobbing to przemoc. Doświadczasz mobbingu? Skontaktuj się z nami. Godność ma swoje imię.pl.
12: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
13: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
1: Reklama społeczna.

0: Na kocią łapę i na psa urok.
1: Dzień dobry, witam po urlopie w magazynie nie tylko dla miłośników zwierząt. Magda Szybińska, kłaniam się nisko. A program zaczynamy od najważniejszego zwierzęcego tematu ostatniego tygodnia. Podpis prezydenta uwalnia psy z łańcuchów. Karol Nawrocki podpisał ustawę o ochronie praw zwierząt. Nowe przepisy zakazują trzymania psów i kotów na uwięzi.
2: Pod koniec ubiegłego roku prezydent zawetował regulacje, w których szczegółowo określono wielkość kojców dla psów, uznając przepisy za zbyt restrykcyjne. Ta ustawa już ich nie zawiera, tłumaczy głowa państwa.
3: Wprowadza ona generalny zakaz stałego trzymania psów na uwięzi i nakazuje zapewnienie zwierzęciu codziennego ruchu, właściwego schronienia i godnych warunków bytowania. Jednocześnie usuwa absurdalne, sztywne wymagania.
2: Maryla Rybińska, szefowa Radomskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, ma nadzieję, że nowe prawo skutecznie ochroni psy i koty przed złym traktowaniem.
4: Dzięki takiej ustawie będzie szansa na to, że zwierząt zaniedbanych będzie mniej.
2: Nowe przepisy zaczną obowiązywać po roku od publikacji. Anna Orzeł, Polskie Radio.
1: Za rok o tej porze powinniśmy już mówić, że nie ma w Polsce zwierząt żyjących na łańcuchu, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby łańcuchów pozbyć się wcześniej.

0: To jest program na kocią łapę i na psa urok. Bardzo się cieszę, kiedy mogę w tym programie gościć lekarza weterynarii Stanisława Firlika. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry.
0: Panie doktorze, my się umówiliśmy na taką rozmowę, bo słuchacze też o to bardzo prosili. Od podstaw. Rozmowę od podstaw dotyczącą tego, że decydujemy się na to, żeby stać się opiekunem zwierzęcia. Kota, psa, spróbujmy wejść w ten świat, ale od takiego samego początku.
1: Tak, tak, to na pewno jest trudna decyzja, bo tak wszyscy wiemy, że trzeba się do tego przygotować. Ja rozumiem, że często dzieci mówią, mamusiu, ja już bym chciał mieć jakieś zwierzątko, obojętnie czy to będzie pies czy kot, ale żeby było coś w domu takiego, bo bym chciał być nie tylko sam, ale mieć po prostu coś swojego. I myślę, że może rodzice też powinni się zastanowić i wspólnie jakoś przedyskutować temat. Gdyby tak było, że to zwierzątko do nas trafi, to co musielibyśmy mieć? Z reguły mówimy sobie tak, no po pierwsze trzeba mieć jakieś legowisko, żeby to jakiś pokój, gdzie to zwierzątko by mogło być po prostu. No trzeba się oczywiście zastanowić, jakie to ma być zwierzątko.
0: To chyba od tego powinniśmy wyjść, że powinniśmy zdecydować, czy kot, czy pies.
1: Tak, i czy ewentualnie pies w sensie samca, czy ewentualnie
0: suka,
1: tak, bo to jest

0: powinien jakby się zastanowić sam, co dla nich, dla tej rodziny byłoby najlepsze.
1: To zróbmy ten krok kolejny. Powiedzmy, wyobraźmy sobie sytuację, że już zdecydowała się jedna rodzina na psa, druga rodzina na kota. Zacznijmy od psa. I teraz to pytanie, czy pies, czy suczka?
0: Tak, to znaczy jedno i drugie, i druga płeć ma swoje plusy i minusy. Wiadomo, że psy są takie, że będą chciały być może za jakiś czas rządzić. Być może, że ten pies musi być dopasowany do tej rodziny. Jeżeli to ma być pies pasterski, bo mógłby ewentualnie pilnować nam otoczenia, no to wtedy musimy sobie zdawać sprawę, czy my jesteśmy przygotowani na takiego psa, którego trzeba wychować w tym duchu, żeby on był pasterzem, bo wiadomo, że on będzie głośno, no jakby szczekając, informował nas, że ktoś jest w okolicy. Ale muszę Państwu powiedzieć, że trzeba to wziąć pod uwagę, że nieraz to szczekanie jest dość uciążliwe dla sąsiadów.
1: No jak się decydujemy na psa pasterskiego, to musimy mieć jeszcze pastwisko.
0: No przynajmniej taki teren, gdzie moglibyśmy z nim wychodzić.
1: No 30-metrowe mieszkanie w bloku na 7 piętrze jeszcze w dodatku, to niekoniecznie jest dobry pomysł.
0: To nie jest dobry pomysł. Nie wiem, czy dobrym pomysłem też jest pies obronny, nie? Bo wiadomo, że on będzie bronił nas, rodziny, będzie bronił również pomieszczeń, będzie bronił otoczenia, więc trzeba wziąć to pod uwagę, że musimy podołać tym względom wychowawczym. My musimy się zastanowić, czy my jesteśmy w stanie poświęcić tyle czasu. I ten czas jest szalenie ważny. Żebyśmy powiedzieli sobie, dobrze, mamy tyle czasu, żeby mieć jeszcze jednego członka rodziny i to takiego członka rodziny, któremu musimy poświęcić czas. Czyli musimy mieć czas dla niego. Czy on odpowiada naszemu charakterowi? Czy my jesteśmy przygotowani na takiego psa? My często mówimy, dobrze, to niech będzie pies. Nawet się nie zastanawiamy, czy to ma być malutki pies, czy może średni, czy może duży. No niech on będzie po prostu, bo my sobie damy radę. Nie zawsze sobie damy radę. Trzeba wziąć pod uwagę to, że ten pies, jak jest szczeniaczkiem, jest troszeczkę innym zwierzątkiem, niż jak będzie na przykład no 20 czy 50 czy 60-kilogramowym zwierzęciem, który już no wymaga siły.
1: Ileż to razy... Czasami z takiej małej, puchatej kuleczki później wyrasta naprawdę potężna kula.
0: Tak. Którą i tu nawet ostatnio pani przyszła i mówi, że ten pies, który nie był znowuż takim dużym psem, bo 18 kilogramów miał, ale tak ją pociągnął, że wyrwał jej bark i musiałem mieć zabieg, operację. Czyli musimy sobie zdawać sprawę z tego, że nawet jakbyśmy dziecku, które już ma na przykład 10 lat, pozwolili wyjść z nim na spacer, to czy jest to pies, który będzie na tyle posłuszny i na tyle akceptował tego młodego człowieka, że on go faktycznie wyprowadzi, a nie żeby nam sprowadził jeszcze jakiś kłopot. W związku z tym, jeżeli mamy dzieci, to może byśmy raczej się kierowali w kierunku na psa takiego towarzyszącego, na psa, który jest miłym psem do towarzystwa po prostu.
1: Patrzeć też na przykład na te kategorie, które Związek Kynologiczny ma, na te wszystkie grupy psów, to tak, na to zwrócić uwagę?
0: Tak, mi się wydaje, że to jest taka podpowiedź, prawda, bo tych ileś tam 500 raz psów jest po prostu podzielonych na 10 grup i on jest właściwie, ten podział jest ze względu na użytkowość, nie? Czyli są te psy pasterskie, są obronne, są psy myśliwskie, bo być może, że w rodzinie jest myśliwy, ale czy ten pies myśliwski spełni się również jako pies towarzysz? Teraz muszę powiedzieć Państwu, że dość dużo psów myśliwskich, czyli posokowce, koker spaniele, one spełniają rolę właściwie takiego psa do towarzystwa. My też wiemy, że przecież pudle, które są no, bardzo miłe, bardzo mądre psy i takie delikatne i wymagają takie...
1: To są psy pracujące, to są psy dowodne.
0: To psy były, które przecież kiedyś polowały, więc ten instynkt może pozostał, więc my nawet jak chcemy już tego psa, a nawet jak to nasze dziecko chce tego psa, to ja zawsze mówię, wie pani co, dobrze by było, że jeżeli ma pani jakąś sąsiadkę albo znajomą i ona ma takie psa tej rasy, to gdyby pani poprosiła ją, czy na przykład syn mógłby codziennie rano przez 2 tygodnie przyjść i wyprowadzać tego psa.

0: zobaczy pani, jak duże jest zaangażowanie tego młodego człowieka, że on naprawdę jest odpowiedzialny i on chciałby mieć tego psa. Bo być może, że on chce się pokazać koleżankom czy kolegom, że ma takiego ładnego psa, że będzie miał psa, on już się cieszy, ale jak przyjdą takie obowiązki, że codziennie rano, może tam koło tej 7-8 rano trzeba wyjść z nim na spacer, a tu nie zawsze jest piękna słoneczna pogoda. I czy on nie będzie mówił: mamusiu, ale dzisiaj wiesz, to może ty wyjdziesz, może tatusiu, ale wiesz, dzisiaj ja mam tyle zajęć, ja jeszcze mam jedno zadanie, drugie zadanie, coś tam, a trening mama, coś.
1: No, każdy z rodziców to zna, że to wprawdzie dziecko ma psa, ale rodzic ma obowiązki
0: I to z tego trzeba sobie zdać sprawę, bo przecież my bardzo często mamy taką sytuację, że dziecko chciało psa, opiekowało się tym psem, było wszystko fajnie, dopóki nie poszło na studia, nie? Jak poszło na studia, to zostawiło mamusiu, bo ja w akademiku nie mam miejsca, żeby tego psa gdzieś tam trzymać i nie mam, i są zajęcia, i są ćwiczenia, nie mogę po prostu, więc gdybyś mogła po prostu przejąć, i trzeba się z tym liczyć, tak prawda, być może, że rodzice gdzieś tam z tyłu głowy mają, że zdają sobie sprawę, że jak dziecko wyjdzie z domu, to ten pies wróci do nich, to jest możliwe, ale łatwiej jest zaopiekować się psem, który jest psem do towarzystwa, jest spokojny, jest ułożony. I takiego psa faktycznie można zostawić i z dzieckiem, bo wiadomo, że on nie ma takich odruchów, które mogłyby sprawić nam kłopot.
1: Proszę wymienić jakieś rasy takich psów do towarzystwa.
0: Tak, to znaczy nawet i z psów pasterskich, to właściwie taki owczarek szkocki, collie czy Shetland, to jest naprawdę, to są tak miłe psy, które dbają o rodzinę, nawet wyprowadzają tą rodzinę, a oprócz tego te wszystkie shih tzu, które są po prostu naprawdę przemiłe, no może buldogi francuskie, to trzeba się zastanowić, bo to już jest rasa, która z jednej strony jest miła, ale będzie mogła sprawiać kłopoty, bo wiadomo, że...
1: Na zdrowie.
0: Tak, bo wiadomo, ze względu na te problemy ze zdrowiem, to faktycznie one, no tak mi się wydaje. Mnie na przykład bardzo się podoba sznaucer miniaturowy, bo sznaucer miniaturowy jest takim psem, który... z którym każdy może wyjść, że tak powiem, bo wierzę, że nieraz małżonka chce na przykład Yorka czy Chihuahuę, no ale mąż, który ma 1,95 m, no jak idzie z tą małym Chihuahuą, to on się źle czuje, on się psychicznie źle czuje, on to by chciał mieć Bernardyna, który koło niego by szedł dumnie, a on...
1: Przynajmniej Dobermana.
0: Tak, albo Dobermana, tak, zawsze mówię, że to jest pies dla dżentelmena, ten Doberman jest taki faktycznie. Czyli jest jakaś zależność między tym naszym charakterem, a to, jakiego psa sobie wybierzemy. Jeżeli chcemy mieć takiego psa, który w naszej rodzinie będzie się czuł dobrze, to zastanówmy się nad jego rolą w tej rodzinie. Jeżeli mamy warunki, mamy czas, to wybieramy takiego psa, bo jeżeli są mężczyźni, którzy lubią biegać i faktycznie przychodzą do nas ludzie, którzy tuż prawie, że po biegu z sapani przyjeżdżają.
1: To jest border collie.
0: Tak, koniecznie. Tak. Albo nawet człowiek, mężczyzna, który przychodzi na szczepienie psa w niedzielę o 23:00. Ja mówię, wie pan, ale co się stało, że akurat dzisiaj pan przyszedł na szczepienie tego psa? Bo obiecałem żonie, że go na pewno dzisiaj zaszczepię. Tak. I z tym bez względu na porę dnia i nocy, on po prostu czuł się w obowiązku. Już to tak jak z tą przysłowiową choinką, która od pół roku nie jest wyrzucona po prostu, więc wiadomo, że mężczyzna no, już został, że tak powiem, psychicznie zmuszony do tego.
1: I nie trzeba mu co pół roku o tym przypominać, prawda?
0: Tak, żeby mu to...
1: Panie doktorze, zaczęliśmy mówić o płci. Pies to przede wszystkim może być tym, może chcieć być samcem alfa w rodzinie,
0: tak.
1: Może chcieć być opiekunem i obrońcą. A jakie wady i zalety występują w przypadku płci żeńskiej u psów, to o tym powiemy już za chwilę.

0: kocią łapę i na psa urok.
1: Wracamy w Radiopole w programie Na kocią łapę i na psa urok do rozmowy z lekarzem weterynarii Stanisławem Firlikiem. Dzisiaj wybieramy psa dla rodziny i robimy to od samego początku, tak żeby zacząć w ogóle dyskusję o tym, co powinniśmy na starcie wiedzieć, kiedy decydujemy się na to, że w naszej rodzinie pies zamieszka. Pies jako płeć, a kiedy chcemy suczkę, to o czym powinniśmy pamiętać?
2: To wiemy, że są obowiązki związane, powiedziałbym, z cyklem rujowym suki. To jest bardzo ważna sprawa, bo wiadomo, że będą się gromadziły na przykład adoratorzy naszej suni, musimy się z tym liczyć. Ona też może być po prostu, jak przeżywać jakieś takie okresy, że na przykład chowa się pod łóżkiem, no nie chce się pokazać, bo akurat jest w tym trudnym momencie biologicznym, że ona się nie najlepiej czuje, a do tego być może też chciałaby spotkać swojego ukochanego, bo przecież tak nieraz się dzieje.
1: Panie doktorze, jak często występuje właśnie ten czas u suczek, bo może nie każdy jeszcze sobie z tego zdaje sprawę.
2: To znaczy generalnie 2 razy do roku jest jakby taka średnia, ale u niektórych suczek zdarza się to 3 razy do roku, w związku z tym niektóre są z kolei takie te rasy afrykańskie, które mają na przykład ruje raz do roku. Więc generalnie możliwe jest wybranie takiej rasy, która będzie dla nas po prostu odpowiednia. Ale zdajemy sobie sprawę, że są teraz już i możliwości, i metody takie, że możemy, że tak powiem, przeprowadzić sterylizację suki, czy ewentualnie podawać blokadę rui, i to po prostu wpłynie na to, że ona będzie cały czas w formie, że tak powiem, i nie będzie nam sprawiała kłopotów, bo zdajemy sobie sprawę, że nawet jeżeli nie możemy wyjść z nią na spacer i chcielibyśmy dziecko poprosić o to, żeby on poszedł na spacer, a suczka by w tym okresie miała ruję, to byłby to dla dziecka wielki kłopot. Nawet pamiętam taką sytuację, kiedy jeden z moich kolegów mówi, wiesz, poszedłem na spacer z sunią, nawet nie wiedziałem, że ma ruję. Jeszcze jak były budki telefoniczne, wszedł do budki telefonicznej, zaczął dzwonić, mówi, i patrzy przez tą szybę przerażony, że jego suka już ma jakiegoś tam adoratora, i to w sytuacji takiej dwuznacznej. Więc my nie wiem, jak to się stało, ale to są mężczyźni, więc oni po prostu nie myślą nieraz o takiej sytuacji, że pozostawienie suni akurat w okresie rui na zewnątrz gdzieś, nawet na 5 minut, to
1: i może,
2: tak, może się zdarzyć tak, że będziemy mieli dodatkowe pieski w domu, i tu już nie jest to takie łatwe, bo znowu są dodatkowe obowiązki. Ja myślę, że to jest taka ważna sprawa. Natomiast zaletą niewątpliwie suk jest to, że są takie milsze. Zawsze wszyscy wiemy, że to są takie szczenięta, które się trzymają domu. One po prostu chcą być blisko człowieka, one chcą być głaskane, one chcą być pieszczone. Dla nich jest ważne, żebyśmy byli zawsze z nimi i żeby one tylko mogły leżeć na naszych kolanach, czy leżeć na naszych stopach. To dla nich jest już wielka radość. I my odczuwamy to samo. Oczywiście głaszcząc psa, odczuwamy po prostu jakieś psychiczne takie odprężenie. Ileż to razy przychodzą ludzie z pracy i mówią, proszę pana, jak ja wchodzę do tego domu, a mam 3 mopsy, jak te mopsiki mnie obsiądą, te moje sunie jak siądą, jak ja wokół nich patrzę na te, brzydko mam troszkę skurczone pyski, to mówię, to ja, każdy stres mi mija. Ja po prostu jestem wypoczęty tylko po tym, że jestem w domu i się z nimi spotkałem. Więc myślę, że posiadanie psa zdecydowanie jest jedną z największych radości, jakie możemy sobie po prostu wyobrazić. I widać w tym, że rodziny, które mają psa, zdecydowanie lepiej się komunikują między sobą, bo nie ma tak zwanych cichych dni, bo się nie da, bo zawsze ktoś się zapyta, czy nakarmiłeś psa, czy byłeś z psem na spacerze, czy coś się stało takiego, czy w ogóle, czy cokolwiek kupiliśmy dla psa, bo przecież dzisiaj są jego urodziny, więc one też odczuwają tą naszą radość. Myślę, że ta radość jest obopólna dla członków rodziny i dla zwierzątek, jakikolwiek on jest to zwierzę w domu, to czujemy tą radość i naprawdę to jest wielkie szczęście posiadanie zwierzęcia w domu.
1: Ja bym powiedziała, że to jest też przywilej. Nie każdy powinien mieć psa, bo trzeba mieć z tyłu głowy to, że to jest wielki obowiązek i jest to przywilejem dla człowieka, że może być, że może być opiekunem zwierzęcia. Wracamy do płci żeńskiej, bo wspomniał pan doktor już o rójce, o tej kobiecości wśród zwierząt. A jak pan podchodzi do kwestii sterylizacji?
2: To znaczy, tak myślę, że to jest...
1: Wyjaśnijmy w ogóle ten termin, bo mamy sterylizację, mamy kastrację.
2: Tak. No tu akurat, bo sterylizacja generalnie jest usunięciem narządów rodnych. Kastracja kiedyś bardziej się tak mówiło, że usunięcie samych gonad, to by była kastracja. Więc z reguły, jeżeli chodzi o suki, to mówi się sterylizacja, bo tam jest jakby pełne usunięcie narządu rodnego. Jest ono robione w znieczuleniu, jest naprawdę dla nich, nie ma to, one nie czują tego zabiegu, to zresztą no, tak się to robi, żeby faktycznie było jak najmniej stresu. I ja myślę, że każdy z nas, jeżeli nie ma warunków do prowadzenia hodowli psa, to myślę, że powinni się zdecydować ewentualnie na tą sterylizację.
1: A w którym momencie życia zwierzęcia powinno się to robić?
2: To wszystko właśnie zależy od tego, czy chcielibyśmy mieć szczenięta od tej naszej suni, bo na przykład, nie wiem, na świetny charakter. Jest bardzo taka, no, miła, wypełniająca prawie nasze myśli, że ona po prostu spełnia wszelkie nasze życzenia i wtedy mówimy, no dobrze, ale jak ona ma już tych 5-7 lat, to czy jeszcze możemy ewentualnie liczyć na szczenięta, bo wtedy jest dobry okres. Tak myślę sobie, że nie chciałbym mieć w domu na przykład 3 sunie w tym samym wieku, ponieważ no tak się w życiu zdarza, że wszyscy odchodzimy i zwierzęta też odchodzą. I jeżeli wszystkie one by odeszły mniej więcej w tym samym czasie, to ten stres byłby po prostu bardzo ciężki do zniesienia.
1: Ale wróćmy do sytuacji, kiedy decydujemy się na szczeniaka płci żeńskiej, na małą suczkę.
2: Tak.
1: Czy już od razu myślimy o tym, żeby poddać sterylizacji takiego zwierzaka?
2: Ja myślę, że to tak od razu...
1: Nie prowadzimy hodowli, kiedy to po prostu ma być członek naszej rodziny.
2: Rodziny. Ja myślę, że trzeba się, że tak powiem, dostosować do tego rytmu biologicznego tej suni. Dobrze byłoby, żeby ona przynajmniej ten rok, dwa była, że tak powiem, w pełni swoich możliwości rozrodczych, ale równocześnie zobaczymy, jaki ona ma charakter.
1: Bo ten okres dojrzewania u każdej rasy też przebiega
2: jest
1: indywidualnie,
2: jest troszeczkę inny, tak. U tych małych ras to jakby trwa krócej, u tych dużych ras trwa dłużej. Stąd tak mniej więcej koło 2 lat to jest taki okres, w którym już moglibyśmy się przekonać, czy my dajemy sobie radę z tymi rujami, na przykład i to nam nie sprawia jakiegoś kłopotu i jesteśmy zadowoleni, czy jeżeli tak to będzie wyglądało, że na przykład no, nie możemy wyjechać na urlop, bo akurat tam w tym czasie spodziewamy się ruja, albo i że jest ona nieregularna, bo może się tak zdarzyć, a może być ruja, a po rui może być ciąża urojona, więc też sunia jest taka no, nie specjalnie w kondycji, bo albo się gdzieś tam chowa, albo ma mleko w sutkach. Ja pamiętam kiedyś taka pani, którą tu prowadziła w Opolu taką kwiaciarnię, mówi, wie pan co, ja nie wiem, lekarze nie mogą sobie ze mną dać rady, ponieważ ja 2 razy do roku cała puchnę i nie wiadomo od czego. Aż mówi, któregoś dnia, jak jej sunia miała pudlica notabene, ona po prostu miała ciążę urojoną i ona mówi, chciała ściągnąć troszeczkę pokarmu i kropla tego pokarmu suni wpadła jej na twarz i ona cała spuchła po prostu. I dopiero po tych kilku latach jakby, no prawie, że sama się zdiagnozowała, że po prostu jest uczulona na mleko suki. To też się może zdarzyć, więc jeżeli są jakieś takie problemy ewentualnie, to wtedy ja myślę, że łatwiej jest nam podjąć taką decyzję o tej sterylizacji. Ale myślę też, że jeżeli faktycznie ktoś nie ma takich chęci posiadania potomstwa, bo to muszę powiedzieć, to nie jest kwestia, że tak powiem, pieniędzy. Proszę mi wierzyć, że posiadanie szczeniąt jest pewnym, no, szalonym obowiązkiem, dużym obowiązkiem. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak dużo jest obowiązków, żeby wychować takie małe stado. Już pomijając to karmienie, już pomijając to, że jest tyle sprzątania, tyle faktycznie zmian w tym otoczeniu i w naszym pomieszczeniu i że trzeba mieć warunki, to jeżeli po prostu faktycznie na to, to wszystko bierzemy pod uwagę i podołamy, proszę bardzo. Ale jeżeli faktycznie my, ledwo nam czasu starcza na codzienność, powiedziałbym, no jeszcze jak są dzieci, nad opiekę nad dziećmi, nad szkołą, nad ich zajęciami dodatkowymi i jeszcze przy tym szczenięta, to to już jest nieraz wysiłek ponad miarę. W związku z tym, jeżeli mamy tak mało czasu, który moglibyśmy poświęcić suni, to wtedy lepiej ją wysterylizować, bo ona będzie, że tak powiem, po tam dwóch, trzech tygodniach zapomni, co to się stało. Jedynie to, to trzeba wiedzieć, że oczywiście ta przemiana materii jednak ulega troszeczkę zwolnieniu i wtedy nie karmimy ją tak oficie, nie karmimy ją dowoli, ponieważ będziemy mieli zamiast tam na przykład 10-kilogramowego psa, będziemy mieli 15-kilogramowego, a może i więcej. I to już nie jest sprawa taka łatwa, ponieważ no wiadomo, że z tą nadwagą będą się łączyły i choroby serca, choroby krążenia i będą się też jakaś cukrzyca się może pojawić. No są dodatkowe problemy. Czyli jeżeli jest sterylizacja w porządku, ale później musimy zachować pewien umiar w żywieniu, żeby po prostu no, ta nasza sunia czuła się dobrze, a równocześnie no, można było się z nią wszędzie rozmawiać, a nie żeby każdy przyrodze mówił, ojejku, ale państwo żeście ją zatrudnili, ależ ona jest taka grupa. No, tak samo jak odwrotnie jest tu na przykład hartów, że każdy, ludzie patrzą jak są harty, my proszę pana, czemu ona jest taka, nie chcę powiedzieć chuda, szczupła, żeby po prostu, że człowiek przejdzie 50 metrów i co 10 metrów się tłumaczy, dlaczego ona tak wygląda, jak wygląda, bo to jest cecha rasowa i ona inna nie będzie, po prostu taka ma być.
1: Lekarz weterynarii Stanisław Filik jest dzisiaj gościem programu Na kocią łapę i na psa urok i za moment wracamy do tej rozmowy.

0: Pamiętaj mnie.
1: Wybieramy dzisiaj wspólnie z lekarzem weterynarii Stanisławem Firlikiem psa do naszej rodziny. Wiemy już na starcie, że musimy się zastanowić nad rasą, musimy się zastanowić nad płcią, ale musimy też wiedzieć o takich podstawowych rzeczach związanych z zapobieganiem, żeby potem nie trzeba było leczyć, czyli szczepienia. Te na start, które każdy właściciel czworonoga szczeniaka powinien znać, to jakie to są? Taki podstawowy pakiet.
2: Tak, tak. Zanim przejdziemy do szczepienia wcześniej, powinniśmy je właściwie odrobaczyć.
1: Bo nawet z hodowli?
2: Tak, nawet z hodowli. Nawet tak prawdę mówiąc, jeżeli są szczenięta w hodowli, to warto naprawdę porozmawiać z hodowcą, bo to jest duży atut, że hodowca, który ma szczenięta przez tych pierwsze 6-8 tygodni, to on nawet zna charaktery, on potrafi nam podpowiedzieć, aha, macie państwo rodziny z dwojgiem dzieci, jeżeli są te dzieci takie niezbyt, że tak powiem, ruchliwe czy niezbyt pobudzone, to bym polecał to szczenie, bo to szczenie jest łagodne, da się przytulić, ono jest spokojne, ono na pewno temu dziecku nie zrobi krzywdy i państwo będziecie zadowoleni i na pewno sami, oglądając oczywiście to szczenie, też państwo musicie podchodzić krytycznie do tego, co mówi hodowca, że jeżeli my, że oj, to jest do wszystkiego, on po prostu wszystko zrobi, to trzeba sprawdzić, czy ten włos jest taki czysty, czy ta skóra jest czysta, czy ten włos jest lśniący, czy on nie jest wychudzony, czy nawet zaglądając pod ogon, czy nie jest zabrudzony ten odbyt, czy może nie ma tam jakiejś biegunki.
1: Ufać, ale kontrolować.
2: Ale kontrolować, bo to faktycznie, bo to my go bierzemy i my mamy później z nim albo troszeczkę radości, albo co jakiś czas ten smutek.
1: Tutaj od razu jeszcze warto wspomnieć o tym, że trzeba korzystać ze sprawdzonych hodowli, takich renomowanych, które mają certyfikaty, a żeby, broń Boże, nie decydować się na szczenie z pseudohodowli, bo może z tego być naprawdę bardzo dużo kłopotu, ale to tak na marginesie.
2: Tak, no jasne, że to wszyscy wiemy, że nieraz
1: nie zaszkodzi przypomnieć.
2: Tak, że chcemy kupić chihuahuę, a wyrasta z tego prawie, że bernardyn, więc dobrze byłoby. Sam mam w rodzinie Yorka, która ma 18 kilogramów, więc zdaję sobie sprawę, że
1: to taki New York.
2: Tak, że moja bratanica tak po prostu wybrała, ale taki był wybór, z tym, że kocha go jak Jorka, tak. Także nie, to jest w porządku. Ale wracając faktycznie do tego, jeżeli od hodowcy bierzemy psa, no to on najczęściej odrobacza już. Te pierwsze odrobaczenie, bo pierwsze odrobaczenie robimy w trzecim tygodniu mniej więcej. Później co 2 tygodnie i później raz w miesiącu i do 4. miesiąca właściwie to powinniśmy tak co 2, co 3 tygodnie ewentualnie odrobaczyć.
1: I tutaj stop, to odrobaczenie to jest podanie po prostu leku.
2: Podanie leku doustnie i to jest wiele rodzajów leków. Są w syropie, można oczywiście w tabletce. Także myślę, że z tym kłopotu nie ma, ponieważ państwo porozmawiacie z lekarzem weterynarii, to on naprawdę podpowie państwu, jak to zrobić i tu nie ma kłopotu. Tym bardziej, że te pierwsze odrobaczenia to wykona hodowca. I on może państwu też podać nazwę leku, czy ewentualnie czym on odrobaczał, bo też jest dobrze, że jak się bierze to szczenie z tej hodowli, to żeby dać mu tam kawałek szmatki, nie wiem, cokolwiek z tym zapachem tej rodziny, że tak powiem, psiej, tej mamusi, bo jak się go bierze później do domu i kupuje mu się jakieś tam miejsce, gdzie on będzie sobie leżał, no to dobrze mu tą szmatkę tam położyć, on będzie się czuł lepiej. Ten pierwszy okres, ten pierwszy tydzień, to można rozpieszczać nawet tego szczeniaczka, można go przytulać, można być z nim, poświęcić mu więcej czasu, bo to jest po prostu możliwe. Mm-hmm. I proszę mi wierzyć, że jak on na początku, no bo to z reguły w wieku tak koło 10 tygodni się odbiera, 8-10 tygodni odbiera się to szczenie, to ono już jakby... Ta jego psia mama, ona już jakby powoli je odstawia, już jakby nie jest tak często z nimi jak w pierwszych 3 tygodniach, już w tym 5., 6. tygodniu ona ich już zostawia, ona idzie sobie na spacer, ona już nie tak często się nimi opiekuje, także ta rozłąka między psią mamą, a ewentualnie tym szczenięciem jest taka jakby naturalna. My często wypełniamy tą lukę i później staramy staramy się być po prostu dobrym dla tego zwierzątka i ten jeden tydzień to jest tak akurat no, dobra miara.
1: Tylko żeby nie przesadzić, żeby nie zrobić tak zwanego psiecka.
2: Tak, tak. Jej. Żeby później już nie było takiej sytuacji, że on piszczy bo naraz my poszliśmy do pracy i on nie ma nikogo.
1: Lęki separacyjne.
2: Tak, więc myślę, że trzeba byłoby go tak stopniowo. Na początek on musi nas pokochać, musi pokochać to miejsce, ten pokój, że on wie, że tutaj zawsze może wrócić, że tu mu zawsze coś czeka na niego dobrego, może jakieś dobre jedzonko, świeże jedzonko, zawsze woda do picia, zawsze jest ta opieka faktycznie taka, że no, chce się być psem po prostu.
1: A na pierwszą wizytę do weterynarza to kiedy się powinno pójść?
2: No, z reguły faktycznie po tym, jak się odbiera to szczenie od hodowcy, to ten tydzień powinien być na takie zaznajomienie się z rodziną.
1: Na zakochanie, tak, z pierwszego tak, wejrzenia.
2: Tak. A później po tygodniu dobrze iść do lekarza i lekarz by odpowiedział raz, że może trzeba byłoby kontynuować szczepienia, bo pierwsze szczepienie jest z reguły koło 5-6 tydzień, najczęściej w 6 tygodniu. No drugie szczepienie jest właśnie gdzieś 9 tydzień i to jest takie faktycznie szczepienie przypominające i kolejne jest takie, które jest po ukończeniu 3 miesiąca.
1: I co to jest za szczepienie? Przeciwko czemu?
2: To są tak właściwie te najczęściej, na początku szczepimy na nosówkę i parwowirozę. Teraz to może dla Państwa są to te takie choroby, których już się jakby na co dzień nie spotyka, ale proszę mi wierzyć, kiedy ja szedłem do pracy w Opolu, to był tak, na 10 psów 8 było chorych albo na nosówkę, albo na parwowirozę. I to niestety były często śmiertelne po prostu choroby.
1: No, także właśnie teraz szczepienia mają temu zapobiec, im większa populacja zaszczepiona, tym
2: dlatego
1: mniej chorób.
2: Jestem, że tak powiem, zwolennikiem szczepień, bo po tych swoich doświadczeniach z psami wiem, że te szczepienia uratowały tysiące po prostu zwierząt. No więc to pierwsze na nosówkę parwowirozy, a to kolejne szczepienia z reguły są już takie, taką szczepionką 5 albo 10 i tam już jest i wirusowe zapalenie wątroby, zapalenie górnych dróg oddechowych, żółtaczka zakaźna, kilka tych wariantów tej żółtaczki zakaźnej. Także to ostatnie szczepienie, które powinno być wykonane najczęściej to po ukończeniu 3 miesiąca, czyli zakładam 6, 9 i 12 tydzień i po ukończeniu tego 12 tygodnia powinno być. Niektóre rasy, na przykład rottweilery, jest ich teraz na pewno mniej, ale dodatkowo na parwowirozę zawsze się jeszcze szczepiło w wieku 6 miesięcy. Teraz jest tej rasy mniej, ale i tak często się nie zdarza nosówka i parwowiroza, ale fakt, że o tym trzeba pamiętać, że są rasy bardziej i mniej podatne na niektóre choroby. Stąd po prostu odrobaczenie i szczepienie to jest pierwsza rzecz, o której powinniśmy po prostu pamiętać. I oczywiście jedzenie. Jedzenie jest ważne i jak to nasz profesor mówił, nie ma najlepszej karmy. Ta najlepsza karma jest ta, którą pies po pierwsze chce zjeść, a po drugie, żeby nie było żadnych rewelacji po tym, czyli żeby się psy nie drapały, żeby nie miały wymiotu, żeby nie miały biegunki. Więc jeżeli karma spełnia te wszystkie życzenia, a ładnie wygląda, skóra jest czyściutka, włos jest lśniący i nic się z tym psem nie dzieje i on się tą karmą zajada, to proszę bardzo, ta karma dla tego psa jest najlepsza.
1: No ale tutaj też trzeba pamiętać, że nie dla psa kiełbasa i że to, co dobre dla ludzi, to nie jest koniecznie
2: nie
1: dobre dla zwierząt, prawda?
2: Dobre, tak, tak.
1: To panie prawda. Doktorze, zaszczepiliśmy, odrobaczyliśmy, wybraliśmy rasę, wybraliśmy płeć. Już mniej więcej wiemy, jaki pies zamieszka w naszym domu, ale to jest zaledwie początek tego, co czeka nowego właściciela czworonoga. Myślę, że do tej rozmowy jeszcze nieraz będziemy wracać. Lekarz weterynarii Stanisław Firlik był dzisiaj gościem programu Na Kocią Łapę i Na Psa Urok. Panie doktorze, bardzo dziękuję. Umawiamy się na ciąg
2: dalszy.
1: Dziękuję
2: bardzo, tak.
0: Na Kocią Łapę i Na Psa Urok.
1: Na koniec programu jeszcze sytuacja, z którą zmagamy się niemal każdego roku o tej porze. Coraz więcej zwierząt trafia do schronisk właśnie w wakacje. Pod koniec czerwca w opolskiej placówce były 34 psy, teraz jest ich już 51. Z dnia na dzień przybywa także kociąt wymagających szczególnej opieki oraz specjalnej karmy. Zapasy jedzenia dla zwierząt szybko się kurczą. Aneta Dominik z opolskiego schroniska mówi, że pracownicy przytuliska nie odpoczywają w wakacje.
3: Znajdują ludzie w różnych miejscach. Nie wiem, w lesie, w fosie. Ostatnio była historia, że pani po prostu zadzwoniła i była przerażona, bo w reklamówce wisiały koty. Przyniosła do nas, bo nie wiedziała, co ma z nimi zrobić. Potrzebujemy wsparcia. Mamy starsze psiaki, które muszą być na karmie gastro. Jest to karma gastro i mokra, i sucha dla psów. I karma, pasztyciki dla kociąt. No, bo mówię, mamy 105 kotów w tym momencie.
1: Schronisko zachęca również do regularnego wyprowadzania psów na spacery, poświęcania im czasu i pomocy w socjalizacji. Pani Ania jest wolontariuszką od 5 lat.
4: Fajnie jest coś zrobić dobrego, móc trochę spędzić z tymi psami. Nie każdy też może mieć, więc przez to, że my nie możemy mieć psów w domu, no to chociaż tak pomagamy. No, myślę, że jestem średnio 4 razy w tygodniu. No wiadomo, że człowiek się przywiązuje, więc jak mamy takie psy, które no, dbamy o nie wiele lat, wyprowadzamy, to my również się przywiązujemy. Natomiast jednak jak idą do domu, to cieszy najbardziej.
1: Informacje na temat karmy i bieżących potrzeb można znaleźć w mediach społecznościowych Opolskiego Schroniska. I to wszystko na dzisiaj w magazynie Nie Tylko dla miłośników zwierząt. Słyszymy się za tydzień o tej samej porze. Magda Szybińska. Dziękuję. I spokojnej niedzieli.

0: Słuchają Państwo Radio Opole, jest godzina 16. Czas na wiadomości, zapraszam. A w nich Polonijny Festiwal Polskiej Piosenki Opole 2026. Będziemy także ostrzegać przed wakacyjnymi oszustami. A Muzeum Powstania Warszawskiego zaprasza rodziny. Szczegóły za chwilę.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. Dzisiaj na finał 9. Polonijny Festiwal Polskiej Piosenki Opole 2026 wraca do stolicy województwa. W programie o godzinie 16 koncert laureatów w Studenckim Centrum Kultury Uniwersytetu Opolskiego. To właśnie wtedy publiczność usłyszy najlepszych wykonawców tegorocznej edycji wydarzenia. Jury wyłoni laureata nagrody Grand Prix. Muzyka zawsze łączy ludzi, mówi Małgorzata Kulesza, która na festiwal przyjechała z Freiburga.
2: Staramy się poprzez naszą muzykę, śpiew, przekazać, jak powinniśmy się łączyć, nie dzielić, a muzyka zawsze łączy ludzi i w naszych sercach jest zawsze Polska. Nie wiadomo, gdzie jesteśmy, mamy w swoich sercach Polskę i chcemy przekazywać to naszym dzieciom, naszym wnukom, to, co nam dziadowie przekazali.
0: Radio Opole jest patronem medialnym 9. Polonijnego Festiwalu Polskiej Piosenki, a także fundatorem nagrody w postaci 10-godzinnej sesji nagraniowej w legendarnym Studio M imienia SBB dla laureata festiwalu.
1: Radio Opole. Wiemy, co ważne dla Ciebie.
0: Coraz częściej w czasie wakacji pojawiają się próby oszustw związanych z internetowymi rezerwacjami noclegów. Małgorzata Płaszczyk-Waligórska, powiatowa rzecznik praw konsumenta w Klapkowicach i Strzelcach Opolskich, zwraca uwagę, że zawsze warto sprawdzić także biuro podróży, zanim skorzystamy z atrakcyjnej oferty wyjazdu.
3: Czy one faktycznie istnieje? Czy ma odpowiednie gwarancje ubezpieczeniowe w razie, gdy się coś stanie? Jest taka centralna baza tych organizatorów turystyki, gdzie możemy na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki sprawdzić, więc sprawdźmy. Jeżeli jakiś obiekt, który nie jest jakimś organizatorem turystyki, sami gdzieś chcemy jechać w jakiś, powiedzmy, hotel, pensjonat na terenie kraju, to sprawdźmy na Google Maps, czy on faktycznie istnieje, bo są też oferty takie, że nie ma tego obiektu.
0: Rzecznik Praw Konsumentów radzi również, aby zawsze sprawdzać opinie na temat danego obiektu czy biura podróży. Konsument zawsze ma też prawo do reklamacji nawet do 3 lat od zakończenia wyjazdu.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Każda dzielnica Warszawy ma tu swoją powstańczą opowieść. W Parku Wolności do rodzinnej nauki historii zaprasza Muzeum Powstania Warszawskiego. Dzieci i dorośli mają okazję poznać wojenne losy stolicy i jej mieszkańców. Dla najmłodszych przygotowano edukacyjne gry i zabawy.
4: Zaznaczyłem, czy szkopy to było brzydkie określenie Niemców.
5: I teraz zobacz, mamy czuwaj wiaro, tak? Musimy dopasować słowa wiara do którejś z tych.
6: Ja nazywam się Weronika, jestem wolontariuszką. Moim zadaniem jest zapoznanie dzieci z tekstem piosenki Pałacyk Michla.
7: Co prowadził pan synu?
8: Wydaje mi się, że warto jest przekazać taką ciekawość, jeśli chodzi o historię.
9: Ogólnie dowiedziałam się, że obchodzimy 82. rocznicę powstania warszawskiego.
0: A wstęp na wydarzenie plenerowe dla rodzin zaczęło się za rogiem, czyli powstanie w dzielnicach jest bezpłatne. Plaże w Normandii, na których rozpoczęła się aliancka operacja wyzwalania okupowanej przez Niemców Europy, zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Decyzję podjęto podczas 48. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa w Busan w Korei Południowej. Lądowanie aliantów 6 czerwca 1944 roku przeprowadzono na 5 plażach o kryptonimach Utah, Omaha, Gold, Juno i Sword, położonych na niemal 80-kilometrowym odcinku wybrzeża. Władze Normandii od 2008 roku zabiegały o wpisanie tych miejsc na listę UNESCO. Dodajmy, że jutro komitet ma podjąć także decyzję w sprawie wpisania na listę modernistycznego centrum Gdyni.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Prawie 31 stopni za oknami i teraz nasz region jest najgorętszy w całej Polsce. Ciśnienie to 1004 hektopaskale. W regionie obecnie zachmurzenie małe i umiarkowane. W nocy wzrośnie do dużego i nad ranem możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna tej nocy od 15 do 17 stopni. A jutro w dzień początkowo zachmurzenie duże, później większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Możliwe też przelotne opady deszczu, a początkowo miejscami burze. Jutro temperatury maksymalne od 21 do 23 stopni, a wysokość opadów w czasie burz do 15 mm.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: o literaturze.
1: W niedzielnym programie Wszystko o literaturze witają Państwa Mariusz Majeran i Maciej Dudek, który audycję realizuje. W tym programie porozmawiamy przede wszystkim o nowościach literackich. Powiemy o nowej książce Tomasza Habdasa W góry. 101 miejsc na pograniczu Polski, Czech i Słowacji, która opisuje miejsca oczywiste i nieoczywiste w polskich, czeskich i słowackich górach. A także powiemy o polskim przekładzie książki Kaligula Korzenie szaleństwa u władzy Stephena Dando-Collinsa. Na dniach ukaże się także książka Joanny Ostrowskiej Przemilczane. Powrócimy również do twórczości komediopisarza Aleksandra Fredry. Będzie także o nowej książce mistrza komedii kryminalnej i dowiemy się, jakie pozycje literackie, książkowe, wydawnicze są w Archiwum Państwowym w Opolu. Zapraszam do godziny 18:00.

0: Wszystko o literaturze.
1: Przed nami premiera książki Tomasza Habdasa W góry. Premiera już 26 sierpnia. 101 miejsc na pograniczu Polski, Czech i Słowacji. Bieszczadzkie Połoniny, czeskie skalne miasta i słowackie Tatry. Mamy je na wyciągnięcie ręki. Trzy kraje, bezkresne góry i 101 powodów, by ruszyć w drogę. To nie jest po prostu lista atrakcyjnych punktów po obu stronach naszej południowej granicy. To twój osobisty GPS, dzięki któremu poznasz miejsca, w które być może nigdy byś nie trafił. A w nawigacji pomogą praktyczne ikony. Szybko sprawdzisz, dokąd dotrzesz na rowerze, na które szlaki możesz zabrać psa, gdzie czekają najbardziej spektakularne widoki i najlepsze jedzenie. Mapy. Łatwo znajdziesz ciekawe miejsca w danej okolicy i połączysz je w odpowiadające ci szlaki. Proporcje tras. Otrzymasz podpowiedzi, jak dojść lub dojechać do wybranego celu. Setki kolorowych zdjęć. Poczujesz lokalny klimat jeszcze przed włożeniem butów trekkingowych. Dla kogo jest ta książka? Dla górołazów szukających miejsc poza najpopularniejszymi szlakami, dla rodzin, które chcą bezpiecznie wprowadzić dzieci w świat górskiej przygody, dla właścicieli czworonogów wybierających przyjazne pupilom trasy, dla animatorów wyjątkowych kadrów polujących na najpiękniejsze widoki tej części Europy. Podobno u sąsiada trawa jest zawsze bardziej zielona. Sprawdźmy to. W góry, książka Tomasza Habdasa, są przydatne odznaczenia każdej trasy w tej publikacji. 101 tras w górach, tym razem nie tylko w Polsce, ale także na pograniczu w Czechach i Słowacji. Polecajki schroniskowe i kulinarne. Co jeszcze zawiera? Ciekawostki, legendy, opowieści od lokalsów, których nie znajdziemy nigdzie indziej. Tomasz Habdas to wieloletni i doświadczony przewodnik górski, autor książek o górach, influencer. Jego książki, które do tej pory się ukazały, to Gdzie w góry na weekend, Górskie szlaki, Górskie rozmowy, no i 28 bodajże, tak nie, 26 sierpnia najnowsza propozycja W góry, 101 miejsc na pograniczach Polski, Czech i Słowacji. Mogę Państwu przeczytać kilka rozdziałów, jak tytułów rozdziałów tej książki. Rozdział 59, Dolina Pięciu Stawów Spiskich, Kotlina Piatich Spiskich Ples, Trójstyk granic Polski, Czech i Słowacji. To jest rozdział 38, 20, Schronisko Petetek Jagodna,

0: Państwa, jeszcze trwa literacki weekend w centrum Łodzi. Fragment ulicy Piotrkowskiej zamienił się w plenerową księgarnię. Na odcinku od ulicy Pruchnika do Placu Wolności można znaleźć książki historyczne, kryminały, reportaże, komiksy oraz publikacje dla najmłodszych. Letni Festiwal Książki to nie tylko stoiska z literaturą, a także spotkania z autorami, rozmowy o książkach i dodatkowe atrakcje dla odwiedzających. Wśród gości wydarzenia jest m.in. Paweł Piliszko, autor humorystycznych opowieści.
1: Zacząłem pisać, chyba miałem 10 lat, bo już byłem po komunii, bo już miałem zegarek. To był horror, ale zegarek mi się zatrzymywał, więc się wystraszyłem, przestałem pisać.
2: Tak, to jest moja książka o piesku i takiej dziewczynce.
3: Przyszliśmy tutaj, żeby zobaczyć, jakie są atrakcje dla dzieci. Między innymi byliśmy zainteresowani warsztatami cyrkowymi, a przy okazji stwierdziliśmy, że przejdziemy się po prostu pod Piotrkowską i zobaczymy, co innego ciekawego może nas spotkać.
0: A festiwal

0: Wszystko o literaturze.
1: Mam dla Państwa informację o kolejnej premierze. Joanna Ostrowska, Przemilczane, seksualna praca przymusowa w czasie II wojny światowej, wydanie rozszerzone. Premiera 23 września tego roku. Jedna z najbardziej wstrząsających książek historycznych ostatnich lat. Po wojnie golono im głowy i skazywano na milczenie. Pracownice domów publicznych w obozach koncentracyjnych zmuszane do pracy seksualnej kobiety z ulic Krakowa czy Warszawy, zepchnięte na margines historii, stały się niewidzialnymi i niegodnymi ofiarami wojny. Oskarżano je o kolaborację, zawstydzano, napiętnowano. Ich historii nie było w podręcznikach, wspomnieniach ani oficjalnej pamięci. Nowe, poszerzone wydanie przełomowej książki Joanny Ostrowskiej przynosi m.in. niepublikowane wcześniej świadectwa więźniarek i rozbudowaną część poświęconą Majdankowi. To efekt kolejnych lat pracy, nowych relacji i historii, które zaczęły docierać do autorki po pierwszym wydaniu. Joanna Ostrowska, jedna z najbardziej wyrazistych i bezkompromisowych historyczek, pokazuje nie tylko skalę przemocy, lecz także sposób, w jaki po wojnie odbierano ofiarom godność, podmiotowość i prawo do własnego głosu. Przemilczane to poruszająca opowieść o tym, jak łatwo historia pomija niewygodne biografie i jak wielką siłę ma przywracanie głosu tym, których nie mogliśmy albo nie chcieliśmy słuchać. Joanna Ostrowska urodziła się w 1983 roku. To laureatka Nagrody Literackiej Nike Czytelników i Czytelniczek 2022. Doktorka nauk humanistycznych w zakresie historii. Studiowała również w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katedrze Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Gender Studies Uniwersytetu Warszawskiego i Zakładzie Hebraistyki Uniwersytetu Warszawskiego, a także Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Wykładowczyni akademicka i dramaturszka teatralna, członkini Rady Programowej Queer Museum Warszawa, autorka książek Przemilczane, seksualna praca przymusowa w czasie II wojny światowej z 2018. Mój Firerze, ofiary przymusowej sterylizacji na Dolnym Śląsku w latach 1934-44 z 2019. Dni homoseksualiści w czasie II wojny światowej z 2021 oraz Ślady, historia pewnego archiwum z 2025 roku. A oto kilka recenzji. Choć opowieść Ostrowskiej ma fundament naukowy dla miłośników takich autorów jak Swietlana Aleksiejewicz czy Marcin Zaremba, stanowić będzie poruszające doświadczenie. Przemilczane to pozycja dla osób, które stawiają trudne pytania i są gotowe na rewizję własnych poglądów. To lektura wymagająca odporności, napisana chłodnym, precyzyjnym językiem, który potęguje tragizm opisywanych realiów. To recenzja profesor dr habilitowanej Jolanty Kolbuszewskiej. I kolejna. Rozprawka naukowa dotykająca bardzo skomplikowanej części i tak przecież niełatwego procesu historycznego. Wojna, okupacja, konspiracja, a także jego następstw już po zakończeniu wojny. To klucz w zrozumieniu przemilczenia i przemilczanych, ich zdwojonego dramatu, czasu gwałtu, czasu ofiary i czasu powojennego, strachu, wstydu, odpowiedzialności, rodzinnej tajemnicy, często kłamstwa, ale i odwagi. Zgoda na dokumentację, zgoda na publikację, bo to nie tylko postawa, ale i odpowiedzialność. Zło wojenne pozostaje, również w formacie gwałt, częścią całego procesu. Druga wojna światowa, okupant, okupowani, konspiracja, ale i ofiara, kobieta, ofiara, napisał profesor dr habilitowany Jacek Chrobaczyński. I jeszcze jedna recenzja, Mike Urbaniak z Wołga. Błędne koło przemocy mającej swe źródło w patriarchalno-mizogoniczno-bogoojczyznianej moralności. Toczyło się nadal i w końcu przestało, spychając niewygodne ofiary na margines zapomnienia. I oto teraz, ponad 70 lat po wojnie, Joanna Ostrowska przywraca je naszej pamięci, odmilcza przemilczane. Bardzo jestem z niej dumny. I jeszcze Państwo pozwolą, to mam na przykład recenzję Justyny Szklarczyk z Polityki, niedługą. Wymazano je z historii, bo są niewygodne, bo rozbijają sztywny podział na oprawcę i ofiarę. Bo jak nazwać więźniów, którzy w pufach katowali bezbronne kobiety, odreagowując w ten sposób własne poniżenie? Ostrowska pierwsza w Polsce sięga po historię przymusowych pracownic seksualnych w czasie II wojny światowej. Dlaczego tak późno? Polska pamięć była i jest martyrologiczna, heroiczna, męska. Teraz te zapomniane ofiary nazizmu są już trochę mniej zapomniane. Były to, proszę Państwa, recenzje książki Anny Ostrowskiej Przemilczane. Seksualna praca przymusowa w czasie II wojny światowej. Wydanie rozszerzone, premiera 23 września tego roku. Książka ukazuje się poprzez wydawnictwo Znak.

12 sierpnia nakładem wydawnictwa Horyzont Znak ukaże się książka Caligula Korzenie szaleństwa u władzy. Autor Steven Donando Collins. Książka ze specjalnym wstępem dla polskiego wydania. Caligula Korzenie szaleństwa u władzy to fascynująca lektura, od której trudno się oderwać. Czyta się ją jak thriller polityczny, bo nim jest. Czyta się ją jak reportaż śledczy, bo nim jest. Czyta się jak historyczną książkę obalającą mity, bo nią jest. To fragment recenzji amerykańskiego publicysty Ralpha Benko. Dlaczego cesarz, który zasłynął z okrucieństwa, przeszedł do historii pod pieszczotliwym, dziecięcym przezwiskiem? Ile prawdy, a ile mitów jest w popularnych opowieściach o Caliguli? Czy możemy dowiedzieć się, co mu dolegało? Czy porównania Caliguli do Donalda Trumpa mają sens? Steven Donando Collins, popularny australijski historyk, rozprawia się z legendą owianego złą sławą tyrana. Odrzuca grubą warstwę narosłych przez wieki legend i plotek, by dotrzeć do prawdy o człowieku ukrytym za maską potwora. Poznajemy Caligulę jako dziecko będące ulubieńcem rzymskich legionów. Chłopiec dorastał w pełnym intryg Rzymie, a jedna z nich wyniosła go na tron. Śledzimy jego drogę na szczyt zwieńczoną brutalnym spektaklem, który szokował nawet przyzwyczajonych do okrucieństwa świat starożytny. Zgodnie ze starożytną zasadą, że historia jest nauczycielką życia, autor sprawdza też, ile prawdy kryje się w popularnych porównaniach Caliguli i Donalda Trumpa. Stawia niewygodne pytania o naturę władzy, szaleństwa i polityki. Co historia sprzed 2000 lat mówi o współczesności? Przypomnę Państwu, że książka Stevena Donando Collinsa Caligula Korzenie szaleństwa u władzy ukaże się już 12 sierpnia.

0: 100 lat temu, 24 lipca 1926 roku, urodził się Andrzej Konitz, reżyser teatralny, telewizyjny i filmowy, scenarzysta, a także aktor. Do jego największych dokonań należało reżyserowanie serialu Stawka większa niż życie, który został uznany za najlepszy polski serial sensacyjny. Andrzej Konitz zrealizował także seriale Czarne chmury oraz współtworzył Najważniejszy dzień życia. Był też autorem spektakli telewizyjnych, między innymi Umarłem, aby żyć. Zmarł w 2010 roku. Największą sławę przyniosła mu Stawka większa niż życie, serial o asie polskiego wywiadu J-23, działającym w mundurze oficera Abwehr jako Hans Kloss. Wyreżyserował 9 z 18 odcinków, pozostałe zrealizował Janusz Morgenstern. Serial został spopularyzowany w wielu krajach na całym świecie. Dzięki kultowej produkcji sławę zdobyli Stanisław Mikulski, grający Hansa Klossa, i Emil Karewicz w roli Hermana Brunera. W wywiadzie, którego udzielił w 2006 roku przy okazji swojego jubileuszu 50-lecia pracy twórczej, Andrzej Konitz przyznał, że serial był niezwykle popularny na całym świecie.
1: Nawet w Stanach Zjednoczonych to pokazywali, mimo że czarno-białe, ale była i w Australii, i w Bangkoku, chyba w Chinach Ludowych tak samo. Ja wiem, że w 40 paru krajach świata było to pokazywane.
0: Był autorem pierwszego polskiego serialu z rodzaju Płaszcza i Szpady pod tytułem Czarne chmury z Anną Seniuk, Leonardem Pietraszakiem i Ryszardem Pietruskim w rolach głównych. Andrzej Konitz był także aktorem. Zagrał niewielkie role w filmach. Występował także w Teatrze Polskiego Radia. W archiwach zachowała się audycja z jego udziałem, poeta z Shirazu, poświęcona perskiemu twórcy Hafizowi.
2: Noc ciemna, fal spiętrzonych lęk i morska otchłań wirem straszy.
3: Kto lekko kroczy brzegiem, ten czy zdoła pojąć grozy marę?
2: Z mej własnej woli wszystek czyn, a w końcu sławy zlej dostąpię.
4: Jeżeli spokój zyskać chcesz, Hafizie, tego nie zaniechaj. Gdy znajdziesz lubą, zostaw świat, doczesne troski, ludzkie swary.
0: Realizował programy literackie i widowiska teatru telewizji, także audycje dla dzieci i młodzieży. Napisał telewizyjną adaptację Ani z Zielonego Wzgórza. Był prowadzącym młodzieżowego studia poetyckiego. Pod jego okiem debiutowali Daniel Olbryski, Magdalena Zawadzka, Marek Perepeczko, Irena Karel i wielu innych aktorów. Pracował też w telewizyjnym teatrze sensacji Kobra. W 2001 roku został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Był ojcem krytyka teatralnego i dyrektora Teatru Telewizji Pawła Konitza, zmarłego w 2005 roku. Andrzej Konitz zmarł 25 października 2010 roku w Warszawie. Został pochowany na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Jak będziemy oglądali 56. powtórkę Stawki większej niż życie, proszę sobie przypomnieć, że to właśnie Andrzej Konitz był reżyserem połowy

0: Godzina 17, tu Radio Polen FM w internecie i DAB+, czas na wiadomości. Przedrożny handel jagodami pod lupą policji, a chodzi o bezpieczeństwo na drogach. Niemodlin ma konkretny plan na gospodarkę wodno-ściekową. W Kietrzu zainstalowano stację szybkiego ładowania samochodów elektrycznych.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. Sezon na jagody trwa. Zbieraczy runa leśnego można spotkać nie tylko w lasach, ale także przy drogach, gdzie sprzedają swoje zbiory. Policja przypomina, że taki handel może być niebezpieczny. Nadkomisarz Mariusz Bednarski podkreśla, że zatrzymywanie samochodów przy drodze stwarza zagrożenie dla kierowców i pieszych.
2: Czasami bywają takie sytuacje, gdzie dość szybko, gwałtownie kierujący zauważa właśnie takiego handlarza tym runem leśnym, zatrzymuje się praktycznie w miejscu i czasami stwarza to zagrożenie w ruchu drogowym. Jeżeli chcielibyśmy zakupić coś od takich właśnie sprzedających, czy to jagody, czy poziomki na tych trasach, trzeba by zastanowić się nad tym, czy zatrzymując się w tym miejscu, nie stwarzamy zagrożenia.
0: Przedrożna sprzedaż jagód jest legalna tylko wtedy, gdy sprzedający ma zgodę zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego. Za nielegalny handel, a także zatrzymanie się w niedozwolonym miejscu po zakup owoców, kierowcy i sprzedający mogą zostać ukarani mandatem.
2: Jeżeli stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym jest po stronie sprzedającego, to oczywiście ten sprzedający jest pociągany do odpowiedzialności w tym momencie karnej. Jeżeli tworzenie zagrożenia w ruchu drogowym jest po stronie kupującego, czyli tej osoby, która zatrzymuje pojazd w miejscu nie do końca legalnym, dozwolonym i niebezpiecznym, to oczywiście tutaj odpowiedzialność ponosi w tym momencie kierujący.
0: A jak radzi policja, jeśli chcemy sprzedawać zebrane runo leśne, lepiej skorzystać z wyznaczonych miejsc, na przykład parkingów leśnych, dzięki temu nie narażamy siebie ani innych uczestników ruchu.
1: Twoje źródło prawdziwych informacji.
0: Blisko 1 400 000 złotych otrzymała gmina Niemodlin na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. To efekt startu w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski. Przydomowe oczyszczalnie powstaną w 49 lokalizacjach, mówi burmistrz Niemodlina Bartłomiej Kostrzewa.
3: My generalnie mamy zrobioną taką starą dokumentację, gdzie badaliśmy poziom wód gruntowych i morfologię gruntu pod kątem właśnie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i wykorzystaliśmy to teraz w tym przypadku, gdzie zaproponowaliśmy budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w tym miejscowościom, które wdające się przewidzieć w przyszłości nie będą miały tej kanalizacji zbiorczej i które mają odpowiednie warunki gruntowe i wodne.
0: A przydomowe oczyszczalnie powstaną w Sarnach Wielkich, Brzęczkowicach, Michałówku, Grabinie, Radoszowicach, Magnuszowiczkach i Różkowicach.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: W Kietrzu na parkingu przy ulicy Kościuszki zainstalowano stację szybkiego ładowania samochodów elektrycznych. Stacja zasilana jest prądem zmiennym. Jej maksymalna moc wynosi 22 kW, tłumaczy Tomasz Złoczowski, prezes spółki komunalnej Hydrokan w Kietrzu.
4: Przy jednostanowiskowym ładowaniu, jeżeli tych pojazdów jest dwóch, no to naturalnie stacja dzieli po prostu tą energię na pół. Jest czynna całodobowo, 7 dni w tygodniu. Można z niej korzystać za pośrednictwem płatności elektronicznych. Dedykowana aplikacja, która dla tej stacji jest wdrożona. Ta stacja też jest uwzględniona na mapach właśnie tutaj stacji ładowania elektrycznego. Nie tylko mieszkańcy ogólnie tutaj gminy Kietrza, ale również wszyscy przejeżdżający w obrębie Kietrza będą mogli sobie tą stację zlokalizować, przyjechać, skorzystać.
0: Regulamin korzystania ze stacji jest dostępny na stronie spółki komunalnej Hydrokan. I jeszcze sport. Siatkarki Turcji najlepsze w rozgrywkach Ligi Narodów 2026. W rozegranym w Chinach finale podopieczne włoskiego trenera Daniele Santarellego pokonały Brazylijki 3-1. W meczu o trzecie miejsce zwyciężczynie sprzed roku Włoszki wygrały z Chinkami także 3-1. Polki, przypomnijmy, nie zakwalifikowały się do turnieju finałowego.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 30 stopni za oknami, a ciśnienie to wciąż 1004 hektopaskale. W regionie zachmurzenie małe, w nocy wzrośnie do dużego, nad ranem możliwe przelotne opady deszczu. Temperatury minimalne w nocy od 15 do 17 stopni. A jutro w dzień początkowo miejscami burze, zachmurzenie duże, później już większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Temperatury maksymalne od 21 do 23 stopni, a więc o wiele chłodniej niż dziś, a wiatr będzie umiarkowany, porywisty, zachodni, w czasie burz porywy wiatru do 70 km na godzinę.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
5: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
6: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
7: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
8: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
9: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
10: Ty też możesz nam pomóc!
9: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
11: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
9: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
12: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
13: czują się bezpieczne i kochane.
14: Mogą być kim chcą, bez ograniczeń.
15: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
16: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
17: Dziękuję, że we mnie wierzysz.
18: Razem możemy zmienić świat.
19: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
12: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
1: Reklama społeczna.

0: tylko o literaturze.
1: W drugiej godzinie w dalszym ciągu z Państwem Mariusz Majeran. Audycję realizuje Maciej Dudek. Co nas czeka w tej godzinie? Między innymi przypomnę Państwu twórczość Aleksandra Fredry, ale także spotkamy się z Barbarą Sypko z Archiwum Państwowego w Opolu, która od pewnego czasu przygotowuje życiorysy, drogę zawodową, artystyczną wielkich postaci, które urodziły się w naszym regionie, później wyjechały za granicę lub do innych regionów Polski i tam zdobywały sławę. Ja cały czas panią Barbarę namawiam, żeby z tego powstała książka, ale to jeszcze nie koniec tego cyklu, bo ona co tydzień przygotowuje nową postać, ale także pani Barbara Sypko powie państwu o wydawnictwach, które już są w Archiwum Państwowym w Opolu. Zapraszam do godziny 18:00.

0: tylko o literaturze.
1: Nie wiem, czy ktoś czytał Fredrę w oryginale z książki, czy tylko znamy pana hrabiego twórczość z teatru. Najwybitniejszy polski komediopisarz, autor Zemsty i Ślubów Panieńskich, 150 lat temu, 15 lipca 1876 roku, zmarł Aleksander Fredro, pisarz i poeta, pamiętnikarz, autor aforyzmów. Do dziś jego komedie znajdują się w obowiązkowym repertuarze teatrów. Wystawiane są Damy i Huzary, Mąż i Żona, Pan Jowialski. Młodszych czytelników bawią i uczą jego bajki, jak Paweł i Gaweł czy Zupa na Gwoździu. Utwory Aleksandra Fredry, ukazujące życie codzienne szlachty w XIX wieku, weszły do kanonu polskiej literatury. Pisarz przedstawia w nich barwne i charakterystyczne typy postaci, po mistrzowsku kreśląc ich portrety psychologiczne, nie zaniedbując przy tym wartkiej akcji i posługując się żywą polszczyzną, bogatą zasób słów. Noblista Czesław Miłosz nazwał twórczość Fredry komedią temperamentów. Na ponadczasowy wdzięk fredrowskich komedii składa się też brawurowy, gęsty humor sytuacyjny. Teatr Polskiego Radia wystawił w 2008 roku Zemstę Aleksandra Fredry w reżyserii Janusza Kukuły. W roli Cześnika wystąpił Krzysztof Kowalewski. Przypomnę, aktor zmarł w 2021 roku. W Dyndalskiego wcielił się Wiesław Michnikowski. Ten zmarł w 2017. Obaj po mistrzowsku posługujący się tak zwaną fredrowską frazą.
2: Bardzo proszę, mocium panie, me wezwanie, mocium panie, wziąć w sposobie, mocium...
3: Niech cię czarci chwycą z taką pustą mózgownicą, mocium panie, cymbał pisze.
2: Jaśnie pana własne słowo.
3: Milcz, weź! Przepisz to de novo, mocium panie opuść wszędzie.

0: Ja myślę, że to jest dopiero pochodna tego, co jest zawarte w literaturze. Dodatkowo śluby panieńskie zmuszają do rozmawiania i jeszcze na dodatek rozmawiania wierszem. No więc już w ogóle najwyższy stopień trudności w tej chwili dla aktorów. Jeżeli tego widownia słucha i jeżeli widownia jest z tego zadowolona, no to w dzisiejszych czasach to jest niezwykły sukces.
1: Aleksander Wszedroń nie tylko był mistrzem ośmiozgłoskowca, ale także za pomocą słów malował barwne, żywe i oryginalne postaci. Podkreślił w audycji Polskiego Radia w 1988 roku profesor Marian Jurkowski, zmarł w 2005.
2: Każda jest inna, a kształtowana jest nie tylko na sposób teatralny, dramatyczny, a więc także i w sensie ubioru, i ruchów, i gestów, i w ogóle zachowania się scenicznego, ale przede wszystkim wypowiedź ich jest tak zróżnicowana, że my po kilku zdaniach rozpoznajemy Cześnika, Babkina. Tak różnorodny jest Fredro w swoim języku, w swoich postaciach, jak chyba żaden polski komediopisarz. Dlatego tak chętnie do niego sięgamy podwójnie, oglądając go na scenie i czytając.
1: Reżyser Anna Augustynowicz w latach 1992-2021, dyrektor artystyczna Teatru Współczesnego w Szczecinie, w audycji radiowej w 2013 roku powiedziała, że kolejnym pokoleniom Fredro pozostawił partytury brzmień naszego charakteru narodowego.
3: Nawet powiedziałabym charakteru mentalnego, czyli przy pomocy obcowania z postaciami zapisanymi przez Fredrę, przez odczucie jego poezji, przez nadanie jej tchnienia żywego głosu, właściwie ożywają te postaci zapisane przed wielu laty, którymi jesteśmy ciągle, które ciągle, wśród których się poruszamy.
1: W pamięci tradycji rodziny Aleksander Fredro zapisał się jako choleryk. Powiedziała w audycji Polskiego Radia w 2013 roku prawnuczka pisarza, profesor Barbara Naganowska, biolog z Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk, czytając fragment pamiętników swojej babci Zofii z Fredrów Szeptyckiej.
4: Był on do gwałtowności niecierpliwy, jak my wszyscy, ale najgwałtowniejsza burza była to ostatecznie tylko ulewa letnia z grzmotami, piorunami, a nawet z furami i beczkami diabłów sypiącymi się, ale zawsze krótko trwająca. Po kilku sekundach sam z uśmiechem spoglądał po obecnych, mawiał często: oj dzieciska, dzieciska, to się tak kocha, że aż serce boli.
1: Aleksander Fredro był krytykowany przez współczesnych za to, że jego twórczość pozostaje obca problemom romantyzmu, zarzucano mu kosmopolityzm i brak ducha narodowego. Z tego powodu przez kilkanaście lat tworzył do szuflady. Ostatnie lata życia spędził w gronie rodzinnym, chorował, cierpiąc na bóle gośćcowe i artretyzm. Opowiadał o tym w audycji Polskiego Radia w 2013 roku literaturoznawca profesor Andrzej Fabianowski.
5: Jest znany taki rysunek właśnie, jak Fredro pisze, rysowany zresztą właśnie przez Zofię Szeptycką, jak ma taki gigantyczny ołówek w ręku, prawda? Dlatego, że w tej biednej, artretycznej dłoni nie mógł utrzymać zwykłego ołówka. Pisał na stojąco, bo trudno mu było siedzieć, prawda? To był człowiek, na którego dotykały zwyczajne dolegliwości zdrowotne.
1: Oprócz zajmowania się komediopisarstwem, Fredro uczestniczył też w życiu politycznym i społecznym. Brał udział w kampanii napoleońskiej, za którą został odznaczony orderem wojennym Virtuti Militari i francuskim krzyżem Legii Honorowej. Był posłem Galicyjskiego Sejmu Krajowego i członkiem Rady Narodowej Lwowskiej. Wspomnienia pisarza opublikowane po jego śmierci, a zatytułowane 3x3, dotyczą okresu służby w Armii Księstwa Warszawskiego i udziału w wojnach napoleońskich. Zmarł we Lwowie 15 lipca 1876 roku. Rok 2023, w którym przypada 230. rocznica urodzin pisarza, uchwałą Sejmu był obchodzony jako rok Aleksandra Fredry. W dokumencie posłowie napisali: Fredro to twórca oryginalnej polskiej komedii. Doskonale znał teatr europejski i jego tradycje, do których świadomie nawiązywał w swojej twórczości. Powiem szczerze, tak, ja uwielbiam twórczość hrabiego Fredry. Gdzieś na afiszu widzę komedię autorstwa

Aleksandra Fredry, to od razu kupuję bilet i idę do teatru.

0: Wszystko o literaturze.
1: Proszę Państwa, i mój gość, pani Barbara Sypko z Archiwum Państwowego w Opolu. Dzień dobry, witam Panią.
2: Dzień dobry.
1: Pani Basiu, kolejnego artystę Pani odkryła w naszym regionie.
2: Tak, przeglądając księgi Urzędu Stanu Cywilnego z okolic Prudnika, odkryłam akt urodzenia Peter Tribler, dziecko urodzone w 1898 roku. Jak zaczęłam szukać w internecie, okazało się, że Piotr, już później i takiego imienia używał, był wybitnym artystą rzeźbiarzem, pochodzącym ze Śląska. Urodził się w Ligocie Bialskiej. Zresztą jego ojciec też był dosyć znany w tym regionie, ponieważ był działaczem plebiscytowym, członkiem Związku Polaków w Niemczech, w którym był aktywnym działaczem. Natomiast matka Wiktoria z domu Kopecki zajmowała się domem, jak większość kobiet ówczesnych. Piotr uczył się najpierw w miejscowym gimnazjum, w szkole ludowej najpierw, później w gimnazjum. Jako młody chłopiec wykazywał zainteresowanie sztuką, a zwłaszcza rzeźbą, i to właśnie skłoniło go do podjęcia nauki rzeźby. W latach 1914-17 kształcił się najpierw w warsztacie Wiktora Joachimskiego w Zabrzu, gdzie zdobył solidne podstawy rzemiosła i później złożył egzamin czeladniczy. W tym samym roku, czyli w 1917, został powołany do armii niemieckiej i do listopada 1918 roku służył jako saper na froncie zachodnim. Po zakończeniu I wojny światowej powrócił na Śląsk, jednak wkrótce postanowił tę ziemię opuścić i w 1920 roku przeniósł się do Poznania, a później do Bydgoszczy i w sumie do końca życia w tym mieście żył. Rok później, to znaczy w 1921 roku, rozpoczął naukę w Państwowej Szkole Przemysłu Artystycznego w Bydgoszczy, gdzie pod kierunkiem znanych wówczas rzeźbiarzy, artystów Jana Wysockiego i Feliksa Giecewicza rozwijał umiejętności w dziedzinie rzeźby i medalierstwa. Po zamknięciu szkoły w 1923 roku kontynuował naukę w Państwowej Szkole Sztuki Zdobniczej w Poznaniu, a w 1925 roku zdobył absolutorium z zakresu rzeźby i brązownictwa. Także właśnie przeniósł się do Wielkopolski głównie właśnie po to, żeby móc rozwijać te swoje zdolności, ten swój talent, co mu się zresztą udało. Uzupełnieniem tej jego edukacji, którą zdobył w Poznaniu, w Bydgoszczy, były podróże artystyczne do Monachium i do Drezna. W 1936 roku zdał egzamin mistrzowski w Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu i wówczas zdobył tytuł mistrza rzeźbiarskiego. Dzieła Piotra Triblera wyróżniały się silną ekspresją i wyrazistym realizmem. Do takich najbardziej jego znanych prac jest rzeźba pod tytułem Kamieniarz czy Kowal. Dorobek artysty obejmuje wiele znaczących realizacji pomnikowych i sakralnych. Wśród nich jest pomnik poległych żołnierzy polskich w Saint-Hilaire-le-Grand we Francji, nagrodzony drugim miejscem, pomniki powstańców wielkopolskich w Inowrocławiu i w Gnieźnie, pomnik Serca Jezusowego w Bydgoszczy, czy pomnik Chrystusa Króla w Lubrze oraz statua świętej Barbary w Kodniu. Tworzył również liczne portrety popiersia i dzieła kameralne, takie jak Sportsmenka czy Głowa rzeźbiarza. Był także autorem licznych tablic pamiątkowych, w tym tablicy upamiętniającej oswobodzenie Bydgoszczy w 1920 roku oraz tablicy poświęconej królom Stefanowi Batoremu i Janowi III Sobieskiemu, które to rzeźby stworzył wspólnie z Teodorem Gajewskim. Większość jego prac powstała w zakładzie rzeźbiarskim prowadzonym wspólnie właśnie z Teodorem Gajewskim w Bydgoszczy, jedynym tego typu zakładem w regionie. W okresie międzywojennym Tribler koncentrował się przede wszystkim na rzeźbie monumentalnej i sakralnej, ale oprócz tego tworzył również płaskorzeźby, medaliony i plakiety. Jego prace były prezentowane na licznych wystawach w całej Polsce przedwojennej. Od 1929 roku był członkiem Plastyków Pomorskich, a od 1934 roku z kolei działał w Radzie Artystyczno-Kulturalnej w Bydgoszczy. Okres II wojny światowej był dla niego niezwykle trudny. Pozostał w Bydgoszczy, gdzie przeżył całą okupację. Mimo nacisków odmówił przystąpienia do Niemieckiego Związku Plastyków, jako że uważany był za Niemca, ponieważ był wcześniej obywatelem państwa niemieckiego, no jednak nie zgodził się na to, żeby przystąpić do tego związku. Został również pobity w czasie wojny przez gestapo i poważnie podupadł na zdrowiu. W czasie II wojny światowej zniszczono też większość jego dorobku. Ocalało jedynie kilka dzieł, takich jak kowal, kamieniarz czy portret malarza. Po 1945 roku Piotr Tribler aktywnie włączył się w odbudowę życia artystycznego w regionie bydgoskim. Nadal tworzył zarówno dzieła monumentalne, jak i kameralne. Do jego realizacji powojennych należą m.in. pomnik Wolności w Świeciu nad Wisłą, czy pomnik Klemensa Janickiego odsłonięty w 1952 roku, ale to już było po śmierci artysty. Zajmował się także rysunkiem i malarstwem, wykonywał nadal rzeźby sakralne, w tym figury Madonny i Chrystusa oraz tablice upamiętniające ofiary wojny. Podjął się także renowacji bydgoskiej łuczniczki i odbudowy figury Matki Boskiej przy kościele Trójcy Świętej w Bydgoszczy. Od 1945 roku był nadal członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków, a jego prace wystawiano w wielu miastach Polski. No niestety artysta zmarł w 1952 roku w Bydgoszczy po długiej chorobie serca i został pochowany na cmentarzu Trójcy Świętej. Rok później w Muzeum imienia Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy odbyła się pośmiertna wystawa jego twórczości, która była hołdem dla dorobku tegoż artysty. Tutaj jeszcze muszę powiedzieć, że w 1937 roku Piotr Tribler ożenił się z Cecylią z Konopów. Para doczekała się trojga dzieci: Janusza, Zdzisława, Gabrieli, Marii. Tragiczny epilog rodzinnej historii nastąpił w 1960 roku właśnie w biografii, w biogramach poświęconych Piotrowi Triblerowi. O tym się często wspomina, że już 8 lat po śmierci wdowa po artyście była umówiona z pewnym kamieniarzem, który no, z którym miał tam jakieś interesy, z tym, że on przyszedł nieco wcześniej, mieszkanie było otwarte, no i zamierzał chyba dokonać rabunku dzieł autora, artysty Piotra Triblera, ale no, zastał dzieci i te dzieci po prostu zamordował. Twórczość Piotra Triblera zostaje w sumie ważnym świadectwem polskiej sztuki rzeźbiarskiej XX wieku, zakorzenionej w realizmie, a jednocześnie nacechowany silną ekspresją i głębokim humanizmem. No szkoda, że Piotr Tribler nie został na Śląsku. Zapewne bylibyśmy...
1: Mielibyśmy jego
2: tak,
1: dzieła.
2: Tak, oczywiście
1: tutaj,
2: jego dzieła tutaj. Na pewno byłoby więcej materiałów na temat jego życia, działalności czy jego rodziny. No a w tym przypadku musimy zadowolić się jedynie aktem urodzenia tejże osoby.
1: Jak będą Państwo w Bydgoszczy, to proszę odwiedzić Muzeum Leona Wyczółkowskiego, bo tam znajdują się zbiory Piotra Triblera i warto się z nimi zapoznać. Bardzo ciekawa historia, jakże tragiczna też.
2: Tak, tak.
1: Już później.
2: Ta tragedia.
1: Tak, ogromna tragedia. Natomiast to jeszcze raz pokazuje, że z tej naszej ziemi wywodzą się i artyści, i naukowcy, którzy gdzieś tam w świecie później zdobywali sławę, ale też i w Polsce, i to jest bardzo, bardzo ważne. Dziękuję tak. bardzo. Pani Barbara Sypko była naszym gościem z Archiwum Państwowego w Opolu. Mogą Państwo takie perełki również znaleźć na stronach internetowych Archiwum i też inne perełki, bo parę książek też ciekawych się ukazało, napisanych albo odgrzebanych, zrobionych transkrypcje właśnie przez pracowników Archiwum Państwowego.
2: Opracowanych materiałów, prawda? Edycja źródeł. Tak, tutaj też Państwa pragnę zachęcić do zapoznania się z naszymi publikacjami. Na stronie Archiwum Państwowego w Opolu jest taka zakładka Nasze publikacje i tam można niektóre książki po prostu sobie ściągnąć w PDF-ie.
1: Można znaleźć historię wina, ale można także znaleźć bardzo ciekawą kronikę pewnej miejscowości, którą i pani się zajmowała, prawda?
2: Tak, tak, tak. Opracowałyśmy z panią doktor Moniką Czok z Instytutu Germanistyki kronikę wsi Krzywiczyny, która jest, że tak powiem, bardzo uniwersalnym źródłem, ponieważ ukazuje życie codzienne ludności wiejskiej na Śląsku w XIX wieku i tak jak przeanalizowałyśmy ten materiał źródłowy i inne, właśnie jej uniwersalizm polega na tym, że życie ludności wiejskiej wyglądało nie tylko tak, jak jest ukazane w Krzywiczynach, ale podobnie, no w sumie we wszystkich wsiach na Śląsku.
1: O tym też bogato pani opowiadała w naszych programach. No nie wiem, czy mogę to powiedzieć, bo właściwie pani mi to powiedziała tak jakby poza mikrofonem, ale wiem, że też teraz razem z koleżanką z archiwum pracują panie nad bardzo ciekawą publikacją.
2: Tak, dostaliśmy bardzo w ramach archiwów rodzinnych zostały nam przekazane dwa zeszyty uczennicy szkoły dla gospodyń domowych prowadzonej przez siostry Elżbietanki przed wojną w Nysie. I to są dwa zeszyty z lat 20. ubiegłego wieku, pełne ciekawych przepisów kulinarnych. W tej chwili prowadzimy transkrypcję.
1: I jak to, proszę Państwa, wszystko już będzie miało ręce i nogi, czyli taka forma może pisemna będzie też tego, to oczywiście zapraszam i o tym porozmawiamy, bo te przepisy muszą być bardzo ciekawe. No i też zastanawiam mnie to, czy można by było je dzisiaj jakoś
2: zastosować,
1: prawda?
2: Myślę, że tak. No co prawda jesteśmy na początku, bo dopiero pierwszy zeszyt jest poddany transkrypcji, ale już z tego, co ponieważ też uczestniczę w tych pracach, z tego, co zauważyłam, z tego, co widzę, no są bardzo ciekawe przepisy.
1: I będzie to taki na współczesny język
2: przetłumaczone. Oczywiście, tak, oczywiście na współczesny język. Będzie odpowiednie opracowanie, odpowiedni wstęp. Także...
1: A może uda się też to wydać książkowo?
2: No być może, że uda się wydać
1: tak
2: książkowo.
1: Tak zawsze namawiam wszystkich w Archiwum Państwowym.
2: Tak,
1: ale
2: być
1: wiem,
2: może uda się wydać
1: to
2: książkowo.
1: To nie jest takie proste.
2: Ale myślę, że znajdziemy, czy znajdą Państwo wiele ciekawych przepisów, które no myślę, że będzie można zrealizować i w czasach obecnych.
1: To może ja nauczę się wtedy gotować.
2: Pani, do czego zachęcam.
1: Pani Barbara Sypko, Archiwum Państwowe w Opolu, dziękuję bardzo.
2: Dziękuję serdecznie.

wydawnictwo Znak Literowa informuje, że 15 lipca ukazała się nowa książka mistrza komedii kryminalnej Eduardo Mendoza, Trzy zagadki dla organizacji. To jest komediowy kryminał na lato o najgorętszej agencji szpiegowskiej świata. Najnowsza powieść Eduardo Mendozy w najlepszym tłumaczeniu Tomasza Pindla jest już dostępna. Tym razem autor serwuje czytelnikom historię, która klimatem, humorem i absurdem stoi najbliżej uwielbianej przez wszystkich książki Przygody fryzjera damskiego. To Mendoza w swojej najlepszej formie, przenikliwy, zabawny i absolutnie niepodrabialny. Bestsellerowy autor powraca z powieścią o najzabawniejszym śledztwie roku. Grupa nieudolnych agentów próbuje rozwikłać trzy zagadkowe i pozornie niezwiązane ze sobą sprawy w słonecznej Barcelonie. Dla fanów autora to powrót do świata, w którym absurd, groteska i inteligentny humor tworzą mieszankę wybuchową, coś jakby fryzjer damski wstąpił do służb specjalnych. A dla nowych czytelników to najzabawniejsze kryminalne śledztwo tego lata. Być może. Co mają ze sobą wspólnego? Śmierć turysty w szemranym hoteliku, wybuch jachtu milionera i spadek przychodów firmy produkującej konserwy. Dla zwykłych ludzi zapewne nic, ale w gorącej Barcelonie działa tajemnicza organizacja, która zajmuje się rozwiązywaniem dziwnych spraw. Obowiązują w niej jasne zasady, których nikt nie przestrzega. Żadnych telefonów, pełna dyskrecja i kontakt tylko przez zaszyfrowaną audycję radiową Nocne Marki. Gdy dzielni agenci i agentki organizacji wkraczają do akcji, wszystko zaczyna się wymykać spod kontroli. Proste śledztwo szybko zamienia się w serię pomyłek i nieporozumień. Akcja pędzi jak szalona. Trup ścieli się gęsto, coś wybucha, konserwy mają dziwny skład, a zagadka raczej zostanie rozwiązana. Może nie jest to najbardziej kompetentna grupa tajnych agentów w historii literatury, ale na pewno najzabawniejsza. Dla fanów Eduarda Mendozy to powrót do świata, w którym absurd, groteska i inteligentny humor tworzą mieszankę wybuchową. Coś jakby fryzjer damski, to poprzednia książka, wstąpił do służb specjalnych. Dla nowych czytelników będzie to być może najzabawniejszy kryminał tego lata. Jeszcze raz przypominam, Eduardo Mendoza, Trzy zagadki dla organizacji, wydał je Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.

I to wszystko, proszę Państwa, w mojej audycji. Kłania się Państwu Mariusz Majeran i Maciej Dudek. Do usłyszenia. Życzymy miłej niedzieli.

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Po reklamie.
4: Już godzina 18:00, tu Radio Opole na FM, w internecie i DAB plus czas na wiadomości. A w nich o modernizacji byłego budynku, byłego dworca kolejowego w Głubczycach. Powiemy też o kolejnych ustaleniach w sprawie wczorajszego ataku w Berlinie i o tym, że coraz chętniej na wakacjach zwiedzamy zabytki i muzea.
5: Wiadomości Radia Opole.
4: Roman Juranek. A zaczynamy od informacji dla kierowców. Uwaga, w miejscowości Błota, to powiat brzeski, tam doszło do zderzenia dwóch motocykli. Podróżowały nimi trzy osoby, wszystkie są poszkodowane. Pierwszej pomocy udzielili strażacy, którzy przekazali te osoby teraz pod opiekę ZRM. Rozpoczyna się ostatni etap modernizacji budynku byłego dworca kolejowego w Głubczycach. Wszystkie główne prace budowlane zostały już wykonane. Wkrótce gmina ma ogłosić wykonawcę, który przeprowadzi prace wykończeniowe obiektu. Przed nami najtrudniejsza część remontu, mówi Adam Krupa, burmistrz Głubczyc.
6: Mamy już praktycznie rzecz biorąc wyłonionego wykonawcę, ale trwa jeszcze to uzupełnianie dokumentów i tym podobnie. I myślę, że w przyszłym tygodniu ogłosimy, kto jest tym wykonawcą. Prowadziliśmy do budżetu w tym roku już ponad 4 miliony złotych swoich środków. Mamy 5 milionów z rewitalizacji. Według tych kosztorysów, które były na tym przetargu, to jest około 16 milionów złotych, czyli będziemy potrzebować między 6 a 7 milionów złotych swoich środków na przyszły rok, żeby całą budowę zakończyć.
4: Modernizacja obiektu ma być gotowa do końca 2027 roku. Po zakończeniu rewitalizacji w budynku powstanie Centrum Usług Społecznych.
5: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
4: Jedna osoba zginęła, a 29 zostało rannych we wczorajszym ataku w centrum Berlina. Wszystko wskazuje na to, że był to islamistyczny zamach terrorystyczny, poinformował minister spraw wewnętrznych Niemiec Alexander Dobrindt. Według dotychczasowych ustaleń sprawca wjechał furgonetką w tłum w pobliżu Parady Równości, a następnie zaatakował ludzi ostrym narzędziem, prawdopodobnie maczetą. Trwa obława za 21-letnim podejrzanym. Do ataku doszło późnym wieczorem w parku Tiergarten niedaleko bramy brandenburskiej i placu Poczdamskiego. Śledczy badają wszystkie okoliczności zdarzenia, a policja nadal poszukuje sprawcy. Według niemieckich mediów podejrzany ma libańskie korzenie i był wcześniej znany policji.
5: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
4: Coraz chętniej na wakacjach zwiedzamy zabytki i muzea. Tak wynika z opracowania Głównego Urzędu Statystycznego na temat uczestniczenia w kulturze. Podobne badania są realizowane co 5 lat. W tej perspektywie odsetek osób zwiedzających zabytki w Polsce wzrósł z 40 do 53%. Za granicą ten procent zmienił się z 13 do 25%. Muzea w Polsce odwiedza 37% i za granicą 14%. Co daje również znaczne wzrosty, mówi Hanna Sterniuk-Mościcka, kierownik Opolskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Opolu.
7: I są to przede wszystkim osoby w tych młodszych grupach wiekowych, w wieku od 25 do 34 lat. Aż 62% deklarowało wyjazdy ze zwiedzaniem miejsc historycznych, ze zwiedzaniem muzeów. I jeśli chodzi o muzea, to tutaj jest jeszcze młodsza grupa wiekowa od 15 do 24 lat.
4: Dużym powodzeniem cieszą się też miejsca łączące edukację z rozrywką, na przykład planetaria, ogrody botaniczne czy zoologiczne. Znacznie mniejszym zainteresowaniem cieszą się galerie sztuki, w których wizytę deklaruje 13% badanych. I jeszcze krótko sport. Reprezentacja Polski Kobiet zapewniła sobie Mistrzostwa Europy w rugby 7-osobowym. Podczas drugiego turnieju w Splicie Polki wygrały w półfinale z Hiszpankami 31 do 12. To zwycięstwo dało biało-czerwonym awans do finału z Irlandią i zapewniło tytuł Mistrzyni Europy 2026. Liczył się bowiem bilans dwóch imprez.
5: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Temperatura spadła już poniżej 30 stopni, a dokładnie 29,7. Ciśnienie 1004 hektopaskale, w regionie obecnie zachmurzenie umiarkowane. W nocy, przypominam, wzrośnie do dużego i nad ranem możliwe przelotne opady deszczu. Od rana także w regionie będzie pochmurno, początkowo miejscami możliwe burze, później już większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz około 10-15 mm. Porywy wiatru będą wtedy do 70 km na godzinę, a w ciągu dnia temperatury maksymalne od 21 do 23 stopni.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: końcu języka.
1: Jako, że jest niedziela, więc mamy przyjemność powitać Państwa.
2: Na dłużej nieco, Beata Granatowska.
1: Ireneusz Prochera. Na dłużej to znaczy na godzinę.
2: Co prawda te krótsze odcinki, których Państwo słuchają w ciągu tygodnia, robią koledzy z innej rozgłośni, ale zainteresowała mnie wypowiedź słuchacza, który zareagował, więc przypomnijmy, z czym ma kłopot nasz słuchacz.
3: Dzień dobry. Właśnie Państwo emitują audycję, w której rozmawiają Państwo o wadze i mówią o kilogramach. Niestety, jeżeli rozmawiamy o błędach, to waga jest w newtonach, a masa w kilogramach. Coś może mieć masę, ilość kilogramów, ale nie może mieć wagi, ilość kilogramów z tego typu jednostek. Tego typu jednostek w tej chwili nie ma. Jest, kilogram jest jednostką masy, a nie wagi.
2: No i teraz pytanie, czy kiedyś słyszałeś, żeby na pytanie ile pan, pani waży, odpowiedź padła ileś newtonów?
1: No nie, no muszę przyznać, że trochę mnie zaskoczyła ta wypowiedź słuchacza, no bo przecież jednym z takich podstawowych sprzętów, które mamy w domu, w kuchni, jest co?
2: Waga, która waży. Czyli to sugeruje, że w powszechnym użyciu mówimy o wadze, a nie masie i podajemy ją w gramach i kilogramach.
1: No właśnie, kiedy jakieś ciasto sporządzamy, to nie posługujemy się newtonometrem, tylko po prostu wagą, regularną wagą.
2: Ale nasz słuchacz ma rację. Tyle, że nie do końca. Owszem, w fizyce rozróżnia się wagę i masę, ale przeciętny użytkownik języka nie musi stosować tego rozróżnienia. W wypowiedzi padła także nazwa jednostki Newton i żeby zachować precyzję, a nasz słuchacz domaga się precyzji, podam definicję. Newton, w skrócie N, to pochodna jednostka siły w układzie SI. Jeden newton to siła, która masie jednego kilograma nadaje przyspieszenie metr na sekundę. Nazwa jednostki pochodzi od nazwiska angielskiego fizyka Isaaca Newtona. W przeliczeniu na potoczne miary, jeden newton to w przybliżeniu siła, z jaką Ziemia przyciąga przedmiot o masie około 100 gramów, na przykład małe jabłko lub tabliczkę czekolady. W fizyce waga i ciężar to dwie różne wielkości, ale podkreślamy, w fizyce masa, potocznie waga, to ilość materii w ciele, którą podajemy w kilogramach. Jest niezmienna w całym wszechświecie. Natomiast ciężar to siła, z jaką grawitacja przyciąga ciało. Podajemy go w newtonach i zależy on od miejsca. Na Księżycu ciężar jest około 6 razy mniejszy niż na Ziemi, a masa pozostaje taka sama. Ale podkreślmy, taki podział obowiązuje w języku fachowym fizyków i techników, choć zwrot robić ćwiczenia na masę to rozróżnienie uwzględnia. Bo przecież nie chodzi o to, żeby więcej ważyć na skutek ćwiczeń, tylko żeby była ta masa bardziej zwarta, żeby tłuszcz przeszedł w mięśnie.
1: Chociaż samo pojęcie masy jest dosyć obszerne, jeżeli chodzi o język polski, bo z jednej strony mamy masa właśnie jako ten, powiedzmy, przyrost mięśni, z drugiej strony mamy też
2: masę.
1: Albo mamy też masę kremową, prawda, używaną, już tak ciągle oscyluje dosyć niebezpiecznie wokół kuchni dzisiaj na początek programu, ale rzeczywiście mamy takie pojęcie. No a z drugiej strony mamy też na przykład bokserów, którzy walczą w kategorii waga ciężka.
2: Musza waga piórkowa.
1: Ale waga jednak.
2: Więc powiedzmy sobie wprost, język ogólny zaciera te różnice. Jak podaje profesor Mirosław Bańko w poradni językowej PWN, w podręczniku fizyki spodziewamy się więc sformułowań typu przedmiot o masie 10 kg, ale w innych publikacjach za poprawne należy uważać konstrukcje typu przedmiot o wadze 100 ton. Na przykład na wieżyczce może wisić dzwon o wadze co najmniej 300 kilogramów. Na blogu Botland znalazłam artykuł Oskara Pacelta pod tytułem Masa a ciężar. Dlaczego nie można mylić tych pojęć? Ale jest on skierowany do fizyków. Zresztą autor zaznacza to na wstępie. Terminy masa i ciężar w potocznej mowie i rozmowie są często używane zamiennie. Te dwa słowa nie oznaczają jednak tego samego, a już na pewno nie dla fizyka, zatem dla elektronika i robotyka to rozróżnienie też się przyda. Masa to właściwość materii. Masa przedmiotu jest wszędzie taka sama. Ciężar zależy od wpływu grawitacji. Zwiększa się z większą i zmniejsza się z mniejszą grawitacją. Masa nie może wynosić zero. Ciężar może wynosić zero, gdy nie ma grawitacji. Masa to wielkość skalarna. Ma wielkość. Ciężar to wielkość wektorowa. Posiada wielkość i jest zwrócony wobec środka Ziemi. Masa może być mierzona za pomocą zwykłej wagi. Do pomiaru ciężaru potrzeba wagi sprężynowej. Ale znowu podkreślam, to są rady dla fizyków, czyli ludzi, którzy posługują się specyficznym językiem. Te same słowa w języku potocznym będą czymś innym, na przykład w matematyce i odwrotnie. Więc konkludując, rozmowa, czy mówi się gram, czy gramów, odbywała się w języku potocznym dla fizyka. Natomiast była ona właściwa dla językoznawcy.
1: To prawda, chociaż na marginesie jeszcze też warto wskazać, że wspomniałeś o tym, że waga może być zerowa. Masa nie może być zerowa. A jak się nazywa stan, kiedy nie mamy wagi? Właśnie stanem nieważkości. Ta ważkość to przecież jest...
2: Tak, znaczy nam się masa nie zmieniła, tylko zmieniła się grawitacja. To samo dotyczy ciała w wodzie. Słynne prawo Archimedesa. Czujemy, że w wodzie stajemy się jakoś lżejsi, ale nie zmieniła nam się masa.
1: No wypieramy tyle wody, ile sami ważymy.
2: Tylko, że to wszystko obowiązuje w odpowiednich dyscyplinach nauki. Natomiast w języku potocznym w takie rozróżnienia nie możemy się bawić, bo byśmy chyba w ogóle pary z gęby nie puścili.

0: końcu języka.
1: Jak pewnie państwo, a i ty, Beato, także zauważyli, najnowszy film Christophera Nolana, bazujący na starożytnym greckim eposie Homera Odyseja, wzbudził gorące emocje na długo, zanim trafił na ekrany kin.
2: Nie widziałam filmu, natomiast oglądałam recenzje, bo teraz pojawiają się różne filmiki z różnymi bardziej fachowymi lub mniej fachowymi krytykami. I między innymi jest taki internauta, nazywa się Drwal Rembaju, który zmiódł z powierzchni ziemi ten film, obśmiał do imentu. Mówi, że to wynika z ignorancji, tylko właśnie problem jest taki, że zrobił to Brytyjczyk, który, bo chcielibyśmy od razu zrzucić to na ignorancję amerykańską, która nie zna mitologii, no ale tutaj mamy do czynienia z człowiekiem wykształconym. Natomiast on właśnie podkreślał, że to jest nieliczenie się z kulturą europejską, z klasyką. Nieco łagodniejszy był Tomasz Raczek, ale on sam, opowiadając o tym filmie, w którymś momencie powiedział coś takiego: niech mi nikt nie zarzuci, że spoileruję, bo mówi o Penelopie, która tkała dywan, a w nocy pruła, chodziło o to, że, żeby
1: zalotnicy
2: właśnie grała na czas, że spoileruję, ponieważ każdy wykształcony człowiek powinien znać Odyseję i nie ma wytłumaczenia dla ignorancji. W tym momencie się trochę roześmiałam, bo tak patrząc na choćby spis

0: lektur współczesnej polskiej szkoły, to tam na mitologię i znajomość Odysei i Iliady zostaje bardzo niewiele miejsca.
1: Jeżeli chodzi o tę krytykę, również tę, o której przed chwilą mówiłaś, to powiem tak i nie. Mają rację i nie do końca mają rację, bo to jest dzieło artystyczne. Nolan akurat ma to do siebie, że ma pewną swoją wizję kina i filmów, no i akurat padło na Odyseję i tam przedstawił swoją wizję. Oczywiście tutaj możemy dyskutować co do adekwatności historycznej i tego, w jakim stopniu rzeczywiście ten tekst podstawowy stał się nie tylko punktem wyjścia do snucia tej wizji, ale ci, którzy widzieli ten film na własne oczy, przekonali się, że część tej krytyki, która pojawiała się wcześniej, no nie ma do końca uzasadnienia.
0: Ale jest jedno zastrzeżenie, bo wszyscy ci krytycy podkreślali, że Nolan należy do reżyserów, którzy uwielbia prawdę. Czyli jeżeli ma być broda, to broda ma być prawdziwa. Matt Damon musiał zapuścić brodę, że aktorki nie używały makijażu. Ale z drugiej strony naruszył jakby kwintesencję Odysei, bo uczynił Heleny murzynkę. Przepraszam, to jest niepoprawne.
1: To jest niepoprawne.
0: No właśnie, nie wiem, a ona nie jest afroamerykanką.
1: Jest
0: czarna.
1: No powiedzmy, no tak.
0: Wszyscy, którzy znają
1: historię. I wszyscy się o nią kłócą. No tak jak w tym tekście podstawowym.
0: No i teraz właśnie chodzi o to, czy on uległ poprawności po to, żeby mieć szansę na zdobycie Oscara, bo jak wiadomo, oprócz wartości artystycznych, to dzieło, które zostaje nominowane i nagrodzone, musi spełniać różne warunki, a wśród nich jest poprawność polityczna. Czyli musi występować określona liczba aktorów czarnoskórych, żółtoskórych, poza tym określona liczba kobiet, muszą paść treści emancypacyjne i to w przypadku Odysei doprowadza do absurdu. Dlatego, że w Grecji, jeżeli się nawet pojawiały osoby o czarnym kolorze, to byli to niewolnicy. Czarnoskóra kobieta nie mogła być królową jednej z...
1: Ale to, co teraz mówisz, to jest część znacznie szerszej dyskusji, która w odniesieniu do przemysłu filmowego toczy się od dłuższego czasu. Pamiętasz, co się działo, gdy pojawiły się zapowiedzi, że James Bond będzie
0: afro.
1: Bez względu na to, jakie mamy zdanie na temat samego filmu Nolana, to jedno jest istotne, że na przykład internety, przepraszam, może mam takie kolokwialnej formy, wszyscy dzisiaj już mówią internety, zalały wypowiedzi historyków, którzy odnoszą się do tej wizji reżysera, konfrontując ją z prawdą historyczną, a być może to jest właśnie ta okazja dla wielu użytkowników internetu, by tę prawdę historyczną poznać. I to uważam jest bardzo dobre.
0: Aha, czyli
1: historii.
0: Po prostu to jest tak jak podać lekarstwo i żeby ktoś połknął, to ono jest oblane glazurą i jeszcze ma coś z cukru w środku.
1: Nie, ale swego rodzaju pewna prowokacja do dyskusji, do opowiadania o Grecji, od czego to wszystko się zaczęło, może dzięki temu znowu zaczną funkcjonować w tym obiegu takim potocznym pojęcia, takie jak pięta Achillesa, no koń trojański to już na pewno.
0: Więc mówisz, że to jest taki sprytny sposób przemycenia wiedzy o mitologii. Tomasz Raczek też wspomina, że to, co go denerwowało w tym filmie jako człowieka, który zna Odyseję, był tak zwane wyjaśnianie Zofu. Czyli głos, który tłumaczy, kto jest kim, co, no, po co, po kolei.
1: Ale właśnie niezbędne. Wiedzy o tych czasach.
0: No właśnie, ale czy film ma przypominać instrukcję obsługi jednej z popularnych sieciówek fast foodów? Tumanie. Słuchaj, tu widzisz, to jest ta kobieta, ona się nazywa Helena. Za chwilę Helenę porwie Parys. Parys to jest ten człowiek, który tam stoi.
1: No, tak.
0: No zaczynamy w jakiś obłęd popadać.
1: Ale dzięki temu być może jakaś rzesza ludzi zyska pewien kontekst, bez którego nie da się zrozumieć chociażby pojęcia frazeologizmów kulturowych, na które chciałem dzisiaj Państwa uwagę zwrócić. Więc na początek definicja. Czym są frazeologizmy kulturowe? to utrwalone połączenia wyrazów, czyli związki frazeologiczne, których znaczenie i pochodzenie są związane z określoną kulturą, religią, historią, literaturą, mitologią lub ważnymi wydarzeniami. Aby poprawnie je zrozumieć, często trzeba znać kontekst kulturowy, z którego się wywodzą. I podkreślenie, nie są to zwykłe idiomy, ich sens odwołuje się bowiem do wspólnego dziedzictwa kulturowego danej społeczności. Wspólnego dziedzictwa kulturowego. To jest to, z czym mamy również w całej Europie ostatnio problem, bo biorąc pod uwagę napływ ludzi z innych kręgów kulturowych, no, znalezienie pewnej wspólnej platformy kulturowej może być trudne, a to może rzutować na przykład na pracę reżyserów czy twórców, prawda? No bo do czego oni się mają? Do którego dziedzictwa kulturowego odwoływać? I stąd też być może ten głos SOFU, który tak się Raczkowi nie podobał, no być może to będzie nasza nowa rzeczywistość. Być może będzie potrzeba tłumaczenia użytkownikowi.
0: Znaczy, to kiepsko świadczy o stanie umysłowym ludzkości, bo to tak jak z tymi instrukcjami, żeby nie dotykać czajnika, w którym ugotuje się woda. No więc to świadczy źle o stanie naszego intelektu. Ale o tych różnych koincydencjach kulturowych akurat przed naszym programem rozmawiałam z kolegą i a propos wspólnego dziedzictwa, które dzisiaj może mieć różną postać. Jak wiesz, niedawno zakończyły się Mistrzostwa Świata
1: w piłce nożnej,
0: które wzbudziło ogromne kontrowersje. Odezwały się liczne głosy, że FIFA to mafia, w ogóle została upolityczniona, że teraz wystarczy zadzwonić do prezesa czy prezydenta FIFA i skorygować jakieś, nie wiem, decyzje sędziego czy jakąś bramkę. Ale też zwrócono mi uwagę, że w tym ostatnim meczu, który miał sędziować nasz sędzia Marciniak, sędziował rodak żony Donalda Trumpa, Melanie z domu Kraus, która przyjechała z byłej Jugosławii do Stanów Zjednoczonych i on miał pewne wytyczne. Oczywiście można to uznać za teorię spiskową, ale można także potraktować jako przyczynek do tego, że w tej chwili te pokrewieństwa kulturowe mogą trochę wyglądać jak we włoskiej mafii. Ciotka, krewny, rodak, ziomek z tej samej wsi. A nie jak przedtem było, że wyrastały z korzeni takich jak dzieła literackie, filozofia. No taki smutny czas.
1: No ale dobrze, że przywołałaś przykład piłki nożnej, bo akurat ona staje się w tej chwili pewnym elementem wspólnym kodu kulturowego globalnego.
0: No tak, ja często powtarzam, że oglądam różne podróżnicze vlogi i tam w najbardziej odległych zakątkach, nieatrakcyjnych turystycznie, jedno hasło działa na wszystkich. Lewandowski. Mhm. Obojętnie, czy w tej chacie wykonanej z bambusa niczego nie ma, to ludzie wiedzą, kto to jest Lewandowski.
1: No ale też wiedzą, co to jest aut, wiedzą, co to jest korner, wiedzą, co to jest VAR. Prawda? To jest ten nowy język.
0: A myślę, że już
1: wiedzą,
0: bo to dość
1: jestem
0: nowy.
1: Jestem przekonany, że na pewno. Każdy, kto ogląda futbol, przecież...
0: Tylko, czy chcemy mieć taki nowy wzorzec SEWR, że piłka nożna będzie określała poziom kulturalny?
1: Ale tak
0: kulturalny.
1: Jest po prostu. No, nie, trudno się boksować z rzeczywistością. Ale wracając, proszę Państwa, do tego, co jest istotą naszego programu, czyli do języka, trochę więcej o tych frazeologizmach kulturowych. Najczęściej pochodzą oczywiście tak, z Biblii, bo mamy syna marnotrawnego, czyli kogoś, kto po długiej nieobecności wraca do domu. No, trochę odys, ale tak nie do końca. Zakazany owoc.
0: Zakazany owoc.
1: Judaszowe srebrniki, wieża Babel, czyli zamieszanie, brak porozumienia, coś, co uniemożliwia znalezienie wspólnej platformy porozumienia. Mamy też pochodzące frazeologizmy kulturowe, jak już mówiliśmy, z mitologii greckiej. Ta pięta Achillesa się już pojawiła, pojawił się też koń trojański, ale też syzyfowa praca, czyli taki bezowocny wysiłek. Nić Ariadny, czyli sposób znalezienia wyjścia z trudnej sytuacji. I akurat mitologia grecka sporo nam takich zwrotów. Homerycki śmiech na przykład, prawda?
0: Epicki, uwielbiany przymiotnik, który bardzo odbiegł od tego znaczenia, jaki był łączony z Homerem. Ale właśnie sprytni Rzymianie przejęli mitologię grecką i okazało się, że ona, mimo że został podbity kraj, a właściwie kraje greckie, to ona okazała się silniejsza niż mitologia rzymska. Mimo że Rzymianie zmienili imiona królów, to jednak bardziej w świadomości nawet dziś jest utrwalona mitologia grecka. A swoją drogą jestem ciekawa, czy pracownicy firmy Nike wiedzą, skąd pochodzi ta nazwa, bo przypuszczam, że założyciele, wybierając właśnie taką nazwę, wiedzieli. Natomiast dzisiaj już nie byłabym tego taka pewna, o czym najlepiej świadczy fakt, że Polacy bywa, że zmieniają nazwę polskiej nagrody literackiej właśnie na angielską i mówią nagrody Nike w dziedzinie literatury.
1: No, Rzymianie zrobili, można powiedzieć, remake tej historii, prawda, poszczególnych bogów. Ale też wiele frazeologizmów kulturowych zaczerpnęliśmy z literatury. Często mówimy, że walczymy z wiatrakami.
0: A to już Cervantes, Don Quixote.
1: Tak, albo niektórzy lubią posługiwać się takim lekko ironicznym czy prześmiewczym zwrotem być albo nie być, przekształcając to na tysiąc różnych sposobów.
0: Szekspir w ogóle dał światu mnóstwo powiedzonek i problem polega na tym, że ludzie częściej operują tymi powiedzonkami niż znajomością dramatów. To taki smutny przykład. Ja przypuszczam, że niektóre zwroty takie frazeologiczne, kulturowe znikną, ponieważ już nie czyta się tych dzieł. Na przykład gargantuiczny apetyt. No, trzeba by było przeczytać Gargantua i Pantagruela, prawda?
1: Ale też wiele pochodzi z historii. Przekroczyć Rubikon. Kości zostały rzucone. Prusowe zwycięstwo. No, trzeba znać pewien kontekst, żeby zrozumieć, o co w nich chodzi. Sporo też takich powiedzeń zaczerpnęliśmy z kultur narodowych, również naszej. Szabla i kontusz, tak? To jest takie zestawienie, które ma nawiązywać do tej naszej sarmackości, jeżeli chodzi o...
0: Kończ waś wstyd oszczędź, choć troszeczkę zmienia swoje znaczenie, mówiliśmy o tym.
1: A chocholi taniec.
0: No właśnie, chocholi taniec, który jest bardzo wieloznaczny. Zresztą u Wyspiańskiego każdy z tych związków niesie taką skomplikowaną treść, bo miałeś chamie złoty róg. No jak to wytłumaczyć w oderwaniu od wesela, prawda? A funkcjonuje w przestrzeni publicznej i ludzie nadają temu rozmaity sens. Podobnie jak właśnie skończ waść wstydu oszczędź.
1: Można więc powiedzieć, że te frazeologizmy kulturowe ważne są dlatego, bo przekazują pewne zbiorowe doświadczenie wielu pokoleń, wzbogacają nasz język, czynią wypowiedź bardziej obrazową, ale pozwalają się też odwołać do tej wspólnej pamięci kulturowej, o której tyle miejsca poświęciliśmy. Są też świadectwem wpływu religii, literatury i historii na nasz język. Ale czy wszystkie frazeologizmy są frazeologizmami kulturowymi? No nie, bo wiele związków frazeologicznych powstało na podstawie codziennych obserwacji i nie wymaga znajomości konkretnego tekstu kultury. Na przykład, ten człowiek ma dwie lewe ręce. No, bez względu, w której części świata mieszkamy, trafi się zawsze taki, który się nie garnie do pracy, prawda, albo niespecjalnie mu ta praca wychodzi.
0: A ja podam inny, który troszeczkę nawiązuje do tego wątku o piłce nożnej i kultury zarazem. Jak potraktować ten zwrot? Piłka jest okrągła, a bramki są dwie. To słynny cytat Kazimierza Górskiego, który znany jest chyba wszystkim Polakom. To jak to potraktować? Czy to już jest zwrot frazeologiczny, kulturowy, czy to wciąż jest po prostu stały zwrot? Związek frazeologiczny.
1: Formalnie rzecz biorąc, no to czysta prawda.
0: No bo Kazimierz Górski słynął z takich oczywistości, ale mówił je z takim wdziękiem, że po prostu one stawały się takimi skrzydlatymi słowami.
1: Bo mają swój kontekst, prawda? Kontekst dobrych wyników sportowych polskiej drużyny prowadzonej właśnie przez
0: Górskiego. Tak jest, bo pewnie kogoś innego z mniejszymi sukcesami byśmy obśmiali. Natomiast ktoś, kto wydźwignął polską piłkę na taki poziom, poziom, no zasługuje.
1: No bo co on de facto powiedział? No jak jest dobra drużyna, to wygrywa. No tak. Zasady
0: wygrywa
1: się nie
0: zmieniają. Ten, kto ostatni strzeli gola na tak przykład. Jest. To też o, jego słynne. Też.
1: Ale te frazeologizmy kulturowe nie tylko osadzone są w jakiejś odległej przeszłości, czy w tych dziełach, które powstały setki lat temu, bo one na naszych oczach się również tworzą. Takie współczesne frazeologizmy kulturowe wyszukałem, to mogą być na przykład efekt Streisand. Barbary, to jest znana...
0: Barbry, bo na to A sobie skreśliła.
1: Swego czasu znana amerykańska piosenkarka zasłynęła oprócz tego swojego dorobku artystycznego także z tego, że jak pojawiła się pewna niekorzystna dla niej informacja, to ona próbowała ją ukryć. A im bardziej ją próbowała ukryć, tym bardziej ta informacja wypływała wskutek takiego rosnącego, powszechnego zainteresowania, a szczególnie w dobie mediów społecznościowych, gdy ta informacja i pewne wątki do dyskusji rozchodzą się niczym pożar powstały od jednej iskry, no to tak jest dzisiaj też z zainteresowaniem świata. Czasami lepiej zastosować taką strategię dawkowania informacji, niż próbować całkowicie informacje ukryć. Ale to jest, że tak powiem, na marginesie. Jest też takie pojęcie jak czarny łabędź, czyli nieprzewidywalne wydarzenia o ogromnych skutkach. To szczególnie w odniesieniu do ekonomii funkcjonuje.
0: A to swoją drogą ciekawe, jak zwierzęta dobrze się mają w ekonomii, bo mamy byka, tak?
1: Tak, tak, byk.
0: Mamy
1: niedźwiedzia.
0: Niedźwiedzia.
1: I mamy łabędzia.
0: No czarnego. I to wszystko łączy się z bankowością. Ciekawe, co na to zwierzęta.
1: Ale też no, ogromną karierę zrobiło pojęcie Matrixu. Za sprawą oczywiście serii filmów wachowskich.
0: Tylko, że tutaj już nie mamy związków, ale pojawiają się albo pojęcia, albo nazwiska, których nie musimy łączyć z innymi słowami, one same w sobie mówią.
1: Ale musimy
0: mówią.
1: Znać kontekst.
0: To
1: Matrix
0: prawda, ale na przykład
1: sam w sobie no jakby nie niesie jakiejś opowieści, natomiast dla tych, którzy obejrzeli film, mają świadomość, że chodzi o takie o pewną metaforę świata pozorów, życia w iluzji.
0: No to bardziej staroświeckie, jeszcze przed czasami internetu, było pojęcie to istny Kafka. Czyli proces, zamek,
1: no, ale Kafka
0: dziwna.
1: To też właśnie jest to też
0: tak, jest pojęcie.
1: Kolejne
0: nazwisko, które
1: kulturowy.
0: Mówi samo w sobie bardzo wiele, to jest Snowden. Jeżeli Państwo oglądają filmy szpiegowskie, w których występują przecieki, różne podchody, wywiad działa, to tam bardzo często pojawia się Snowden, który jest synonimem właśnie i przecieków, i zdrady, no różne koincydencje z tym nazwiskiem się wiążą.
1: Tak więc, proszę Państwa, warto znać kulturę.
0: Każdy z nas lubi czasami, mówiąc, nie lubię tego słowa, zabawić się, ale zabawa jest pełna wtedy, kiedy wiemy, co do nas mówią.
1: A poza
0: o
1: tym,
0: co chodzi?
1: Już nawet sięgając do definicji kultury, no to jednym z elementów tej kultury zawsze jest właśnie język. I to jest takie sprzężenie zwrotne, nie ma języka bez kultury i kultury bez języka.

0: końcu języka.
1: Ten temat kulturowy zdominował nasze dzisiejsze spotkanie, ale waga ciężka, jeżeli chodzi o tematy, to też nawiązując do tego, od czego zaczęliśmy.
2: To ja troszeczkę obniżę poprzeczkę. Ja wiem, że to nieładnie podsłuchiwać, ale czasem mimo woli coś wpadnie w ucho. To mi się chyba też zdarza. Co prawda jeździsz
1: samochodem.
2: Wiesz,
1: jak się mówi o takich, którzy podsłuchują?
2: Gumowe ucho.
1: No
2: tak, tylko że jesteśmy często w sytuacji, kiedy musielibyśmy sobie zatyczki wsadzać do uszu. Na przykład w środkach lokomocji, w poczekalni. No niektórzy nie zważają na innych i mówią głośno. To podobno...
1: Blaski i cienie rozwoju telefonii komórkowej.
2: Tak jest. To jest podobno podstawowa różnica pomiędzy ludźmi z innych kontynentów a Japończykami, ponieważ Japończycy bardzo przestrzegają, żeby właśnie tam, gdzie jest większe zgromadzenie, mówić ściszonym głosem. Po prostu uważają, że to jest w złym guście, kiedy ktoś musi słuchać, co masz do powiedzenia komuś innemu. I ja w tym względzie też jestem japońska, chociaż mój temperament czasami przeszkadza i podniosę głos. Ale wracając właśnie do tej podsłuchanej rozmowy telefonicznej, dodam, że było to na głośnomówiącym, to też nie mogłam uciec albo ostentacyjnie zatkać uszu.
1: Widzę, że jednak cień poczucia winy gdzieś
2: jest,
1: tam się utrzymuje. No dobrze.
2: Otóż pani informowała o imprezie dobroczynnej, która odbywała się, uwaga, pod inspicjami czegoś tam.
1: O, mocno powiedziane.
2: Zapewne chodziło jej o auspicje, które niechcący połączyła z inspiracjami i wyszedł taki neologizm.
1: Jak się nazywa ten człowiek, który podpowiada aktorom w teatrze?
2: Sufler.
1: A inspicjent też jest w teatrze.
2: Tylko inspicjent, nie wiem, czy jest od inspirowania akurat. Może to był taki błąd, jak to się nazywa, taki podświadomy?
1: Czeski błąd.
2: Nie, czeski kolega, freudowski. Może to był taki właśnie błąd freudowski. Urozmaicanie własnego języka jest bardzo wartościowe i o tym mówimy, korzystajmy z synonimi, ale czasem lepiej sięgać po bezpieczne środki wyrazu, a w tym przypadku byłby to patronat, który podobnie jak auspicje jest sprawowaniem opieki lub zwierzchnictwa nad kimś lub czymś. Ciekawe są dzieje wyrazu auspicje, który pochodzi z łacińskiego wyrażenia ave spicere, które w tym języku znaczyło obserwować ptaki. Istniała także forma auspicium, a to było już wróżenie. Jak dodaje słownik internetowy PWN, w starożytnym Rzymie auspicjami nazywano przepowiadanie przyszłości i odgadywanie woli bogów. Do polszczyzny auspicje przeszły jako jedno słowo, występują tylko w liczbie mnogiej i zmieniły znaczenie. Przykłady z prasy i dokumentów. Najistotniejszą zmianą, której obawiają się rektorzy szkół zawodowych, ma być przejście tychże pod auspicje urzędów marszałkowskich. I drugi. Jesteśmy specyficznym centrum, które w swoich auspicjach ma poza terenem miejskim również tereny wiejskie. Jak można zauważyć, wyraz auspicje może się łączyć z innymi wyrazami na różny sposób, ale najczęściej występuje w towarzystwie przyimka pod. Patronat także wywodzi się z łaciny, gdzie patronatus w starożytnym Rzymie oznaczał instytucję opieki nad wyzwoleńcem lub klientem. Z kolei patronatus wywodzi się od łacińskiego słowa patronus, opiekun obrońca, które stanowią pochodną rzeczownika pater, czyli ojciec. W przeciwieństwie do auspicjów patronat występuje także w formie czasownika patronować. A co z inspiracjami? Na siłę można znaleźć związek z auspicjami, bo patron może zainspirować do podjęcia jakichś działań i ich efekt objąć auspicjami. Ale samo słowo także pochodzenia łacińskiego inspiratio znaczy tyle co wdech, natchnienie, a bardziej przyziemnie poddać komuś pomysł, zachęcić do czegoś. No więc co są o takim neologizmie inspicje. Czy możemy to uznać jako początek czegoś ciekawego, co znajdzie się w słownikach? Czy raczej to jest kontaminacja nieświadoma i po prostu jako błąd?
1: Wydaje mi się, że ktoś po prostu popełnił błąd. A inspicjent, ustaliłem, wedle definicji, to najważniejsza osoba za kulisami teatru lub opery, odpowiada za techniczną i organizacyjną koordynację spektaklu, czuwa nad obecnością aktorów, punktualnym podnoszeniem kurtyny, zmianami dekoracji oraz próbą realizatorów światła i dźwięku. Jest więc takim łącznikiem między zespołem artystycznym a technicznym, spaja całe przedstawienie. Więc może o to chodziło, że pod inspicjami, czyli będąc zarządzanym przez kogoś,
2: Musimy to sprawdzić, bo bo z tego, co wymieniłeś, to są raczej czynności techniczne, aniżeli inspiracyjne, takie mające dać natchnienie. Tu bardziej chodzi o to, żeby aktorzy wiedzieli właśnie, gdzie wyjść, kiedy, więc raczej przypomina to mi urzędnika.
1: Patron jest bardzo ciekawym słowem też, na które warto zwrócić uwagę.
2: No to właśnie zwróciłam.
1: No tak, ale też funkcjonuje to w takim pojęciu patron, szczególnie dla tych, którzy oglądają filmy albo czytają literaturę taką mafijną. Patron.
2: A patronus to oczywiście hasło z Harry'ego Pottera, a wszystko to wywodzi się z łaciny i tu znowu wracamy. Warto znać kulturę klasyczną.
1: I rzucać łaciny.
2: Bo wszyscy z niej jesteśmy.
1: Nie, rzucać mięsem, tak?
2: Po łacinie. To już lepiej po łacinie.
1: I to koniec, proszę Państwa, dziś. Dziękujemy i oczywiście zapraszamy za tydzień. Beata Granatowska
2: i Ireneusz Prochera. Do usłyszenia.

0: słuchają Państwo Radio Opole. Jest godzina 19:00. Czas na kolejne wiadomości. Zapraszam. Wciąż trwa internetowa zbiórka na rzecz Poli Bettger. Pentagon zapewnia, że nie ma problemu z uzbrojeniem w wojnie z Iranem. W wiadomościach także wakacje w mieście na sportową. To w Głubczycach.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. Wciąż trwa internetowa zbiórka na leczenie 3-letniej Poli Bettger z Kluczborka. Dziewczynka cierpi na zespół Retta, rzadką chorobę genetyczną. Celem jest zebranie 7,5 miliona złotych na specjalny syrop hamujący chorobę. To ma dać Poli czas na przygotowanie się do terapii genowej, która powinna być niedługo dostępna w Stanach Zjednoczonych. Walczymy, by Pola zaczęła chodzić i postawiła pierwsze kroki, mówi Radio Opole Natalia Bettger, mama dziewczynki.
2: Cały czas Pola ma zajęcia rehabilitacji na miejscu w Kluczborku, a w sierpniu jedziemy na kolejny turnus rehabilitacyjny do Warszawy, ale w ostatnim czasie zauważyliśmy duży rozwój funkcji poznawczych. Pola stała się bardziej uważna, spojrzenie stało się bardziej rozumne, zaczęła być bardziej spostrzegawcza, reaguje też odpowiednio do różnych sytuacji, co nas bardzo cieszy i widać, że to wszystko, co robimy, ma sens i jest z korzyścią dla niej.
0: Jeśli uda ci się zebrać pieniądze, będzie można sfinansować 3-letnie leczenie, rehabilitację i sprzęt medyczny, a informacje o zbiórce i sposobach wpłat można znaleźć w internecie.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Stany Zjednoczone dysponują wszystkim, czego potrzebują do prowadzenia operacji wojskowych przeciwko Iranowi, zapewnił w stacji NBC amerykański ambasador przy ONZ Mike Waltz. Zaprzeczył tym samym doniesieniom o wyczerpaniu się amerykańskich zapasów uzbrojenia.
3: Stacja NBC News, powołując się na swoje źródła w Pentagonie, poinformowała, że armia oszczędza uszczuplone działaniami zbrojnymi zasoby uzbrojenia. Mike Waltz początkowo utrzymywał, że do zmniejszenia zapasów doszło za czasów administracji Joe Bidena, potem zdecydowanie podkreślił. Chcę postawić sprawę jasno. Amerykańskie siły zbrojne, a zweryfikowałem to pod każdym możliwym względem, dysponują wszystkim, czego potrzebują, by prowadzić wojnę z Iranem, powiedział ambasador USA przy ONZ. Mike Waltz dodał, że wojsko pod rządami Donalda Trumpa przeszło na nowy rodzaj amunicji, tańszej i opartej na nowych technologiach. W zeszłym tygodniu szef Departamentu Wojny Pete Hegseth wystąpił przed ustawodawcami, wnioskując o dodatkowe środki w wysokości 67 milionów dolarów na zwiększenie produkcji i przyspieszenie dostaw uzbrojenia.
0: A z Miami mówił Jan Pachlowski.
1: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
0: Różnego rodzaju zajęcia sportowo-rekreacyjne czekają do końca wakacji na uczestników akcji Wakacje w mieście na sportową w Głubczycach. Każdy znajdzie coś dla siebie, zapewnia Bartosz Dzierża, dyrektor Zarządu Oświaty, Kultury i Sportu, organizator akcji.
4: Organizujemy 2 dni w tygodniu, wtorki i czwartki, tak zwane wakacje w mieście na sportową. To jest od godziny 11 do godziny 14, czy na naszym tutaj Orliku w Głubczycach, czy też na korcie tenisowym, czy w parku, różnego rodzaju gry, między innymi właśnie, czy można piłkę nożną poćwiczyć, potrenować na korcie tenisowym podstawy tenisa, czy tutaj nawet w parku ten norking, walking, tak żeby te dzieci też mogły pospacerować.
0: Wszystkie zajęcia są bezpłatne, a na uczestników czekają pamiątkowe dyplomy. A my jesteśmy dla Państwa wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego, a w przechodzie działo się i to bardzo dużo. Za nami 2 dni strażackich rywalizacji, czyli 24. Międzynarodowy Turniej Piłki Prądowej. Strażakom ASP z Polski, Niemiec i Czech, a także mieszkańcom towarzyszyła ekipa Radia Opole, która przyjechała do przechodu z akcją Wakacje w Radiowozie. Przygotowaliśmy sporo atrakcji, było plenerowe studio z leżakami, specjalna fotobudka i stoisko z radiowymi gadżetami. Przypomnijmy, w ramach naszych letnich wyjazdów odwiedziliśmy 53. Lato Kwiatu w Otmuchowie, Międzynarodowy Zlot Pojazdów Pożarniczych w Główczycach, Ultor Master Truck Show w Polskiej Nowej Wsi i Aeropiknik Balonowy Puchar Polski w Paczkowie. Dziękujemy, że byliście Państwo z nami.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Nareszcie trochę chłodniej, chociaż jeszcze wciąż 28 stopni, ciśnienie to 1004 hektopaskale. W regionie obecnie zachmurzenie jest umiarkowane, w nocy wzrośnie do dużego. Temperatura minimalna tej nocy od 15 do 17 stopni. A jutro w dzień początkowo zachmurzenie duże, możliwe przelotne opady deszczu i lokalnie burze, później większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Temperatury maksymalne w ciągu dnia od 21 do 23 stopni. Wiatr będzie umiarkowany, porywisty, zachodni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
5: Reklama.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Po reklamie.

0: pożytku głowa nie boli.
1: Dzień dobry Państwu, zapraszam na kolejne spotkanie z Organizacją Pożytku Publicznego, ale dzisiaj to będą nawet dwie, dlatego że nasz gość reprezentuje Fundację Harmonia Życia z Opola, a także Związek Harcerstwa Polskiego, pan Piotr Widera. I teraz powiem na przywitanie, czuwaj.
2: Czuwaj, dzień dobry Państwu.
1: No to zawodowo się przywitałem, ale umówiliśmy się, że zaczniemy od Fundacji Harmonia Życia, dlatego że w jednej z poprzednich audycji już mówiliśmy o pewnych projektach, które się rozpoczęły. Ciekawe są też perspektywy, na pewno do tego też wrócimy, a jeżeli coś jest aktualnego, co na przykład w najbliższym czasie może być udziałem naszych słuchaczy, to tym bardziej ma Pan, że tak powiem, bezpłatny kącik reklamy społecznej. Proszę bardzo.
2: Tak, no rozpoczęliśmy już projekt budowy Centrum Kreatywności. Jesteśmy po pierwszych warsztatach, raczej półmetku już warsztatów artystycznych prowadzonych przez panią Lucynę Góralczyk w Brzegu. Startują zajęcia z panem Kasprem Kalfasem na temat sztucznej inteligencji, programowania i grafiki. No i czekamy jeszcze, mamy rekrutację na zajęcia z coachingu i mentoringu i tutaj serdecznie zapraszamy. Zajęcia odbędą się od sierpnia do grudnia, więc jeszcze można się do nas zapisać. No a we wrześniu startujemy też jeszcze z kolejnym takim projektem związanym z pierwszą pomocą. Będziemy szkolić przedszkolanki z zakresów pierwszej pomocy, ewakuacji i tych wszystkich takiego bezpieczeństwa w placówkach tego typu.
1: To ja mam propozycję, żeby na koniec audycji, jeżeli tutaj jeszcze są oczywiście jakieś wolne miejsca, czy ktoś mógłby być z tym zainteresowany, to przypomnijmy, dobrze? Tak tytułem jeszcze właśnie kącika ogłoszeń parafialnych. A jeżeli chodzi w ogóle o tę rozbudowę fundacji, wspominał Pan kiedyś, że w ogóle planujecie zbudowanie takiego obiektu fizycznie, budynku, który by służył wielu celom, które są zapisane w statucie Fundacji Harmonia Życia.
2: Tak, zgadza się. Taki mamy cel, jak zakończymy ten projekt i finansowanie. Moim zadaniem jako osoby, która pozyskuje środki, czyli fundraisera, będziemy zwracać się tutaj do polskich i nie tylko firm, żeby nas wsparli w budowaniu tego centrum. No tam będziemy szkolić młodzież, osoby z niepełnosprawnościami z zakresu sztucznej inteligencji, coachingu, mentoringu i też zajęć artystycznych. Więc tutaj taki szeroki wachlarz zastosowań, jeżeli chodzi o nasze centrum, więc na pewno będziemy szukać takiego pomieszczenia, które będzie mogło pomieścić tych wolontariuszy, mieć takie zaplecze, żebyśmy też nie musieli tych wszystkich takich artystycznych rzeczy ze sobą wozić, czy też komputerów. Więc nasi trenerzy będą nas wspierać w tej inicjatywie, no i mamy nadzieję, że uśmiechnie się do nas los i znajdziemy też dobrych przyjaciół tutaj w województwie opolskim, którzy będą chcieli nas wesprzeć. No i potem takim światełkiem w tunelu, który chcemy zrealizować, to jest to, żeby też stworzyć stypendia. Tak kolokwialnie nazywamy to Leonardo da Vinci, bo tutaj jak gdyby tymi wszystkimi myślami jego się kierujemy, żeby było takie właśnie stypendium dla uzdolnionej młodzieży tutaj z naszego województwa. Więc to jest taki jak gdyby punkcik gdzieś tam na końcu tego długiego tunelu.
1: No to ja zapytam o ten cały łańcuch w takim razie pokarmowy, mówiąc językiem biologicznym, dlatego że oczywiście bez pieniędzy takich prozaicznych nie ma nieraz różnego rodzaju wydarzeń czy też obiektów. Stąd też gdyby Pan mógł opowiedzieć naszym słuchaczom, skąd bierzecie właśnie pieniądze na te wszystkie przedsięwzięcia, żeby opłacić ewentualnie tych, którzy prezentują te programy, żeby ewentualnie wynająć salę albo nawet wybudować jakiś nowy obiekt, o którym już wspominałem.
2: Obecnie wszystkie projekty są dofinansowane albo z Urzędu Marszałkowskiego, albo z Urzędu Miasta Opola, czy z jakichś zewnętrznych grantów czy dotacji, ale posiłkujemy się też darowniznami przez firmy. Tak? Dzięki temu mogą sobie to odpisać od podatku. Jesteśmy organizacją OPP, czyli też można przekazać nam rozliczenie 1,5%. Więc na tym też się opieramy. No a tutaj potem, jeżeli chodzi o te stypendium, no to będziemy, mamy nadzieję, torować sobie te drogi w tych wszystkich przedsiębiorstwach, które w stanie są nam pomóc.
1: O ile się znam na organizacjach pożytku publicznego, fundacjach, stowarzyszeniach, towarzystwach, to znaczną rolę i w pozyskiwaniu pieniędzy, i w działaniu zgodnym ze statutem mają wolontariusze. To jest taka, nazwałbym, szkoła wychowania obywatelskiego, takiej postawy bardziej, bo to jest bardzo ważne słowo, szczególnie w życiu młodego człowieka, który kształtuje tę postawę. I jak wygląda pozyskiwanie wolontariuszy, jakich ludzi oczekujecie, ewentualnie czego można się nauczyć będąc wolontariuszem Fundacji Harmonia Życia?
2: Obecnie mamy kilku wolontariuszy, którzy również uczestniczą w tych naszych szkoleniach, bo to też był warunek całego przedsięwzięcia, całego projektu, żeby wolontariusze dołączyli do tych szkoleń.
1: Czyli najpierw mają sami się nauczyć, żeby się mieć czym dzielić, jakąś wiedzą, kompetencjami, prawda?
2: Tak. To jest jak gdyby ta pierwsza część, czyli tutaj wolontariusze przejdą szkolenie artystyczne, żeby mógł potem prowadzić zajęcia dla dzieci i młodzieży, szkolenie powiedzmy z całej tej nazwy sztucznej inteligencji, no i z coachingu i mentoringu, tak? Ale poszukujemy też wolontariuszy, którzy już mają zasób swojej wiedzy, mają pasję, na przykład są związani z pedagogiką, z psychiatrią, z coachingiem i mentoringiem, żeby też ich zaprosić czy do innych projektów, czy do rozwoju całego tego naszego Centrum Kreatywności.
1: Panie Piotrze, przypomnijmy wobec tego, jakiego typu zajęcia prowadzicie, no bo mówimy o artystycznych, no to jest worek bez dna dosłownie, czy też jak ktoś woli, studnia bez dna, a konkretnie jakiego typu są to właśnie działalności, jakiego typu uzdolnienia ewentualnie warto posiadać, żeby je później rozwijać. No bo może ktoś ma żyłkę do malarstwa, ktoś inny na przykład do tańca i właśnie chciałbym, żebyśmy to w tej chwili, a mamy dużo czasu, mogli sprecyzować, bo może ktoś znajdzie coś dla siebie i trafi do Was.
2: Jasne. Tutaj, jeżeli chodzi o te warsztaty artystyczne, odbyły się już cztery dni zajęciowe, gdzie większość osób przyszła z pasji i jak gdyby zainteresowania, co to będzie. No i pierwsze prace były naprawdę bardzo piękne, kreatywne, z duszą i pasją. To są osoby, które no, na przykład nie korzystały jeszcze czy z płótna, nie wiedziały jak się nim posługiwać, jak malować odpowiednim rodzajem farb czy akwarelą, więc te obrazy naprawdę powstały piękne i mam nadzieję, że na zakończenie projektu będziemy mogli je gdzieś zaprezentować i znaleźć miejsce na taką wystawę. Uczyli się też malowania swojej postaci, czyli autoportretu, też piękne portrety wyszły. No i wytwórstwa z gliny, od jakichś garnuszków, talerzy, misek, więc już po tym etapie pierwszego wypalenia, szkliwienia, czekamy aż już w pełni będą te produkty wypalone i będzie można się też nimi pochwalić.
1: A w jakim wieku są te osoby, ewentualnie jakie miały doświadczenie już jakieś wcześniej? I jakim sposobem trafiły właśnie do Was?
2: Rekrutacja odbywała się na mediach społecznościowych i na stronie www. Więc w pierwszym etapie udało nam się zrekrutować prawie 102 osoby.
1: To dużo.
2: Na wszystkie jak gdyby szkolenia. No, ale ze względu na to, że te terminy są ciężkie do dopasowania, no większość osób niestety musiała odmówić. Więc mieliśmy już tak na ostatni gwizdek tą grupę artystyczną w brzegu. I oni tutaj właśnie są głównie z brzegu. Tak akurat się złożyło, że gdzieś tam ta poczta pantoflowa też zadziałała. No i udało się zebrać tą grupę. Tutaj, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, to mamy duży przekrój, bo mamy od 18 roku życia do 69 roku życia. Więc jest bardzo duży wachlarz. Pan Kasper prowadzący zajęcia też się ucieszył z tego powodu, że też osoby starsze, emeryci, seniorzy też chcą się tej sztuczności.

0: GPT, to te odpowiedzi mogą być, że tak powiem, elegancko różne, nie zawsze celne i prawdziwe, więc myślę, że też nauka weryfikacji tych informacji to jest chyba podstawa, żeby no, nie brać wszystkiego bezkrytycznie i jeszcze założeniem, że to jest prawda, prawda i tylko prawda.
1: Zgadza się. No tutaj jest właśnie, na tym chcemy się skupić na pierwszych zajęciach, na tych kompetencjach cyfrowych, czyli jak poruszać się w sieci, jak korzystać z tych wszystkich aplikacji, żeby nie zostać oszukanym. Dzisiaj akurat słyszałem w audycji rano, że pani zrobiła zdjęcie swoich biletów lotniczych i ktoś dla psikusa zadzwonił na infolinię linii lotniczych i odwołał jej lot, bo wszystko było podane na bilecie, łącznie z kodem anulacji rezerwacji.
0: I zaraz, zaraz, wiemy, ale ta pani zrobiła zdjęcie swojego biletu i zamieściła gdzieś w sieci na mediach społecznościowych.
1: Tak, zgadza się. No i ktoś jej zrobił psikusa, zadzwonił na infolinię. I teraz nie wiemy, czy to jest fake, czy to była prawda. Więc trzeba obserwować profil tej pani, czy faktycznie poleciała na te wakacje. Więc tutaj właśnie chcemy przestrzec każdego użytkownika i słuchacza, żeby weryfikował źródła informacji. Mamy teraz czasy, jakie mamy, więc ilość tych fake newsów, niedobrych informacji, złych informacji.
0: Także w sferach bardzo poważnych.
1: Zgadza się. Mamy za granicą wojnę, więc tutaj no niestety te działania hybrydowe są wykorzystywane, tak? I widzimy to w internecie, tak? No za chwilę będą wybory różnego rodzaju, więc też na pewno te ataki będą spore, więc tutaj bardzo ważną rzeczą jest to, żeby nauczyć się weryfikacji tego, tak? Podchodzić do tego zdroworozsądkowo i analizować, tak? A jeżeli mamy jakiś problem, jeżeli jesteśmy seniorem, to zwrócić się do wnuków, do rodziny, gdzieś tam do osób, które wiedzą, jak się tym posługiwać.
0: Czyli uruchamiamy wyobraźnię i zgodnie z odwieczną zasadą medycyny, po pierwsze, nie szkodzimy.
1: Zgadza
0: bo
1: się.
0: Tutaj z tym biletem to myślę, że to było, jeśli to oczywiście prawda, że takie zjawisko wystąpiło, no to było trochę lekko, myślę, podać komuś, jakiemuś chochlikowi, tak elegancko nazwę, narzędzie do zrobienia psikusa.
1: No zgadza się. To jest to, co poprzednio rozmawialiśmy na temat zdjęć z wakacji, tak? Że jesteśmy na wakacjach, wrzucamy sobie na relacje różnego typu i wszyscy wiedzą, że nas nie ma w domu, tak? No, więc to też jest takie zagrożenie, na którym powinniśmy panować i zdawać sobie sprawę przed wrzucaniem tego. To niech nam ta się lampka zapali, że kurczę, może jednak nie teraz, może po powrocie, albo jednak sobie odpuścić te wrzucanie tych relacji wszystkich.
0: No właśnie, przypomnę pana rozwiązanie, bardzo praktyczne zresztą, bo to miło, jeżeli nasi najbliżsi ludzie, z którymi mamy kontakt, wymieniamy swoje jakieś przeżycia, emocje, mamy dobre relacje, jeżeli mogą popatrzeć, że coś nas cieszy, my kiedyś zobaczymy, że ich coś raduje, ale właśnie złym ludziom nie ułatwiać działalności. Więc dlatego, tak jak pan sam podał swój przykład, owszem, umieści pan parę fajnych, sympatycznych zdjęć, ale już po powrocie. I w tym momencie nie ma obawy, że złe oko podpatrzy, że pana nie ma w domu i coś tam ewentualnie przez płot może zrobić. To jeszcze raz przypomnijmy, kto, gdzie może się zgłosić w tych działaniach prowadzonych przez Fundację Harmonia Życia w najbliższym czasie. Powiedzmy, że tak do września włącznie tę siatkę sobie rozepniemy.
1: Na stronę www.harmoniażycia.org i na naszym Facebooku Harmonia Życia. Tam są formularze, jest odnośnik do wszystkich informacji, łącznie z kalendarium, kiedy te zajęcia mamy. No ustawiliśmy teraz zajęcia tak, żeby były w sobotę i widzimy, że większej ilości osobom to pasuje. Więc tutaj te AI udało nam się dopiąć. No i czekamy właśnie na ten coaching i mentoring, gdzie serdecznie zapraszamy. To jest tam numer telefonu do nas, więc też można zadzwonić, dopytać się, jeżeli ktoś ma jakieś pytania.
0: No i jeszcze raz tylko zapytam, kto z jakich okolicy i gdzie może się zgłosić, bo na razie są dwie miejscowości przez pana wymieniane, czyli Opole, to jakby normalne w związku z siedzibą i brzeg. No tak sobie pomyślę, upomniałbym się w imieniu południa naszego regionu, zachodu naszego regionu, czyli nie wiem, Głubczyce, Kędzierzyn-Koźle, Krapkowice, a później Prudnik, Kuchołazy, Nysa, Paczków.
1: Projekt jest przeznaczony dla wszystkich mieszkańców województwa polskiego. Więc tutaj,
0: no tylko jak dojechać, panie Piotrze?
1: No właśnie do tu komunikacją albo gdzieś się dogadać. No tu akurat udało się tak, że z brzegu też jest parę osób na te szkolenie ze sztucznej inteligencji. No jednym samochodem jadą akurat.
0: Ale widzi pan, tak wejdę w słowo, bo na przykład wiem, że z brzegu do Opola albo na odwrót jest świetna komunikacja kolejowa. To jest dosłownie chwila, moment, 20 parę minut i jest pan już w brzegu i z powrotem. Gorzej na przykład, tak jak bym pomyślał sobie, o, z Paczkowa. Nie tak dawno rozmawiałem z paniami z Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

0: i dla nich wyprawa do Opola na jakieś imprezy artystyczne, szczególnie po południu, filharmonia, teatr, to są zazwyczaj różnego rodzaju wydarzenia, które mają miejsce wieczorem. To jest katastrofa. To jest prawdziwe wykluczenie komunikacyjne. Z Paczkowa, z Otmuchowa nie dojedzie pan już do Opola bezpośrednio, do Wrocławia to w ogóle zapomnij, nawet z Nysy. Kiedyś jeździły PKS-y, jeździły pociągi. Teraz nie ma tych połączeń i to dla ludzi, którzy nie mają swoich samochodów albo nie czują się na siłach, jest niestety odcięciem od świata. Przynajmniej właśnie w godzinach popołudniowych. Bo jak wrócić?
1: Tak, zgadza się. No to jest jak gdyby problem globalny chyba wszędzie, jeżeli chodzi o tą komunikację, że nie jest na tyle dobra i skomunikowana. No tutaj
0: ani przykład, publiczna, nomen omen.
1: Dokładnie. No u nas w Lublińcu jest też z tym problem, żeby dostać się do Katowic obecnie, bo są remontowane tory kolejowe i jest faktycznie z tym problem.
0: Mimo trakcji elektrycznej.
1: Dokładnie. Więc tutaj rozumiemy ten problem. No tutaj ta część warsztatów brzegu jest, ponieważ z BSM Brzeg stowarzyszeniem mamy umowę partnerską. Oni są jak gdyby naszym partnerem, więc jak gdyby tutaj ta siedziba musi być w brzegu tych szkoleń. Druga część tych szkoleń jest w Opolu. Jeżeli zakończymy te szkolenia, no chcemy zobaczyć, jaki będzie odzew dodatkowych osób, które będą zainteresowane warsztatami, bo wiemy, że na przykład osoby, które są na tych warsztatach artystycznych, też się chciałyby przeszkolić ze sztucznej inteligencji. Więc jak gdyby tutaj pójdziemy w tą stronę i po prostu zrobimy taki otwarty warsztat. Jest też kilka instytucji tutaj z Opola i z okolic zainteresowane takimi szkoleniami. Więc myślimy, że po prostu się tam na jesień, jak już się ustabilizują te szkolenia, znajdziemy jakieś lokum, to wtedy też zaprosimy mieszkańców Opola i okolic na takie otwarte szkolenie dotyczące sztucznej inteligencji.
0: To ja będę drążył jeszcze ten wątek poza opolski, czyli coś, co przełamie opolocentryczne spojrzenie na świat. Chodzi mi właśnie chociażby o takie większe centra, tak mam na myśli na przykład Nysę, piękne, duże miasto powiatowe, mówię, spośród wszystkich miast tego typu na Opolszczyźnie. Czy jest szansa, żeby także tam właśnie taką działalność przenieść? Ewentualnie kto by musiał wystąpić? Kto mógłby być waszym partnerem, żeby tak przez analogię do brzegu, na północ od Opola, coś na południowy zachód dla drugiego bieguna naszego regionu przygotować? Myśleliście może o takiej ekspansji?
1: Musiałaby się znaleźć fundacja albo stowarzyszenie, które będzie spełniało wymogi jak gdyby projektu danego, tak? W tej chwili jak gdyby trwają rozmowy z jedną z fundacji z Kluczborka i też paru osób z Nysy, żebyśmy też tam coś dotyczące sztucznej inteligencji zorganizowali, więc jak gdyby temat jest na tapecie, jest to przyszłościowy i rozwojowy temat, więc damy znać, jeżeli uda się po prostu dopiąć wszystkie szczegóły i ruszymy tam z jakimiś warsztatami czy szkoleniami.
0: Myślę, że byłoby to bardzo pożyteczne i na pewno byście znaleźli chętnych do udziału w takim przedsięwzięciu bardzo, bardzo pożytecznym. To tak się umówmy, że ja będę z dziennikarskiego obowiązku co pewien czas się dopytywał, nawet dociskał, jeżeli się uda pozyskać właśnie taką organizację. A są w powiecie nyskim organizacje pożytku publicznego. Ja na przykład tak, nomen omen pierwszy z brzegu powiem, Uniwersytet Trzeciego Wieku, organizacja pożytku publicznego. Są też inne stowarzyszenia i myślę, że bardzo chętnie by się podjęły czegoś takiego, bo to są praktyczne umiejętności w dzisiejszych czasach i potrzebują tych umiejętności, górnolotnie mówiąc, kompetencji 15-latkowie, jak i osoby o 60, a nawet 70 lat więcej.
1: Zgadza się. To jest jak gdyby wiedza taka
0: życiowa, praktyczna.
1: Dokładnie, tak. Chodzi o to, żeby faktycznie nikt nas nie oszukał, bo to jest jak gdyby teraz bardzo ważne, żebyśmy nauczyli się weryfikować tych wszystkich informacji, żeby nie zaplątać sobie po prostu rzeczami, które są nieprawdziwe i się tym stresować, tak.
0: To ewentualnie jest w warunkach ważne. Takich spokojnych, nazwijmy to fizjologicznych, żeby ułatwić sobie życie, pomóc znaleźć połączenia kolejowe albo kolejowe z autobusowymi. To jest dla AI raczej proste zadanie, tak mi się wydaje.
1: Tak, ale trzeba weryfikować, bo jest dużo przykładów, że ktoś sobie zaplanował trasę w Tatrach przez AI, no i bardzo mocno pobłądził i top czy gobr musieli interweniować, żeby taką osobę znaleźć. Więc tutaj rozwaga, sprawdzenie, weryfikacja to jest bardzo ważny atut, który powinniśmy sobie przysposobić przy korzystaniu ze sztucznej inteligencji.
0: A przykładem na takie manowce mogą być chyba z życia przytoczone dużo prostsze technicznie urządzenie, czyli nawigacja ta popularna w naszych telefonach. Niejednego już wyprowadziła gdzieś tam jezioro, w pole, a nawet w jezioro i do rowu. Były takie przypadki, że tak prowadziła, że ktoś tam wjechał, naprawdę poważnie wjechał do wody na jakichś bezdrożach.
1: Albo zawraca jej teraz przed tunelem, tak? Pod Zwardonią chyba bodajże. Nawigacja pokazywała tak. Zawróć i ludzie
0: piękna
1: zatrzymali
0: sprawa.
1: Się i zawracali.
0: No to już było wręcz grozą powiało tak. W takim miejscu, żeby zablokować ruch niezgodnie z kierunkiem jego. No to dobra, to w takim razie umawiamy się tak, że jakby coś się pojawiło nowego, proszę o telefon, zaproszę do studia.
1: Tak jest.
0: I ogłosimy Urbi et Orbi, że Fundacja Harmonia Życia przygotowuje coś o na przykład w rzeczonej wcześniej Nysie. Pan Piotr Widera jest również instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego. I to jest chyba już taka pana, no powiedziałbym, bardzo, bardzo zaawansowana pod względem również lat działalność, bo domyślam się, że kiedyś był pan takim harcerzem.
1: Zuchem.
0: A nawet zuchem, a harcerzem z szarym sznurem tak, i zuchem.
1: Tak, zgadza się.
0: A jak się pana przygoda ze Związkiem Harcerstwa Polskiego, organizacją, która jest właśnie organizacją pożytku publicznego, rozpoczęła? Może pan podać taki obraz Piotrusia, który jakoś tam został z łóżkiem. Sam to wymyślił, bo marzył, żeby mieć piękny mundur? Czy ktoś tam Piotrusia dał do zuchów? Ty będziesz jeszcze grzecznym chłopczykiem, tam cię nauczą. Są takie na ogół dwie drogi, dwa modele.
1: Stało się to tak, że moja mama też była w harcerstwie, mój tata też był w harcerstwie, dziadek, wujek, ciocia.
0: Ale piękna tradycja.
1: Więc cała rodzina, no i kiedy moja mama była ze mną w ciąży, mój tata organizował obóz na polach Grunwaldu w 85 roku. Całym szczepem pojechali tam, no i tak już chyba to w tej krwi po prostu przeszło. No i od najmłodszych lat gdzieś tam tata zawsze mnie zabierał na zbiórki, na biwaki. No i tak się po prostu potoczyło po kolei tego szarego sznura, czyli takiego zwykłego szaraka, poprzez różne funkcje zastępowego, drużynowego dwukrotnie. Jestem zastępca komendanta szczepu, czyli osoby, która ma kilka drużyn pod sobą. No i potem miałem okazję doskonalić się w marketingu i w rzecznictwie prasowym jako rzecznik prasowy naszego chówca, tak? Więc tutaj te spektrum różnych umiejętności w harcerstwie powoduje, że gdzieś tam możemy to wykorzystać przyszłościowo w życiu zawodowym.
0: To takie może oklepane pytanie teraz panu zadam, mało oryginalne, ale co panu osobiście jako Piotrowi dało harcerstwo. Poza tym bezpieczeństwem, zmniejszoną dawką nudy jako dziecka, bo pan biedny był skazany po prostu na to życie harcerskie z rodzicami, a z tym biednym to żartuję oczywiście, ale to tak w naturalny sposób. Ale gdyby pan dzisiaj z perspektywy dorosłego człowieka już po 40, który sam ma dzieci i jeszcze pracuje właśnie z młodzieżą, co by pan takiego najważniejszego podkreślił, jeżeli chodzi o uczestnictwo w życiu harcerskim?
1: Myślę, że tutaj taka, to my tak nazywamy śmiesznie, że mamy takie trochę ADHD, jeżeli chodzi o instruktorów, bo kilkanaście rzeczy, kilkanaście projektów czasami prowadzimy równolegle, bo nie tylko ktoś jest drużynowym, ale pracuje w jakimś zespole, tak? Więc tu czasami te obowiązki, te kolokwialnie zarządzanie różnymi projektami, przedsięwzięciami nachodzi na siebie. Więc tutaj te doświadczenie zdobywa się naprawdę od młodych lat, tak? Te przygody gdzieś tam, nocowania w lesie, poznanie fantastycznych ludzi, nie tylko z Polski, ale też z zagranicy, bo też uczestniczyłem w obozie zagranicznym, gdzie miałem okazję poznać skautów z Europy. Za chwilę mamy wielkie wydarzenie w Gdańsku w przyszłym roku, czyli zlot skautingu międzynarodowego, gdzie Polacy są współorganizatorami, więc przyjedzie 50 tysięcy skautów z całego świata. Więc jak ktoś się wybiera w przyszłym roku w sierpniu nad Polskie Morze, tam w okolice Gdańska, to odradzamy, żeby faktycznie mieć gdzie miejsce i mieć spokojne wakacje, bo tam będzie dużo ruchu, dużo harcerzy, więc to jest fantastyczne naprawdę przeżycie. Te przyjaźnie naprawdę zawiązane na tyle lat, no w tych czasach, kiedy ja chodziłem do szkoły, to prawie cała nasza klasa była w harcerstwie. To jak gdyby samo przez siebie było i do dzisiaj mamy kontakt, tak, więc mamy zdjęcia w tych jeszcze harcerskich mundurkach. No nie było internetu, więc to też jak gdyby nas mocno scalało. No teraz jak gdyby internet daje to, że możemy pokazać, jakie fajne jest to harcerstwo, co robimy, czym się zajmujemy. Myślę, że też nauka odpowiedzialności za drugiego człowieka, tak? Bo jeżeli idziesz na rajd w góry, no to musisz przewidzieć wszystko. Nie możesz mieć klapek na oczach, tylko musisz naprawdę szeroko patrzeć na różne aspekty takiej wędrówki. Choćby to jest kilka kilometrów, ale trzeba się odpowiednio zabezpieczyć. I to jest bardzo fajne, że po wielu latach jestem dumny ze swoich harcerzy, których miałem. Gdzieś tam widzę ich sukcesy, co robią. I jak się spotykamy raz w roku albo co dwa lata, robimy takie ognisko z tej starej takiej wiary i opowiadamy sobie, co tam kogoś słychać, no to dobrze wspominają te czasy.
0: A jeżeli chodzi o te właśnie współczesne zdobycze techniki, technologie, to one pańskim zdaniem ułatwiają życie harcerskie, czy wręcz przeciwnie, utrudniają? Bo sobie tak myślę, że kiedyś harcerstwo w zasadzie miało monopol na takie pożyteczne zapełnienie wolnego czasu. Nie było tylu instytucji, nie można było tej w cudzysłowie instytucji znaleźć w swoim smartfonie, bo wskakiwało, teraz się wskakuje do takiej bańki wirtualnej i pan już jest zajęty. Natomiast w tych czasach, o których pan wspomina, było harcerstwo, podwórko, może jakaś modelarnia, coś, gdzie uzdolniona młodzież mogła ewentualnie sobie to robić. Natomiast kłopotem była komunikacja. Ludzie nie mieli telefonów w domu, takich telefonów stacjonarnych, na kablu, na sznurze. Nie było oczywiście komórek, nie było internetu. Jak pan ocenia? Łatwiej było wtedy, gdy harcerstwo było praktycznie monopolistą, taką organizacją wypełniającą ewentualnie czas, gdzie było bardzo popularne, tak jak pan mówi, w szkołach, że nieraz całe klasy należały do drużyny. To potężne były drużyny, ogromne zastępy. Czy teraz, jak to jest, gdzie konkurencja jest potworna?
1: Tak, znaczy harcerze potrafią wykorzystywać nowe technologie. Dzięki telefonom no możemy też uwiecznić wszystkie te najważniejsze wydarzenia, czy ognisko, czy przyrzeczenie, czy zobowiązanie instruktora, który już jak gdyby w 100% zostaje osobą odpowiedzialną za te młodsze dzieci. Więc to jest jak na pewno ułatwienie, tak? Komunikacja faktycznie gdzieś tam, czy w lesie jesteśmy na obozie, tak? Dostajemy komunikat o ewakuacji, więc to na pewno ułatwia życie, tak? Ułatwia też przede wszystkim to, że jeżeli mamy tych skautów z zagranicy, no to możemy się szybko z nimi skomunikować. To jest jak gdyby duży plus, ale są drużyny, które wysyłają sobie kartki, listy na 22 lutego z okazji Dnia Myśli Braterskiej, więc jak gdyby każda organizacja harcerska ten dzień poświęca na to, żeby faktycznie te pozdrowienia harcerskie wysłać. Tradycyjnie, czy też e-mailem, ale to są drużyny, które wysyłają to tradycyjnie i to też jest fajne, jak przyjdzie ta kartka pocztowa. My wyjeżdżając na obozy też przygotowujemy kartki pocztowe i potem harcerz czy zuch dostaje taką kartę pocztową dla rodzica, albo ją wręcza, albo wysyła. Mieliśmy okazję też kupić znaczki i wszystkie dzieci wysłały karty nawet do szkół, więc to też była dodatkowa taka atrakcja i zaciekawienie. Więc tutaj, jeżeli chodzi o tą całą nową technologię, to pomaga. Zdroworozsądkowo telefony dzieci nie zabierają na obóz czy na biwak. Jest telefon do kadry, przede wszystkim jakieś 2-3 numery, gdzie rodzice mogą dzwonić. Jest grupa do tego przystosowana, więc te komunikaty są wysyłane. To też zależy od środowiska, tak? Jak się poruszamy, jakie mamy zaufanie do rodziców, jak rodzice zaufanie mają do nas, jak gdyby, tak? Ale my staramy się u nas w środowiskach ograniczyć podczas tych biwaków, zbiórek, telefony do minimum, chyba że coś muszą zrobić, tak? Bo są aplikacje harcerskie, które harcerze po prostu wykorzystują na co dzień, tak?
0: A wie pan, że to się staje modne, to ograniczanie dostępu do telefonów. Wiem, że także na tego typu imprezach czy zorganizowanych wakacjach nie przez harcerstwo również się wyznacza na przykład pół godziny, godzinę po południu dostępu do telefonu. Po to, żeby dziecko ewentualnie mogło zameldować tam rodzicom, jak jest. Wie pan, jaki jest efekt? Dzieci, które podobno są uzależnione od smartfona, to są takie dzieci w wieku lat 7, 8, 10 mniej więcej. Ja znam konkretnie taki przykład obozu żeglarsko-konno takiego gdzieś tam na prawie po jeziorzu. Dwa tygodnie. Otóż pierwszego dnia wszyscy rzucają się na telefony o godzinie 16, bo o 17 jest koniec. A drugiego dnia wie pan co jest? Zero. Dzieci są tak pochłonięte tymi zajęciami, pływaniem na łódeczkach, kajakach, różnego rodzaju gry, jazda konna, bo to jest bardzo, bardzo taki fajnie zorganizowany obóz i dzieci po prostu już zapominają o tym, że należy się przykleić do telefonu. No i tak to działa po prostu, czyli wniosek jest prosty. Od nas zależy, jakiego typu nawyki wykształcimy i utrwalimy dzieciom. No tak, przepraszam za truizm, łopatologię, ale to warto przypominać.
1: Tak, zgadza się i to jest właśnie to, że harcerstwo jest na tyle uniwersalne, że możemy zaproponować różne zajęcia, tak? Bo też mamy drużyny żeglarskie, konne, strzeleckie, związane z pierwszą pomocą, więc tych zajęć, jeżeli chodzi o obóz, czy o taką krótką formę, jakim jest biwak, naprawdę tych zajęć jest bardzo dużo. I to wiem, że po swojej córce, że właśnie te pierwsze dwa dni to jeszcze taki jest, super, telefon mam na godzinę, a potem jest okej, dobra, oddaję, bo mamy zajęcia. Więc tutaj
0: nie mogę rozmawiać, nie mam czasu.
1: Dokładnie, zgadza się. Więc to jest fajne, że to zależy dużo od kadry, jak oni mają, jakie mają zaangażowanie do tego, żeby ograniczyć im to do minimum. I wiem, że w opolskim województwie startuje projekt we wrześniu, są zajęcia właśnie, gdzie jest 3 dni chyba, czy 4 całkowicie bez telefonu. Jak gdyby taka terapia właśnie szokowa, że 4 dni bez mediów.
0: Ja myślę, że to nie będzie raczej większego wstrząsu, bo to tylko jest zależne od poziomu atrakcji tych zajęć. Jeżeli one są prawdziwe, fascynujące, porywające, wciągające, to nie trzeba dzieciom naprawdę tłumaczyć. Dzieci są uczciwe. Tak samo jak wejdą gdzieś i palną coś bez grama dyplomacji, że na przykład jest tak i tak, bo nie owijają w bawełnę. Tak samo jeśli coś jest ciekawego, to one się nie będą tłumaczyć, że nie zadzwoniły, bo tu jest tak ciekawie. Po prostu robią to, co im w duszy gra. Koniec. A gdyby było do kitu, no to powiedzą, że jest do kitu. Ze szczerością dziecka, no i tyle. Pan jako instruktor, no i też ojciec, przekonał się o tym niewątpliwie.
1: Dokładnie, więc tutaj to jest wszystko kwestia po prostu podejścia do tego i faktycznie zorganizowania tych godzin czy minut na to, żeby właśnie odłożyć ten telefon i spędzić naprawdę bardzo fajnie czas, czy na łonie ratury, czy nie wiem, na rowerach, czy cokolwiek. Tak więc to wszystko zależy też od nas, jak to po prostu wykorzystamy i co chcemy z tym czasem zrobić.
0: No to z drugiej beczki, teraz bez tych dzieci przejdziemy na takie duże już dzieci, poważne, druh Piotr Widera. No i teraz zapytam takie pytanie może natury osobistej. Nie musi pan odpowiadać, jeśli to będzie kłopotliwe. Jak pan jest odbierany jako dorosły człowiek już po 40 wśród rówieśników, osób starszych? Pytam tak trochę może prowokacyjnie, bo jeszcze kiedyś i mam wrażenie, że już coraz rzadziej, działalność w harcerstwie to było pod takim szydłem o harcerzyki. Wie pan, taki lekko drwiąco...
1: A krótkie spodenki, bieganie po lesie, nic innego.
0: Bagatelizujące, może takie trochę, nawet trochę infantylne. Ten symbol krótkie spodenki doskonale oddaje istotę. No dziś moda zmieniła, zwyczaje. Poważni panowie chodzą w krótkich spodenkach po mieście, do sklepu. To nie budzi już tutaj żadnego zgorszenia, ani uśmiechów niezdrowych. No to proszę teraz powiedzieć, jak pan jest odbierany właśnie jako dorosły człowiek, jako harcerz, instruktor, nawet w tych krótkich spodenkach, co moim zdaniem w ogóle nie jest żadnym grzechem ani przywarą. No właśnie, jak to wygląda?
1: Znaczy tak, próbuję sobie przypomnieć, czy kiedykolwiek miałem taką sytuację, że nie wiem, czy ktoś mnie obraził.
0: Albo tak ironicznie popatrzył, skomentował.
1: Nie pamiętam takiej sytuacji. No u nas miasto jest małe, więc gdzieś tam ze względu na to, że tym harcerzem byłem od małego, więc nie byłem taki, że nie nagle się znalazłem, tylko od zawsze, czy moja rodzina gdzieś tam zawsze była identyfikowana z tym harcerstwem, więc na tych wszystkich uroczystościach, czy państwowych, czy miejskich, zawsze gdzieś byłem w tym mundurze, więc nigdy nie miałem z tym problemu. Nawet na moim osiedlu, gdzie było kilku harcerzy, nie miałem żadnych z tego tytułu nieprzyjemności, a nawet gdzieś tam, a ty nie palisz, bo jesteś harcerzem i ciebie nie poczęstuję. wiemy. Więc to jak gdyby został automatycznie nauczony, że po prostu się nie pali. Więc to taka, to jeszcze taka dygresja właśnie z lat młodzieńczych, że powiedzieli od razu, nie będziemy marnować na ciebie papierosów, bo jesteś harcerzem.
0: Nie, no palicie. Bardzo dobrze. No,
1: ja mówię, okej, okay, dlatego
0: moim
1: zawsze...
0: Moim zdaniem to jest nobilitujące, jednocześnie jeśli mielibyśmy to użyć w takiej kategorii alibi, to bardzo dobre alibi, bo szybko się od pana odczepili i już nie prowokowali.
1: A licho, ja nie chciałem.
0: A licho wie, jakby to było, wie pan.
1: Dokładnie.
0: Większość ludzi, którzy palą, to kiedyś nie chciało, ale to wciąga, to jest po prostu uzależnienie jak każde inne, także właśnie, co do tego uzależnienia i różnego rodzaju preparatów, ale mówię takich dozwolonych, o tych niedozwolonych nawet nie wspominam. Znam harcerzy, którzy są instruktorami bardzo dobrymi, bardzo oddanymi służbie do dziś, ale tak z pewnym skrępowaniem, no nie przy harcerzach, nie przy drużynie, ale palą. Jest to w sprzeczności trochę z przyrzeczeniem harcerskim i tak dalej, nawet czasami coś tam sobie łykną, wie pan, z okazji oczywiście wydarzeń. Jak pan to ocenia?
1: Bo to... ciężko mi ocenić postawę drugiego człowieka. No to jest nasze sumienie.
0: Ale inaczej, dobrze. Panie Piotrze, wiem, że nie powie pan niczego złego, niezręcznie panu oceniać, ale jest pan zwolennikiem takiego traktowania przyrzeczenia harcerskiego, takiego dosłownego, czy zostawiłbym pan, no dobra, jak są tam sobie palić, to niech nie wypowiedzą głośno tego punktu przyrzeczenia.
1: Znaczy tak, prawo harcerskie...
0: Albo pominął ten punkt prawa harcerskiego.
1: Prawo harcerskie się zmieniło. Jest tam zapis, jak gdyby nie ma już o tym alkoholu, używkach, jest jak gdyby zapis mówiący o uzależnieniu, tak? I to uzależnienie jest rozumiane w różnych kategoriach, bo można być uzależniony od telefonu komórkowego gorzej niż od papierosów czy jakichś tam innych używek, tak?
0: No cukru można być uzależnionym.
1: Zgadza się, dokładnie, więc tutaj jak gdyby zostawiamy pole każdemu instruktorowi, który jak gdyby no, ma swoje sumienie. Ja zawsze powtarzałem swojej kadrze, że nie wyobrażam sobie, jeżeli jesteśmy na biwaku, czy mamy do czynienia z dziećmi, żeby coś, jeżeli chodzi o palenie papierosów czy używki, czy cokolwiek miało miejsce to wtedy, jest, kiedy pełnimy służbę.
0: Moim zdaniem jest to nie tyle nawet gorszące w kontekście właśnie tych zasad harcerskich, ale nawet, że tak powiem, niewychowawcze, bo to wie pan, tak jak rodzic, który pali, krzyczy na dziecko 14-letnie, żeby nie paliło albo coś tam jeszcze. No to jest niewiarygodność po prostu. To zabrania, a sam to robi. No więc dzieciak się na to nie da nabrać.
1: Albo odłóż telefon, a sam siedzisz w telefonie, nie?
0: No właśnie. Więc dlatego tak pana zapytałem również o ten taki wątek no, psychologiczny, wychowawczy, bo to jest bardzo ważne. Sygnał dla rodziców, żeby wiedzieli, do jakiej grupy społecznej, jakiej organizacji kierują dzieci. Bo to pan jako instruktor głównie odpowiada za to, co się w drużynie dzieje. Mimo że pan nie ma nadprzyrodzonych właściwości, nie jest aniołem stróżem, który stanie przy każdym z harcerzy, ale jednak wzór to jest chyba pierwsze, co musi dawać instruktor.
1: Zgadza się, więc tutaj jak gdyby, jeżeli chodzi o moją kadrę i o moją współpracę z tymi wszystkimi ludźmi, to zawsze była to rozmowa na zasadzie, jeżeli macie, to powstrzymajcie się na ten okres, bo to są dzieci. One to widzą. One wszystko widzą. Jak gdyby, tak?
0: Dzieci widzą, doskonale pan to powiedział. Dokładnie. Dzieci widzą nawet to, czego nie widać.
1: Tak, dokładnie. A jeszcze lubią też sobie dopisać, więc jak gdyby tutaj nie miałem w swojej karierze, gdzie faktycznie miałem dostęp do dzieci, do kadry. Nie miałem sytuacji, że gdzieś, nie wiem, musieliśmy kogoś wywieźć, czy musiało puścić z powodu złamania jakichś regulaminów i zasad. Więc tutaj jak gdyby to się u mnie nie wydarzyło. Są różne przypadki i każdy o tym wie, ale myślę, że to też jest na zasadzie zaufania do tego instruktora, do tej kadry, weryfikacji też przede wszystkim, do jakiego środowiska wpuszczamy te swoje dziecko, tak? Więc to też można sprawdzić z sieci, po opiniach, zapytać się, tak? Ale mówię, tutaj jeżeli chodzi o moje sytuacje życiowe i doświadczenie, nie mieliśmy takich sytuacji, żeby po prostu gdzieś trzeba naprawdę zrobić taką wyspecjalizowaną rozmowę wychowawczą, czy z instruktorem, czy z jakąś osobą będącą uczestnikiem jakiegoś wydarzenia.
0: No to rozumiem, że gdyby doszło do jakiegoś zdarzenia niepożądanego, niezgodnego z prawem harcerskim, takie, które pan i kadra instruktorska uznałaby za takie właśnie złamanie tych zasad, to byłaby rozmowa, a nawet prośba o opuszczenie obozu.
1: Tak, zgadza się.
0: Nie ma zmiłuj się.
1: Nie ma. Jeżeli jest złamany regulamin, rodzic jest świadomy przed wypuszczeniem dziecka na obóz czy na biwak, regulaminu, który jak gdyby, czy kąpieliska, czy poruszania się, czy ośrodka ciszy nocnej może nie, ale tych wszystkich takich najważniejszych regulaminów, za które my jesteśmy odpowiedzialni, tak, bo mamy życie dziecka, które jest no, najważniejszą rzeczą. Więc są przypadki, że jest telefon do rodziców i rodzice muszą przyjechać i odebrać takie dziecko.
0: To jest zgodnie z taką umową? Przed tym wydarzeniem, przed tym obozem.
1: Rodzic podpisuje regulamin i dziecko tak samo zapoznało się z tym regulaminem, tak? Więc były przypadki, że na obozach cywilnych no, dzieci wyjeżdżały w ciągu kilku godzin po rozpoczęciu, bo już na przykład za mały regulamin, bo były przypadki takie, że nie, ktoś zapalił czy wyciągnął coś do picia. Był telefon do rodziców, rodzice, ale jak, to nie moje dziecko? Ale mamy dowód, tutaj jest i rezerwowa.
0: To jednak wasze dziecko.
1: Tak. Przyjeżdżali rodzice, no i niestety musieli zabrać taką osobę do domu.
0: Przykry przebieg wakacji, ale no chyba uczciwy, bo warunki były znane.
1: Tak, zgadza się.
0: Myślę, że wielu rodziców w takich przypadkach szczerze jest zaskoczonych tą sytuacją, bo nie wiedzą, że dziecko na przykład obraca się w takich kręgach, bo się dobrze maskuje.
1: Dokładnie.
0: Także ma to taki walor trochę poznawczy, choć w formie drastycznej. No to ja rozumiem, że jeżeli chodzi o uczestników, o dzieci, to tutaj musicie dbać o dobro no, tych pozostałych uczestników. Wy za to odpowiadacie. I bardzo dobrze. Ale gdyby ktoś z instruktorów, no rozumiem, ludzi już zaprawionych w boju, wiarygodnych, do których macie zaufanie, no coś mu tam do głowy wpadło, i właśnie zrobił coś nie tak przy dzieciach.
1: No to jest taka sama ścieżka. Też jest rozmowa i po prostu konsekwencja, tak? Pisząc, zgadzając się na to, że podejmuje opiekę czy służbę na rzecz drugiego człowieka, musi być świadom swoich konsekwencji. Więc tutaj też nie ma zmiłuj się. Jeżeli instruktor czy osoba, która jest odpowiedzialna za coś, przegnie, złamie ten regulamin, no też się po prostu żegnamy i może zostać usunięty z naszej organizacji, tak? To też mamy do tego jak gdyby narzędzia i środki, żeby po prostu podziękować takiej osobie za służbę po prostu, tak.
0: No pewnie jest to bolesne dla wszystkich, ale tak dla czystości zasad i zdrowia, no też mówię, nie ma zmiłuj się.
1: Dokładnie.
0: A był pan kiedyś w życiu w takiej sytuacji, no na pograniczu ewentualnie podjęcia jakiejś drastycznej decyzji, nie wiem czy samodzielnie, bo taka była sytuacja, czy wraz z kadrą instruktorską, że coś budziło wasze wątpliwości i trzeba było taką szybką naradę zwołać. Co z tym zrobić?
1: Miałem taką sytuację, akurat to była zmiana turnusów no, u nas na ośrodku. Miałem dzień urlopowy, więc wyjechałem na noc do domu, no i niestety osoby cywilne, które jak gdyby były zaproszone do współpracy, zrobiły sobie imprezę, no i przyszedł komendant naszego ośrodka i po prostu te trzy osoby usunął. Nie było mowy po prostu, nie było żadnych dzieci, bo to było przejście jak gdyby z turnusu na turnus, więc jak gdyby była ta chwila oddechu na odpoczynek i akurat to była jedyna noc, kiedy przez całe dwa miesiące pojechałem do domu po prostu odpocząć na chwilę, no i nie zostali dopilnowani, ale no to pożegnaliśmy ich po prostu, zostali wypisani z naszej organizacji i tyle.
0: A wiedzieli, że dyspensy na ten czas, kiedy dzieci nie ma. No bo wie, co innego, gdyby ktoś powiedział, dobra, macie dobę przerwy, możecie tam jakieś piweczko albo coś. Tu nie było takiej przerwy, ani takiej dyspozycji.
1: Nie, no pracowali po prostu jako wolontariusze na ośrodku, no i po prostu przekroczyli tą cienką, czerwoną linię.
0: To chyba dobrze, że takie zasady jeszcze obowiązują przynajmniej waszej organizacji. W ogóle powinny być bardziej czytelne, tak mi się wydaje, właśnie te zasady dotyczące takiej postawy życiowej. Już nie mówię o takim samym czystym, literalnym regulaminie.
1: Tak, no to jest tak samo jak, nie wiem, kupujemy jakiś sprzęt i nie czytamy instrukcji obsługi, a potem się zastanawiamy, dlaczego to nie działa. I to na tej samej zasadzie jest, tak? No zaczynamy gdzieś współpracę, czy wchodzimy w jakieś środowisko, no musimy znać regulamin, musimy znać zasady, tak? No córka poszła na zajęcia z karate, też dostaliśmy 3 strony regulaminu, trzeba było się z nim zapoznać i go podpisać, tak?
0: I to ta czytał tak dokładnie?
1: Mama czytała.
0: Ach, to jest bardziej taka wnikliwa instancja
1: tak,
0: chyba.
1: Tak, dokładnie.
0: Ale rozumiem, że wiecie, o co chodzi.
1: Zgadza się.
0: I wszystko jest jasne. Panie Piotrze, to na koniec, albo druhu Piotrze, może o tak będzie bardziej wzniośle i regulaminowo. Jakby pan teraz, tak jeszcze na wakacjach, zachęcił rodziców, przede wszystkim, którzy nas słuchają, żeby skierowali swoją uwagę na Związek Harcerstwa Polskiego?
1: Tak, no teraz mamy ten okres wakacyjny, gdzie są obozy, więc możemy podpatrzeć sobie na tych wszystkich mediach społecznościowych, jak wygląda te leśne życie.
0: A jak to się podgląda? Wie pan, bo ja jestem mało obeznany w tym podglądaniu, szczególnie przez media społecznościowe. Proszę mnie nauczyć, starszego pana, jak obejrzeć życie obozowe na imprezach zorganizowanych przez Związek Harcerstwa Polskiego. Mam zwykły smartfon, no i już. I proszę mi teraz...
1: Krótki mam adres strony www.zhp.pl, więc idzie zapamiętać.
0: www.zhp.pl.
1: I tam jest na bieżąco wszystkie informacje, co się dzieje u nas w związku. No i przede wszystkim można znaleźć sobie tych lokalnych przedstawicieli, tak? Tutaj mamy Chorągiew Opolską, która bardzo dobrze działa. Można poszukać Kówca Opolskiego, czy Nyskiego, czy w Głuchołazach, więc można sobie w wyszukiwarkę wpisać harcerstwo w Opolu, czy nie wiem, w Kluczborku, czy w innych miejscowościach i po prostu znaleźć ich stronę i wejść na Facebooka i pooglądać, co aktualnie robią, kiedy będą mieli zbiórki. No to jest najczęściej ustawiane gdzieś tam we wrześniu. Kontakt do drużynowego, zadzwonić, popytać sąsiadów czy kogoś w rodzinie, jeżeli miał kogoś w harcerstwie, to skieruje do odpowiedniej jednostki, zapisze się na taką pierwszą zbiórkę. U nas na przykład jest bardzo modne we wrześniu na początku nabór w szkołach. Nasi harcerze chodzą na zajęcia, prowadzą zajęcia w szkole. Są to starsi instruktorzy, którzy na przykład są na studiach jeszcze wrzesień, mają troszeczkę wolny. Bierają mundur, po prostu wchodzą do klasy, śpiewają, pokazują na prezentacji na przykład, co robimy. No i najczęściej taki nabór jest dużym sukcesem i przez taki rok mamy 60-80 takich małych zuchów, 40-50 harcerzy. Więc jak gdyby to też fajnie działa. Wchodzą też potem ci starsi na przykład na wywiadówki i też zostawiam jakąś ulotkę informacyjną, że jest harcerstwo w tych i w tych godzinach i z czym się to jak na przykład wiąże. Tak? Więc to też jest jak gdyby dodatkowa atrakcja. Ale przede wszystkim rodzicom chciałbym zakomunikować, że harcerstwo to nie tylko te bieganie po lesie w tych krótkich spodenkach, ale to też umiejętności, takie kompetencje, tak? Czyli praca w grupie, organizacja różnych wydarzeń, czy zarządzanie projektem.
0: Nauka dobrych relacji z rówieśnikami i otoczeniem.
1: Tak, to jest bardzo ważne, tak? Budowanie tych zdrowych relacji, komunikacja, więc jak gdyby to są takie umiejętności, które są też potrzebne w życiu zawodowym. Bo tak jak ja wykorzystuję tą wiedzę jako bycie, nie wiem, rzecznikiem prasowym, czy tworzeniem różnej masi tekstów do gazet, czy do radia, teraz mogę zawodowo z tym się mierzyć, na przykład w fundacji, bo się tym zajmuję, tak?
0: Panie Piotrze, gdy pan mówił, zajęło mi 10 sekund, oczywiście www.zhp.pl i od razu wyskakuje zhp.pl i tutaj mamy tak, gdzie się zapisać, aktualności, historia harcerstwa, kontakt, misja ZHP i od razu AI się pojawia, że to największa w Polsce organizacja dla dzieci i młodzieży, która zrzesza ponad 140 tysięcy członków. No a dalej to, wie pan, do wieczora bym tu siedział i panu opowiadał. Nawet jest takie pytanie, rozbawiło mnie trochę, czy istnieje jeszcze ZHP? No więc na podstawie informacji, jaką otrzymałem ze smartfona, istnieje, a dowodem na to jest obecność naszego gościa, pan Piotr Widera z Fundacji Harmonia Życia w Opolu, a także instruktor Związku Harcerstwa Polskiego. Bardzo panu dziękuję.
1: Dziękuję, wszystkiego dobrego, czuwaj.
0: Czuwaj. Gdyby ktoś miał jakąś organizację w pobliżu, która działa, a uważają państwo, że mogliby się czymś pochwalić, bardzo chętnie zaproszę do tego studia. Adres poczty radiowej, jak zawsze, krzysztof.dobrowolski@radio.opole.pl. Do usłyszenia.
2: Od pożytku głowa nie boli.

0: już godzina 20. Tu Radio Polen FM, w internecie i DAB+, czas na wiadomości. A w nich 11-latka potrącona w Namysłowie. Domniemany sprawca wczorajszego ataku na Paradę Równości w Berlinie zastrzelony. W wiadomościach także sport i Grzegorz Frankowski.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. W Namysłowie doszło do potrącenia 11-letniej dziewczynki. Zdarzenie miało miejsce na przejściu dla pieszych z pasem do przejazdu dla rowerów. Ranna trafiła do szpitala. Podkomisarz Łukasz Wróblewski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie, poinformował, że do wypadku doszło około godziny 18.30.
2: Na drodze krajowej nr 39 na wjeździe do Namysłowa od strony Opola i Brzegu doszło do potrącenia 11-letniej dziewczynki. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 53-letni kierujący osobowym Fordem na oznakowanym przejściu dla pieszych nie ustąpił pierwszeństwa przejeżdżającej przez przejście dziewczynce. Na miejscu pracują policjanci, którzy wykonują czynności procesowe i ustalają szczegółowe okoliczności oraz przebieg zdarzenia.
0: A do kolejnego wypadku pół godziny temu doszło w miejscowości Markotów Mały, to powiat kluczborski. Samochód osobowy uderzył w drzewo. Kierującego pojazdem strażacy musieli wyciągnąć przy użyciu sprzętu hydraulicznego. Przekazali go zespołowi ratownictwa medycznego. Na miejscu są jeszcze 4 zastępy straży. Przenosimy się za granicę. Domniemany sprawca wczorajszego ataku na Paradę Równości w Berlinie został zastrzelony przez policję na przedmieściach niemieckiej stolicy, informuje niemiecka stacja RBB. Departament Spraw Wewnętrznych Senatu miał stacji potwierdzić te informacje. Z kolei źródła w służbach bezpieczeństwa poinformowały, że policja musi teraz ustalić tożsamość zastrzelonego. Przez wiele godzin ponad 1000 funkcjonariuszy było zaangażowanych w działania po ataku, w tym w zakrojoną na szeroką skalę obławę na sprawcę 21-letniego mężczyznę, obywatela Niemiec o libańskich korzeniach, który był znany policji z aktywności w środowisku islamistycznym.
1: To są wiadomości Radio Opole.
0: Duże zmiany czekają w najbliższych latach turystów odwiedzających Zamek Praski. W dawnych stajniach powstanie nowoczesne centrum obsługi zwiedzających, a gruntowny remont przejdą kolejne zabytkowe obiekty kompleksu na Hradczanach.
3: Najstarszy z budynków przy placu stajennym pochodzi z XVI wieku, najnowszy z lat 50. ubiegłego stulecia. Obiekty pełnią dziś funkcję zaplecza technicznego, ale w przyszłości zostaną udostępnione turystom i staną się głównym wejściem na teren Zamku Praskiego. Przygotowujemy konkurs architektoniczny na koncepcję miejsca, w którym turyści będą mogli uzyskać wszelkie informacje o zamku, kupić bilety, odpocząć i przygotować się do dalszego zwiedzania. Niewykluczone, że pojawi się tu również nowoczesna architektura zaprojektowana z wyczuciem i umiarem, tak aby wpisywała się w historyczną zabudowę. Powiedział mi szef administracji Zamku Praskiego Paweł Wychnanek.
0: A z Pragi mówił Wojciech Stobba.
1: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
0: Zespół The Stork zwyciężył część konkursową tegorocznego festiwalu zespołów muzyki alternatywnej Tarnogranie w Tarnowcu. Fundatorem Nagrody Głównej Artystycznych Zmagań jest Radio Opole. Wrocławianie zrealizują w studiu M imienia SBB naszej rozgłośni sesję nagraniową. Jednym z jurorów przeglądu był Bartosz Bobeł. Muzyk był pod wrażeniem warsztatu hardrockowej grupy.
4: Super naoliwiona maszyna, która instrumentami tworzyła niesamowite tło do opowieści, które wyśpiewywał Witali. Bardzo charyzmatyczny wokalista, który i świetnie wygląda, i świetnie śpiewa. Myślę, że to są te dwie umiejętności. Ta pierwsza, że oni zdobyli już swoje brzmienie, mają swój pomysł i bardzo sprawnie sobie poczynają. A druga umiejętność to jest to, żeby zaprezentować to w takim skondensowanym formacie na konkursie. Także obydwie rzeczy im się udały.
0: Jurorzy przyznali również nagrodę dla osobowości festiwalu. 1000 złotych wygrał Jan Elf, a nagroda publiczności powędrowała z kolei do opolskiego zespołu Lubow.
1: Więcej na www.radioopole.pl.
0: 4 minuty po 20.
1: Sport w Radiu Opole.
5: Grzegorz Frankowski, dzień dobry. Ruszający z pierwszego pola startowego kierowca McLarena, Lando Norris, wygrał niedzielny wyścig o Grand Prix Węgier Formuły 1. Broniący tytułu Brytyjczyk wyprzedził o 15 sekund Holendra Maxa Verstappena z Red Bulla i o 18 sekund lidera klasyfikacji generalnej Włocha Kimiego Antonellego z Mercedesa. Teraz futbol. Wisła Płock odniosła wyjazdowe zwycięstwo 2-1 nad Rakowem Częstochowa w niedzielnym meczu pierwszej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Goście prowadzili od 37 minuty po trafieniu Marcina Flisa, a 4 minuty po przerwie wynik podwyższył Jean Rogej. Rozmiary porażki częstochowian zmniejszył Patryk Maków, skutecznie egzekwując rzut karny w 68 minucie. To był dobry mecz w naszym wykonaniu, mówi kapitan nawciarzy Marcin Kamiński.
6: Nie ma na co narzekać, ale szkoda tego, że w drugiej połowie przedłużył ten rzut karny, bo to też zmieniło oblicze naszego grania. Się cofnęliśmy bardziej, już nie trzymaliśmy się tak przy piłce, bo uważam, że w pierwszej połowie gdzieś ta kontrola była zdecydowanie lepsza. Ale cieszę 3 punkty, cieszę to, że nam się udało ponownie tutaj wygrać, dobrze zacząć sezon. No i musimy dalej pracować.
5: W drugim zakończonym spotkaniu Widzew Łódź zremisował z Motorem Lublin 2-2. Za kilka minut rozpocznie się spotkanie w Krakowie. Wisła podejmować będzie GKS Katowice. W meczach Betclic pierwszej ligi Termalika Nieciecza ograła Ruch Chorzów 2-0, a Beniaminek ze Skierniewic przegrał ze Stalą Mielec 1-2. Siatkarki Turcji najlepsze w rozgrywkach Ligi Narodów 2026. W rozegranym w chińskim Macau finale podopieczne włoskiego trenera Daniele Satarellego pokonały Brazylijki 3-1. W meczu o trzecie miejsce zwyciężczynie sprzed roku Włoszki wygrały z Chinkami 3-1. Polki nie awansowały w tym roku do turnieju finałowego.
1: Pogoda.
7: Temperatura i ciśnienie w dół. Ponad 26 stopni, a ciśnienie 1003 hektopaskale. W regionie zachmurzenie umiarkowane, a temperatura minimalna w nocy, przypominam, od 15 do 17. W nocy będzie wiatr słaby, umiarkowany, południowo-zachodni i zachmurzenie wzrośnie do dużego. A w poniedziałek od rana pochmurno, możliwe przelotne opady deszczu, a lokalnie burze. Później już większe rozpogodzenia. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz od 10 do 15 mm, a porywy wiatru do 70 km na godzinę. Jutro w dzień o wiele chłodniej, od 21 do 23 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
8: Pamiętasz tę piosenkę?
9: Jesteś legendarny.
8: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfmwaw.pl.
10: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
11: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
12: Jak zwykle, nie wiesz, co robisz.
13: Wszyscy się na ciebie skarżą.
14: Nigdy nie można na ciebie liczyć.
12: Zejdź mi z oczu.
14: Co za idiot.
15: Nie chcę cię tu widzieć.
16: Nie interesuje mnie twoje zdanie.
17: Co z tobą jest nie tak?
14: Jesteś nikim.
18: 20% osób pracujących doświadczyło mobbingu. Mobbing to przemoc.
19: Doświadczasz mobbingu? Skontaktuj się z nami.
20: Godność ma swoje imię.pl.
1: Reklama społeczna.
21: Zapraszamy do wysłuchania magazynu Aktualności Śląskie. Oto co przygotowaliśmy w dzisiejszym programie. Radość z czytania. Odwiedzimy Centralną Bibliotekę imienia Józefa von Eichendorfa w Opolu i sprawdzimy, dlaczego to właśnie słowo drukowane oferuje największą przygodę podczas wakacji. Rowerem na Górny Śląsk poznamy niezwykłą historię Jakuba Teisingera, który na swój staż w przedszkolu przejechał rowerem ponad 1100 kilometrów z niemieckiego Palatynatu aż do Chrząstowic. Towarzyszyliśmy delegacji z Górnego Śląska na pograniczu niemiecko-duńskim i sprawdziliśmy, jakie inspiracje dla pracy na rzecz mniejszości niemieckiej przywieźli z północy do naszego regionu.
22: Głos mniejszości niemieckiej.
23: Schlesien aktuell, das Magazin.
21: Ich begrüße Sie beim Magazin von Schlesien aktuell. Heute im Programm Lesevergnügen im Sommer. Wir besuchen die zentrale Josef von Eichendorf Bibliothek in Oppeln und zeigen Ihnen, warum das gedruckte Wort gerade in den Sommerferien das größte Abenteuer bietet. Mit dem Rad nach Oberschlesien. Erfahren Sie die beeindruckende Geschichte von Jakob Teisinger, der für sein Praktikum im Kindergarten über 1100 Kilometer von der Pfalz bis nach Kornstau geradelt ist. Identität als Brücke. Wir begleiten eine Delegation aus Schlesien ins deutsch-dänische Grenzgebiet und fragen nach, welche Impulse für die Arbeit der deutschen Minderheit man aus dem Norden mit nach Hause nach Oberschlesien nehmen kann. Durch die Sendung begleitet sie Manuela Leibig.

0: już za kilka sekund 21. Tu Radio Polen FM w internecie i DAB plus czas na wiadomości. Podejrzany zamachowiec z Berlina zastrzelony. W wiadomościach także polonijny festiwal polskiej piosenki w Opolu. Pałac w Kazimierzu oferują potencjalnemu nabywcy władze Głogówka.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. A zaczynamy ponownie od informacji dla kierowców. Kończą się powoli działania służb na drodze krajowej nr 42 w miejscowości Markotów Mały w powiecie kluczborskim. Tam samochód osobowy uderzył w drzewo kierującego pojazdem. Strażacy musieli wyciągnąć przy użyciu sprzętu hydraulicznego. Przekazali go pod opiekę dla zespołu ratownictwa medycznego. Ranny ostatecznie trafił do szpitala. Policja zastrzeliła mężczyznę poszukiwanego w związku z atakiem na paradę równości w Berlinie. 21-letni Abdul B. wczoraj wieczorem wjechał w parku Tiergarten w centrum niemieckiej stolicy. W uczestników przemarszu zabił jedną osobę, 29 ranił.
2: Poszukiwany mężczyzna ukrył się na terenie ogródków działkowych w dzielnicy Spandau, to zachodnie obrzeża stolicy Niemiec. Tam koło 18 został namierzony i otoczony w altanie działkowej przez policyjnych antyterrorystów. Według berlińskiej stacji radiowej RBB 21-latek miał się rzucić na policjantów z maczetą, prawdopodobnie tym samym narzędziem, którym atakował uczestników Parady Równości. 21-latek został postrzelony. Obecni na miejscu strażacy próbowali go potem reanimować, ale to nie przyniosło rezultatu. Wcześniej niemiecka prokuratura generalna ujawniła, że Abdul B., Niemiec libańskiego pochodzenia, próbował kilkukrotnie dołączyć do Państwa Islamskiego. W listopadzie ubiegłego roku został aresztowany, a nieco ponad 2 miesiące temu skazany przez sąd dla nieletnich na rok i 10 miesięcy aresztu za przygotowywanie poważnego aktu przemocy zagrażającego państwu. Wyrok był nieprawomocny, a w czerwcu mężczyzna został zwolniony z aresztu.
0: A z Berlina mówiła reporterka Polskiego Radia Aneta Łuczakowska.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Grand Prix 9. Polonijnego Festiwalu Polskiej Piosenki zdobyła Walerię, która do Opola przyjechała z Mińska. Jurorów zachwyciła wykonaniem kompozycji kabaretowej pod tytułem Do Ciebie Szłam.
3: Przeczytałam, że w tym roku są pożądane kabaretowe piosenki. Zaczęłam szukać i znalazłam tą piosenkę w wykonaniu Kamiły Jędrusik. Bardzo mi się ona podobała, ale zatem znalazłam inną wersję w wykonaniu Lary Szafran. I wtedy zdecydowałam, że będę śpiewać tą wersję.
0: Nagroda specjalna Radio Opole trafiła do Joanny Pszczoły z Brukseli, która zaśpiewała piosenkę z repertuaru Grażyny Łobaszewskiej Czas nas uczy pogody. W koncercie laureatów Polonijnego Festiwalu Polskiej Piosenki wystąpiło 26 wykonawców. Organizatorem imprezy było Polski Oddział Stowarzyszenia Wspólnota Polska.
1: Słuchasz? Rozumiesz? Wiesz?
0: Jest potencjalny nabywca pałacu w Kazimierzu. Władze Głogówka w ostatnich latach nie mogły znaleźć inwestorów zainteresowanych zabytkiem, który wymaga dużych nakładów finansowych. Zwrócono się do nas z zapytaniem, czy mamy jakąś nieruchomość, nawet zdegradowaną, mówi teraz burmistrz Głogówka Piotr Bujak.
4: W ostatnich dniach wpłynęło do nas takie pismo, zainteresowanie podmiotu siedzibą pod prowadzenie działalności z zakresu szeroko rozumianej opieki nad osobami starszymi. Dysponujemy pałacem w Kazimierzu, zabezpieczonym w zakresie pokrycia dachowego i postaram się ten pałac też zaproponować pod rozwagę właśnie tego podmiotu. Niemniej zobaczymy, z jakim to będzie efektem.
0: Dodajmy, że gmina jest pełnoprawnym właścicielem zamku od 6 lat.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Nieco ponad 25 stopni, a ciśnienie z powrotem do góry 1004 hektopaskale. W regionie zachmurzenie umiarkowane, a przypominam, że temperatura minimalna tej nocy to będzie tylko 15 stopni. Jutro w dzień początkowo zachmurzenie, duże możliwe przelotne opady deszczu i lokalnie, uwaga, może zagrzmieć. W trakcie burz wiatr porywisty, w porywach do 70 km na godzinę i opady oczywiście, a w czasie burz opady do około 15 mm. Później już będą większe przejaśnienia i rozpogodzenia, ale nie będzie tak gorąco jak dziś w ciągu dnia, bo temperatury maksymalne tylko będą od 21 do 23 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
5: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
6: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
7: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
8: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
9: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
10: Ty też możesz nam pomóc!
9: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
11: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
9: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
12: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
13: czują się bezpieczne i kochane.
14: Mogą być, kim chcą, bez ograniczeń.
15: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
16: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
17: Dziękuję, że we mnie wierzysz.
18: Razem możemy zmienić świat.
19: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
12: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
1: Reklama społeczna.

0: Startujemy z audycją Cały Nasz Sport. Grzegorz Frankowski, Maciej Dudek, dobry wieczór. Czas na podsumowanie najważniejszych sportowych informacji kończącego się już weekendu. Sporo miejsca w audycji poświęcimy futbolowi i podsumowaniu pierwszej kolejki spotkań w piłkarskiej ekstraklasie oraz rozgrywkach Betclic pierwszej ligi i drugiej ligi, która również w ten weekend po raz pierwszy rozegrała spotkania. Opolska Odra na inaugurację sezonu rywalizowała ze spadkowiczem z ekstraklasy Arką Gdynia. No i o tym spotkaniu mówiliśmy już we wczorajszej audycji bardzo obszernie. Niestety przegrała ten mecz 0-1. To już historia, trzeba przygotowywać się do kolejnego spotkania. W drugiej kolejce niebiesko-czerwoni zagrają na wyjeździe z Chrobrym Głogów ten mecz 3 sierpnia. No i trzeba się sprężyć, bo Chrobry w pierwszej kolejce znokautował Stal Rzeszów na wyjeździe 5-1. Porozmawiamy także m.in. o nominacji Jurgena Kloppa na stanowisko selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Niemiec. Nie zabraknie również najważniejszych sportowych doniesień agencyjnych z kraju i ze świata oraz informacji sportowych z regionu. Ruszający z pierwszego pola startowego kierowca McLarena Lando Norris wygrał dzisiejszy wyścig o Grand Prix Węgier Formuły 1. Broniący tytułu Brytyjczyk wyprzedził o 15 sekund Holendra Maxa Verstappena z Red Bulla i o 18 sekund lidera klasyfikacji generalnej Włocha Kimiego Antonellego z Mercedesa. Siatkarki Turcji, najlepsze w rozgrywkach Ligi Narodów 2026 w rozegranym w chińskim Macao finale podopieczne włoskiego trenera Daniele Satarellego pokonały Brazylijki 3-1 w meczu o trzecie miejsce zwycięzczynie sprzed roku. Włoszki wygrały z Chinkami 3-1. Polki tym razem nie awansowały do turnieju finałowego. A dziś w Białymstoku zakończyły się Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce i właśnie na temat królowej sportu sporo informacji w dzisiejszym programie. Rywalizacji biegaczy na 800 metrów, w której złoty medal zdobył Bartosz Kitliński, srebrny Filip Ostrowski, a brązowy Maciej Wyderka. Przyglądał się Marcin Lewandowski. Z byłym znakomitym średniodystansowcem rozmawiał Krzysztof Kuzak.
1: Dziwne uczucie obserwować Marcina Lewandowskiego, który stoi obok bieżni, a nie biega. Natomiast tak jak patrzyłem tutaj, kiedy był ten bieg na 800 metrów, a więc pana następcy, no to aż chyba tam pan się wyrywał, żeby po prostu wbiec tam i pokazać im jeszcze swoją klasę, ale teraz już tak poważnie, jak pan ocenia wyniki?
2: Powiem, że zacznę od tego, że przede wszystkim mi się tam bardzo podobało stojąc z boku, naprawdę. Ja już swoje zrobiłem i nie mam potrzeby skakiwania na bieżni i rywalizowania. Ja sobie po prostu zrobiłem. Natomiast oczywiście czerpię z tego olbrzymią radość, przyjemność, oglądając chłopaków, jak zasuwają, tym bardziej, że bardzo fajny, ciekawy, emocjonujący bieg, jeśli chodzi o mistrzostwa Polski. Wiadomo, te tempa na mistrzostwa Polski często jednak bywają różne, dużo wolniejsze, natomiast dzisiaj od samego początku bardzo mocno i to na pewno cieszy oko. Cieszy mnie tym bardziej, że mój podopieczny, właśnie Bartek Kitliński, wygrał się ten bieg. Prowadzę Bartka na co dzień jako menadżer, także bardzo mnie to cieszy oczywiście. No i jeszcze więcej emocji już niedługo w Birmingham na mistrzostwa Europy oczywiście.
1: Właśnie i przecież no, chcielibyśmy, żeby wasi następcy, mówię tutaj o panu Marcinie Lewandowskim i Adamie Krzczocie, no, żeby zaczęli też walczyć o medale na imprezach tych najważniejszych w Europie, na świecie.
2: No ja też oczywiście czekam na ten moment i wydaje się, że właśnie, że chłopaki mogą, bo te bieganie na 1.44 regularnie już się pojawiło, a to jest dobry początek. Mówię początek dlatego, że jeszcze wiadomo, przed chłopakami długa, ciężka, kręta droga, bo świat wiadomo, jak zimą ostatnie lata mocno odjechał. W tym momencie 1.44 no to jest dużo mniej warte niż było to jeszcze tam 10 lat temu powiedzmy. Natomiast widać, że chłopaki też są w tym wagoniku, w tej kolejce i idą, gonią, także myślę, że ich czas jeszcze też przejdzie. No. Bacznie ich obserwuję po prostu. Jeśli mogę, to w jakiś sposób też pomagam i swoją wiedzą, a przede wszystkim organizacją fajnych warunków do treningu dla chłopaków. No i tyle. Czekamy i bacznie obserwujemy.
1: Białystok, obecnie stolica lekkiej atletyki, jeżeli chodzi o nasz kraj, Mistrzostwa Polski. Naprawdę przyjemnie się tutaj obserwuje te zawody, jeszcze jak pogoda dopisuje, a dzisiaj jest naprawdę wspaniały dzień. Słonecznie, nie za gorąco, tylko po prostu startować. No i publiczność.
2: Nie, no ja tu z Białymstokiem też mam inne swoje jakieś wspomnienia, bardzo pozytywne, bardzo fajne, chociażby też meetingiem, też zawodami, które się odbywają tutaj w sezonie, nie Mistrza Polski. W tym roku akurat nie było, natomiast wiadomo, Białystok słynie z tych swoich fajnych zawodów, meetingów. Dzisiaj świetna pogoda, publiczność przede wszystkim też dopisuje, to jest naprawdę fajne, mały, kameralny stadion, natomiast to powoduje,
1: wypełniony.
2: Sfera jest pełna, dokładnie, jest wypełniony. Mało tego, widać, że brakuje miejsc, ludzie stoją też tam gdzieś w korytarzach, w przejściach, także to tylko pokazuje, że że tutaj lokalna publiczność naprawdę lubi lekkoatletykę, lubi sport, co bardzo mnie cieszy oczywiście, no bo tego potrzebujemy. Sam wiem, jak to jest dla zawodników, kiedy te trybuny są pełne, kiedy jest głośno, kiedy jest żawka, to zdecydowanie daje nam skrzydeł i powoduje to, że uzyskujemy lepsze wyniki.

0: Cały nasz sport w Radiu Opole.
1: Pozostajemy w Białymstoku. Rekordzistka Polski w biegu na 400 metrów Natalia Bukowiecka zgodnie z planem wygrała finałowy bieg Mistrzostw Polski. Naszej utytułowanej biegaczce nie udało się jednak złamać granicy 50 sekund, której w tym sezonie wciąż nie może pokonać. Finiszowała z rezultatem 50 sekund i 2 setne.
2: Chciałam zacząć mocno i to się udało. Zrobiłam rekord Mistrzostw Polski, rekord sezonu, bardzo blisko 50 sekund, więc myślę, że po prostu się utwierdziłam, że jestem w dobrej formie.
3: Widać było, że niosła ta publiczność panią. To coś naprawdę niesamowitego, jak oni tutaj reagowali na ten pani bieg i jak pani w ogóle reagowała na nich. Zdecydowana przewaga na mecie, już radość.
2: Tak, zdecydowanie. Ja tu bardzo lubię biegać. W tamtym roku biegałam tutaj na mitingu, teraz na Mistrzostwach Polski. Zawsze są pełne trybuny i zawsze świetnie się bawię z kibicami. Bardzo się cieszę, że przychodzą tutaj i że wspólnie tu możemy przeżywać te emocje.
3: Te ostatnie dni przed Birmingham, jak pani spędzi? Jeszcze gdzieś jakieś ostre treningi, czy już po prostu teraz spokojne przygotowywania takie na takim spokojnym poziomie?
2: Ostre to już chyba nie, bo już

0: sportowych, ale chyba przed taką publicznością jest to coś wspaniałego.
1: Tak, Mistrzostwo Polski to jest ważna impreza dla mnie, jednak to jest część przygotowań do Mistrzostw Europy, więc ciężko mi tutaj o rekordy życiowe, jednak chciałabym zdobywać te tytuły Mistrzyni Polski, kolejne do kolekcji dodaję, więc to jest ważne. Na pewno kibice wiemy, że to przyszli też, żeby mi dopingować i liczą na dobry bieg w moim wykonaniu, więc jest ta presja, ale faktycznie może mam większą swobodę dzięki temu, że już uzyskałam bardzo dobry wynik i mogę się swobodnie przygotowywać do Mistrzostw Europy.
0: Przewaga na mecie była duża, więc też pytanie o konkurencję, no bo to jest zawsze w rywalizacji w kraju też dobre, kiedy mamy ten oddech na plecach, prawda? Tutaj chyba nawet pani nie poczuła tego oddechu.
1: Od lat dziewczyny są w granicach 13 sekund, plus minus. Więc ten poziom jest naprawdę wysoki, uwzględniając całą średnią, nie wiem, z finału czy z list polskich. Więc wiem, że dziewczyny gonią. Faktycznie, no, nie będę ukrywać, że mam jednak ten przewagę i dzięki temu mogę swobodniej pobiec i wiem, że jeżeli coś mi się wydarzyło na biegu, to mam większą swobodę i większy zapas tak naprawdę. Ale liczę, że dziewczyny będą jeździć, chyba Klaudia Wojtunik będzie na Mistrzostwach Europy, dziewczyny się poprawiają, więc ja bym naprawdę chciała taki mieć w przyszłości bardzo mocny bieg na Mistrzostwach Polski, gdzie będziemy wszystkie dziewczyny łamać 13 sekund z dużym zapasem i to będzie taka walka naprawdę zacięta.
0: Teraz jeszcze o planach na Birmingham, bo to już za chwilę.
1: Nie ma co ukrywać, na pewno celuję w medal. Mam bardzo dobry wynik w tym sezonie. Czuję się dobrze, biegam regularnie i uważam, że jest szansa na kolejny indywidualny medal Mistrzostw Europy.

audycji Cały Nasz Sport wracamy do mistrzostw Polski w lekkiej atletyce w Białymstoku. Wczoraj złoty medal w rzucie oszczepem wynikiem 58 metrów i 93 centymetry wywalczyła wicemistrzyni olimpijska z Tokio Maria Andrejczyk z zawodniczką

0: LUKS Hańcza Suwałki rozmawiał Krzysztof Kozak. Posłuchajmy.
1: Czy dla wicemistrzyni olimpijskiej starty w Mistrzostwach Polski wywołują jeszcze tremę, podniecenie?
2: Tak, ja dzisiaj bardzo, znaczy może nie to, że stresowałam się, ale było bardzo dużo emocji, szczególnie w ciele, bo taka niedotrenowana, byłam niedopracowana, chorowałam przez ostatni tydzień, ale bardzo chciałam wystartować u siebie na Podlasiu, przed swoją publicznością. To dla mnie bardzo wartościowe momenty, które chcę przeżywać, chcę tego doświadczać i szalenie się cieszę, że mogłam dzisiaj porzucać dla swoich kibiców i zgarnąć to złoto. To złoto Mistrzostw Polski wróciło do mnie, z tego też się bardzo cieszę.
1: Wynik 58-93, na pewno to nie jest szczyt marzeń i na pewno pani ciężko pracuje, żeby poprawiać te wyniki, no mając też przed sobą docelową imprezę w tym sezonie, czyli Mistrzostwa Europy w Birmingham.
2: Oczywiście, że tak. No raczej tutaj bym zwaliła po prostu to na swoje samopoczucie, no bo jest to, bo nie jestem zadowolona absolutnie z tego wyniku. Spodziewałam się więcej, nawet w złym samopoczuciu, no ale taka po prostu jestem, że zawsze tę poprzeczkę sobie zawieszę wyżej. Mamy z trenerem jeszcze, no tak jak niecałe 3 tygodnie, żeby doszlifować tę formę, to już nic nie trzeba nadrabiać, trzeba tylko wykonywać właściwe jednostki treningowe i no po prostu na tym się skupiamy, żeby spokojnie dotrenować do tych Mistrzostw Europy.
1: Najważniejsze, że ze zdrowiem, tak jak patrzę, chyba wszystko jest w porządku, tak jak obserwowałem te próby, wygląda to bardzo dobrze.
2: Tak, zdecydowanie. Jeżeli chodzi o mój organizm, to jak on się fajnie zaadaptował już do nowego treningu trenera, to jest fajnie, jestem zadowolona z tego. Nie jest idealnie, jest perfekcyjnie, ale to też jest taki sezon, w którym jeszcze perfekcyjnie być nie musi, bo najważniejsze są dla mnie oczywiście Igrzyska Olimpijskie, więc tam zależy mi na tym, by być w jak najlepszej dyspozycji. No, natomiast walczę w tym momencie o te Mistrzostwa Europy, jak najlepszy start tam i bardzo jestem zadowolona z tego, że to moje ciało, nawet jeżeli coś się dzieje, to już to nie jest takie, że w ogóle zmienia moje nastawienie, że zatrzymuje mnie, przepraszam, w treningu. Dalej idziemy, ciągniemy, idzie ta maszyna cały czas, może ona troszeczkę przyhamuje, ale cały czas przemy do przodu, więc fajnie to wygląda i jestem bardzo zadowolona, tak ogólnie.

0: cały nasz sport w Radiu Opole.
1: Klaudia Kazimierska została królową średnich dystansów na zakończonych w Białymstoku 102. Mistrzostwach Polski w lekkoatletyce. W sobotę wygrała bieg na 800 metrów, a w niedzielę na 1500.
2: Królowa średnich dystansów jest jedna. Jak się pani z tym czuje? Dwa złote medale. Cóż więcej dodać?
3: No na pewno spełniona. Chciałam tutaj zdobyć dwa złote medale, dlatego startowałam na dwóch dystansach, więc jestem na pewno spełniona, zadowolona. Można powiedzieć, że wyjazd służbowy do Polski na 5 dni zakończony sukcesem i teraz wracam do pracy, do swojego miejsca i miejmy nadzieję za prawie 3 tygodnie w Birmingham, żeby było dobrze.
2: Ten koronny dystans, prawda? No przynajmniej tak pani o tym mówi, że właśnie 1500 metrów to jest ten, który pani sobie upodobała.
3: No tak, no na pewno 1500 jest moim docelowym dystansem i ja od zawsze na nim się skupiam, zwłaszcza na imprezach międzynarodowych, więc tak.
2: Wbiegła pani na metę przy tym aplauzie publiczności z pięknym uśmiechem na twarzy, a rywalki gdzieś daleko z tyłu.
3: No na pewno kontrolowałam to, ale to jest kwestia po prostu przygotowania. Jestem przygotowana na najlepsze bieganie na świecie i to tylko pokazuje w takich startach, że to bieganie 4.06 już nie jest dla mnie wielkim wyczynem. No i no jeżeli chcę biegać w okolicach 3.55, to jest no dużo szybciej, więc no, to bieganie nie powinno mnie aż tak męczyć. I myślę, że pokazuje to właśnie, że tak mnie to aż nie męczy, chociaż dzisiaj jest bardzo ciepło i dość wiecznie tutaj, więc może warunki nie są najlepsze do tego biegania szybkiego, a 4.06 to jest świetny wynik mimo wszystko.
2: Co pani robiła w 2018 roku?
3: W 2018 roku zdobyłam swój medal Mistrzostw Europy U18.
2: To pięknie, bo wtedy wicemistrzynią Europy stała Sofa Ennaoui, która pożegnała się z publicznością i też przecież zdobywała swoje największe sukcesy na 1500 metrów.
3: No tak, na pewno to przekazanie pałeczki było dość symboliczne dzisiaj, ale myślę, że to już gdzieś następowało w ostatnich 2 latach, że Sofia się pokazywała na stadionach, ale też walczyła z wieloma kontuzjami, no i ja na pewno do Sofii zawsze po prostu wypatrywałam, podglądałam, jak ona biegała, więc jest to dla mnie no, duży zaszczyt, żeby tak przejąć tę pałeczkę od Sofii, ale tak jak mówię, w 2018 ja trenowałam i zdobyłam swój pierwszy i jedyny medal Mistrzostw Europy U18, także mam nadzieję, że kolejne już niedługo.
2: No właśnie, to jakie plany na Birmingham? Kogo się pani najbardziej obawia? Albo no, co chce pani pokazać rywalką?
3: No na pewno stawka będzie bardzo wyrównana i bardzo mocna. Europa biega bardzo szybko, ale to, że nie ma w tym roku Mistrzostw Świata, to tylko trochę rozładowało poziom, myślę, na świecie, ale mimo wszystko wszyscy są bardzo dobrze przygotowani, więc ja po prostu chcę wrócić z Birmingham z uśmiechem na twarzy, zadowolona. Ja wiem, że jeżeli dam się wszystko, to tak będzie.
1: Krajowy czempionat w Białymstoku był ostatnim sprawdzianem formy dla reprezentantów Polski przed Mistrzostwami Europy. Te odbędą się w Birmingham od 10 do 16 sierpnia. Liczymy na 6, może 8 medali. Czekamy również na jakieś fajne niespodzianki. Byłoby dobrze, by tych medali było jak najwięcej. Już teraz trzymamy za polskich lekkoatletów mocno kciuki.

0: Cały nasz sport w Radiu Opole.
1: Od królowej sportu, czyli lekkiej atletyki, przenosimy się do królowej rozgrywek drużynowych, czyli do futbolu, piłki nożnej. Wisła Płock odniosła wyjazdowe zwycięstwo 2-1 nad Rakowem Częstochowa w niedzielnym meczu pierwszej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Goście prowadzili od 37 minuty po trafieniu Marcina Flisa, a 4 minuty po przerwie wynik podwyższył Jean Rogej. Rozmiary porażki częstochowian zmniejszył Patryk Maków, skutecznie egzekwując rzut karny w 68 minucie. To był dobry mecz w naszym wykonaniu, powiedział kapitan nawciarzy Marcin Kamiński.
2: Nie ma na co narzekać, ale szkoda tego, że w drugiej połowie przedłużył ten rzut karny, bo to też zmieniło oblicze naszego grania. Się cofnęliśmy bardziej, już nie trzymaliśmy się tak przy piłce, bo uważam, że w pierwszej połowie gdzieś ta kontrola była zdecydowanie lepsza. Ale cieszę 3 punkty, cieszę to, że nam się udało ponownie tutaj wygrać, dobrze zacząć sezon. No i musimy dalej pracować.
1: Nie mogliśmy złapać rytmu gry, podkreślił skrzydłowy Rakowa Tomasz Pieńko.
3: Stracimy tak naprawdę jedną bramkę więcej niż przeciwnik. Oni nam ją strzelają. Ten mecz nie układał się od początku po naszej myśli, bo można powiedzieć dwie nieprzypadkowe, a z drugiej strony przypadkowe bramki, które mogłyby już ustawić wtedy ten wynik. Goniliśmy, ale no jednak dzisiaj się nie udało.
1: Wczoraj Jagiellonia Białystok wygrała z Koroną Kielce 1-0. Gola na wagę zwycięstwa strzelił dla zespołu z Białegostoku Nick Prelec. Prowadzący gospodarze Adrian Siemieniec tak skomentował wydarzenie na boisku.
4: Wygraliśmy dzisiaj naprawdę bardzo ważne spotkanie, pierwsze, które na pewno nam pomoże dalej przygotować się do kolejnych wyzwań, do kolejnych spotkań. Czułem też po zespole, że w trakcie meczu rósł i nabierał takiej płynności, nabierał pewności. I co mnie cieszy, to, że byliśmy konsekwentni zarówno z tyłu, jeżeli chodzi o koncentrację i do końca zabezpieczenie naszej bramki, ale też byliśmy tacy konsekwentni, jeżeli chodzi o działania w ataku.
1: Jacek Zieliński to szkoleniowiec Korony Kielce, nie ukrywał rozczarowania utratą punktów.
5: Nie ma co ukrywać, no jesteśmy smutni, źli, bo mecz remisowy zakończył się naszą porażką, no taka jest prawda. Żaden chyba zespół nie zasłużył w tym meczu na zwycięstwo, no ale Jaga jest na tyle mądrym, cwanym zespołem, że w końcu wcałem tą piłkę, może nie tyle strzeliła, co wepchnęła do bramki, więc szkoda tego momentu, bo inaczej byśmy wracali z punktem do Kielca, tak niestety podróż w mało przyjemnych humorach.
1: Za kilka chwil przeniesiemy się na stadion do Zabrza, gdzie Górnik rywalizował wczoraj ze Śląskiem Wrocław i podsumujemy to ligowe spotkanie.

0: W audycji Cały Nasz Sport wracamy do rozgrywek piłkarskiej Ekstraklasy. Wicemistrzowie Polski, piłkarze Górnika Zabrze wygrali u siebie ze Śląskiem Wrocław 2-1. Pierwszego gola zdobyli goście po strzale Przemysława Banaszaka w 7 minucie. W 65. Górnik wyrównał po samobójczej bramce Jechora Macenko. Trafienie na wagę 3 punktów dla Zabrzan zaliczył Iwan Dimi 11 minut przed końcem gry. Obrońca Górnika Rafał Janicki nie był zadowolony z gry zespołu w pierwszej połowie.
1: Nie da się wygrać na stojąco, nie da się wygrać na pół gwizdka, nie da się wygrać jak jesteśmy zaangażowani, tak jak byliśmy w pierwszej połowie i mam nadzieję, że nie będzie już tak więcej, że tak podejdziemy, bo ta liga nie wybacza i to było widać w pierwszej połowie, że jak nie gramy na 100%, przede wszystkim agresywnie, bez piłki, nie pozwalamy przeciwnikowi za dużo, no to Śląsk może dużo zrobić na boisku i nieważne, czy to jest Beniaminek, czy nie, w tej lidze to tak będzie wyglądać. Druga połowa dużo lepsza, dużo większe zaangażowanie, zmiana może gdzieś tam wszystkim nam się poprzestawiało i to już wyglądało nieźle i całe szczęście wróciliśmy ten mecz.
0: No a teraz posłuchajmy, co po tym spotkaniu powiedział pomocnik Śląska Wrocław Grzegorz Tomasiewicz.
2: Myślę, że ten mecz był wyrównany. Wygrywaliśmy 0-1. Mieliśmy też jeszcze swoje okazje. Szkoda, że gdzieś tam nie udało się strzelić tej drugiej bramki. Później przypadkowa bramka samobójcza i trochę to ciśnienie zeszło. Powinniśmy troszeczkę, myślę, więcej spokoju zachować. Później stały fragment gry. Był też już zawodnik z przedpola bardzo ładnie i szkoda, bo na pewno myślę, że zasłużyliśmy dzisiaj na coś więcej. Szkoda, bo ciężko pracowaliśmy na to pierwsze spotkanie, chociażby ten punkcik przywieźć do Wrocławia. No i nic, jutro trzeba przeanalizować to spotkanie, dzisiaj jeszcze odpocząć i przygotować się na Raków.
0: W spotkaniu rozegranym w Łodzi Widzew zremisował z Motorem Lublin 2-2. Gole dla Łodzian zdobyli Mariusz Fornalczyk i Sebastian Berger, a dla gości Berger. To był gol samobójczy i Ndbaya Dbaye. Jeżeli chodzi o wszystkie dotąd spotkania w pierwszej kolejce, no to przypomnijmy. Górnik Zabrze, Śląsk Wrocław 2-1, Jagiellonia Białystok, Korona Kielce 1-0, Lech Poznań, Krakowia 0-0, Pogoń Szczecin, Legia Warszawa 0-1, Radomiak, Radom, Wieczysta, Kraków 2-1, Raków Częstochowa, Wisła Płock 1-2. Betclic, pierwsza liga, cała zabawa w sezonie 2026-27 rozpoczęła się w piątek. Odra Opole grała z Arką Gdynia, czyli ze Spadkowiczem z Ekstraklasy. No i niestety przegrała to spotkanie nasza drużyna 0-1. W innych meczach Brookbet Termalika Nieciesza pokonuje Ruch Chorzów 2-0. Lechia Gdańsk przegrywa z Pogonią Grodzisk Mazowiecki 0-3. Pogoń Siedlce remisuje z Łódzkim Klubem Sportowym 1-1. Polonia Bytom pokonuje Wartę Poznanie 4-3. Stal Rzeszów przegrywa z Chrobrym Głogów aż 1-5. Unia Skierniewice ze Stalą Mielec 1-2. W drugiej serii gier Odra Opole zagra na wyjeździe z Chrobrym Głogów. Trudny mecz, no bo Chrobry w pierwszej kolejce znokautował Rzeszowian wynikiem 5-1. Ten mecz w Głogowie 3 sierpnia o godzinie 19. Miejmy nadzieję, że punkty Odra z tego spotkania przywiezie. Jeżeli chodzi o mecz w drugiej lidze piłki nożnej, ta również w ten weekend po raz pierwszy zagrała ligowe spotkania. No to tak, Awia Świdnik pokonuje Olimpię Grudziądz 4-1. Lechia Zielona Góra remisuje z rekordem Bielsko-Biała 1-1. Legia 2 Warszawa przegrywa ze Stalą Stalowa Wola 0-2. Podhale Nowy Targ pokonuje Śląsk, drugi Wrocław 3-1. Sandecja Nowy Sącz, Hutnik Kraków 0-0. Świt Szczecin, Górnik Łęczna 2-3, Zawisza Bydgoszcz, Sokół Kleczew 1-1, Znicz Pruszków, Resowia 1-0.

0: Cały nasz sport w Radiu Opole.
1: Reprezentacja polskich kobiet zapewniła sobie Mistrzostwo Europy w rugby siedmiosobowym podczas drugiego turnieju cyklu Rugby Europe Championship w Splicie. Polki wygrały w półfinale z Hiszpankami 31-12. To zwycięstwo dało biało-czerwonym awans do finału z Irlandią i zapewniło tytuł Mistrzyń Europy. Liczył się bowiem bilans dwóch imprez. Holenderka Lorena Wiebes została zwycięzczynią kolarskiego wyścigu Tour de Pologne Women. Na ostatnim niedzielnym etapie nie dała szans rywalkom, wygrywając na finiszu w Lublinie przed Włoszką Elizą Balsamo i Irlandką Larą Gillespie. Wiebes wygrała wszystkie trzy etapy turu i pewnie triumfowała w wyścigu. Najwyżej z Polek w niedzielę znalazła się Olga Wankiewicz. Tym razem była 13, a w klasyfikacji generalnej Wiebes uzyskała 20 sekundy przewagi nad Balsamo i 23 sekundy nad Gillespie. Wankiewicz zakończyła imprezę na 9 pozycji z 36-sekundową stratą do zwyciężczyni. Chicago Fire przegrało na wyjeździe z New York City 1-3 w meczu piłkarskiej ligi MLC. Robert Lewandowski przebywał na boisku w drugiej połowie i nie zdołał pokonać bramkarza rywali. Chicago Fire zajmuje 4. miejsce w tabeli na wschodzie, a New York City jest 5. Prowadzi Nashville SC z dorobkiem 39 punktów. Zbliża się godzina 22. To już wszystko, co dziś przygotowaliśmy w audycji. Cały nasz sport. Za uwagę dziękuję Grzegorz Frankowski i Maciej Dudek, który audycję zrealizował. Dziękujemy za uwagę. Spokojnej nocy. Do usłyszenia.

0: Słuchają Państwo Radia Opole, jest 22, czas na wiadomości. Mieszkańcy Głuchowa odzyskają most w poniedziałek, otwarcie z udziałem premiera. W wiadomościach także ewakuacja parku wodnego w Redzie. Coraz chętniej także na wakacjach zwiedzamy zabytki i muzea. Szczegóły za chwilę, zapraszam.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. Zniszczony w trakcie powodzi we wrześniu 2024 roku most w Głuchołazach został odbudowany, a właściwie wybudowany od nowa. Jutro przeprawa zostanie oddana do użytku. W otwarciu mają wziąć udział przedstawiciele rządu z premierem Donaldem Tuskiem. Przypomnijmy, most nad Białą Głuchołazką 15 września 2024 roku został zmyty przez falę powodziową razem z powstającą w tym czasie nową przeprawą. Kilka tygodni później żołnierze zamontowali tam tymczasowy most. Jednocześnie trwały prace związane z budową stałej konstrukcji. Ta inwestycja rozpoczęła się w czerwcu ubiegłego roku. Nowy most ma 52 metry długości i co najważniejsze jest jednoprzęsłowy, bez podpór w rzece. Taki był główny postulat zgłaszany po powodzi przez samorządowców i mieszkańców Głuchołaz. Pod koniec czerwca odbyły się próby obciążeniowe obiektu.
1: Słuchaj faktów, nie plotek.
0: Jedna osoba lekko poszkodowana, prawie 500 ewakuowanych. To konsekwencje incydentu, który miał miejsce dziś wieczorem na terenie parku wodnego przy ulicy Morskiej w Redzie. Doszło tam do wycieku substancji chemicznej. Początkowo mowa była o używanym do dezynfekcji wody podchlorynie sodu. Ostatecznie okazało się, że sytuacja była efektem błędu obsługi. Technik nieświadomie dodał kwas siarkowy do zbiornika z podchlorynem sodu. W wyniku reakcji chemicznej doszło do wydzielania się chloru, poinformował w Radiu Gdańsk dowodzący akcją młodszy aspirant Grzegorz Hinz z Wejherowskiej Straży Pożarnej.
2: Po przyjeździe na miejsce zdarzenia okazało się, że do reakcji doszło dwóch silnie trujących substancji wewnątrz zbiornika. Pomieszczenie jest osobno odizolowane od całego aquaparku. W chwili obecnej wiemy, że osób ewakuowanych było około 470. Natomiast specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego nadal cały czas działa i będzie teraz na pewno wyciągać te zbiorniki na zewnątrz, żeby je ochłodzić.
0: Do szpitala na obserwację trafiła jedna osoba. To technik, który zatruł się oparami. Na miejscu pracuje 30 ratowników. Zarządca obiektu w mediach społecznościowych podkreśla, że do awarii doszło w części niezwiązanej z halą basenową. Ewakuacja była działaniem prewencyjnym.
1: Twoje źródło prawdziwych informacji.
0: Według danych Głównego Urzędu Statystycznego coraz chętniej na wakacjach zwiedzamy m.in. zabytki i muzea. Takie badania są przeprowadzane co 5 lat. W tej perspektywie odsetek osób zwiedzających zabytki w Polsce wzrósł z 40 do 53%. Jak mówi Hanna Sterniuk-Mościcka, kierownik Opolskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Opolu, dużym powodzeniem cieszą się też miejsca łączące edukację z rozrywką, na przykład planetaria, ogrody botaniczne czy zoologiczne. A z raportu wynika również, kto chętnie wybiera właśnie muzea.
3: Chętniej muzea wybierają mieszkańcy miast aniżeli wsi, ale to wynika po prostu z łatwiejszego dostępu do tego typu obiektów. No i osoby z wyższym wykształceniem również tutaj odwiedzają głównie muzea. Ponad 55% osób z wyższym wykształceniem, czyli ponad 3 razy więcej niż osoby z wykształceniem zasadniczym.
0: Znacznie mniejszym zainteresowaniem cieszą się galerie sztuki, w których wizytę deklaruje 13% badanych. I jeszcze krótko sport. Fiński kierowca Teemu Suninen wygrał rajd Polski, eliminację rajdowych samochodowych mistrzostw Europy cyklu ERC. Drugie miejsce zajął Jakub Mulka z pilotem Danielem Dmurskim. Trzecie Mikołaj Marczyk, a 4-krotny zwycięzca rajdu Polski Kajetan Kajetanowicz był 5.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 25 stopni już tylko za oknami, a ciśnienie to 1004 hektopaskale. W nocy w regionie pochmurno i spadek temperatury do 15 stopni. Jutro w dzień zachmurzenie duże, możliwe przelotne opady deszczu i lokalnie burze. To na początku dnia, później większe przejaśnienia, rozpogodzenia i temperatury maksymalne jednak tylko od 21 do 23 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Słuchać i słyszeć.
1: Bardzo trudno w to uwierzyć. Czas pędzi nieubłaganie, ale płyta The Eraser, z której pochodzi utwór, którego słuchaliśmy, czyli Horror Down Hill. W tym roku ten album świętuje swoje 20 urodziny, a jest to rzecz jasna płyta Toma Yorka, jego solowy debiut. Dla formalności tylko dodam, że Tom York to rzecz jasna wokalista i multiinstrumentalista z zespołu Radiohead. No i ciekawe jest to, że płyta The Eraser powstała w dużej mierze w hotelowych pokojach. Tom York bawił się na swoim laptopie, rzeźbił muzykę. No i wyczuł, że jego zdaniem przynajmniej nie będzie to działało z takim regularnym, żywym zespołem, że trudno będzie te pomysły sprzedać grupie Radiohead. No i postanowił stworzyć płytę, która bazuje na komputerach, no ale też ma charakter takiej żywej, mimo okoliczności powstawania i metod pracy, wciąż organicznej muzyki. Odezwał się do Nigela Goldricha, który, no tak jak George Martin był piątym Beatlesem, tak wydaje mi się, że w przypadku zespołu Radiohead można mówić, że Nigel Goldrich jest jego dodatkowym członkiem. Tak zawahałem się, którym, no bo wiadomo, że zespół Radiohead grywał z dodatkowym perkusistą. W każdym razie zgłosił się Tom York do Nigela Goldricha. Ten zasugerował, że można trochę uprzystępnić ten materiał i dodać wokale, żeby się wyróżniało, żeby też ta nieprawdopodobna wrażliwość muzyczna Toma Yorka zadziałała. Tom York się nie buntował, pozwolił jeszcze Goldrichowi dodać troszeczkę partii instrumentalnych. A propos pewnej przewrotności w świecie muzyki, no to Tom York najpierw chciał trochę uciec od takiego zespołowego podejścia do muzyki, natomiast później stwierdził, że chciałby promować płytę The Eraser na żywo i powołał do życia zespół Atoms for Peace. Można powiedzieć taką super grupę, dlatego że znalazł się tam też Nigel Goodrich, Flea, rzecz jasna, z zespołu Red Hot Chili Peppers, a poza tym Joy Waronker, aktualnie bębniący z Oasis, no ale mający bardzo bogate CV, i grający na perkusjonaliach Mauro Refosco, który na przestrzeni lat współpracował między innymi z Red Hot Chili Peppers czy Davidem Byrne'em, także referencje fantastyczne, a supergrupa Atoms for Peace też podzieliła się ze światem już taką stricte zespołową płytą. Chyba się jeszcze nie przedstawiłem, sprzed mikrofonu w zastępstwie Marzeny Mielcarek kłania się Tomek Wojtyłko. W każdym razie, skoro zaczęliśmy od Toma Yorka, to posłuchamy wydawnictwa wciąż świeżego. Ukazało się w zeszłym roku, a to wydawnictwo to był efekt współpracy Marka Pritcharda i Toma Yorka. Mark Pritchard to angielski muzyk, który fascynował się zespołem Radiohead od wielu lat. W 2011 roku stworzył remix utworu Bloom z płyty The King of Limbs. I na tyle ten remix był udany, że trafił na oficjalną płytę z nowymi wersjami utworów ze wspomnianego wydawnictwa. Natomiast jakiś czas później poznał zespół i Toma Yorka. Tom York później zaszczycił go swoim gościnnym udziałem na płycie Under the Sun, ale do współpracy doszło dopiero w okolicach COVID-u, dlatego że panowie zaczęli korespondować ze sobą, stwierdzili, że warto stworzyć wspólnie muzykę, nawet Tom York dał tę iskrę. No i zaczęli wysyłać swoje pomysły, poprawiać je, pracowali też na Zoomie, żeby też złapać jakieś takie porozumienie. Natomiast ani razu nie byli razem w studiu podczas pracy nad płytą. A jeżeli chodzi o charakterystykę tego wydawnictwa, to Mark Pritchard chciał skorzystać z gitar. Tom York się na to nie zgodził. Troszeczkę analogia do płyty prawie o 20 lat wcześniejszej, gdzie to miało być coś innego. I Tom York chciał skorzystać z innych środków niż w macierzystej grupie, a Mark Pritchard zaczął poszukiwania syntezatorów, niekoniecznie jakichś wiodących, tylko właśnie takich, które są rzadziej używane, a mają ciekawe brzmienie do zaoferowania, takie, które pozwala wokół tego budować pomysły, podejść w taki wrażeniowy sposób do muzyki. Nawet sięga do brzmień z lat 50. i 60. Tom York z kolei chciał podejść do swojego głosu jak do muzycznego instrumentu. No i też płyta jest taka mroczna dystopina w przekazie, odwołuje się do chciwości, do kryzysu klimatycznego, do jakiejś takiej bezwzględności i choć panowie się trochę wzbraniali przed taką pandemiczną łatką, że to ona spowodowała mrok płyty, no to jednak po czasie przyznali, że coś się w tym jest. Słuchamy płyty Tall Tales Marka Pritcharda i Toma Yorka.

0: słuchać i słyszeć.
1: To był Tom York i Mark Pritchard i ich wspólna płyta Tall Tales. No i a propos Toma Yorka, to wciąż czymś takim nieoczywistym jest słuchanie albumów tego artysty, których nie produkował czy nie współtworzył tak naprawdę, bo produkcja w tym momencie to może być takie trochę umniejszające określenie, Nigel Godrich, co nie zmienia faktu, że ostatnio to się zdarza i słychać, że Tom York też fantastycznie radzi sobie z innymi artystami, choć bywa chyba taką postacią dominującą, że jest w stanie odcisnąć swoje piętno, swój styl, no ale na pewno w przypadku wizjonera, muzycznego geniusza, to nie jest żaden zarzut. Wrócimy teraz do płyty Enigma z 2019 roku. A propos Nigela Godricha, to pomógł wtedy wyjść Tomowi Yorkowi z takiej blokady twórczej, z braku weny. Oprócz Nigela Godricha, to Toma Yorka też wtedy inspirował Flying Lotus, który potrafił improwizować wokół pętli, wokół loopów. No i panowie postanowili stworzyć repertuar, który trafił na anime poprzez występy na żywo, ale też pracę w studiu. York wysyłał producentowi nieskończone utwory, jakieś takie zalączki pomysłów. Na Nigel Godrich stworzył z nich krótkie pętle, krótkie sample i do tych sampli Tom York z kolei pisał i nagrywał wokale. Pojawiają się na płycie goście, czyli Philip Silway, który jest rzecz jasna perkusistą Radiohead, no i Joy Waronka, wspomniany już dzisiaj w kontekście zespołu Atoms for Peace, perkusista. A propos też opracowywania tych pomysłów, czy w ogóle tworzenia szkiców utworów w trakcie koncertów, to choćby utwór Not the News był 5 lat wcześniej wykonywany, eksperymentowano z nim, a czymś, co wzbogaca doświadczenie płyty Enigma, zdecydowanie jest seans filmu, który stworzył Paul Thomas Anderson, co też jest ciekawe, dlatego że takim etatowym współpracownikiem Paula Thomasa Andersona jest Johnny Greenwood, też z zespołu Radiohead, natomiast i Johnny Greenwood tworzy ścieżki dźwiękowe do filmów Paula Thomasa Andersona. Co ciekawe, jeszcze nie dostał Oscara, ale był już nominowany, jeżeli mnie pamięć nie myli, 2 albo 3 razy. Także mam nadzieję, że w końcu tę nagrodę dostanie, bo soundtracki pana Greenwooda są świetne. Natomiast jeżeli chodzi o Paula Thomasa Andersona i płytę Enigma, to stworzył taką 15-minutową etiudę, czy film mówiąc wprost, i on w bardzo fajny sposób, w bardzo taki trafny koreluje z przesłaniem płyty. No a jak zawsze w przypadku Toma Yorka, to nie są wesołe rzeczy, jest o niepokoju, o dystopii. Na pewno ten film nie jest czymś wprost, ale jego seans jest bardzo intrygujący. Jest to rzecz taka mocno artystyczna, ale też bez przesady, no nie pretensjonalna w tej formie, przede wszystkim bardzo dobrze konweniująca z muzyką. Zachęcam, żeby sobie ten film zobaczyć, no ale my w Radio Pole niczego oglądać nie będziemy. Posłuchamy sobie trzeciej solowej płyty Toma Yorka.

0: Jest godzina 23, tu Radio Pole na FM w internecie i DAB Plus, czas na wiadomości. A w nich Polonijny Festiwal Polskiej Piosenki Opole 2026. Niemodlin ma plan na gospodarkę wodno-ściekową. W wiadomościach także ostrzeżenie przed fałszywymi ofertami wakacyjnymi.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. 9. Polonijny Festiwal Opolskiej Piosenki za nami. Grand Prix festiwalu zdobyła Waleria, która do Opola przyjechała z Mińska. Jurorów zachwyciła wykonaniem kompozycji kabaretowej pod tytułem Do Ciebie Szłam. W koncercie laureatów w sumie wystąpiło 26 wykonawców. Nagroda specjalna Radio Opole trafiła do Joanny Pszczoły z Brukseli, która zaśpiewała piosenkę z repertuaru Grażyny Łobaszewskiej Czas nas uczy pogody.
2: Miałam ten zaszczyt występować z panią Łobaszewską na kilku festiwalach w Polsce. Zakochałam się w jej repertuarze, a szczególnie w tym utworze jest mi bardzo bliski sercu i też jest częścią w mojej akademii, gdzie uczę śpiewu po polsku i jazzu i jest w moim repertuarze, bo kocham po prostu, uwielbiam.
0: Tegoroczną edycję festiwalu poprzedziły 10-dniowe warsztaty wokalne dla młodzieży Polonii.
1: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
0: Blisko 1 400 000 złotych otrzymała gmina Niemodlin na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. To efekty startu w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski. Te powstaną w 49 lokalizacjach w Sarnach Wielkich, Brzęczkowicach, Michałówku, Grabinie, Radoszowicach, Magnuszowicach i Roszkowicach. Jak tłumaczy burmistrz Niemodlina Bartłomiej Kostrzewa, gmina ma też koncepcję, które miejsce zostaną docelowo włączone do kanalizacji zbiorczej.
3: To jest miejscowość Gracze, to jest miejscowość, przy której przechodzi kolektor ściekowy z Graczy na oczyszczalnię ścieków w Gościejowicach, takie jak Molestowice, Szydłowiec Śląski, Rzędzi Wojowice, a także miejscowości Lipno i Jaczowice. I w tych miejscowościach z góry uznaliśmy, że nie będziemy zgadzać się na to, aby wyrażać zgodę na budowę tych przydomowych oczyszczalni ścieków.
0: Dodajmy, że poziom skanalizowania gminy Niemodlin wynosi około 60%. W czasie wakacji możemy napotkać fałszywe internetowe miejsca odpoczynku. Małgorzata Płaszczyk-Waligórska, powiatowa rzecznik praw konsumenta w Krapkowicach i Strzelcach Opolskich, zwraca uwagę, że warto zawsze sprawdzić także biuro podróży, zanim skorzystamy z atrakcyjnej oferty wyjazdu. Radzi również, by zawsze sprawdzać opinie na temat danego obiektu czy biura podróży. Dziś już nie jest takie proste kasowanie negatywnych komentarzy, jak jeszcze kilka lat temu, tłumaczy.
4: Kwestia ubezpieczenia. Warto ubezpieczyć ten wyjazd, bo różnie to bywa, a wtedy jesteśmy spokojniejsi. Zabezpieczanie dowodów, jeżeli faktycznie jest coś nie tak. Czytanie umowy. Jeżeli jest to oferta turystyczna, dostajemy umowę. Wiadomo, rezerwujemy gdzieś nocleg na terenie kraju, nie ma tej umowy, ale wtedy możemy też pisać z danym obiektem o pewnych rzeczach, ustalać, co tam ma być, jaki to ma być pokój. Wszystko możemy sobie też dowodowo zabezpieczyć.
0: Konsument zawsze ma prawo do reklamacji, nawet do 3 lat od zakończenia wyjazdu. W takich sytuacjach pomagają miejscy czy powiatowi rzecznicy praw konsumentów oraz inspekcje handlowe.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Ostatnie figurki ze szlaku Koziołków w Kędzierzynie Koźlu zyskały interaktywne kody QR. Dzięki nim można usłyszeć historię oraz ciekawostki związane z każdą z postaci. W naszym mieście jest już 26 takich figurek, mówi Piotr Pękala, rzecznik kędzierzyńsko-kozielskiego magistratu.
5: Nawiązują one do miejsc lub do wydarzeń, które odbyły się w danej części miasta. Gdzie i szukać, to możemy sprawdzić na specjalnie przygotowanej stronie internetowej, na takiej mapie interaktywnej. I właśnie przy 3 ostatnich miejskich Koziołkach pojawiły się specjalne tabliczki. Harcerz stoi na warcie w Parku Pojednania, biegacz szykuje się do startu przy ulicy Skarbowej, a Elosia przycupnęła przy pierwszym liceum ogólnokształcącym.
0: Od teraz wszystkie miejskie figurki są już oznakowane kodami QR. Rzeźby można odnaleźć dzięki specjalnej mapie dostępnej na stronie internetowej miasta.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: W nocy w regionie zachmurzenie duże i spadek temperatury do około 15 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany południowo-zachodni. W ciągu dnia początkowo zachmurzenie duże, możliwe przelotne opady deszczu, a lokalnie także burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz około 10-15 mm, a wiatr porywisty w porywach do 70 km na godzinę. Później już większe przejaśnienia i rozpogodzenia i temperatury maksymalne od 21 do 23 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: słuchać i słyszeć.
1: To była supergrupa Atoms for Peace i ostatni jak do tej pory album zespołu, może nawet ostatni w historii, dlatego że w tej konfiguracji panowie już nie występują. Natomiast zaczęliśmy tak drugą godzinę słuchać i słyszeć, no bo w poprzedniej bohaterem audycji był Thom Yorke. No wiadomo, że Atoms for Peace to zespół, który powstał z jego inicjatywy, dlatego że chciał promować swój debiutancki solowy album. No i powołał do życia grupę, w skład której wchodzili między innymi Nigel Godrich i Flea. No i a propos basisty Red Hot Chili Peppers, to wydaje mi się, że fantastycznie odnajdował się w takim graniu, dlatego że Flea jest artystą, który przy graniu przede wszystkim takich radosnych, komunikatywnych form jak w Red Hot Chili Peppers, jednak zawsze ogromną wagę przywiązywał do teorii muzyki, bardzo pilnował takiego kunsztownego grania, ma ogromną świadomość harmonii i też bardzo lubi eksperymentalne zacięcie, więc granie rzeczy, które zrodziły się z elektronicznych pomysłów Thoma Yorke'a, szukanie środków, żeby przetłumaczyć to na język już takiego regularnego zespołu, na pewno było dla Flea czymś niezwykle ekscytującym i w ogóle chyba to się bardzo korzystnie złożyło, dlatego że w pewien sposób, może to jest teoria taka naciągana, ale wydaje mi się, że Atoms for Peace podłożył podwaliny pod to, co Thom Yorke robił razem z Johnem Greenwoodem, swoim kolegą z Radiohead i z perkusistą Tomem Skinnerem w supergrupie The Smile. Wciąż w sumie aktywnej, no ale jako że Radiohead ostatnimi czasy powrócili, to The Smile tak gdzieś troszeczkę zrzuciło bieg, ale jestem przekonany, że jeszcze o tym zespole usłyszymy. Nafli już miał na koncie wtedy taką eksperymentalną, solową, debiutancką epkę, mocno odwołującą się do New Jazzu, niezliczoną ilość gościnnych występów, ale na jego taki stricte solowy debiut trzeba było bardzo długo poczekać, bo album Honora ukazał się w tym roku i też jest takim manifestem miłości Flea do jazzu. Basista Red Hot Chili Peppers, zanim w ogóle zaczął grać na basie, chciał zostać jazzowym trębaczem i mimo że miał bardzo trudną relację z ojczymem i ten ojczym, mówiąc wprost, był złym człowiekiem, to jednak zainspirował Flea do grania na trąbce, do pokochania jazzu i ta miłość gdzieś w artyście zawsze tkwiła głęboko. Zresztą w Red Hot Chili Peppers, czy w trakcie koncertów, czy w studiu często po tę trąbkę sięgał. Też zdarzyło mu się jako trębacz występować u innych artystów, a to, że całe życie poszukuje sposobów, żeby się rozwijać jako muzyk, jest choćby ewidentne w przypadku Silver Lake Conservatory of Music, czyli fundacji, którą założył Flea. Fundacja ma na celu umożliwienie kształcenia się muzycznie młodzieży, która niekoniecznie ma środki, żeby się muzycznie kształcić. No i Flea podkreślał, że mimo, że kocha rockowe granie, to jednak chce, żeby ta szkoła to było takie regularne konserwatorium, żeby zgłębiać tam tajniki muzyki i chce sam się, korzystając z tej okazji, rozwinąć. No i rzeczywiście od ćwierć wieku to robi. A propos Honory, to też zaprosił ekstraklasowych muzyków do współpracy, między innymi na płycie pojawia się D'Antoni Parks, Nathaniel Walcott czy Anna Butters i tutaj Flea nie miał objekcji. Zaprosił, mimo że jest uważany za tego basowego guru, zaprosił kontrabasistkę. Zresztą w jego zespole koncertowym też tak jest, że nie obawia się, grając na trąbce, powierzyć koleżance obowiązków tych basowych. No i wychodzi to bardzo zgrabnie. Płyta Honora jest różnorodna, jest eklektyczna, momentami eksperymentalna, ale jednak w głównej mierze to jest jazzowy album, szeroko pojęty fusion, ale też mam wrażenie, że jest w tym spora erudycyjność, nawiązywanie też do bebopu, do korzeni jazzu. No ciekawy album i też chyba jakiś manifest takiej artystycznej wolności. Chyba trochę Flip pozazdrościł Johnowi Frusciante, koledze z Red Hotów, który tych albumów solowych na koncie ma bez liku. Flip w tej materii jest jeszcze początkujący, no ale płyta, którą stworzył, wydaje się bardzo intrygująca. A jako że dzisiaj pretekstem sięgnięcia po twórczość Flea był Tom York, to posłuchamy utworu z płyty Honora na początek spotkania z tą płytą, gdzie gościnnie pojawia się frontman Radiohead, czyli Traffic Lights, no a później obszerne fragmenty opisywanej płyty.

0: Słuchać i słyszeć.
1: To był Flea i Thinking About You. Oryginalnie ten utwór oczywiście stworzył Frank Ocean, natomiast Flea postanowił zaprezentować własną aranżację na płycie Honora. Pomyślałem sobie, że skoro zaczęliśmy od Toma Yorka, on spowodował, że sięgnęliśmy po grupę Atoms for Peace, a później po solowy album Flea, który razem z Tomem Yorkiem występował w Atoms for Peace, no to skończymy razem z angielskim wokalistą, multiinstrumentalistą, producentem, kompozytorem, autorem tekstów. Tych funkcji można podać znacznie więcej, no ale wiadomo, że gdyby nie Radiohead, to pan Tom York nie byłby tu, gdzie jest, więc na koniec pokłonimy się legendarnej grupie. Posłuchamy sobie kilku klasyków, przede wszystkim z płyt OK Computer, Key Day, Hail to the Thief i Amnesiac. Dziękuję bardzo za czas spędzony z Radiem Opole. W zastępstwie Marzeny Mielcarek kłania się państwu Tomek Wojtyłko. No i oczywiście zachęcam, żeby zostać z Radiem Opole dłużej, dlatego że za krótką chwilę, jeżeli ktoś się nie kładzie, nasz nocny blok powtórkowy. Spokojnej nocy, przyjemnego tygodnia. Do usłyszenia niebawem.

0: To jest pasmo powtórkowe Radia Opole. Posłuchaj jeszcze raz tego, co było w dzień w Radiu Opole.
1: Audycja Lepiej Żyć w Radiu Opole. Przy mikrofonie kłania się Katarzyna Zawadzka. Dzisiaj będziemy rozmawiać o mediach społecznościowych od strony psychologicznej. Jak na nas wpływają? Czy mogą zmieniać naszą osobowość? Czy stawiają nam jakieś nowe wyzwania, wśród których musimy się odnajdywać? Albo może nie musimy. Katarzyna Mordowska, psycholożka, socjoterapeutka, dzisiaj jest gościnią programu i będzie mówić właśnie o mediach społecznościowych. Na początek bardzo ogólne pytanie. Co o tym myślisz? Żyjemy już od kilkunastu lat z takimi zaawansowanymi mediami społecznościowymi. Jak patrzysz na to zjawisko? Jak obserwujesz ludzi?
2: Dzień dobry Kasiu, dzień dobry Państwu. No tak, faktycznie mam tą chyba wątpliwą przyjemność, że jestem z internetem od 25 lat, bo od 30-25 lat internet, generalnie internet, mówimy o socjalach, ale jest z nami, czyli mamy możliwość tworzenia takiej, nawet nie tyle tworzenia, ale współuczestniczenia w równoległej rzeczywistości. Tak to widzę, że wiesz, ta nasza rzeczywistość jest tu i teraz. My rozmawiamy, wymieniamy się spojrzeniami, Państwo tego nie widzą, słyszymy się. Natomiast kreowanie tej drugiej rzeczywistości, takiej równoległej, symultanicznej, to jest coś, w co człowiek i trochę ucieka, i trochę nas wyrywa z tej rzeczywistości, która jest moim zdaniem prawdziwsza, bardziej realna, bardziej zmysłowa, bardziej namacalna, sensytywna. Jednak tamta rzeczywistość trochę nas odziera no nie chcę powiedzieć człowieczeństwa, bo to by było może za duże słowo, chociaż przed wejściem na antenę rozmawiałyśmy o tym, że może tak być, że social media zabierają nam trochę osobowości, tego, co jest takie trwałe, co jest stabilne. W psychologii oczywiście osobowość jest złożona z wielu elementów. Jest temperament, z którym się rodzimy i to jest ten element, którego nie zmieniamy. Jednak środowisko zawsze nas będzie kształtowało. I pamiętam ten świat sprzed, no i nie wiem, możemy mówić Facebooka, Instagrama?
1: Tak, tak
2: możemy, bo to jest chyba już w powszechnym użyciu. I pamiętam ten świat po. I on jest mocno inny, Kasia. Ty też pamiętasz, jak było przed, jak być może jako dzieci widziałyśmy to trochę inaczej i było to naznaczone beztroską, może dlatego, że to było po prostu dziecięce. Ale jednak mimo wszystko socjale tworzą coś, co jest i ucieczkowe dla niektórych, i jest formą kreacji. No, wszyscy influencerzy przecież zbudowali ogromne i majątki, i kariery zrobiły właśnie na socjalach. Więc jest w tym coś takiego, co nas jakby zasysa.
1: Ja ostatnio mi takie zdanie utkwiło w pamięci, w jednej z psychologicznych gazet było napisane o tym, że wchłaniamy tą władzę algorytmów w siebie, tych zasięgów, jak kiedyś bezkrytycznie przyjmowało się normy społeczne, o których dzisiaj już rozmawiamy krytycznie.
2: Ta forma manipulacji jest ogromna. Społeczeństwo zawsze było manipulowane i to jest część w ogóle generalnie rozwoju społeczeństwa, że ty to wiesz z kulturoznawstwa, ja to wiem z socjologii i z psychologii społecznej, więc ten wpływ i manipulacje są ogromne. Nie będziemy mówić o instytucji, nie wiem, czy kościoła, czy politykach i tak dalej, bo to nie chodzi o to, żeby to stygmatyzować czy deprecjonować. To jest po prostu faktem. To jest modus vivendi społeczeństwa, sposób na życie. I tutaj podobnie, tak jak mówisz, zasysamy algorytmy, albo inaczej, socjale zasysają nasze upodobania i tworzą algorytmy pod nas, czyli trochę jesteśmy takim bezwolnym pyłem w tym, co się dzieje. Kiedyś tego wiemy, że Facebook się oczywiście Instagram się rozwijał różnymi drogami. Nie było algorytmów. To, co było dostępne, to się nam po prostu pojawiało. A teraz zauważ, że pojawia się to, czego oczekujemy.
1: Czyli on jest dzisiaj, ta kultura mediów społecznościowych, kultura zasięgów jest takim rodzajem władzy, jaką kiedyś pełniły inne instytucje, jednostki, zjawiska.
2: Na pewno, na pewno.
1: Na przykład religia była takim źródłem kształtującym światopogląd, tak, przeżywanie świata, tego tak, co wolno, nie wolno. Dzisiaj premiujemy to, co ma zasięgi, to podziwiamy, więc to jest to narzędzie władzy.
2: Dokładnie. Przy czym jeszcze w Kościele, bo też to jest ciekawy temat, ale oczywiście trudny do rozmowy. Religia jest jednak bardzo wewnętrzną, intymną formą przeżycia, więc o tym nie będziemy też mówić, ale jeżeli chodzi o pewne mechanizmy, o formę kreowania społeczeństwa, to Kościół był i tym takim ograniczeniem i też dawał ogromne szanse. I podobnie jest tutaj, tylko tutaj problemem jest to, że my mamy w socjalach tu i teraz, mamy tą dopaminę taką wiecznie dostymulowaną, co akurat dla głowy, naszej głowy jest niedobre. Człowiek nie ma tak ukształtowanego mózgu, żebyśmy nie mieli tego, wiesz, odroczenia i wyczekiwania. W Kościele jednak w religii generalnie mówiło się o tym właśnie odroczeniu, że jeżeli twoje życie będzie bezgrzeszne, jeżeli sobie zasłużysz, to w tym doczesnym życiu musisz popracować po to, żeby mieć i przeżyć życie wieczne. Natomiast socjale dają nam nagrodę od razu. Pomyślimy o czymś, powiemy o czymś i nagle to się pojawia na Facebooku. Jeżeli mamy ochotę, nie wiem, dokonać jakiegoś zakupu, nagle nam się pojawia, rozmawiamy w rodzinie o materacach i nagle nam się pojawia cała lista sklepów z materacami. Nie mamy tego, co mózg bardzo lubi, właśnie tą długo wyczekaną dopaminę, ta jest najbardziej wartościowa. Zresztą, no, co tu dużo mówić, dopamina to jest też ten układ nagrody, kiedyś o tym rozmawiałyśmy, ale musimy o tym powiedzieć, który jest bezpośrednio związany z wejściem w uzależnienia, zarówno behawioralne, jak i chemiczne. Czyli, wiesz, ten układ nagrody permanentnie stymulowany będzie powodował, że my będziemy na takim, no, haju. Po prostu. Plus lajki. Znamy różne historie i mogłybyśmy się tutaj dzielić różnymi historiami. Może nawet warto o tym powiedzieć, bo to Państwo zapamiętają, że życie w socjalach nie jest absolutnie życiem w rzeczywistości. I powiem tylko, że w gabinecie miałam pacjentkę, która... Znam dwie takie historie, ale może o tym powiem, która miała dużo followersów, miała dużo, no, była influencerką. Jej życie

0: lokalne, to jest mniej odbiorców.
1: No, to tutaj chyba musiałybyśmy powiedzieć o tym, co ma większy zasięg, bo faktycznie zasięg będzie miało to, co idzie w eter, a może to, co jest za naszym płotem, w naszym ogródku, może jest bardziej wartościowe. Akurat mamy obydwie Facebooka i Instagram. Ty pokazujesz to, co robisz, ja pokazuję to, co ja robię, więc...
0: Więc ja nie będę jednoznacznie się opowiadać o mediach społecznościowych.
1: Ja chyba też nie, ale widzisz, miałam takie fantazje i pomysły, żeby z tego zrezygnować. I też się zastanawiam bardzo często, może właśnie z racji tego, co robię, co jest moją intencją. Pamiętam, że na początku, zakładając swojego fanpage'a, myślałam głównie o tym, żeby emitować treści psychoedukacyjne i jakby tego się trzymam. Tego się absolutnie trzymam. Natomiast myślę sobie, obserwując z kolei innych psychologów, psycholożki, które mają dużo większe zasięgi, które są, nie wiem, napisały książki, które są tak tutaj w Polsce powszechnie znane i lubię widzieć, jak one są na przykład w takiej totalnej głuszy i lesie i myślę sobie, to nam, psychologom, jest bardzo potrzebne, bo my jako osoby no, i zawód pomocowy mamy bardzo często wyczerpaną baterię społeczną i musimy ją ładować, żeby się nie wypalić, więc czasem zdarza mi się też dawać zdjęcia, żeby pokazać innym, jak ważny jest odpoczynek, jak ważny jest ten work-life balance, więc na pewno to jest kawałek z mojego prywatnego życia. Ale muszę ci powiedzieć, że kiedyś spotkałam dawno niewidzianego znajomego, który powiedział, że te treści, które zamieszczam, w ogóle się tego nie spodziewałam, to było niezwykle miłe. Mówi, czasem to zmienia totalnie moje myślenie, totalnie mój mindset i bardzo ci za to dziękuję, że to jedno zdanie jest mi w stanie otworzyć pewne rewiry, które były dla mnie na przykład niedostępne. I pomyślałam sobie, okej, czyli jest sens robienia tego, co robię. Być może dwa, trzy zdania spowodują, że ktoś będzie miał refleksję, że zmieni swoje życie na trochę lepsze.
0: No dobrze, ale to jest też taka przestrzeń, gdzie ludzie nieustannie się chwalą, która wywołuje też siłą rzeczy, to jest chyba wpisane w ludzką naturę, nieustanne porównywanie się, rozwija próżność, kusi taką autokreacją nieustanną, która bywa często oderwana od rzeczywistości. Widzimy jakiś jeden zatrzymany kadr z czyjegoś życia i taką narrację, jaką ta osoba nam chce sprzedać. Każdy stał się trochę jakby swoim PR-owcem. Przez te media społecznościowe. To jest wyczerpujące i to sprawia, że nieustannie trwa jakaś gra o prestiż społeczny.
1: Otóż to jest wyczerpujące. I tutaj znowu nawiążę do pacjentki, o której przed chwilą powiedziałam, że to było ten rozstrzał, wiesz, ta rozbieżność, ten dysonans pomiędzy życiem rzeczywistym, a tym wykreowanym w socjalach. Jeżeli to jest tak duże, jeżeli to jest tak ogromne, to powoduje właśnie wyczerpanie. I tego muszę ci powiedzieć, ja osobiście nie pochwalam, nie lubię tego, bo co to powoduje w innych? Właśnie chęć porównywania się, właśnie niskie poczucie własnej wartości, myślenie pod tytułem o rany, ona tak ładnie wygląda, ona jest tak zbudowana, ona ma taki samochód, ona jest akurat na bardzo ważnych wakacjach gdzieś na końcu świata, a ja tylko pojechałem, nie wiem, na ryby województwo dalej. I to nie jest w porządku. Jestem zwolennikiem, no może zwolennikiem to jest za duże słowo, ale uważam, że w porządku jest, jeżeli pokazujemy cząstkę swojego życia, jeżeli mamy na to wewnętrzne przyzwolenie i wewnętrzną zgodę, ale najlepiej byłoby, gdyby to było nasze życie, nasze, nie to wykreowane. Nie pokazujmy tych beżowych dzieci, bo inne matki z kolei myślą, a to jest naprawdę duży problem, uwierz, że jestem okropną matką, bo moje dziecko ciągle płacze, moje dziecko ciągle wymiotuje, moje dziecko nie jest tak piękne jak na tych instagramowych zdjęciach, więc jeżeli mamy taką możliwość, nawet zdjęcia, no kiedyś był Photoshop, teraz to robi AI bardzo sprawnie, możesz sobie wykreować zdjęcie, jakie chcesz, to nie. Bo summa summarum, my również na tym źle wychodzimy, jako kreatorzy tego nierzeczywistego życia w socjalach. Bo jest to tak wyczerpujące, to tak nam daje, wiesz, ogromny rozstrzał między właśnie ja prawdziwym, a ja wyidealizowanym, że finalnie nie wiemy, gdzie się znaleźć.

0: finalnie nie wiemy, co się z nami dzieje, gdzie ja jestem i kim ja jestem.
1: No to jest też spotęgowanie ja, tak jak Gombrowicz pisał w dziennikach poniedziałek ja, wtorek ja, środa ja. Tak działają dzisiaj media społecznościowe. Każdy jest bardzo zafiksowany na sobie, na tym, co on teraz. Znaczy mówię każdy, to, tak, to tak. Jest wielki kwantyfikator, ale to tak. Generalnie wciąga w taką, takie zachowania.
0: Ale to jest takie smutne, że aż musiałam powiedzieć o rany, bo to mnie zawsze przeraża, że ty wiesz, rozmawiamy, że jestem zwolennikiem budowania i jednak poczucia wspólnotowości, że właśnie mimo tej symultanicznej rzeczywistości w socjalach, ja jednak uważam, że to, co jest między człowiekiem, głos, zapach, dotyk, inny dźwięk niż ten wykreowany, to jest dużo więcej niż próba wykreowania siebie w socjalach i dlatego myślę, że właściwie jako ludzie, to do tego nawiązywałam i już skończę wątek, że nasze mózgi nie są tak, tak bardzo, wiesz, zaadoptowane do tych warunków, które mamy teraz wysoko ztechnologizowanych, że nasze mózgi jednak są trochę prymitywne i one lubią to, co jest spójne, co jest autentyczne, lubią tą naszą społeczną odsłonę, lubią to, co się dzieje w przyrodzie. Tam naprawdę jest nasze miejsce, że nie ma innego życia, nie ma innego, ono jest, ale dla naszych głów nie ma, niż to, które się dzieje tu i teraz między jednym i drugim człowiekiem.
1: Ale tak jak można nie lubić reklam, tak jak były czasy telewizji, te reklamy, które przerywały filmy, były denerwujące i się na nie narzekało, ale jednak wychodziło na to, że ludzie kupują te produkty, których marki są promowane, bo je znają, kojarzą. Tak dzisiaj działają też media społecznościowe. Jeśli ktoś ma jeszcze jakiś taki zawód związany z tym, że ta rozpoznawalność jest bardziej potrzebna, to oddziaływuje, choćby wydawało nam się, że tworzą to bardzo sztuczne mechanizmy.
0: No tak, tak jest. Ja pamiętam jeszcze, wiesz, na pierwszym magisterium na politologii i naukach społecznych mieliśmy psychologię reklamy i pamiętam jak dziś wykłady na temat działania podprogowego, takiego wiesz, tylko na takich delikatnych sugestiach co do i jak bardzo my temu ulegamy, jak bardzo nam się wydaje, że temu nie ulegamy. Więc faktycznie tak jest, jak mówisz. Nie ma opcji, żebyśmy byli obojętni. I ja nawet wiem, nie mam w ogóle myśli na temat tego, żebyśmy, wiesz, żyli bez socjali, bez internetu, to jest po prostu niemożliwe. Chociaż znam osoby, które nie mają internetu i mają się całkiem sprawnie, w tym moja mama. Są osoby, które nie mają socjali i też mają się całkiem dobrze, więc jest to możliwe. Natomiast to, co myślę, że nie kwestia tego, żeby ich nie było, tylko kwestia, jak z nich korzystamy. Żebyśmy nie mieli tego poczucia, albo właśnie gorzej, czasem się nie ma tego poczucia, że to nas wciąga, że jesteśmy niewolnikami tego, co o nas decyduje. Jeżeli mamy możliwość sięgania po telefon, ale nie jest to naszym takim narkotykiem, bo to jest uzależniające właśnie przez, jak powiedziałam wcześniej, dopaminę, to może to jest okej, może możemy zamieścić jakieś treści, ale jeżeli już sięgamy co chwilę po telefon i patrzymy, ile tam jest lajków i patrzymy, co, jak kto skomentował, i jesteśmy trochę uzależnieni, to w psychologii się nazywa FOMO, taki fear of missing out, czyli taki lęk przed tym, że jestem poza. Bardzo często nastolatkowie to mają. Jeżeli zostają wykluczeni z jakiejś grupy albo właśnie ich posty nie są lajkowane, czy relacje, bo młodzież nie dodaje postów, to odczuwają taki ogromny niepokój. I to już jest problem poważny, bo to będzie działało na nasze zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne. To będzie w przypadku młodych ludzi kształtowało ich osobowość.
1: Ja myślę, że i to już jest niepokojące. Dorośli też to mają.
0: Dorośli też to mają. To jest pełna zgoda, że to mają. Oczywiście lepiej, żeby teraz, jak zamieścimy post o naszej audycji, żeby polubiło go 100 osób, a nie 10.
1: No jest. Właśnie, ale zobacz, jak to działa.
0: No właśnie.
1: Czy to jest zdrowe i czy to jest dobre, że tak się dzieje?
0: No wiesz, możemy sobie to zracjonalizować i powiedzieć, jesteśmy tutaj tak mądre, takie piękne treści przekazujemy, że im więcej ludzi to polubi, tym do większej ilości osób to dotrze i będziemy dobrą nowinę niosły w świat.
1: Czy tam ale jest trzeba by na pewno. Próżność.
0: No właśnie, ale trzeba by na pewno. Wszystko można sobie wytłumaczyć. I wiesz, im dłużej pracuję z młodzieżą i z dorosłymi, tym bardziej jestem przekonana, że bez takiej naszej intencjonalnego działania, bez takiego mądrego i zamyślonego korzystania i z socjali, i z życia, no to właściwie zawsze będziemy bezwolni. A nie ma nic gorszego, niż być niewolnikiem albo sytuacji, albo pracy, albo, nie wiem, drugiego człowieka. Ta wolność wewnętrzna to jest coś, co naprawdę jest odczuwalne. Warunkiem jest, że mamy dobrze pojętą asertywność, wypracowaną, że jesteśmy w stanie postawić granice również sobie. Również sobie.
1: Za moment wracamy do naszej rozmowy. Dzisiaj psycholożka, socjoterapeutka Katarzyna Mordowska, przypomnę, gości w programie.

0: powracamy do naszej rozmowy dzisiaj o mediach społecznościowych z takiej psychologicznej perspektywy. Katarzyna Mordowska, socjoterapeutka, psycholożka, gości w programie. Myślę sobie, ja przynajmniej tak to obserwuję, że trzeba jednak wykonywać jakąś psychologiczną pracę związaną z tym, jak te media społecznościowe funkcjonują, żeby one nie zawłaszczały świadomości psychiki, żeby nie było jakiejś dyktatury zasięgów, lajków, żeby ocalić to, co jest zgodne z naszymi wartościami, potrzebami, a nie jest jakoś sztucznie przez te technologie, nie powiem, że wymuszane, że nas tak masują, prawda, że zmieniają naszą percepcję świata.
1: No tak, to jest to, o czym myśmy wcześniej powiedziały, ale bardzo fajnie, podoba mi się to słowo, zawłaszczają świadomość, bo to jest chyba totalnie adekwatne do tego, co się dzieje. I mam wrażenie, że jeżeli będziemy tacy właśnie bezwolni, czyli nie będziemy mieli takiego pełnego, świadomego kontrolowania tego, co się dzieje, ale w życiu zawsze tak było, w życiu zawsze były pokusy. Alkohol jest pokusą, zdrada jest pokusą, narkotyki są pokusą, shopping jest pokusą, robienie zakupów nałogowo. Tych pokus jest całe mnóstwo i one zawsze były. No może w okresie komuny nie było shoppingu, bo nie było czego kupować, półki były puste. Natomiast socjale są takim znakomitym przykładem tego, jak one mogą nas zaanektować po prostu. I tak jak powiedziałyśmy wcześniej, dają nam to, czego oczekujemy. Łapiąc nasz algorytm, wiedzą dokładnie, czego potrzebujemy i w cudowny sposób nam to przedstawiają. I jak z tego nie skorzystać? Moim zdaniem teraz musimy się dużo większą, silną wolą wykazywać niż kiedyś, żeby się temu oprzeć. Ale z drugiej strony, czy nie jest tak, że jak jesteśmy wystawieni na pewnego rodzaju pokusy, że to jest taka, wiesz, takie od życia sprawdzam, na ile ja jestem świadoma, na ile jestem intencjonalna, na ile zarządzam swoim życiem, czy zarządzamy, bo mówię teraz w kobiecej formie, ale to nie chodzi o formę, tylko chodzi o to, żeby mieć jednak kontrolę. Nie rezygnujmy z tych socjali, bo człowiek też nie lubi tych restrykcji, wiesz, głowa, mózg będzie się broniła rozhamowaniem. Im więcej restrykcji, tym więcej rozhamowania. Ale stwórzmy sobie taki modus operandi, taki sposób działania, stwórzmy sobie taką swoistą kontrolę, świadomą, ale nie taką ograniczającą, ja nie mogę tego robić, ja nie chcę tego robić, tylko z takim zamysłem wdrożenie jakiejś alternatywy, na przykład pójścia na spacer, nie wiem, pobycia z dzieckiem, bo widzisz kolejny wątek, to też muszę to powiedzieć, bardzo często młodzież mówi, że rodzice ich mocno karcą za korzystanie z telefonu, a jednak sami robią dokładnie to samo. I to nie jest jednorazowa sytuacja, często to słyszę w gabinecie, że mama zwraca mi uwagę, żebym nie korzystała z telefonu, natomiast ona sama nic innego nie robi, tylko korzysta z telefonu. Finalnie, jak zobaczymy na statystyki, bo niestety to nam też daje telefon, okazuje się, że na telefonie jesteśmy 3-4 godziny. Nikt nie może w to uwierzyć, że to jest tyle czasu.
0: A czy nas trochę społecznie cofa do gimnazjum albo do jakiegoś do czasów szkoły średniej, mówię o dorosłych ludziach, już pełnoletnich, albo takiego koledżu z amerykańskiego filmu, gdzie jedni byli popularni i lubiani, a drudzy niekoniecznie czuli się gdzieś tam szarzy na końcu, nie umiejący się w tym odnaleźć, może nawet nie biorący jakiegoś czynnego udziału w tym życiu w mediach społecznościowych. Bo albo kontestują, albo mają tak wysokie poczucie własnej wartości, że tego nie potrzebują, bo ja myślę, że to się też zahacza o poczucie własnej wartości, które jakoś próbuje siebie docenić, jakoś człowiek szuka tej kompensacji tego, jak się ze sobą czuje. Czy to nie jest nas trochę nas cofanie właśnie do takich czasów w szkole, kiedy jedni zabiegali o to, żeby być rozpoznawalni i żeby mieć ten społeczny prestiż, a drudzy o tym marzyli, a jeszcze inni kompletnie kontestowali?
1: No oczywiście, że tak. Że popularnym będzie w socjalach ten, który ma właśnie dużo lajków i ten, który ma dużo followersów.
0: To nie jest prymitywne.
1: I to jest prymitywne. No to na pewno jest prymitywne, dlatego że to jest, zauważ, tylko forma nagradzania tego, co jest bardzo mocno powierzchowne i fasadowe. My nie nagradzamy człowieka jako takiego, bo my tego człowieka czasem w ogóle nie znamy. Natomiast nagradzamy tą jego powierzchowność. To,
0: jakiś obrazek, który wygenerował sobie.
1: Dokładnie. Dokładnie tak. Więc a na pewno w życiu i gimnazjalistów, no już teraz nie, ale kiedyś w siódma, ósma klasa liceum, to była forma kreowania samego siebie i tej fasadowości. Te dzieci tak naprawdę mocno się zakrywają. Pracuję z młodzieżą, więc wiem, że one są, nie pozwalają sobie na szczerość, nie pozwalają sobie, bo boją się, że jeżeli pokażą miękkie podbrzusze swojej słabości, to zostaną po prostu zranieni, ugodzeni w to miękkie podbrzusze. Więc tutaj dla mnie najbardziej wartościowe, jeżeli mogę tak powiedzieć o socjalach, jest to, że ktoś pokazuje siebie prawdziwego. I nie wiem, no myślę sobie akurat o pierwszej, lepszej osobie teraz, o Joannie Flis, to jest taka psycholożka, która myślę, że ty wiesz, o kim mówię, ona brała udział i w projekcie Młode Głowy zrobiła, no o niej nie będę mówiła, ale ona akurat jest takim typem człowieka, napisała książki bardzo fajne, zajmuje się uzależnieniami, ale też zajmowała się tematem dorosłych dzieci, niedojrzałych emocjonalnie rodziców, co akurat w mojej praktyce jest bardzo potrzebne. Więc to jest taka niezwykle pracowita dziewczyna i ona, dodając swoje zdjęcia, nie dodaje ich takich mocno zretuszowanych, tylko pokazuje siebie taką, jaka jest. I to do mnie przemawia, że mogę oprócz tego, że przeczytać treści psychologiczne i zgodne z nauką, bo ona bardzo walczy z pop psychologią, ja też tego nie lubię, a jednocześnie pokazuje siebie taką, jaka jest naprawdę.
0: Ale też wybiera momenty, które pokazuje, wybiera na podstawie selekcji zdjęcia, które daje. Dla mnie już samo medium, nawet jeżeli człowiek stara się być jakoś, w jakiś sposób przybrać pozę autentyczności, jest jednak pozą.
1: No
0: wiesz?
1: Tak, no tak, tak. No na pewno, ale tym były też, tym też jest sztuka, prawda?
0: Może w ogóle życie społeczne tym jest.
1: Może życie społeczne tym jest, to ciekawe, takie filozoficzne. Czy jesteśmy w stanie żyć tak w pełni autentycznie? Chyba nie. W ogóle nie jest chyba to możliwe.
0: A media społecznościowe to podkręcają, bo dają większą jeszcze przestrzeń na to, co jest jakiegoś rodzaju kreacją.
1: Chociaż
0: cały czas mi się teraz zaciera, jak o tym myślę, autentyczność, kreacja, gdzieś ta granica.
1: Właśnie też myślę o tym intensywnie, jak o tym powiedziałaś i też się zastanawiam, na ile my sami wobec siebie jesteśmy autentycznie, to musielibyśmy chyba musiałybyśmy audycję nakręcić o tym, na ile jesteśmy w stanie być autentycznie, a na ile kreujemy samych siebie, może przed samymi sobą też.
0: Gombrowicz uważał, że są tylko maski, a pod maską tak, jest pusto i tak, nie ma już nic.
1: Tak, uwielbiałam Gombrowicza i pamiętam, że Iwonę, księżniczkę Burgunda, widziałam kilkanaście razy, jak nie kilkadziesiąt, w tym cztery inscenizacje i tam jest dużo o tym, na ile jesteśmy wykreowani, na ile akceptujemy bądź nie pewnego rodzaju autentyczność i słabość, a na ile oczekujemy tego, żeby świat wyglądał tak, jak sami go kreujemy. Bo zobacz, jest też twórca, jest odbiorca, Reis, prawda? Że czasem jesteśmy i twórcą, i odbiorcą, czyli odbiorca też w jakimś sensie będzie kreował, to są też algorytmy, będzie kreował to, co jest akurat pożądane.
0: Ja widzę bardzo dużo wad mediów społecznościowych, o których można by długo rozmawiać, ale widzę, tak mam taki jeden argument na plus, że one rozbiły elitarność tradycyjnych mediów, do których trudno było się dostać ze swoim przekazem, który reglamentowały osoby wpływowe, mające po prostu władzę nad tymi środkami tradycyjnego przekazu, nieważne czy one były bardziej liberalne, mniej, tylko chodzi o to, że trudno się było tam dostać i bardzo ograniczona grupa osób ze względu też na możliwość przekazu tam trafiała. Tak. A teraz każdy może wyjść ze swoim jakimś działaniem i może znaleźć swoją niszę i swoją grupę. Oczywiście wiąże się z tym mnóstwo zagrożeń i bardzo trudnych rzeczy, które się tam dzieją w tych mediach społecznościowych, nazywanych też przez niektórych antyspołecznościowymi, ale masz jakby większe szanse, jeżeli chcesz dotrzeć do innych osób.
1: No to też jest ciekawe, co powiedziałaś. Faktycznie, biorąc pod uwagę jeszcze nasz historyczny kontekst, czyli to, że byliśmy społeczeństwem, które przez wiele lat było no, okłamywane, bo i historia była zakłamana, i rzeczywistość była zakłamana. Mówię o czasie do 89 roku. Mieliśmy cenzurę, tylko niektóre informacje były kolportowane, inne nie. Natomiast faktycznie ta wolność słowa i też się zastanawiam, bo zobacz, religia bardzo mocno jednak kontrolowała to, co można było powiedzieć, co nie, a teraz można powiedzieć wszystko i to znowu ma i tą jasną stronę i ciemną.
0: Można też przekłamywać i może trudniej jest to rozpoznać niż kiedyś.
1: No właśnie, pytanie, czy istnieje taka prawda sensu stricte? Ja sobie myślę o takim bardzo negatywnym wpływie tej wolności, ale też ten pozytywny zrozumiałam i on ma ogromny sens, ale film Adolescence właściwie, Dojrzewanie, pokazuje, jak bardzo socjale bez tego kontekstu, takiej wiesz, pełnej zmysłowości, bez tego zamysłu, bo pisząc mamy tylko możliwość przekazania pewnej treści, ale już nie mamy tego, co jest wokół tego niewerbalnego języka, spowodował lawinę ogromnego nieszczęścia. I tutaj taki efekt trzepotu skrzydeł motyla, że w jednym miejscu motyl porusza skrzydłami, a na drugim końcu jest trzęsienie ziemi. I trochę tak to wygląda, że przez taką, no przez taki język rozhamowany jesteśmy w stanie dosłownie zabić człowieka. Przepraszam, że takie wielkie słowo, ale czasem tak to wygląda. Wiesz, że brałam udział w takim projekcie o przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej. To właśnie pokazuje, jak bardzo jesteśmy w stanie zranić drugiego człowieka przez niewybredne komentarze, przez hejtowanie, przez dawanie upust swoim frustracjom, bo internet to umożliwia i socjale to umożliwiają. Ja czasem nawet nie mam telewizji, więc tutaj w ogóle nie oglądam żadnych wiadomości, ale to jest moje celowe działanie. Natomiast oczywiście, że no, jak już mówiłam, mam Facebooka i czasem czytam to, co się dzieje. Czasem mnie mniej interesuje sama treść, tylko interesuje mnie to, co jest poniżej. Interesują mnie komentarze, bo to daje obraz społeczeństwa tego, jak odbieramy pewne tematy, pewną rzeczywistość. No jak wiesz, różnie z tym bywa, prawda? Bardzo łatwo jest dać upust swojemu niezadowoleniu w internecie, bo tutaj już nie ma żadnych granic, nie ma żadnych barier.
0: Jeszcze długo mogłybyśmy rozmawiać, ale żeby tak zakończyć jakoś z jakimiś narzędziami. Co radzisz, żeby jednak jakoś zachować, właśnie czy w ogóle to jest dobra rada twoim zdaniem, zachować zdrowy dystans w stosunku do tych mediów społecznościowych dzisiaj, kiedy one są tak bardzo rozwinięte, a jeśli tak, jak to zrobić?
1: Świadomie reglamentować dostęp do socjali i naprawdę znajdować zdrową alternatywę. Niezależnie od pogody, nie szukajmy powodów do tego, żeby sięgać do socjali. Szukajmy powodu, żeby wyjść do drugiego człowieka, żeby zobaczyć tego drugiego człowieka, żeby zobaczyć, czy się uśmiecha, czy jest niezadowolony. Porozmawiajmy z przyjaciółmi, wykonajmy nawet telefon. To jest jedna rzecz. Druga, socjale też mają takie plusy, jak na przykład różnego rodzaju grupy, więc możemy wykorzystać socjale jako narzędzie do tego, żeby skorzystać z życia w rzeczywistości, czyli wyjechania na rower. Ostatnio mi się pojawił taki komunikat, słuchajcie, mam pomysł, żeby zobaczyć, nie wiem, źródła stobrawskie, trasa taka i taka, tyle i tyle kilometrów, umówmy się tu i tu. I to jest świetne. Uważam, że jeżeli mamy wykorzystać socjale jako narzędzie, to jest okej. Natomiast jeżeli to jest cel sam w sobie, po to, żeby kreować siebie, czyli szukamy innych narzędzi do tego, żeby się tam wykreować jako ktoś, no to sami sobie podcinamy gałąź, na której siedzimy.
0: Dlaczego?
1: Dlatego, że nie ma tego, wiesz, nie ma tej sprawczości. Jeżeli już jesteśmy w tym tak mocno uwikłani, jeżeli oczywiście dajemy posty przemyślane i tak dalej, ale pomyślmy o tym, że ten post być może będzie powodował jakieś określone działanie, że będziemy mogli na przykład z kimś gdzieś wyjechać, że to może komuś pomóc, bo nie wiem, jeżeli chodzi o mnie, no to ja wykorzystuję czasem treści, które słyszę w gabinecie, po to, żeby inni skorzystali, bo nie wszyscy wiem, że przyjdą na terapię, bo niektórzy uważają, że to jest no nieistotne, ale niektórzy nie przyjdą na terapię, ale może jeżeli przeczytają post, to trochę zmieni ich sposób myślenia o związku na przykład, o podejściu do dzieci i tak dalej. Więc dla mnie ten post to nie jest, wiesz, cel sam w sobie, tylko narzędzie do dojścia do czegoś. Te grupy, nie wiem, ja mam też poulubioną Tatromaniacy, lubię chodzić po górach, no nie wiem, rowery i tak dalej. Jeżeli możemy wykorzystać te grupy do tego, żeby się spotkać z drugim człowiekiem, fizycznie z nim porozmawiać, to czemu nie?
0: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Katarzyna Mordowska, socjoterapeutka, psycholożka, dzisiaj gościła w programie. Media społecznościowe to temat rzeka oczywiście, ale przynajmniej trochę udało nam się dzisiaj na ten temat porozmawiać. Może kiedyś jeszcze powrócimy do tej rozmowy. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję. Dziękuję Tobie, dziękuję Państwu.

Dzisiejszy program Lepiej Żyć w Radio Opole dobiega końca. Za uwagę dziękuję i kłania się przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka. Do usłyszenia za tydzień w tej audycji. A niebawem wiadomości Radia Opole, później audycja Na kocią łapę i na psa urok, którą poprowadzi Magdalena Szybińska. Dzisiaj między innymi o tym, jak wybrać psa i na co zwrócić uwagę, jakie są pierwsze zabiegi, którym trzeba poddać zwierzę. O tym między innymi będzie mówił lekarz weterynarii Stanisław Firlik.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą. Wszystko o literaturze.
1: Witają Państwa Mariusz Majeran i Maciej Dudek, który audycję realizuje. W tym programie porozmawiamy przede wszystkim o nowościach literackich. Powiemy o nowej książce Tomasza Habdasa W góry. 101 miejsc na pograniczu Polski, Czech i Słowacji, która opisuje miejsca oczywiste i nieoczywiste w polskich, czeskich i słowackich górach. A także powiemy o polskim przekładzie książki Caligula Korzenie szaleństwa u władzy Stephena Dando-Collinsa. Na dniach ukaże się także książka Joanny Ostrowskiej Przemilczane. Powrócimy również do twórczości komediopisarza Aleksandra Fredry. Będzie także o nowej książce mistrza komedii kryminalnej i dowiemy się, jakie pozycje literackie, książkowe, wydawnicze są w archiwum państwowym w Opolu.

Przed nami premiera książki Tomasza Habdasa W góry. Premiera już 26 sierpnia. 101 miejsc na pograniczu Polski, Czech i Słowacji. Bieszczadzkie Połoniny, czeskie skalne miasta i słowackie Tatry. Mamy je na wyciągnięcie ręki. Trzy kraje, bezkresne góry i 101 powodów, by ruszyć w drogę. To nie jest po prostu lista atrakcyjnych punktów po obu stronach naszej południowej granicy. To twój osobisty GPS, dzięki któremu poznasz miejsca, w które być może nigdy byś nie trafił. A w nawigacji pomogą praktyczne ikony. Szybko sprawdzisz, dokąd dotrzesz na rowerze, na które szlaki możesz zabrać psa, gdzie czekają najbardziej spektakularne widoki i najlepsze jedzenie. Mapy. Łatwo znajdziesz ciekawe miejsca w danej okolicy i połączysz je w odpowiadające ci szlaki. Proporcje tras. Otrzymasz podpowiedzi, jak dojść lub dojechać do wybranego celu. Setki kolorowych zdjęć. Poczujesz lokalny klimat jeszcze przed włożeniem butów trekkingowych. Dla kogo jest ta książka? Dla górołazów szukających miejsc poza najpopularniejszymi szlakami, dla rodzin, które chcą bezpiecznie wprowadzić dzieci w świat górskiej przygody, dla właścicieli czworonogów wybierających przyjazne pupilom trasy, dla animatorów wyjątkowych kadrów polujących na najpiękniejsze widoki tej części Europy. Podobno u sąsiada trawa jest zawsze bardziej zielona. Sprawdźmy to. W góry, książka Tomasza Habdasa, są przydatne odznaczenia każdej trasy w tej publikacji. 101 tras w górach, tym razem nie tylko w Polsce, ale także na pograniczu w Czechach i Słowacji. Polecajki schroniskowe i kulinarne. Co jeszcze zawiera? Ciekawostki, legendy, opowieści od lokalsów, których nie znajdziemy nigdzie indziej. Tomasz Habdas to wieloletni i doświadczony przewodnik górski, autor książek o górach, influencer. Jego książki, które do tej pory się ukazały, to Gdzie w góry na weekend, Górskie szlaki, Górskie rozmowy, no i 26 sierpnia najnowsza propozycja W góry, 101 miejsc na pograniczach Polski, Czech i Słowacji. Mogę Państwu przeczytać kilka rozdziałów, jak tytułów rozdziałów tej książki. Rozdział 59, Dolina Pięciu Stawów Spiskich, Kotlina Piatich Spiskich Ples, Trójstyk granic Polski, Czech i Słowacji. To jest rozdział 38. 20. Schronisko Petetek Jagodna. Kozie Grzbiety, Kozi Chrbety. To rozdział 8. Bardzo ciekawa książka, pełna ilustracji, porad, ale nie jest to poradnik. Czyta się to, proszę Państwa, jak dobry przewodnik, ale czyta się to też jak dobrą powieść. Zachęcam. Przypomnę, książka nakładem wydawnictwa Znak, książka Tomasza Habdasa W góry, 101 miejsc na pograniczu Polski, Czech i Słowacji, ukaże się już niedługo, bo 26 sierpnia.

Proszę Państwa, jeszcze trwa literacki weekend w centrum Łodzi. Fragment ulicy Piotrkowskiej zamienił się w plenerową księgarnię. Na odcinku od ulicy Pruchnika do Placu Wolności można znaleźć książki historyczne.

0: Zabieramy się po prostu pod Tkowską i zobaczymy, co innego ciekawego może nas spotkać.
1: A festiwal potrwa jeszcze dziś do godziny 19. Nie zachęcam, żeby teraz wsiadać w samochód i jechać do Łodzi. Proszę z nami pozostać.

Mam dla Państwa informację o kolejnej premierze. Joanna Ostrowska, Przemilczane, seksualna praca przymusowa w czasie II wojny światowej, wydanie rozszerzone. Premiera 23 września tego roku. Jedna z najbardziej wstrząsających książek historycznych ostatnich lat. Po wojnie golono im głowy i skazywano na milczenie. Pracownice domów publicznych w obozach koncentracyjnych zmuszane do pracy seksualnej kobiety z ulic Krakowa czy Warszawy, zepchnięte na margines historii, stały się niewidzialnymi i niegodnymi ofiarami wojny. Oskarżano je o kolaborację, zawstydzano, napiętnowano. Ich historii nie było w podręcznikach, wspomnieniach ani oficjalnej pamięci. Nowe, poszerzone wydanie przełomowej książki Joanny Ostrowskiej przynosi m.in. niepublikowane wcześniej

świadectwa więźniarek i rozbudowaną część poświęconą Majdankowi. To efekt kolejnych lat pracy, nowych relacji i historii, które zaczęły docierać do autorki po pierwszym wydaniu. Joanna Ostrowska, jedna z najbardziej wyrazistych i bezkompromisowych historyczek, pokazuje nie tylko skalę przemocy, lecz także sposób, w jaki po wojnie odbierano ofiarom godność, podmiotowość i prawo do własnego głosu. Przemilczane to poruszająca opowieść o tym, jak łatwo historia pomija niewygodne biografie i jak wielką siłę ma przywracanie głosu tym, których nie mogliśmy albo nie chcieliśmy słuchać. Joanna Ostrowska urodziła się w 1983 roku. To laureatka Nagrody Literackiej Nike Czytelników i Czytelniczek 2022. Doktorka nauk humanistycznych w zakresie historii. Studiowała również w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katedrze Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Gender Studies Uniwersytetu Warszawskiego i Zakładzie Hebraistyki Uniwersytetu Warszawskiego, a także Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Wykładowczyni, akademicka i dramaturżka teatralna, członkini Rady Programowej Queer Muzeum Warszawa, autorka książek Przemilczane, seksualna praca przemysłowa w czasie II wojny światowej z 2018. Mój Firerze, ofiary przymusowej sterylizacji na Dolnym Śląsku w latach 1934-44 z 2019. Dni homoseksualiści w czasie II wojny światowej z 2021 oraz Ślady, historia pewnego archiwum z 2025 roku. A oto kilka recenzji. Choć opowieść Ostrowskiej ma fundament naukowy dla miłośników takich autorów jak Swietlana Aleksiejewicz czy Marcin Zaremba, stanowić będzie poruszające doświadczenie. Przemilczane to pozycja dla osób, które stawiają trudne pytania i są gotowe na rewizję własnych poglądów. To lektura wymagająca odporności, napisana chłodnym, precyzyjnym językiem, który potęguje tragizm opisywanych realiów. To recenzja profesor dr habilitowanej Jolanty Kolbuszewskiej. I kolejna. Rozprawka naukowa dotykająca bardzo skomplikowanej części i tak przecież niełatwego procesu historycznego. Wojna, okupacja, konspiracja, a także jego następstw już po zakończeniu wojny. To klucz w zrozumieniu przemilczenia i przemilczanych, ich zdwojonego dramatu, czasu gwałtu, czasu ofiary i czasu powojennego, strachu, wstydu, odpowiedzialności, rodzinnej tajemnicy, często kłamstwa, ale i odwagi. Zgoda na dokumentację, zgoda na publikację, bo to nie tylko postawa, ale i odpowiedzialność. Zło wojenne pozostaje, również w formacie gwałt, częścią całego procesu. Druga wojna światowa, okupant, okupowani, konspiracja, ale i ofiara, kobieta, ofiara, napisał profesor dr habilitowany Jacek Chrobaczyński. I jeszcze jedna recenzja, Mike Rubaniak z Wołga. Błędne koło przemocy mającej swe źródło w patriarchalno-mizogoniczno-bogo-ojczyznianej moralności. Toczyło się nadal i w końcu przestało, spychając niewygodne ofiary na margines zapomnienia. I oto teraz, ponad 70 lat po wojnie, Joanna Ostrowska przywraca je naszej pamięci, odmilcza przemilczane. Bardzo jestem z niej dumny. Jeszcze Państwo pozwolą, to mam na przykład recenzję Justyny Szklarczyk z Polityki, niedługą. Wymazano je z historii, bo są niewygodne, bo rozbijają sztywny podział na oprawcę i ofiarę. Bo jak nazwać więźniów, którzy w pufach katowali bezbronne kobiety, odreagowując w ten sposób własne poniżenie? Ostrowska pierwsza w Polsce sięga po historię przymusowych pracownic seksualnych w czasie II wojny światowej. Dlaczego tak późno?
Polska pamięć była i jest martyrologiczna, heroiczna, męska. Teraz te zapomniane ofiary nazizmu są już trochę mniej zapomniane. Były to, proszę Państwa, recenzje książki Anny Ostrowskiej Przemilczane. Seksualna praca przymusowa w czasie II wojny światowej. Wydanie rozszerzone. Premiera 23 września tego roku. Książka ukazuje się poprzez wydawnictwo Znak.

12 sierpnia nakładem wydawnictwa Horyzont Znak ukaże się książka Caligula Korzenie szaleństwa u władzy. Autor Stephen Donando Collins. Książka ze specjalnym wstępem dla polskiego wydania. Caligula Korzenie szaleństwa u władzy to fascynująca lektura, od której trudno się oderwać. Czyta się ją jak thriller polityczny, bo nim jest. Czyta się ją jak reportaż śledczy, bo nim jest. Czyta się jak historyczną książkę obalającą mity, bo nią jest. To fragment recenzji amerykańskiego publicysty Ralpha Benko. Dlaczego cesarz, który zasłynął z okrucieństwa, przeszedł do historii pod pieszczotliwym dziecięcym przezwiskiem? Ile prawdy, a ile mitów jest w popularnych opowieściach o Caliguli? Czy możemy dowiedzieć się, co mu dolegało? Czy porównania Caliguli do Donalda Trumpa mają sens? Stephen Donando Collins, popularny australijski historyk, rozprawia się z legendą owianego złą sławą tyrana. Odrzuca grubą warstwę narosłych przez wieki legend i plotek, by dotrzeć do prawdy o człowieku ukrytym za maską potwora. Poznajemy Caligulę jako dziecko będące ulubieńcem rzymskich legionów. Chłopiec dorastał w pełnym intryg Rzymie, a jedna z nich wyniosła go na tron. Śledzimy jego drogę na szczyt zwieńczoną brutalnym spektaklem, który szokował nawet przyzwyczajonych do okrucieństwa świat starożytny. Zgodnie ze starożytną zasadą, że historia jest nauczycielką życia, autor sprawdza też, ile prawdy kryje się w popularnych porównaniach Caliguli i Donalda Trumpa. Stawia niewygodne pytania o naturę władzy, szaleństwa i polityki. Co historia sprzed 2000 lat mówi o współczesności? Przypomnę Państwu, że książka Stephena Donando Collinsa Caligula Korzenie szaleństwa u władzy ukaże się już 12 sierpnia.

0: 100 lat temu, 24 lipca 1926 roku urodził się Andrzej Konitz, reżyser teatralny, telewizyjny i filmowy, scenarzysta, a także aktor. Do jego największych dokonań należało reżyserowanie serialu Stawka większa niż życie, który został uznany za najlepszy polski serial sensacyjny. Andrzej Konitz zrealizował także seriale Czarne chmury oraz współtworzył Najważniejszy dzień życia. Był też autorem spektakli telewizyjnych, między innymi Umarłem, aby żyć. Zmarł w 2010 roku. Największą sławę przyniosła mu Stawka większa niż życie, serial o asie polskiego wywiadu J-23, działającym w mundurze oficera Abwehr jako Hans Kloss. Wyreżyserował 9 z 18 odcinków, pozostałe zrealizował Janusz Morgenstern. Serial został spopularyzowany w wielu krajach na całym świecie. Dzięki kultowej produkcji sławę zdobyli Stanisław Mikulski, grający Hansa Klossa, i Emil Karewicz w roli Hermana Brunera. W wywiadzie, którego udzielił w 2006 roku przy okazji swojego jubileuszu 50-lecia pracy twórczej, Andrzej Konitz przyznał, że serial był niezwykle popularny na całym świecie.
1: Nawet w Stanach Zjednoczonych to pokazywali, mimo że czarno-białe, ale była i w Australii, i w Bangkoku, chyba w Chinach Ludowych tak samo. Ja wiem, że w 40 paru krajach świata było to pokazywane.
0: Był autorem pierwszego polskiego serialu z rodzaju Płaszcza i Szpady pod tytułem Czarne chmury z Anną Seniuk, Leonardem Pietraszakiem i Ryszardem Pietruskim w rolach głównych. Andrzej Konitz był także aktorem. Zagrał niewielkie role w filmach. Występował także w Teatrze Polskiego Radia. W archiwach zachowała się audycja z jego udziałem Poeta z Shirazu, poświęcona perskiemu twórcy Hafizowi.
2: Noc ciemna, fal spiętrzonych lęk i morska otchlań wirem straszy.
3: Kto lekko kroczy brzegiem, ten czy zdoła pojąć grozy marę?
2: Z mej własnej woli wszystek czyn, a w końcu sławy zlej dostąpię.
4: Jeżeli spokój zyskać chcesz, Hafizie, tego nie zaniechaj. Gdy znajdziesz lubą, zostaw świat, doczesne troski, ludzkie swary.
0: Realizował programy literackie i widowiska teatru telewizji, także audycje dla dzieci i młodzieży. Napisał telewizyjną adaptację Ani z Zielonego Wzgórza. Był prowadzącym młodzieżowego studia poetyckiego. Pod jego okiem debiutowali Daniel Olbryski, Magdalena Zawadzka, Marek Perepeczko, Irena Karel i wielu innych aktorów. Pracował też w telewizyjnym teatrze sensacji Kobra. W 2001 roku został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Był ojcem krytyka teatralnego i dyrektora Teatru Telewizji Pawła Konitza, zmarłego w 2005 roku. Andrzej Konitz zmarł 25 października 2010 roku w Warszawie. Został pochowany na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Jak będziemy oglądali 56. powtórkę Stawki większej niż życie, proszę sobie przypomnieć, że to właśnie Andrzej Konitz był reżyserem połowy z odcinków.

0: Nie wiem, czy ktoś czytał Fredrę w oryginale z książki, czy tylko znamy pana hrabiego twórczość z teatru. Najwybitniejszy polski komediopisarz, autor Zemsty i Ślubów Panieńskich, 150 lat temu, 15 lipca 1876 roku, zmarł Aleksander Fredro, pisarz i poeta, pamiętnikarz, autor aforyzmów. Do dziś jego komedie znajdują się w obowiązkowym repertuarze teatrów. Wystawiane są Damy i Huzary, Mąż i Żona, Pan Jowialski. Młodszych czytelników bawią i uczą jego bajki, jak Paweł i Gaweł czy Zupa na Gwoździu. Utwory Aleksandra Fredry, ukazujące życie codzienne szlachty w XIX wieku, weszły do kanonu polskiej literatury. Pisarz przedstawia w nich barwne i charakterystyczne typy postaci, po mistrzowsku kreśląc ich portrety psychologiczne, nie zaniedbując przy tym wartkiej akcji i posługując się żywą polszczyzną, bogatą w zasób słów. Noblista Czesław Miłosz nazwał twórczość Fredry komedią temperamentów. Na ponadczasowy wdzięk fredrowskich komedii składa się też brawurowy, gęsty humor sytuacyjny. Teatr Polskiego Radia wystawił w 2008 roku Zemstę Aleksandra Fredry w reżyserii Janusza Kukuły. W roli Cześnika wystąpił Krzysztof Kowalewski. Przypomnę, aktor zmarł w 2021 roku. W Dyndalskiego wcielił się Wiesław Michnikowski. Ten zmarł w 2017. Obaj po mistrzowsku, posługujący się tak zwaną fredrowską frazą.
1: Bardzo proszę, mocium panie, me wezwanie, mocium panie, wziąć w sposobie, mocium...
2: Niech cię czarci chwycą z taką pustą mózgownicą, mocium panie, cymbał pisze.
1: Jaśnie pana własne słowo.
2: Milcz, weź! Przepisz to de novo, mocium panie opuść wszędzie.
1: Z tych kawałków trudno będzie.
0: Reżyser i aktor Jan Engler, którego wystawienia sztuk Aleksandra Fredry były niejednokrotnie nagradzane, w 2017 roku na Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry pokazał Śluby Panieńskie. Fredro jest ponadczasowy, mówił Jan Engler.
3: Jeżeli jakaś literatura utrzymuje się przez kilkaset lat i jest bezustannie grana, to znaczy, że jest permanentnie współczesna. Pytanie tyczy być może formy i stylu tylko. Ja myślę, że to jest dopiero pochodna tego, co jest zawarte w literaturze. Dodatkowo Śluby Panieńskie zmuszają do rozmawiania i jeszcze na dodatek rozmawiania wierszem. No więc już w ogóle najwyższy stopień trudności w tej chwili dla aktorów. Jeżeli tego widownia słucha i jeżeli widownia jest z tego zadowolona, no to w dzisiejszych czasach to jest niezwykły sukces.
0: Aleksander Fredro nie tylko był mistrzem ośmiozgłoskowca, ale także za pomocą słów malował barwne, żywe i oryginalne postaci. Podkreślił w audycji Polskiego Radia w 1988 roku profesor Marian Jurkowski, zmarł w 2005.
4: Każda jest inna, a kształtowana jest nie tylko na sposób teatralny, dramatyczny, a więc także i w sensie ubioru, i ruchów, i gestów, i w ogóle zachowania się scenicznego, ale przede wszystkim wypowiedź ich jest tak zróżnicowana, że my po kilku zdaniach rozpoznajemy Cześnika, Babkina. Tak różnorodny jest Fredro w swoim języku, w swoich postaciach, jak chyba żaden polski komediopisarz. Dlatego tak chętnie do niego sięgamy podwójnie, oglądając go na scenie i czytając.
0: Reżyser Anna Augustynowicz w latach 1992-2021, dyrektor artystyczna Teatru Współczesnego w Szczecinie, w audycji radiowej w 2013 roku powiedziała, że kolejnym pokoleniom Fredro pozostawił partytury brzmień naszego charakteru narodowego.
5: Nawet powiedziałabym charakteru mentalnego, czyli przy pomocy obcowania z postaciami zapisanymi przez Fredrę, przez odczucie jego poezji, przez nadanie jej tchnienia żywego głosu, właściwie ożywają te postaci zapisane sprzed wielu laty, którymi jesteśmy ciągle, które ciągle, wśród których się poruszamy.
0: W pamięci tradycji rodziny Aleksander Fredro zapisał się jako choleryk. Powiedziała w audycji Polskiego Radia w 2013 roku prawnuczka pisarza, profesor Barbara Naganowska, biolog z Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk, czytając fragment pamiętników swojej babci Zofii z Fredrów Szeptyckiej.
6: Był on do gwałtowności niecierpliwy, jak my wszyscy, ale najgwałtowniejsza burza była to ostatecznie tylko ulewa letnia z grzmotami, piorunami, a nawet z furami i beczkami diabłów sypiącymi się, ale zawsze krótko trwająca. Po kilku sekundach sam z uśmiechem spoglądał po obecnych, mawiał często: oj, dzieciska, dzieciska, to się tak kocha, że aż serce boli.
0: Aleksander Fredro był krytykowany przez współczesnych za to, że jego twórczość pozostaje obca problemom romantyzmu, zarzucano mu kosmopolityzm i brak ducha narodowego. Z tego powodu przez kilkanaście lat tworzył do szuflady. Ostatnie lata życia spędził w gronie rodzinnym, chorował, cierpiąc na bóle gośćcowe i artretyzm. Opowiadał o tym w audycji Polskiego Radia w 2013 roku literaturoznawca, profesor Andrzej Fabianowski.
7: Jest znany taki rysunek właśnie, jak Fredro pisze, rysowany zresztą właśnie przez Zofię Szeptycką, jak ma taki gigantyczny ołówek w ręku, prawda? Dlatego, że w tej biednej, artretycznej dłoni nie mógł utrzymać zwykłego ołówka. Pisał na stojąco, bo trudno mu było siedzieć, prawda? To był człowiek, na którego dotykały zwyczajne dolegliwości zdrowotne.
0: Oprócz zajmowania się komediopisarstwem, Fredro uczestniczył też w życiu politycznym i społecznym. Brał udział w kampanii napoleońskiej, za którą został odznaczony orderem wojennym Virtuti Militari i francuskim krzyżem Legii Honorowej. Był posłem Galicyjskiego Sejmu Krajowego i członkiem Rady Narodowej Lwowskiej. Wspomnienia pisarza opublikowane po jego śmierci, a zatytułowane 3x3, dotyczą okresu służby w Armii Księstwa Warszawskiego i udziału w wojnach napoleońskich. Zmarł we Lwowie 15 lipca 1876 roku. Rok 2023, w którym przypada 230. rocznica urodzin pisarza, uchwałą Sejmu był obchodzony jako rok Aleksandra Fredry. W dokumencie posłowie napisali: Fredro to twórca oryginalnej polskiej komedii. Doskonale znał teatr europejski i jego tradycje, do których świadomie nawiązywał w swojej twórczości. Powiem szczerze, tak, ja uwielbiam twórczość hrabiego Fredry. Gdzieś na afiszu widzę komedię autorstwa Aleksandra Fredry, to od razu kupuję bilet i idę do teatru.